0: ten rozwój, bardzo dużo właśnie rodziców nas tutaj odwiedza, nawet dzisiaj też miałyśmy odwiedziny właśnie byłego wcześniaka, także bardzo nas to cieszy.
1: To jeszcze powiedzmy, bo tutaj w szpitalu program NIDCAP jest normą, ale teraz ma być także realizowany we wszystkich placówkach. Czym jest w ogóle ten program?
0: Jest to program, który został zapoczątkowany w krajach skandynawskich. Jest to program opieki, takiej indywidualnej opieki nad noworodkiem, zwłaszcza noworodkiem chorym czy przedwcześnie urodzonym. Właściwie zaczęło się od tego, że parędziesiąt lat temu, kiedy rodził się taki wcześniak, który nie oddychał, który miał problem w ogóle z przeżyciem, prawda? Wszyscy skupialiśmy się na tym, żeby uratować jego życie, tak? Wiadomo, że najważniejsze było podłączenie do respiratora, czyli zapewnienie oddechu i wszystkie takie rzeczy, które bardzo spektakularnie, prawda, wyglądają, też podkreśla się sprzęt, respiratory, to wszystko jest takie ważne. Otóż okazuje się, że od tych pierwszych chwil możemy wspomagać także rozwój tego dziecka, bo okazuje się, że te wszystkie urządzenia, one oczywiście są ważne, bo one podtrzymują życie, ale jeśli od tych pierwszych chwil nie zadbamy o eliminację stresu u tego dziecka, o prawidłowe układanie, o właśnie kontakt z rodzicami, to okazuje się, że ten rozwój dziecka w przyszłości może być niezadowalający. Dlatego tak ważne jest, my to od lat już staramy się wprowadzać, no może nie mamy aż takich warunków jak w Norwegii czy w Szwecji, ale staramy się ich bardzo naśladować. Bardzo indywidualnie podchodzimy do każdego pacjenta. Staramy się go obserwować, staramy się określić, co dane dziecko lubi, co mu sprawia radość, można powiedzieć, tak? A co jest dyskomfortem, w jakiej pozycji nie lubi leżeć, a kiedy jest mu lepiej. Oczywiście staramy się eliminować stresy, co nie jest proste na takim oddziale, bo nie oszukujmy się, wiele procedur związane jest niestety z bólem, z takim dotykiem przykrym dla dziecka. My to staramy się robić w taki sposób, żeby ten dyskomfort był jak najmniejszy, żeby to zrobić w taki sposób, żeby te czynności były jakoś zgrupowane, żeby ten czas odpoczynku, czas snu był nieprzerywany, żeby to dziecko miało szansę na to, żeby odpocząć, żeby się wyspać. Ten kontakt z rodzicami, o którym tutaj już trochę mówiłam, również z tego wynika. No nie ma lepszego terapeuty i nie ma osoby, która z większą miłością przebierze pampersa, prawda, która przytuli. Zachęcamy nasze mamy do czytania, do śpiewania, do generalnie kontaktu wszechstronnego z dzieckiem. Ten kontakt taki skóra do skóry jest bardzo tutaj potrzebny. Zachęcamy kangurowanie nie tylko w tych pierwszych chwilach po porodzie, ale właściwie nawet zachęcamy do tego, że jak mama nawet po tych 3 miesiącach wyjdzie do domu, to żeby kontynuowała kangurowanie, czyli skóra do skóry w domu, po to, żeby to dziecko lepiej się rozwijało. Także jakbyśmy mogły podsumować ten program NIDCAP, to właściwie można powiedzieć, że on ma takie 2 filary. Czyli pierwszy to jest optymalizacja tego naszego nieprzyjaznego środowiska szpitalnego w taki sposób, żeby można było dostarczyć jak najmniej tego stresu dziecku, a drugi filar to jest właśnie kontakt z rodzicami. I kontakt rodzice-dziecko, ale również jakby wspomaganie kompetencji w tych rodzicach, żeby ci rodzice, oni czuli się pewni w tym, co robią przy dziecku, bo to nam zaprocentuje w momencie, kiedy oni wyjdą do domu, oni będą wiedzieli, że ja się potrafię zająć tym dzieckiem, wiem, co mu dolega, potrafię rozpoznawać, czy to dziecko jest w tej chwili zadowolone, czy jest głodne, a może jeszcze ma jakiś inny problem.
1: To jeszcze tak sobie pomyślałam, żeby zapytać, bo pewnie większość osób przechodziła przez naukę kąpieli czy przebierania pampersa, chociażby w szkole rodzenia, czy właśnie będąc na oddziale po porodzie, ale kiedy myślimy sobie o takim wcześniaku, który waży niejednokrotnie 1/4 takiej masy urodzeniowej zdrowego noworodka, no to tutaj może pojawiać się lęk, obawa i przede wszystkim wyzwanie.
0: Jeśli chodzi o pampersy, to akurat tutaj producenci stanęli na wysokości zadania i pampersy są naprawdę w różnych rozmiarach i z tym nie mamy problemu. Zresztą zawsze wyznajemy taką filozofię, że lepiej troszkę większy niż za mały. Natomiast jeśli chodzi o kąpiel, to oczywiście toaleta czy kąpiel dziecka zawsze dopasowana jest do jego stanu zdrowia, czy jego stan w ogóle pozwala, no to nie jest tak, że my wcześniaka 500-gramowego wkładamy do wanny, to tak nie wygląda. Pierwsza toaleta to jest, oczywiście odbywa się w cieplarce, ciepłą jałową wodą i jałowymi specjalnymi mięciutkimi gazikami, natomiast w miarę jak taki wcześniaczek rośnie i jego stan się stabilizuje, to pomału w końcu następuje dzień tej pierwszej kąpieli. Zawsze dbamy o to, żeby w miarę możliwości tylko rodziców, ale tak zawsze bardzo chcemy, żeby co najmniej mama, jak nie oboje rodzice, byli przy tej kąpieli i na początku ten pierwszy raz zazwyczaj oglądają, ale co odważniejsze, mamy już od razu ten pierwszy raz chcą to zrobić same i oczywiście pod naszą tutaj kuratelą kąpią, pielęgnują. Też troszeczkę wcześniaka kąpi się trochę w inny sposób, znowu ta eliminacja stresu. Bardzo staramy się, żeby ona nie była traumatycznym przeżyciem dla wcześniaka, ale też dla rodziców, bo czasem jest tak, że jak dziecko krzyczy, to rodzic potem zwleka, może nie dzisiaj kąpiel, a jednak może w przyszłym tygodniu i tak dalej. Także to musi być tak zrobione, żeby ta kąpiel była trochę zabawą dla dziecka i dla rodziców. I bardzo o to dbamy. Tutaj znowu nitka psie kłania. Oczywiście w miarę warunków szpitalnych, dlatego że do tego wszystkiego potrzeba czasu, tak? Taką kąpiel nie robi się w 2 minuty, tylko po prostu tutaj stawiamy na czas i na relacje.
1: A jeśli chodzi o samą zmianę pampersa?
0: Staramy się to robić dużo wolniej. Nawet tak mówimy z przekąsem, zresztą nasza pani tutaj fizjoterapeutka zawsze: pozwól, żeby ci na to pozwolił. No może ktoś się uśmiechnie pod nosem, no jak noworodek ma mi pozwolić, żebym zmieniła pampersa. Natomiast my obserwujemy reakcje takie stresowe dziecka. I jeśli robimy to wolno, to proszę mi uwierzyć, że widzimy, że po prostu dziecko nie wykazuje tych objawów stresu albo bardzo znikome. Natomiast jeśli robimy to szybko, na rachu ciachu, to zwykła zmiana pampersa jest dla takiego wcześniaka ogromnym stresem, ogromnym.
1: Ja tak pytam, dlatego że kiedy rozmawiałam z mamami wcześniaków, one zwracały uwagę i sama też w sumie tego doświadczyłam, że do szkoły rodzenia wybieramy się po 21 tygodniu ciąży, kiedy mówimy o wcześniakach. No nieraz nie zdążymy się przygotować do roli, nie zdążymy właśnie przebrnąć przez te wszystkie tematy warsztatowe.
0: To znaczy, ja bym się nie bała tych tematów warsztatowych, dlatego że tak jak mówię, bardzo dużo tutaj w oddziale stawiamy na edukację, natomiast tutaj te mamy, które drżą, że nie zdążą, to też mam dobrą wiadomość, bo niedawno wszedł nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej, który zapewnia nam tak zwaną edukację przedporodową, położnej, indywidualną, która może być właściwie od początku ciąży, także nie ma już tego magicznego 21 tygodni. Można to robić wcześniej, do czego zachęcam bardzo.
1: Już zmierzając do końca naszej rozmowy, czego życzą sobie położne, tak myśląc o swojej pracy, ale też o pracy na pani oddziale?
0: Położne zawsze sobie życzą szczęśliwych dzieci i szczęśliwych rodziców, bo wtedy naprawdę ta satysfakcja jest ogromna i to, że muszę przyjść do pracy, ale wiem, że ta praca ma sens, to jest właściwie dla nas najważniejsze.
1: Zajrzymy teraz do Banku Mleka Kobiecego przy opolskiej ginekologii, gdzie dawczynie dzielą się płynnym dobrem, cennym zwłaszcza dla noworodków. Tu także położne mogą się spełniać i czerpać satysfakcję ze swojej pracy.
2: Nazywam się Magdalena Krawczuk, jestem położną, pracuję w Banku Mleka Kobiecego w Opolu przy Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Zajmujemy się tutaj głównie przygotowywaniem mleka i dawczyniami, które zgodziły się nam to mleko oferować. To mleko dla takich skrajnych wcześniaków jest lekiem, czymś, co no, na pewno w pewnym stopniu ratuje im życie i jest po prostu niezbędne do ich funkcjonowania. Dzieci chorych, wcześniaków, wszystkich tych dzieci, które potrzebują go najbardziej, a z jakiegoś powodu mamy nie mogą im dostarczyć własnego pokarmu.
1: No to powiedzmy, kto może zostać taką dawczynią mleka kobiecego?
2: Tak naprawdę dawczynią może zostać każda mama, która ma nadwyżkę pokarmu swojego i oprócz zapewnienia potrzeb jej dziecku ma jeszcze dodatkowo więcej mleka niż jej dziecko potrzebuje. Taka mama u nas przechodzi badania, które są oczywiście darmowe. Taka wizyta jest tak naprawdę tylko jedna na badania, a później na terenie Opola mamy kuriera, który odbiera mleko. Panie spoza Opola raz na jakiś czas nam to mleko po prostu przywożą.
1: Czyli jak tak sobie myślę o takiej kobiecie karmiącej, albo bo różne są sytuacje, czasami dziecko po prostu też już nie chce może tej piersi, ale laktacja zostaje i to też chyba taki dobry czas na to, że można się wtedy tym dobrem, czyli tym mlekiem podzielić.
2: Tak, na pewno. Część mam do nas przychodzi właśnie jak zaczynają rozszerzać dietę i jakby oprócz tej laktacji dziecko dostaje już dodatkowe posiłki, a tego mleka jest nadal dosyć sporo, wtedy te mamy się dzielą. Albo na początku, kiedy ta laktacja rozwija się dosyć dynamicznie, a dziecko jeszcze nie ma takich potrzeb.
1: A proszę powiedzieć, jak to tak technicznie wygląda, bo jak tak sobie sięgnę pamięcią, to pamiętam różne godziny jakby ważności tego mleka po odciągnięciu, ile ono może przebywać w lodówce, ile w zamrażarce, jak to później pogodzić właśnie z tym dostarczaniem kurierowi czy przywożeniem samemu, żeby to mleko było nadal dobre?
2: To mleko jest ważne dosyć długo. Mamy to mleko dla nas mrożą. Mleko w zamrażarce może leżeć nawet pół roku. Natomiast zwykle to jest tak, że mamy otrzymują od nas buteleczki, etykiety, jak te buteleczki, które im damy, nazbierają. Wtedy albo dzwonią po kuriera, albo przywożą to mleko przechowują w zamrażarce, zamrożone do nas przywożą. U nas to mleko po przyjęciu jest ważne 3 miesiące i po 3 miesiącach musimy je spasteryzować. Po pasteryzacji jest ważne też 3 miesiące, więc tak naprawdę takie mleko od dawczyni możemy zużyć w ciągu pół roku i to jakby na pół roku też zabezpiecza te wszystkie nasze dzieciaczki, że mogą otrzymać ten cenny dar.
1: Dużo kobiet zgłasza się do oddawania takiego mleka?
2: W tamtym roku było to 20 kobiet. Wcześniej około 13-15, czyli rocznie no, nie jest to jakaś nie wiadomo jako duża grupa. Warto zachęcać, tak, bardzo, bardzo zapraszamy. Mamy takie momenty, kiedy mamy dosyć sporo tego mleka i nawet paniom po cięciu cesarskim w pierwszej dobie, kiedy tego mleka jeszcze nie ma, a laktacja rozwija się wolniej po cięciu cesarskim, proponujemy mleko. Teraz akurat mieliśmy taki dosyć trudny czas i też apelowałyśmy do mam, żeby się do nas zgłaszały. Jak mają nadwyżkę, to zapraszamy wszystkie chętne panie.
1: To jeszcze właśnie proszę powiedzieć, bo jak słyszymy, zawód położny jest bardzo szeroki. Pani praca dokładnie na czym polega?
2: Moja praca w banku polega na przyjmowaniu mleka, zajmowaniu się dawczyniami, zapraszaniu je na badania, całej opiece nad kobietami, które są dawcami mleka, ale także na analizie składu pokarmu, na pasteryzacji tego pokarmu, bo tutaj w banku mamy laboratorium, gdzie się tym zajmujemy. zajmujemy, a także później po przygotowaniu tego mleka, na dostarczaniu go na oddział, wsparciu laktacyjnym dla mam, na oddziale patologii noworodka, wsparciu laktacyjnym dla mam, które właśnie walczą o tą laktację, ale jeszcze jej nie ma. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej dziecko mogło dostać pokarm swojej mamy, jeżeli jest taka możliwość. Natomiast no to jest ta praca laboratoryjna plus opieka nad pacjentkami i dawczyniami.
1: Pani też bierze udział później w już jakby tym końcowym etapie, czyli na przykład pomocy czy nauce rodziców w sposobie karmienia takiego maleństwa?
2: Tak, na patologii noworodka zajmuję się doradztwem laktacyjnym, więc też tym pierwszym kontaktem i pierwszymi przystawieniami malucha do piersi, jak już na przykład wcześniak dochodzi do takiego momentu, kiedy może zacząć jeść jakby i smoczkiem, i do piersi, staramy się, że zawsze u tych mam, które mają laktację i którym udało się tą laktację rozkręcić i utrzymać, żeby ten pierwszy kontakt zawsze był z piersią i żeby powoli wraz z nauką jedzenia butelką szła też nauka karmienia piersią i żeby no ta mama, to jest bardzo ważne też dla tej kobiety, która tyle walczyła o to dziecko, o tą laktację, ten pierwszy kontakt z piersią to jest coś niesamowitego obserwować to.
1: Mówi pani o nauce picia przez smoczek. Wcześniej takie dziecko jest karmione sondą.
2: Tak, dzieci do 34 tygodnia życia korygowanego są karmione sondą, następnie jest oceniana ich gotowość przez położne i neurologopedów i dopiero wtedy takie dzieci dostają zielone światło w ogóle do zaczęcia, żeby się zaczęły uczyć jeść smoczkiem lub piersią.
1: To ja jeszcze tak sobie pomyślałam, że warto zapytać, bo po cesarce na przykład ciężko rozkręcić laktację. A co w przypadku mam, które urodziły wcześniaki i teraz trzeba czekać te tygodnie? Jak taką laktację pobudzić?
2: Znaczy laktację rozkręcamy podobnie, zarówno po pocięciu cesarskim czy porodzie naturalnym. Jeżeli mama nie może z jakichś względów mieć dziecka przy sobie, laktacja rozkręcana jest laktatorem. Dla mamy wcześniaka jeszcze trudniej jest tą laktację rozkręcić. Ze względu na wcześniactwo to po pierwsze ogromny stres, który towarzyszy porodowi przedwczesnemu, ale także no, wszystkim okolicznościom, które no, nie są sprzyjające w tym momencie. Dlatego jakby walczymy o tą laktację, wspieramy mamy razem z zespołem psychologów, opieką laktacyjną, opieką położnych i też kangurowaniu, który odgrywa kluczową rolę przy tym braku kontaktu, gdzie dziecko jest w inkubatorze. To kangurowanie naprawdę kluczową rolę odgrywa i ta bliskość mamy i dziecka, mimo tego, że jest jakby ograniczona, natomiast staramy się robić wszystko, żeby tą laktację u mamy rozkręcić.
1: Czyli to dowód na to, że to nie jest niemożliwe, żeby mimo powiedzmy no, takiej trochę przerwy i tych stresowych czynników tą laktację udało się jednak rozkręcić.
2: Tak, najczęściej udaje się rozkręcić tą laktację. Wiadomo, no są różne czynniki, które to ograniczają i leki, i choroby współistniejące mamy karmiącej. Natomiast no, robimy wszystko, żeby się udało i często te mamy wcześniaków, którym się z sukcesem uda rozkręcić tą laktację, a dzieciaki jeszcze długo przebywają u nas w szpitalu, też zostają dawczyniami. Mamy takie mamy, także naprawdę czasami z sukcesem dużym uda się nam to zrobić.
1: To na koniec jeszcze zapytam w ogóle, dlaczego zdecydowała się pani na zawód położnej?
2: Dlatego, że zawsze uważałam, że między mamą a dzieckiem jest magia chciałam być częścią tych kobiet, które z pasją i delikatnością i empatią zajmują się innymi kobietami.
1: A dlaczego praca akurat w banku mleka?
2: Praca w banku mleka dała mi dużo satysfakcji. Chciałam się rozwijać. Zrobiłam kursy laktacyjne i bardzo chciałam się sprawdzić w tej drodze i bardzo mi jest tu dobrze.
1: Czego możemy życzyć położnym z okazji ich święta?
2: Myślę, że dużo cierpliwości, empatii, takiego dobrego słowa. Dobre słowo od pacjentów jest dla nas naprawdę czymś, co zabieramy do domu i chowamy w swoim serduszku.
1: Na koniec jeszcze odwiedzamy położne Skędzierzyna-Koźla. To szpital o drugim stopniu referencyjności, a nasze rozmówczynie opowiedzą, jak zmieniły się porody na przestrzeni ostatnich lat.
3: Judyta Dubaj, położna zarządzająca zespołem pielęgniarek i położnych w Kędzierzynie-Koźlu, w klinicznym oddziale położniczo-ginekologicznym. Zatrudnionych jest 28 położnych i 3 pielęgniarki. Nasz oddział składa się z 3 odcinków. Posiadamy blok porodowy, salon cięć cesarskich, oddział położniczy z pododdziałem patologii ciąży oraz oddział kliniczny ginekologii z pododdziałem ginekologii onkologicznej. Położne zatrudnione są na każdy z tych odcinków. Położne pracują w systemie rotacyjnym. Mamy młodą kadrę.
4: Nazywam się Alicja Radiowska, jestem położną bloku porodowego. Ja pracuję na bloku porodowym, sprawuję opiekę nad rodzącymi pacjentkami. Jestem też instrumentariuszką, więc u nas dodatkowo na sali porodowej jest sala cięć cesarskich. Zawsze chciałam być położną. Nie wiem dlaczego, ale intuicyjnie zawsze czułam, że chciałam być położną. Pracuję dosyć długo, no i nigdy tak naprawdę nie żałowałam tego wyboru. Uważam, że nasza praca jest piękna.
1: A właśnie co daje Pani ta praca?
4: Na pewno dużo satysfakcji. Dużo satysfakcji, dużo radości. Jest to praca czasami trudna, ale jednak przewaga jest tych pozytywnych takich emocji w naszej pracy.
1: A czy same kobiety rodzące zmieniły się trochę, ten profil kobiet? Może są trochę starsze, może już trochę bardziej wyedukowane niż jeszcze kilka lat temu?
4: Kilka lat temu dużo było pacjentek młodszych, które rodziły. Tutaj mamy teraz, decydują się dosyć późno na macierzyństwo. Oczekiwania też pacjentek wobec personelu też na pewno się zmieniły. My rodzimy w pozycjach wertykalnych, rodzimy do wody. Na pewno jest większa swoboda na sali porodowej. Mniej jest tych takich działań tej medykalizacji porodowej.
3: Zawód położnej wymaga wiedzy medycznej i praktycznych umiejętności, odporności na stres, empatii i dobrej komunikacji.
1: Panie, musicie się wykazać czasami trochę tą wiedzą medyczną, trochę taką empatią, bo to wy jesteście trochę na tej pierwszej linii frontu razem z rodzącą.
3: Tak, zgadza się. Jesteśmy osobami, które towarzyszą kobiecie podczas porodu. Jesteśmy odpowiedzialne za prawidłowy przebieg tego porodu. Doradzamy, w jaki sposób pacjentka może sobie poradzić z bólem. Jesteśmy takimi partnerami i osobami, które stoją obok tej pacjentki i są osobami, które wspierają.
1: Można powiedzieć, że to wdzięczna praca?
3: Tak, bardzo wdzięczna praca. Nagrodą jest zawsze ten uśmiech pacjentki i ten płacz noworodka, który słyszymy.
1: Wszystkim położnym życzymy samych pozytywnych wrażeń i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz samych szczęśliwych rodziców i noworodków. Za tydzień spotka się z Państwem Joanna Matlak. Tymczasem program przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń. Dobranoc.
5: O matko!

0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Cały czas w Radio Opole celebrujemy premierę nowego singla The Rolling Stones, dlatego od utworu In The Stars zaczynamy dzisiejszą audiokrację. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Audiokracja.
1: To był zespół Kneecap, który w zeszłym roku pokazał się z bardzo dobrej strony podczas Off Festiwalu. W tym roku wystąpi podczas z kolei festiwalu nad Polskim Morzem. Natomiast teraz takie nawiązanie do początku audycji, do nowego singla zespołu The Rolling Stones. No bo wczoraj przyjrzeliśmy się jego premierze, świętowaliśmy ją. No i gdzieś tam nawiązałem do tego, że zespół The Rolling Stones na płytę Hackney Diamonds kazał czekać bardzo wiele lat, jeszcze więcej lat. Na nową płytę kazał czekać Peter Gabriel, który wydał album Up w 2002 roku, natomiast na takiego regularnego następcę tego albumu, czyli na płytę IO, trzeba było czekać 21 lat. Były w międzyczasie wydawnictwa takie jak Scratch My Back czy New Blood, ale to wszystko raczej były płyty koncertowe, albumy z przeróbkami czy z symfonicznymi aranżacjami. Szczęśliwie Peter Gabriel, podobnie jak The Rolling Stones, jest już znacznie bardziej systematyczny i na nową płytę nie trzeba będzie tak długo czekać jak na poprzedniczkę. Płyta OI ukaże się w tym roku, no i Peter Gabriel nawet jest bardzo sumienny, jeżeli chodzi o kolejne single, które się ukazują i które promują to wydawnictwo. Ukazało się już łącznie 5 utworów promocyjnych, natomiast przed nami utwór numer 6, który nazywa się Won't Stand Down. Co ciekawe, te utwory, które ukazały się do tej pory, są oznaczone taką sygnaturą Brightside Mix, co oznacza, że podobnie jak w przypadku płyty IO, będziemy mieli do czynienia z dwoma różnymi miksami albumu. Wiadomo, że Peter Gabriel jest perfekcjonistą, pedantem, więc chce, żeby można było dzięki wykorzystaniu różnych miksów pokazać różne brzmieniowe oblicza tej płyty. Jeżeli chodzi o Won't Stand Down, to Peter Gabriel sugeruje, że jest to piosenka, która ma zachęcać do pewnej formy aktywizmu. Wiadomo, że jego teksty zawsze odnoszą się, może nie zawsze, ale bardzo często też do tego, co dzieje się za oknami, do kwestii społecznych. Przypominam, nowy singiel Petera Gabriela nazywa się Won't Stand Down.

Trochę państwa wprowadziłem w błąd, dlatego że mówiłem, że Peter Gabriel, jeżeli chodzi o single promujące płytę OI, zapowiadał tylko, prezentował tylko te jaśniejsze miksy, dlatego że w przypadku poprzedniego wydawnictwa Petera Gabriela i tego nadchodzącego dostajemy dwie wersje miksu, a tak do końca nie jest. Trochę się w tym pogubiłem, natomiast były prezentowane każdego singla dwie wersje, każdego singli dwie wersje i to, czy to był jasny, czy ciemny miks, było uzależnione od fazy księżyca, więc każdego miesiąca pojawiały się dwie wersje. I tak też będzie z Won't Stand Down, pojawi się wersja ciemna miksu. Wróciliśmy, korzystając z okazji, do poprzedniego albumu Petera Gabriela, czyli do przywołanego już dzisiaj I.O. Do For The Curt. Jeżeli chodzi o Won't Stand Down, to Peter Gabriel odnosił się do aktywizmu, do organizacji The Elders, której pomysłodawcą był Nelson Mandela i takie osoby jak Richard Branson czy Jimmy Carter. No i chodziło, żeby napisać coś, co jest inspirowane działalnością tej organizacji. Natomiast jeżeli chodzi o samą muzykę, to taki ciepły groove był zainspirowany utworem Sexual Healing Marvina Gaya. Wszystko się ładnie splata, dlatego że wiadomo, że czymś, co napędza brzmienie twórczości Petera Gabriela, są partie Tonyego Levina, który w przypadku Petera Gabriela gra przede wszystkim na Chapman Sticku. No i taki dotykowy bas, dotykowa gitara inspirowała kolejne pokolenia muzyków. Jednym z nich był Markus Reuter, który bardzo szybko nawiązał zażyłą relację z obozem zespołu King Crimson, w tym oczywiście z Tonym Levinem. Zresztą pobierał Markus Reuter nauki o samego Roberta Fripa. No, Tony Levin, rzecz jasna, od lat 80. też jest podporą King Crimson. Zresztą Markus Reuter występuje z Tonym Levinem i Patem Mastelotto w formacji Stickman, która wielokrotnie gościła na Międzynarodowym Festiwalu Perkusyjnym. W zeszłym roku na Drumfeście zagościła inna inkarnacja projektów muzyków King Crimson, czyli zespół Tuner, gdzie nie gra już Tony Levin, ale gra Trey Gunn, czyli inny z basistów King Crimson. To wszystko gdzieś może wydawać się skomplikowane, no ale to jest właśnie takie środowisko muzyczne, gdzie cały czas coś się dzieje, powstają nowe płyty, nie ma nudy. Mówię o tym dlatego, że Markus Reuter no też się nie obija i cały czas wydaje nowe płyty. Najnowsza, którą wydał, to zupełnie świeża koncertówka nagrana podczas Cruise to the Edge, tegorocznej odsłony takiego obwoźnego, morskiego festiwalu. Jeżeli ktoś nie kojarzy tej idei, to zespoły związane z tak zwanym rockiem progresywnym podróżują razem z fanami okrętem, no i tam odbywają się koncerty, spotkania z muzykami i inne atrakcje. Pojawił się podczas tegorocznej odsłony festiwalu zespół Truth, który Markus Reuter tworzy z Fabio Trentinim i Asafem Sirkisem, i panowie postanowili koncert, który dawali podczas tego rejsu, zarejestrować. Przez 45 minut bazowali na spontanicznej energii, dużo improwizowali, odwoływali się do studyjnych wersji swoich utworów, ale no też oczywiście ulegały dużej modyfikacji. No i tak powstała wspomniana koncertówka, której sobie teraz w Audiokracji posłuchamy. Zaczynamy od utworu Bogeyman.

Miałem przyjemność porozmawiać z Markusem Reuterem i tłumaczył, jak mocno Robert Fripp odcisnął piętno na nim i muzykach, którzy z nim współpracują. No i kiedy zakłada kolejne zespoły, bardzo często do dziedzictwa King Crimson się odwołuje. Nie inaczej jest w przypadku zespołu Truth, którego albumu koncertowego słuchaliśmy przed chwilką. Skoro wywołaliśmy temat Markusa Reutera, to wydaje mi się, że warto wrócić do bardzo ciekawej płyty, zupełnie innej niż album, którego słuchaliśmy przed chwilą, czyli do The Solina Records. To jest płyta, którą Markus Reuter nagrał z kolei jako gość, a występował na albumie Francisa Cofon. No i tutaj pojawił się cudowny przypadek, dlatego że Frankie Cofon wybrał się do Berlina, żeby nagrać swój ambientowy, gitarowy album w Hansa Studios. No i Markus Reuter miał być producentem. Na tyle się ta współpraca kleiła, że Markus został zaproszony jako gość na to wydawnictwo. Panowie postanowili bawić się tymi takimi przestrzeniami, plamami ambientowymi i po prostu improwizować, grać muzykę, gdzie bardzo ważna jest oszczędność formy. Słuchamy wspomnianego wydawnictwa, konkretnie utworu What Was That?

Francisco Fon współpracował w berlińskim studiu Hansa z Markusem Reuterem. Markus Reuter miał tylko wyprodukować jego ambientową płytę, no ale panowie zobaczyli w rogu studia syntezator ARP Solina String Ensemble, no i stwierdzili, że warto go podłączyć i się po prostu pobawić. Za nagranie partii Soliny odpowiada Markus Reuter. Bardzo spontaniczna atmosfera. No ale jak słychać, wyszło coś bardzo takiego nastrojowego, przestrzennego, magicznego. Zresztą ARP, Solina String Ensemble, to bardzo ważne, jeżeli chodzi o lata 80. Między innymi syntezator znany choćby z klasycznych płyt zespołu The Cure. Dzisiaj audycję zdominowała muzyka instrumentalna, więc pomyślałem, że warto też wrócić do Engine de Poitrine i ich drugiego wydawnictwa. Słucham utworu Utsp.

Nie mogłem się powstrzymać, skoro słuchaliśmy dzisiaj dużo muzyki instrumentalnej, do czego zainspirował nas Markus Reuter. Sięgnąłem do zespołu Agin de Poitrine, który ostatnimi czasy robi furorę, wydał bardzo udaną drugą płytę. Warto było jej posłuchać. No i trzymając się tego instrumentalnego klimatu, na koniec coś z naszego podwórka, żeby nie było, że koncentrujemy się tylko na artystach zagranicznych. Posłuchamy zapomnianego spotkania gigantów, do którego możemy wrócić dzięki archiwum Polskiego Radia. Polskie Radio celebruje dorobek choćby Tomasza Stańki. Pojawił się zresztą niedawno boks z jego niepublikowanymi nagraniami. Bardzo przepastny, świetnie recenzowany. Natomiast jeżeli chodzi o nową płytę, to będziemy mogli posłuchać spotkania Stanisława Sojki z Tomaszem Stańką. Bardzo ciekawa sytuacja, schyłek Polski Ludowej. Stanisław Sojka miał 29 lat, Tomasz Stańko 46. No i panowie spędzili dwie noce w studiu na przestrzeni kilku miesięcy. Te wieczory, noce miały miejsce i po prostu improwizowali. Powstała suita Zaduszna, a kilka miesięcy wcześniej Medulla Oblongata. Były to absolutne improwizacje, podczas których Stanisław Sojka grał praktycznie wyłącznie na fortepianie. A jako, że nigdy nie był wirtuozem tego instrumentu, choć go dobrze znał, świetnie sobie z nim radził, to grał masywnie, transowo. W tym wszystkim słychać inspiracje soulowe i gospelowe. Właśnie ukazała się pierwsza część suity Zadusznej i sobie jej posłuchamy na koniec audiokracji. Dziękujemy za program, który zrealizował Marcin Głowienkowski, poprowadził Tomek Wojtyłko. Za krótką chwilę więcej kultury. Także zachęcamy, żeby z nami zostać. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Więcej kultury.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj będzie o historii ubioru. Zastanowimy się m.in. nad tym, co było pierwsze, gorset czy biustonosz. Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista i o tym opowie profesor Lucyna Rotter, która przyjechała do Opola na zaproszenie Rady Kobiet w stolicy naszego regionu. Będziemy mówić o tym, jak w ogóle strój przenosi znaczenia, jaka jest historia, jakie były fryzury w czasach rokoko, o tym, jaka jest też historia butów na obcasie i nie tylko, wiele innych kwestii związanych też głównie, myślę, z kobiecym ubiorem, bo byłam ciekawa, czy zdaniem naszej rozmówczyni ten ubiór podlegał większym presjom i oczekiwaniom. Odpowiedź mnie zaskoczyła, muszę przyznać. Profesor Lucyna Rotter jest semiologiem kultury, kostiumologiem i historykiem i za moment będzie odpowiadać na więcej pytań.

0: Więcej kultury.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o historii stroju i będziemy też zastanawiać się nad takimi kodami kulturowymi, które wiążą się z ubraniem kobiety i mężczyzny także, ale myślę, że takim bardziej duchu też patrzenia na kobiety porozmawiam z profesor Lucyną Rotter, która jest historykiem, kostiumologiem, semiologiem kultury. Dzień dobry.
2: Bardzo mi miło.
1: A do Opola przyjechała na zaproszenie Rady Kobiet w Opolu. Porozmawiamy trochę o tych strojach. Wydaje mi się, że ta presja kulturowa związana ze strojem jest silniejsza, jeśli chodzi o kobiety. Bardziej uważnie im się przyglądamy. Jest większa presja, większe oczekiwania. Czy pani tak to postrzega?
2: Nie.
1: To dobrze, to wyzwalające.
2: Myślę, że nie do końca tak jest. Kostiumologia jest istotnym elementem. Może czasem nie przywiązujemy do tego aż tak wielkiej wagi. Może nie jesteśmy świadomi tego, ale jednak co się nie dopowie, to się dowygląda. I tutaj nie ma znaczenia płeć. Czy to będzie mężczyzna, czy to będzie kobieta. Jeżeli ma świadomość tego, że komunikuje się za pomocą swojego wyglądu, że może przekazywać jakieś treści społeczne, te, które chce przekazać, to wtedy z tego narzędzia na co dzień korzysta i dobrze.
1: Ale na pewno czas, moment historyczny ma ogromne znaczenie.
2: Tak.
1: Na przykład historia dekoltów jest ciekawa.
2: O. To prawda.
1: Bo w pewnych sytuacjach teraz na przykład nie wypada mieć jakiegoś takiego mocnego, niskiego dekoltu, ale przecież były czasy chociażby barok, rokoko, kiedy te dekolty były ogromne.
2: Oj tak, to jest, to wszystko zależy od mody. Moda powiązana jest z estetyką, która aktualnie obowiązuje i jeżeli coś uważamy za piękne, no to w większości przypadków chcemy nadążać, żeby być postrzeganym jako osoba atrakcyjna, żeby być postrzeganym jako osoba nadążająca za modą, żeby pokazać swój status społeczny, żeby być atrakcyjnym, to powtórzę jeszcze raz, nie tylko społecznie, ale również być atrakcyjnym dla tej drugiej płci, która nas interesuje. I w związku z powyższym czasem pojawiały się takie pomysły na eksponowanie poszczególnych części ciała albo zakrywanie poszczególnych części ciała. Zakrywanie wtedy, kiedy te części ciała uważane były za mocno erotyczne i dlatego nie nadające się do publicznego prezentowania. Takimi częściami ciała były włosy, były kostki, stopy. Natomiast niekoniecznie biust. To, że w okresie baroku, czy w ogóle w czasach nowożytnych eksponowanie biustu było zwyczajnie modne, no tak, ale to też się zmieniało dość mocno. W starożytności w wielu kulturach, nie tylko na terenie Europy, również w Azji, mamy takie sytuacje, kiedy właściwie zupełne obnażenie piersi jest akceptowane, jest zupełnie naturalnym elementem stroju. W Europie tak raczej nie było, niekoniecznie było to takie obnażenie, że obnażenie, ale estetyka czasów prowokowała albo do takiego skrajnego ukrywania kobiecości przez gorsety, które były w taki sposób skrojone, że biust raczej nie był eksponowany, a potem dokładnie odwrotnie zaczęto ten biust podnosić, eksponować, węższa była talia, mocne takie zwężenie tej talii za pomocą różnych sznurówek, gorsetów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co powodowało, że biust był za bardziej wyeksponowany. I co może dla współczesnego odbiorcy jest dziwne, zaskakujące, dekolt popępek absolutnie nikomu nie przeszkadzał, natomiast obnażenie kostek, no nie. Kostki musiały być zakryte, ale dekolt popępek.
1: To bardzo ciekawe, to pokazuje też, jak bardzo kultura warunkuje nasze widzenie.
2: O tak.
1: Nam się wydaje, że coś jest oczywiste, a tak naprawdę to jesteśmy po prostu dziećmi danej epoki. Zajrzałam do pani książki z wieszaka historii. Tutaj też, jak już było o gorsetach, to jest takie ciekawe pytanie, że do końca nie wiadomo, co było pierwsze, czy biustonosz, czy gorset.
2: Tak. Tutaj znawcy przedmiotu na noże prawie kłócą się i zastanawiają, co faktycznie było pierwsze. No przecież ikonografia starożytnego Rzymu podpowiada nam, że stroje, które współczesne współczesnym językiem nazwalibyśmy strojami kąpielowymi, bikini, prawie bikini. I w takich strojach kobiety ubierały te takie stroje, oczywiście w odpowiednich sytuacjach życiowych, nie po ulicy nie biegały w takim stroju, ale tak, używano. Więc w takim razie dopiero potem pojawiły się gorsety. Inni uważają, że te biustonosze, które teraz znamy, nie opaski zakrywające biust, tylko biustonosze, które mają już konkretną konstrukcję, to jest zupełnie niedawny wymysł i to jednak jest pochodna gorsetów wyewaluowały. Ja sobie tak myślę, że chyba złoty środek wzięłabym jako właściwy i pogodziła dwie zwaśnione opcje, frakcje, bo możliwe, że było tak, że najpierw były opaski na biust i one były w powszechnym użyciu, potem zapomniano zupełnie o tym, pojawiły się najpierw sznurówki, potem gorsety, no a potem już koncepcja, jak to zrobić, żeby to było po prostu wygodne. Pierwsze biustonosze wcale nie były wygodne. Biustonosze kobiety nosiły razem z gorsetami, bo jakoś takie przyzwyczajenie, no jak bez gorsetu w ogóle można pokazać się publicznie. No i dopiero potem pojawiają się już te takie zupełnie wygodne biustonosze różnych form, różnych krojów, które teraz znamy. Myślę, że te dwie opcje można pogodzić. Najpierw opaska, która zasłaniała po prostu piersi, potem pojawiają się halki, potem pojawiają się sznurówki, potem pojawiają się gorsety, a potem już takie skrojone, czasem par excellence, skrojone na miarę i bardzo wygodny biustonosz.
1: Wartości panujące w danej epoce można badać, przyglądając się strojom. To też jest ciekawe, na przykład jak się zmieniała ta kobieca bielizna. Dzisiaj mamy już na przykład bardzo też kuse stroje kąpielowe, w ogóle stringi. Czy to wcześniej występowało, czy to jest wymysł naszej epoki, jeśli chodzi o kobiecą bieliznę?
2: Bylibyśmy bardzo, bardzo, bardzo zaskoczeni, widząc mocno erotyczną bieliznę, która była stosowana w poprzednich epokach, a czasem wręcz jej brak był preferowany. Bielizna pod tytułem majtki, stringi, czy jakkolwiek byśmy nie nazywali, jakąkolwiek opcję krój nie wzięlibyśmy pod uwagę, on się pojawił jako taki element codziennego użytku zupełnie niedawno. Jeszcze, powiedzmy, moja babcia, pani prababcia nie chodziłyby w takim elemencie stroju, a wręcz przeciwnie. Uważano, że tylko starsze, leciwe kobiety, które są schorowane, no okej, mogą ubrać bieliznę, mogą ubrać majtki i prostytutki. Natomiast kobieta z dobrego domu nie powinna w ogóle ubierać takiej garderoby. Dlaczego? Dlatego, że była to garderoba, która za bardzo wyglądała jak męski element stroju. Co nie znaczy, że jakichś erotycznych i bardzo, bardzo takich wyszukanych elementów stroju bieliźniarskiego, bielizny nie stosowano i nie były wcześniej używane.
1: Dzisiaj tak. W krajach arabskich często jest tak, że kobiety mają obowiązek na przykład zakrywania włosów, czy mają, tam są różnego rodzaju burki, hidżab, różne są te nakazy tego zakrywania ciała. Czasami na to patrzymy tak z naszej perspektywy kulturowej, na bardzo taki dyskryminujący przekaz. Ja osobiście uważam, że tak jest, ale jak się spojrzy na polską wieś trochę wcześniej, to też kobiety zakładały chusteczki na głowy, prawda? To też nie mogły eksponować swojego ciała swobodnie.
2: Dokładnie. To prawda. Tutaj te schematy myślowe, akurat jeżeli chodzi o zakrywanie włosów, pojawiają się w bardzo wielu kulturach, nie tylko w islamie. Również tak było w Europie. Dlaczego mówiliśmy w języku polskim białogłowa? Nie dlatego, że wszystkie byłyśmy blondynkami, tylko dlatego, że kobieta mężatka zakrywała podwiką, czyli taką białą chustą, którą upinała na głowie, na to się nakładało czepek, kołpak, co tam jeszcze fantazja podpowiedziała, ale tą białą chustą zakrywała włosy, czasem też dekolt, szyję. Dlaczego? No, dla widoku już tylko męża. Bo włosy postrzegane były za bardzo, bardzo erotyczne, pociągające, zmysłowe, kobiece, więc mężatka no, już nie uwodziła włosami wszystkich panów dookoła, którzy widzieli jej rozpuszczone czy tam związane w jakiś warkocz włosy. To był już taki element ciała, który był zarezerwowany wyłącznie dla męża. Więc no, też chodzenie z obnażoną głową było w złym tonie. To było niewłaściwe, aby pokazać się bez podwiki, bez kołpaka, bez nakrycia głowy, a w późniejszych czasach, w późniejszym czasie, w XIX wieku, potem już w XX wieku, pokazać się bez kapelusza. Moja babcia miała taką wielką szafę. W tej wielkiej szafie miała poukładane kapelusz, rękawiczki, torebka, buty, kapelusz, rękawiczki, torebka, buty, kapelusz. Wszystko poukładane kolorystycznie. I nie było takiej możliwości, żeby poszła śmieci wyrzucić bez nakrycia głowy. Więc to nie było tylko w ośrodkach wiejskich, to również było w miastach. Tyle, że w jednych to były czepce chustowe, pozawijane, poupinane chustki na głowie, które się zakładało na sumę do kościoła. A w miastach kapelusze najróżniejsze, wielkie, duże, małe. Ale to nakrycie głowy zawsze funkcjonowało. W religiach, bo tutaj wspomniała pani o islamie, no tak, w nakryciu głowy, ale to islam nie jest jedyną religią, która wymaga od kobiety bądź też mężczyzny nakrycia głowy, bo jeżeli weźmiemy sików pod uwagę, nawet niektóre nurty dżinizmu, ale... Także prawosławie, do żadnej cerkwi nie wolno, nie powinno się wejść bez nakrycia głowy, mówię teraz o kobietach, więc w chustkach powinno się wchodzić, a w Hiszpanii katoliczki, które idą do kościoła, zakładają mantile, a którakolwiek pani na audiencję do papieża pojedzie, no to powinna też mantilę czarną założyć. Ortodoksyjne Żydówki, mężatki zakrywają włosy tichel albo peruką, a tutaj jest zresztą bardzo dużo różnych opcji, ale generalnie zakrywają włosy od opaski zaczynając, a na perukach czy tichel skończywszy, zakrywają włosy, tyle że wybierają według własnego upodobania, bo w judaizmie to jest tak, że kobieta wszystko może, nic nie musi. Więc tak, ale te włosy faktycznie są zakryte, no bo są postrzegane jako tak intymny element ciała, erotyczny element ciała. I to jest właśnie ten powód.
1: Mm-hmm. Profesor Lucyna Rotter, przypomnę, kostiumolog, semiolog kultury, historyk, dzisiaj gości w programie Radia Opole. Wracamy za chwilę.

0: Więcej kultury.
1: No, kobiet nogi, ramiona, włosy, dekolt. To są dla niektórych takie newralgiczne punkty, gdzie istnieją zwłaszcza w tych tradycyjnych, ortodoksyjnych środowiskach silne nakazy. U mężczyzn nie ma tak wielu miejsc. No, najczęściej długie spodnie po prostu są oczekiwane.
2: To zależy w jakiej kulturze, bo są, takie przestrzenie kulturowe i religijne również, gdzie skromnego stroju wymaga się także od mężczyzn, wspomniany judaizm. Więcej znacznie nakazów, zakazów dotyczy mężczyzny niż kobiety. Również te dotyczące stroju. W Tojra jest zapis, który mówi o konkretnych strojach, cycit, kipa dla mężczyzny. O stroju kobiet nic nie ma. Nic nie ma. No są, nie ma tak precyzyjnych wytycznych. Jedynie skromność ubioru. Więc stąd te takie dość charakterystyczne stroje. Analogicznie w islamie. Też mamy długie galabije na przykład. Albo upięte, spektakularne, ogromne turbany u sików. No to też jest nakaz dla mężczyzn. Częściej mężczyźni w tych turbanach chodzą. Czasem jest to sytuacja nawet na granicy, ślizgająca się na granicy narażenia życia, no bo to widać, że jest się z sikiem. W momencie, kiedy nawet sik zdjąłby, rozwiązałby turban, który jest bardzo charakterystyczny, to i tak będzie widać, że jest sikiem po włosach, które nie są nigdy obcinane. W charakterystyczny sposób wiązane.
1: Nawet w tej świeckiej, europejskiej kulturze dzisiaj są pewne nakazy, wymogi, oczekiwania dotyczące stroju. Inaczej się ubierzemy na jakieś oficjalne spotkanie, gdzie są ważne osoby funkcyjne, inaczej się ubierzemy gdzieś prywatnie na działkę czy na grilla. Gdzie jest wolność tym wszystkim? Na ile my jesteśmy w ogóle jakoś reżyserowani przez kulturę i czy to dobrze, że tak jest pani zdaniem?
2: I tak, i nie. Dlatego, że myślę, że tradycja, jakieś takie nakazy, kody kulturowe, które mamy w DNA swoim, do których jesteśmy od pokoleń przyzwyczajeni, dobrze, że są. Protokół dyplomatyczny, savoir-vivre, to powinno być. I każdy człowiek powinien je znać, bo nikt człowieka tak doskonale nie ośmieszy, jak człowiek sam siebie. Więc te takie właśnie oficjalne sytuacje, przestrzenie, myślę, że brakuje nam troszeczkę edukacji w tej mierze i tutaj może jakiś większy akcent dobrze by było, żeby był położony na edukację i na świadomość etykiety savoir-vivre, również tego w stroju, gdzie, jak się ubrać. Ale kiedyś usłyszałam od znajomej tekst, który bardzo mi się spodobał. Możesz jeść rybę widelcem i nożem pod warunkiem, że wiesz, że nie powinnaś. Więc w tej całej przestrzeni takiego narzuconego troszeczkę reżimu kodu kulturowego, tej przestrzeni, w której żyjemy, w której jesteśmy, europejskiej, azjatyckiej, amerykańskiej, wszystko jedno, powinna być przestrzeń na kreowanie własnego wizerunku, na pokazanie poprzez to, jak wyglądamy, jak się ubieramy, siebie. I to wbrew pozorom da się pogodzić. Ten kod kulturowy, ten savoir-vivre równocześnie z kreowaniem własnego wizerunku i z takim pomysłem na siebie. Przy czym to jest trudne. To po pierwsze, bo markety, sklepy zarzucają nas tysiącami produktów, które są powtarzalne. Łatwiej jest pójść do jakiegoś sklepu jednego, drugiego, trzeciego i wziąć w jeansy, t-shirt albo cokolwiek innego i wygląda się tak jak milion innych osób. Jest się jedną cząstką w tłumie. Człowiek się wtedy nie wyróżnia. Znacznie trudniej jest znaleźć pomysł na siebie. I trzeba mieć też świadomość tego, że do wykreowania swojego wizerunku, do tego, żeby być innym, potrzebna jest odwaga. Bo to wcale nie jest proste i czasem jest się narażonym na obstrukcję społeczną, czasem jest się narażonym na wytykanie palcem. Trzeba być odważną osobą, żeby pokazać siebie poprzez strój, żeby wykreować, może nawet to jest złe słowo, żeby być takim emocjonalnym ekshibicjonistą trochę, czyli pokazać poprzez to, jak się wygląda, swoje emocje, swoje upodobania kulturowe, religijne.

0: religijne, polityczne, społeczne, no bo wtedy opowiadamy o sobie publicznie i każdy patrząc na nas może stwierdzić, okej, ta osoba jest i tutaj trzy kropeczki.
1: Mhm. No to właśnie to jest ciekawe, pani pokazuje ten strój jako element kreacji, jakiejś wolności, przestrzeni wyobraźni. Ja sobie myślę, że strój może być też elementem przemocy klasowej.
0: Tak.
1: Tutaj na przykład w książce z Wieszaka Historii pisze pani o starożytnych Egipcjanach, że tam sandały były elementem statusu społecznego, a w czasach pańszczyzny też po butach się poznawało, po cholewkach.
0: Poznać pana po cholewkach.
1: Tak, tak. Kto należy do jakiej klasy. Nie każdy sobie może pozwolić na stroje wysokiej jakości, inne na przykład niż sieciówek, że te tkaniny są po prostu dobrej jakości, naturalne. I to jest też trochę coś, co sprawia, że widać nasz status ekonomiczny po stroju.
0: To prawda, ale myślę, że ważnym elementem jest, by nie przebierać się, a ubierać się. Być w takiej prawdzie. Nie zakładać nie swoich fatałaszków. A wtedy dobrze się w tym czujemy, bo nie jesteśmy przebrani, tylko ubrani. I to się odnosi również do statutu społecznego. No cóż, podział klasowy jak glob ziemski istnieje zawsze był. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Tak po prostu jest, było i przypuszczam, że będzie. Równo nie znaczy, sprawiedliwie nie znaczy równo, to już przerabialiśmy w historii. A czy to źle, że ktoś należy do jednej, drugiej, trzeciej grupy społecznej? No nie, no po prostu należy. Ktoś wychował się i mieszka na wsi, a inna osoba wychowała się i mieszka w mieście. Żadna z tych osób nie jest ani gorsza, ani lepsza. No po prostu jedni urodzili się i swoje korzenie mają tutaj, inni tutaj. Jedni wyznają taką religię, drudzy wyznają inną religię, jedni mają takie DNA, jeszcze inni inne. Tak, i to, że różnorodność mamy społeczną, majątkową, religijną, narodową, jakąkolwiek tam jeszcze inną polityczną, jakąkolwiek jeszcze inną byśmy sobie nie wzięli pod uwagę, ja to uważam za duży atut. To jest piękne. To jest piękne, że w Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju, ale mówimy tutaj o ziemiach polskich, byliśmy i zająknęłam się teraz, bo dobrze powiem od początku, byliśmy taką mozaiką kulturowo-religijno-narodową i przez wiele wieków i dobrze z tym było i fajnie. I to jest ogromna wartość, bo nawzajem uzupełniały się, razem mieszkając, razem tworząc, razem budując swoją własną wspólną ojczyznę. Różne narody, religie i też grupy społeczne. I potem historia nam się tak potoczyła i tutaj właśnie to było moje zająknięcie. Tak nam się połączyła, że potoczyła, że potem II wojna światowa, potem czasy szczęśliwie minione i wmówiono nam, że ta różnorodność nie jest wartością. Jest. Więc to, że się również po stroju różnimy, że inaczej wyglądamy, no i co z tego? Przecież to jest piękne. Nie musimy wszyscy jednakowo wyglądać.
1: Czy był taki element stroju, którego historia panią jako badaczkę bardzo zaskoczyła, którego ewolucja jest naprawdę zdumiewająca?
0: O, a ile mamy czasu?
1: Mamy czas, 10 minut.
0: Okej, okay, a to nie wystarczy. Och, właściwie tak na dobrą sprawę to chyba każdy element stroju ma swoją historię. I nie ma takiego, no bo oczywiście, że mogłabym tak trochę sztampowo odpowiedzieć na to pytanie, bo mamy takie konstrukcje alpejskie, jakieś krynoliny, tiurniury, naprawdę alpejskie konstrukcje, które zakładały, żeby była jasność i kobiety, i mężczyźni, gorsety, które były przecież i kobiece, i męskie, i panowie, i panie się w te gorsety wciskali, i buty, które umiarkowanie wygodne były, i rękawiczki, które niekoniecznie miały funkcję chroniącą, były raczej symbolem, a nie ochroną, i fryzury, i peruki, które właściwie to wydarzenia artystyczne, bo w takiej peruce mogły być flakony z żywymi kwiatami, mogły być żywe zwierzęta i wcale nie mówię o tych takich niezaproszonych, tylko mówię o zaproszonych zwierzątkach, które gdzieś tam jakiś ptaszek w klatce w rozległej, ogromnej peruce. Ale dla mnie chyba nie jest zaskoczeniem żadnym, żaden element stroju, No bo skoro był, to znaczy, że mógł być, nie? Skoro kobiety, mężczyźni, dzieci, dorośli chodzili, ubierali, zakładali krakowiańszczyzną, bo zakładali taki, a nie inny element stroju, bo był modny, no to znaczy, że okej, no, że było, była taka potrzeba, wymyślono, no i fajnie. Dla mnie zupełnie coś innego jest zaskakujące. Funkcja symboliczna stroju. I to jest chyba najbardziej interesujące zagadnienie, bo przemiany modowe to jest fantastyczna przestrzeń kostiumologii. Przemiany technologiczne, z arcyciekawa przestrzeń kostiumologii. Na przykład kurtka, która rośnie razem z człowiekiem. I korelacja pomiędzy kulturą, konkretnym czasem, estetyką czasów, a kostiumologią, bardzo ciekawe. Korelacja pomiędzy konkretną religią, i wcale nie mówię o liturgicznych strojach, konkretną przestrzenią kulturową, mówię o kulturze religijnej, bardzo ciekawe. Ale dla mnie osobiście najbardziej ciekawy jest język symboli. Język symboli, bo on ma swoją strukturę, tak jak każdy inny język, swoją gramatykę, swoją interpunkcję i tego języka się trzeba nauczyć. I w którymś momencie, jak już się zaczynamy tym językiem się posługiwać, to nagle się okazuje, że obrazy, rzeźby, architektura, ubrania zaczynają do nas mówić. Czasem wrzeszczeć, czasem krzyczeć. Czy to znaczy, że wcześniej milczały? Nie, tylko my tego języka nie rozumieliśmy. Ale gdy się go nauczymy, tak jak każdego innego obcego języka, to wtedy jest szansa, że będziemy mogli sobie porozmawiać z kulturą. Również poprzez to, co jest w garderobie.
1: O historii ubioru, przypomnę, dzisiaj rozmawiam z profesor Lucyną Rotter.

0: Więcej kultury.
1: Jeszcze o te fryzury zapytam, bo mnie pani zaintrygowała właśnie. Jaka to epoka? Domyślam się, że jakieś rokoko pewnie, albo coś
2: tak. Rokoko, tak.
1: I co w tych fryzurach się wówczas mogło znaleźć?
2: O, wszystko.
1: Owoce?
2: Tak. Wszystko się znajdowało w takich fryzurach. One czasem były upinane, czasem to były po prostu fryzury. Upinane z włosów, no ale nie każdy, bo to też nie tylko kobiety, również mężczyźni mają długie, piękne włosy, więc zakładano też peruki. I zarówno te fryzury upięte z włosów, jak i peruki, one były, zwłaszcza w wypadku pań, one były takim manifestem. Poprzez fryzurę, która czasem była wydarzeniem artystycznym, można było komunikować swoje przekonania polityczne, narodowo-wyzwoleńcze, kulturowe, więc w tych fryzurach znajdowało się całe mnóstwo elementów. One czasem były upięte w kształcie okrętów, w kształcie jakiegoś elementu architektonicznego. Czasem faktycznie były wbudowane tam nie tylko elementy biżuteryjne, ale również żywe zwierzęta. Zresztą żywe zwierzęta pojawiały się w strojach nie tylko we fryzurach, również jako elementy biżuteryjne na sukni. Na przykład jakieś żywe robaczki. Przepraszam, państwo nie widzicie miny, pani? Ja teraz widzę takie coraz większe oczy. Tak, robaczki na łańcuszkach sobie chodziły, motylki. Można było oczywiście do wieczorowych sukni, to nie były takie suknie na co dzień, ale kostiumy karnawałowe bądź też wieczorowe kreacje mogły być też wzbogacane żywymi zwierzątkami i takie żywe zwierzątka pojawiały się też w fryzurach. Oczywiście te fryzury z zaproszonymi zwierzątkami były, to jasne, tam wtedy w klatce jakiś ptaszek, coś tam jeszcze innego. Na rycinach się takie zachowały, ale były też w tych perukach zwłaszcza zwierzątka nieproszone. No jakieś wszypły tam, inna menażeria, którą się umiarkowanie chciało mieć na sobie i co wówczas, o, każda dama, gentleman zresztą też, mieli przy sobie niewielkie kowadełko i maleńki młoteczek. Jeżeli jakieś takie zwierzątko się gdzieś tam pojawiło i się udało złapać, to na to kowadełko i tym młoteczkiem cap. Mhm. Były też kletki na płyszczy, które z upodobaniem żłopią krew, więc na szyi można było misternie, biżuteryjnie, pięknie zrobioną klateczkę powiesić. Wyglądało to jak medalion, a w środku był gałganek nasączony krwią i wówczas ta cała tam menażeria, ta hodowla schodziła do tej klateczki, ale ona się wyrzucała i no już było przez jakiś czas lepiej troszeczkę.
1: Praktyczne.
2: Bardzo. Kto chęci, to i metoda się znajdzie.
1: To może teraz tak w innej beczki zapytam, a też mnie ciekawi, co pani sądzi o szpilkach i butach na obcasie. Czy to błogosławieństwo dla kobiet, bo pokazuje nogę bardzo zmysłową, eksponuje łydkę w taki, a nie inny sposób, czy jednak trochę rodzaj zniewolenia, zmęczenia tej kobiety takim właśnie obcasem? Zauważyłam, że im bardziej kraje takie europejskie z długą tradycją demokracji, tym częściej szpilki są porzucane na rzecz wygodnego obuwia. Taką widzę tendencję.
2: Ja kocham szpilki. Zdradzę państwu sekret, tak po cichutku będę zdradzać sekret. Mam około 100 par butów. Z czego spora część to są buty na wysokim obcasie, a z tej sporej części butów na wysokim obcasie to są właśnie szpilki, bo gdy zakładam, ale to mówię o sobie, to niekoniecznie tak wszystkie kobiety muszą mieć, gdy zakładam buty na wysokim obcasie, na szpilce, idę korytarzem Radia Popolu i słychać taki delikatny stukot, no jest to zmysłowe, jest to kobiece, ja to lubię. Wtedy się czuję naprawdę bardzo, bardzo kobieco. To nie znaczy, że się czuję nie kobieco na płaskim obcasie czy w sandałach. Też. Ale szpilki zwyczajnie lubię. Kiedy one powstały? Tak naprawdę wysokie obcasy wymyślili mężczyźni, a nie kobiety. I mężczyźni chodzili na początku na wysokich obcasach, a nie kobiety. Buty na wysokim obcasie świetnie się nadawały do jazdy konnej. Więc panowie, gdy mieli taki klocek dość wysoki, mówię o obcasie przy bucie, to wtedy, jeżeli się wsuwało nogę w strzemię, to ten obcas zahaczał się, było to po prostu komfortowe, a potem na różnych dworach pojawiali się monarchowie, którzy mieli oszczędną wysokość, oszczędną wysokością się mogli pochwalić, no to nadrabiali tymi wysokimi obcasami. No i potem w którymś momencie kobiety stwierdziły, że no to fajne, to jest taki wysoki obcas. No i tak skutecznie zaanektowałyśmy te wysokie obcasy, że teraz wysokie obcasy i szpilki kojarzą się z kobiecością, a nie z męskością. Chociaż są teraz mężczyźni, celebryci, którzy na wysokim obcasie w szpilkach chodzą, bo lubią. Więc czy to jest takie zniewolenie kobiet? Nie wiem, no przecież jeżeli któraś pani nie ma ochoty chodzić na obcasach, no to po prostu nie chodzi. A jeżeli któryś mężczyzna jest na tyle odważny i chce chodzić na obcasach, naprawdę takich bardzo wysokich szpilkach, mówię tutaj o konkretnym człowieku, nie będziemy robić lokowania produktu, mieszkającym go na co dzień w Niemczech, który jest ojcem, mężem, informatykiem i po prostu lubi chodzić w spódnicach i w szpilkach.
1: Czy wszystko już było w modzie, czy ciągle jednak, jak pani obserwuje modę, to ten świat panią może zaskoczyć?
2: Ja mam nadzieję. Ja mam nadzieję, bo jeżeli by wszystko było już w modzie, to gdzie ten potencjał i kreatywność myśli ludzkiej? Myślę, że cały czas coś nowego wymyślamy, jeżeli nie w technologii, to w designie, ale równocześnie też moda bardzo się powtarza. Może w nowych odsłonach, może w jakimś nowym popatrzeniu na, z boku, na jakąś tworzenie nowej koncepcji. W swojej powtarzalności moda jest nowatorska.
1: A jest jakaś tendencja, w kierunku której teraz zmierzamy? Czy można jakoś trochę wywróżyć z tego, co jest teraz? Dokąd dojdziemy?
2: No nie wygląda na wróżkę. ale myślę, że tutaj teraz mamy ogromną dowolność. Teraz jest pewien problem, bo tak tuż przed II wojną światową, troszkę po II wojnie światowej, pojawia się coś takiego jak moda młodzieżowa. No i młodzi ludzie wreszcie mogą się buntować. Mają większe pole do manewru, mają więcej możliwości. Mogą wyglądać inaczej niż ich rodzice. Wtedy buntowanie się było po prostu modne, bo można było jakieś leginsy, jakieś rybaczki, koturny, cokolwiek tam jeszcze innego, w zależności od tego, o której epoce mówimy. Buntowanie się było proste. Wymyślenie czegoś, co będzie wyróżniające się na tle, było proste. Teraz można wszystko. No to jak się buntować? Chyba nosząc garnitur.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie w Radio Opole na bardzo różne tematy, ale w kontekście stroju profesor Lucyna Rotter, historyk, kostiumolog, semiolog kultury, gościa
2: bardzo
1: w programie.
2: Dziękuję
1: bardzo. I tak kończymy dzisiejszą audycję Więcej Kultury. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia, niebawem wiadomości, a później program. Dobry wieczór, tu Opole.

0: kłaniamy się w programie reporterów Radia Opole. Program realizuje Dariusz Kuzera, ja nazywam się Marzena Śmierciak. Zapraszamy Państwa. Oddział ginekologiczno-położniczy w Głubczycach, jak słyszeli Państwo przed chwilą w wiadomościach, planuje czasowo wstrzymać przyjmowanie pacjentek. To skutek problemów kadrowych z lekarzami. Czy sytuacja ta ma także związek z postępującym niżem demograficznym? Gdzie będą rodzić pacjentki z tego powiatu? O tym m.in. w programie.
1: W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, że umowy o pracę rozwiązuje 2 lekarzy, natomiast kolejny 1 lekarz jest na długotrwającym lekarskim.
0: Około 500 młodych zawodników stawiło się dziś na stadionie lekkoatletycznym w Opolu. Zaproszono też opolskich olimpijczyków. Dziś zorganizowano tam imprezę z cyklu Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie.
2: Najłatwiej jest dać telefon do ręki i mamy oczywiście z głowy, natomiast ja widzę, że dzieci lubią się ścigać, lubią rywalizować, lubią się bawić na świeżym powietrzu.
3: Bieganie mi sprawia bardzo dużą frajdę. Bieganie mnie uspokaja i też po prostu lubię to robić.
0: I oby dzieci z tego nie wyrosły. Będziemy też w Głogówku, gdzie z kolei zgromadzili się licznie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej oraz uczniowie szkół specjalnych z całego regionu z okazji 5. wojewódzkich obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
4: Impreza, która ma swój naprawdę wybitny cel, czyli integracja osób z niepełnosprawnościami. Dla nich to jest bardzo ważne, ważniejsze na pewno niż dla nas, taka możliwość spotkania się, porozmawiania, rywalizacji, bo tutaj też jest taka, w cudzysłowie, rywalizacja.
0: Będzie też coś ze świata zwierząt. Pustułki zasiedliło wieżę opolskiej katedry. Lokatorów można obserwować, bowiem zamontowano tam kamery, a Państwo też będą mogli o tych ptakach już za chwilę posłuchać w naszym magazynie.
5: To nie goście, ale już domownicy mają swoje M1 i czują się bardzo dobrze na naszej katedralnej wieży. Pytałem ornitologa, jak nazwać ich cudzysłowie ćwierkanie. Powiedział, to jest krzeczenie.
0: Więcej skrzeczenia w programie. Spotkamy się też z maturzystami, za nimi bowiem kolejny dzień z egzaminami. Tym razem był to język obcy na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny. W większości przypadków był to angielski. Z maturzystami porozmawiamy także w tej części i w tej godzinie naszego magazynu. Zaczynamy, zapraszam.
6: Reporterski

0: Zaczynamy od służby zdrowia. Tu problem, jeden z wielu, ale na tym jednym się skupiamy. Oddział ginekologiczno-położniczy Szpitala Powiatowego w Głubczycach zawiesza czasowo swoją działalność. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej. Porodówka będzie nieczynna, na razie czasowo, od 1 czerwca. Zawieszenie pracy oddziału ma potrwać 2 miesiące. Czy na tym się skończy? Więcej na ten temat w relacji Grzegorza Frankowskiego.
1: W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, że umowy o pracę rozwiązuje 2 lekarzy, natomiast kolejny 1 lekarz jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Violeta Magiera, dyrektor SPZOZ-u w Głubczycach. W związku z tym nie jesteśmy w stanie na ten moment zapewnić odpowiedniej obsady lekarskiej zarówno w ordynacji podstawowej, jak i w ordynacji dyżurowej.
2: Lecznica podjęła już także starania o pozyskanie nowej kadry lekarzy do pracy na oddziale ginekologiczno-położniczym.
1: Na naszych stronach internetowych, na Facebookach pojawiły się informacje dotyczące tego, że możemy zatrudnić lekarzy ginekologów i położników.
2: Szpital zapewnia jednocześnie, że mimo czasowego zamknięcia porodówki pacjentki nie pozostaną bez opieki.
1: Na ten moment, bo jest jeszcze maj, w związku z tym przez cały miesiąc działamy, wykonujemy zabiegi operacyjne na oddziale ginekologii, przyjmujemy pacjentki do porodu, a poza tym chciałabym podkreślić, że nasza poradnia ginekologiczno-położnicza będzie przez cały czas działać. Działa 5 dni w tygodniu, z tego 2 dni są również w godzinach popołudniowych, w związku z tym pacjentki będą mogły skorzystać z usług, dowiedzieć się, gdzie mogą ewentualnie prosić o pomoc wtedy, kiedy oddział będzie zamknięty.
2: Alternatywą dla pacjentek w czasie zamknięcia głubczyckiej porodówki pozostaną oddalone o ponad 30 km szpitale w Kędzierzynie, Koźlu czy Raciborzu. Jesteśmy gotowi przyjąć praktycznie wszystkie panie, które chciałyby u nas rodzić, powiedział w rozmowie z Radiem Opole Ryszard Rudnik, dyrektor placówki w Raciborzu.
3: Nasz oddział ginekologiczno-położniczy pracuje normalnie. Jesteśmy w stanie przyjąć wszystkie panie, które chciały u nas rodzić bez żadnego problemu. Możemy przyjąć znacznie większą ilość porodów niż w tej chwili przyjmujemy.
4: A jeżeli chodzi o stan faktyczny na teraz, na dziś, dużo pań, dużo pacjentek właśnie z powiatu głubczyckiego korzysta z waszych usług? Macie takie dane?
3: Takich dokładnych danych nie mamy, ale patrząc historycznie, to zawsze część pacjentek u nas czy położnic była z powiatu też głubczyckiego czy z województwa opolskiego. Na dzisiaj takich danych nie mamy, dlatego że tę migrację po prostu rozliczamy i takiej statystyki nie prowadzimy, ale patrząc na to, co się dzieje na tym rynku, to widzimy, że jednak też część rodzi u nas.
2: Szpital w Kędzierzynie Koźlu także deklaruje przyjmowanie pacjentek z powiatu głubczyckiego.
5: Mogę tylko zapewnić, że jesteśmy w stanie przyjąć wszystkie pacjentki z terenu powiatu głubczyckiego. Jacek Mazur, jestem lekarzem, ginekologiem, położnikiem, a równocześnie zastępcą dyrektora do spraw medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu. Dobrze je obsłużyć pod względem zarówno położniczym, jak i porodowym. Pobytem po porodzie jesteśmy do tego przygotowani. W naszym szpitalu są permanentne dyżury 2 lekarzy, także wykonanie jakiegokolwiek zabiegu położniczego jest możliwe natychmiast. Anestezjolodzy również są cały czas na dyżurze. Ta ilość porodów, które odbywają się w naszym szpitalu i w szpitalu w Głubczycach, nie przeraża nas. Mieliśmy parę lat temu, czy kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, 5-krotnie więcej porodów niż w tej chwili, więc nie ma problemu.
2: Szpital w Głubczycach w wydanym komunikacie o zawieszeniu oddziału ginekologiczno-położniczego przypomniał również, że ze względu na nisz demograficzny co roku systematycznie maleje liczba urodzeń. W 2023 roku w głubczyckim szpitalu odebrano 283 porody, natomiast w 2025 już tylko 232. Jak dodaje placówka, pacjentki z powiatu głubczyckiego stanowią około 40% wszystkich rodzących. Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
0: To czasowe zamknięcie porodówki jest planowane, powtórzmy to, przypomnijmy, wraz z początkiem czerwca. Czy na tym się skończy, czy uda się uzupełnić kadrę? Przekonamy się w tym najbliższym czasie. Pozostaje też otwarta kwestia, czy mieszkanki i mieszkańcy regionu będą się decydować w większej liczbie na rodzicielstwo, bo przecież mamy poważny kryzys demograficzny. Tutaj sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana.

0: Reporterski obraz dnia. Reporterskie relacje prosto z regionu, przygotowane przez redakcję informacyjną.
1: Bo opieka zdrowotna to teraz sport. 500 dzieci z całej Opolszczyzny rywalizuje dziś w wojewódzkich eliminacjach zawodów zatytułowanych Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie w stolicy regionu. Na stadionie imienia opolskich olimpijczyków dzieci z roczników 2014-15 startują w jednej konkurencji biegowej i jednej konkurencji technicznej. Najlepsi pojadą 19 września na wielki finał, który zostanie rozegrany, odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A dziś z uczestnikami w Opolu rozmawiał Witold Woźtak.
2: Jak dużym zainteresowaniem cieszy się jak na razie ta inicjatywa?
3: Muszę przyznać, że cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Paweł Jesień, przedstawiciel Polskiego Związku Lekkoatletyki, koordynator programu Lekkoatletyka dla Każdego. Ale ten rok jest rzeczywiście szczególny, bardzo szybko zapełniają nam się wolne miejsca na zawodach, także nas bardzo to cieszy. To są trzecie eliminacje już, teraz przenosimy się do kolejnych województw, w sumie mamy 16 w maju. Formuła dwubojowa jest podstawą dla nas na początku, zwłaszcza jak ktoś zaczyna ze sportem. Chcemy, żeby dzieci nie specjalizowały się od razu w jakiejś jednej ulubionej konkurencji typu 60 metrów, wszyscy biegamy 60 metrów, dlatego u nas trzeba wybrać albo 60 metrów, 300 lub 600, lub jedną konkurencję techniczną, rzut piłką palantową, skok dal lub skok zgrzyż.
2: Jak pana zdaniem dzisiaj zachęcić skutecznie młodzież do uprawiania sportu? Wiemy jak jest, pewne urządzenia są niemal przyklejone do dłoni.
3: Tak, no niestety my musimy troszeczkę im zaproponować jakąś szerszą ofertę. Najłatwiej jest dać telefon do ręki i mamy oczywiście z głowy, natomiast ja widzę, że dzieci lubią się ścigać, lubią rywalizować, lubią się bawić na świeżym powietrzu. To nie jest tak, że one tego nie chcą, tylko chcą, żeby no coś im dać.
4: Co podoba wam się w bieganiu? Czy myślicie, że będziecie to robić długo? Czy może wam się to znudzić?
5: Myślę, że będę biegać długo, bo lubię ten sport.
6: Myślę, że długo będę ćwiczyć lekkoatletykę, bo bieganie mi sprawia bardzo dużo frajdy.
7: Ja myślę, że będę długo biegać, bo bieganie mnie uspokaja i też po prostu lubię to robić.
4: Jak zachęciłybyście koleżanki, kolegów do tego, żeby zaczęły biegać, uprawiać sport?
5: Ja bym zachęciła moje koleżanki do sportu lekkoatletyki, bo sport to zdrowie i bardzo fajna frajda.
6: Ja bym namówiła moje koleżanki na sport, dlatego, bo ja tam chodzę i wiem, jakie to jest frajda i chciałabym, żeby też poczuły, jaka to jest frajda ze mną.
7: Ja bym zachęciła moje koleżanki do sportu, dlatego, że mi się to podoba i myślę, że też bym je zachęciła, żeby popróbowały swoich sił.
4: Janusz Trzepizur, opolski olimpijczyk, skok wzwyż. Te dzieci mają mniej niż 12 lat. Najważniejsze, że one złapały tego bakcyla do lekkiej atletyki. Ale jak zrobić, żeby one przy tym pozostały na kolejne lata?
8: Trzeba ich zachęcać. I oczywiście podstawą jest obieg, czyli stadiony lekkoatletyczne. Mamy ich trochę za mało, a jeżeli są, no to często łączą się z piłką nożną i jakby dla mnie nieporozumieniem jest to, że zabrania się dzieciom biegać po trawie. Warto wspierać królową sportu. Powiem tak, od lat najwięcej stypendystów marszałka miasta Opola to lekkoatleci, prawie 30 osób, bo jesteśmy najpotężniejszą dyscypliną, dlatego też królowa sportu, królowa dla wielu dyscyplin. O tym trochę wiele dyscyplin zapomina, bo idziemy na skróty, czyli gryzę z połowę piłkarze, siatkarze chcą już grać w wieku młodym, a nie potrafią truchtać, nie potrafią biegać. My tego uczymy.
4: Na co zwraca się uwagę przy sędziowaniu zawodów dzieci jednak małych?
9: Jesteśmy wychowawcami, nie tylko sędziami. Bożena Haścy domagała, sędzia związkowy, sędzia główny tych zawodów. Pierwsze trzeba ich nauczyć, trzeba wszystko powiedzieć bardzo dokładnie. Te dzieci nie mogą się gubić, nie mogą być niezagospodarowane, nie mogą czuć się obco. One muszą wiedzieć, że tu mają przyjaciół, że tu się czegoś nauczą, że tu przyjdzie radość, że tu mogą być wyniki i muszą pokochać sport, bo po to takie zawody. Żeby te dzieci chciały wrócić, to nieważne, czy do lekkiej atletyki. Niech one uprawiają sport. Niech to nawet robią rekreacyjnie, ale niech pokochają ruch.
4: A z tym, jak wiemy, dzisiaj jest dość duży problem ze względu na nowe technologie.
9: Tak, a to widać, wystarczy popatrzeć, jak dzieci są mało sprawne, jak przybywa wagi tym dzieciom i dlatego taką odskocznią, jednocześnie ratunkiem od tych nowych technologii, od tego, co niedobre, jest właśnie sport. Więc, że takie zawody są tak licznie obsadzone, że tu są dzieci właściwie jeszcze ze sportem niezwiązane, to jest piękna, piękna idea.
1: Tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę, polskie dzieci należą do tej grupy dzieci w Europie najszybciej tyjących. Tak z kolei mówią lekarze, oby ten ruch, aktywność fizyczną uspokajały, sprawiały te frajdy, o której mówiły dzieci i radość jak najdłużej, a z tym treningiem, pracą, mam nadzieję, że przyjdą też potem sukcesy. Dodajmy, to piąta edycja cyklu lekkoatletycznych nadziei olimpijskich. Dodajmy, w skali kraju do zawodów zgłoszono niemal 7,5 tysiąca dzieci. Oby było ich jeszcze więcej dla zdrowia.

0: udał się na plac zamkowy, gdzie odbywa się impreza integracyjna. Przy okazji tych obchodów zapytaliśmy, mimo wszystko, chociaż jest tak radośnie, o problemy edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością. W Głogówku był Jan Poniatyszyn.
1: Głogóweckie obchody cieszą się dużym zainteresowaniem w regionie, o czym przekonuje Paweł Serafinowicz ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu.
2: Impreza, która ma swój naprawdę wybitny cel, czyli integracja osób z niepełnosprawnościami. Dla nich to jest bardzo ważne, ważniejsze na pewno niż dla nas, taka możliwość spotkania się, porozmawiania, rywalizacji, bo tutaj też jest taka, w cudzysłowie, rywalizacja, aczkolwiek nikt nie walczy o miejsca, każdy walczy o to, żeby pokonać swoje słabości. Oby takich imprez było jak najwięcej. Szkoda, że jest to tylko jedna w roku i te osoby czekają na tą imprezę od jednej do kolejnej, aby tutaj móc przyjechać i móc się spotkać.
1: Mamy 70 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, mówi Marek Muszyński, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku, który jest organizatorem dorocznych obchodów.
3: Szkoła cały czas się rozwija, namalowany został internat, pokoje dla uczniów, żeby wychowankowie mogli w lepszych warunkach od poniedziałku do piątku przebywać. Dużo się dzieje, dużo rzeczy organizujemy dla społeczności tutaj, przede wszystkim też lokalnej. Dwóch naszych zawodników w lipcu będzie reprezentowało województwo polskie w lekkiej atletyce na Mistrzostwach Polski. Są to kwalifikacje do igrzysk, które za rok odbędą się w Chile.
4: Szkoła tutaj, nasza specjalna, pomaga nam w rehabilitacji codziennej naszych dzieci oraz przy różnych spotkaniach integracyjnych, które odbywają się tutaj w naszej szkole.
1: Ogólnopolskim problemem jest ograniczona ilość miejsc w placówkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, wskazuje dyrektor szkoły w Głogówku.
3: No myślę, że jest to duży problem, jeśli chodzi też o nasz powiat prudnicki. Są dwie szkoły w Prudniku i w Głogówku, jeśli chodzi o szkolnictwo specjalne. No rodzice przychodzą, składają dokumenty o przyjęcie dzieci, no ale niestety miejsc nie ma, jest coraz więcej dzieci w placówce i no nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć. Dużo dzieci z orzeczeniami uczęszcza do szkół masowych. Szkolnictwo specjalne jest bardzo potrzebne i tych szkół powinno być coraz więcej.
5: Problem osób z niepełnosprawnościami to jest problem absolutnie pierwszoplanowy.
1: Mówi wojewoda opolski Monika Jurek.
5: Ta równość, o której mówimy, to nie powinna być żadnym przywilejem, tylko po prostu prawem każdego człowieka. Tworzenie tych warunków do rozwoju każdego mieszkańca, obywatela naszego regionu. Realizujemy szereg programów, które wspierają osoby z niepełnosprawnością. Natomiast wiadomo, że tych potrzeb i tych dzieci, i tych orzeczeń, tak zwany wysyp, o którym mówiły poradnie dzieciaczków i uczniów ze spektrum autyzmu. Natomiast kwestia tych miejsc w ośrodkach, kwestia szeroko pojętej integracji, to jest temat, na którym pracujemy i myślę, że on się nie skończy. Trzeba po prostu te miejsca tworzyć i te programy realizować wspierające nie tylko same osoby z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim też ich opiekunów, czyli mówię, które są o opiece wytchnieniowej, o asystenturze osoby niepełnosprawnej, mieszkaniach wspomaganych, o środowiskowych domach samopomocy. To wszystko się dzieje, ale jak widać, nie zabezpiecza to wszystkich potrzeb.
1: W głogóweckich obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uczestniczy blisko 500 osób z 22 placówek edukacyjnych oraz pomocy społecznej. Wydarzenie patronatem medialnym objęło Radio Opole. Z Głogówka Jan Poniatyszyn.

0: prawda, za nami trzeci dzień egzaminów maturalnych. Upłynął on tym razem pod znakiem języków obcych nowożytnych. Dla większości uczniów był to jeden z takich mniej stresujących momentów tegorocznej sesji egzaminacyjnej. Sprawdziliśmy, jak z zadaniami poradzili sobie maturzyści w publicznym liceum ogólnokształcącym numer 3 w Opolu i czy, jak sami mówili i mówią, było easy, bo dzisiaj większość z nich wybrała język angielski. Czy tak rzeczywiście było, to sprawdzał Kuba Biele.
1: Matury, dzień trzeci. Język obcy, nowożytny. Udaliśmy się do publicznego liceum numer 3 w Opolu z oddziałami dwujęzycznymi, aby sprawdzić, jak im poszło. Zakładam, że język angielski tutaj przebiegł bez problemu. So, how did your English exam go today?
2: Really good.
1: What was the hardest part? What was the easiest part in your opinion?
2: I think the whole exam was really easy for me. But can we switch to Polish, please?
1: Nie ma problemu, możemy przetłumaczyć po polsku i teraz już po polsku wytłumaczymy to, co powiedziałaś. Pytam oczywiście, jak poszło i co było najtrudniejszą, a co najłatwiejszą częścią tego egzaminu, więc jak poszło?
2: No generalnie bardzo dobrze poszło. Nie stresowałam się angielskim, gorzej będzie jutro przed rozszerzeniem. Kamila Dąbrowska, klasa humanistyczna. Myślę, że najtrudniejszy w sumie, a i tak nie był jakiś bardzo trudny, to był mail do napisania, bo był o tym, że wracaliśmy w jakieś miejsce, w którym byliśmy w dzieciństwie. Miałam trochę problem z wymyśleniem takiego miejsca, ale ostatecznie wyszło dobrze. Ja jestem zadowolona. Jutro będzie pewnie troszkę trudniej, ale myślę, że damy wszyscy radę.
1: Polski za tobą, matma za tobą, angielski podstawowy za tobą, jutro rozszerzenie. Co jeszcze? Czy na tym kończysz?
2: No jeszcze wiadomo, ustny polski, ustny angielski, no i dwa rozszerzenia. Wiedza o społeczeństwie i polski rozszerzony jeszcze. No i angielski jutro.
1: Wybierałaś te egzaminy, zakładam, pod kątem wyboru jakiegoś kierunku w przyszłości. Jakie plany są twoje na ciebie?
2: No, ja bym chciała pójść na Akademię Muzyczną, także te rozszerzenia są wybrane tak naprawdę po to, żeby mieć jakąś tam dalszą drogę w razie, gdyby nie wyszło, żeby mieć jakiś plan B. Myślałam, nie wiem, o dziennikarstwie, o logopedii, o jakiejś filologii angielskiej, polskiej, włoskiej.
3: Szczerze, bardzo łatwo. Stresu nie było za wiele, bo to angielski język taki dosyć powszechny, także było naprawdę spoko. Ania Prządo, chodziłam do 4A, czyli profil humanistyczny z rozszerzoną biologią zamiast historią.
1: Czy któryś element był jakkolwiek stresujący albo coś, co się zaskoczyło, czy easy?
3: No chyba słuchanki, bo to jest coś takiego, że do tego już nie da się wrócić później. Generalnie było okej. Takie całkiem proste.
1: Dobra, czyli całkiem proste. Zakładam więc, że jutro rozszerzenie.
3: Tak, jak najbardziej.
4: Nazywam się Ewa Dudzińska, chodziłam do klasy 4A, czyli profil humanistyczny. I think it was pretty easy for me.
1: What was the hardest part?
4: Actually, I don't know. Everything was pretty easy for me, like I said, and I don't think that was a big problem.
1: Przekładamy na język polski. Jak ci poszło, powiedz? Widzę pełen luzik.
4: Nie, myślę, że raczej dobrze. Jakby w porównaniu do matematyki na przykład, czy do polskiego, ten egzamin zdecydowanie był łatwiejszy. Wydaje mi się, że to było raczej schematyczne, takie jak w ubiegłych latach, więc nic nie było jakimś takim zaskoczeniem wielkim.
5: Agata Maziakowska, dyrektor trzeciego liceum ogólnokształcącego w Opolu.
1: Pani dyrektor, matury z języka angielskiego i innych języków obcych, nowożytnych. No i przyznam się szczerze, że jak tak pytamy maturzystów wychodzących z sali, gdzie jest pisany egzamin z języka angielskiego, to wszyscy easy. Czy to, że jesteście takim liceum, o takim charakterze, pomaga tym młodym ludziom, bo tutaj nie było pół zawahania. Każdy wychodzi spoko.
5: Tak, ja jestem pewna, że to sprofilowanie w dwóch klasach dwujęzyczne na pewno pomaga uczniom. Mają więcej godzin języka angielskiego, mają przedmioty nauczane dwujęzyczne, w zależności od profilu, to jest biologia, chemia, historia, matematyka, więc są niejako zanurzeni w tym języku angielskim bardziej niż inni. I myślę, że w związku z tym na pewno jest im, mają więcej pewności siebie.
1: Czy dominuje język angielski, czy też inne wybrali właśnie uczniowie?
5: Zdecydowanie dominuje język angielski. Język niemiecki został wybrany tylko przez dwie osoby, a włoski, hiszpański i francuski, które też mamy w naszej ofercie, nie zostały wybrane.
1: A jeżeli chodzi o język ukraiński, takich uczniów nie mieliście, którzy wybrali ten język?
5: Nie, język ukraiński nie.
0: Czyli angielski królową. Matura z języków obcych to ostatni obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym, a matury potrwają do 21 maja. Wyniki poznamy 8 lipca, więc trochę jeszcze stresującego czasu przed maturzystami, ale trzymamy kciuki.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Miały być sokoły, ale natura rządzi się swoimi prawami i są pustułki. Najważniejsze, że gniazdo nie jest puste. Sokole Oczy Opola, projekt Fundacji Siedlisko Silesia, zdaje egzamin. Mimo że w wybudowanym dla sokołów domku na wieży opolskiej katedry zamieszkały pustułki. Ptaki można obserwować, czy też podglądać. Zamontowano tam bowiem kamery. Jedna z podglądem na wnętrze, a druga na to, co dzieje się na zewnątrz. O idei przedsięwzięcia mówi Marek Zarankiewicz z Fundacji Siedlisko Silesia, a o pustułki dopytywał Adam Wołek.
2: Od kilku lat na katedrze opolskiej obserwowane były osobniki sokoła wędrownego. No i nasza fundacja postanowiła zbudować taką budę dla tego ptaka. Sokoł oczywiście nie udało się przybawić tą budą, natomiast pojawiły się pustułki, które w tamtym roku miały swój pierwszy lęk. Złożyły tam 5 jaj, 4 młode się odchowały. W tym roku pustułki znowu nas odwiedziły i teraz samica jest na etapie wysiadywania. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że i ten lęk się powiedzie. Ptaki drapieżne są ciekawe oczywiście, ale głównie nasza fundacja zajmuje się tworzeniem siedlisk zastępczych dla rybitwy rzecznej, mewy śmieszki, także tym się głównie zajmujemy. To jest akurat przypadek, że zbudowaliśmy taką budę, natomiast wiemy, że jest dużo obserwatorów tego gatunku, no i cieszy nas to bardzo, no i także jest to bardzo ciekawe.
3: Ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej w Opolu. Gości macie na wieży już od jakiegoś czasu. W zeszłym roku pierwszy przychówek, 4 małe pustułki. W tym roku po raz kolejny pojawiają się te piękne ptaki, piękne drapieżniki.
4: No muszę powiedzieć, panie redaktorze, że to nie goście, ale już domownicy. Mają swoje M1 z dostarczane światłem i czują się bardzo dobrze na naszej katedralnej wieży. Pytałem ornitologa, jak nazwać ich cudzysłowie ćwierkanie. Powiedział, to jest krzeczenie, nazwał. I dają codziennie sobie znać, że są i że się dobrze czują.
3: Każdą minutę z życia tych pustułek możemy śledzić. Tam miały być sokoły wędrowne, bo tak był napisany projekt. Natomiast przywędrowały inne ptaki.
4: To rzadkość, żeby na wieży kościelnej, jeszcze katedrze, zagościły takie właśnie ptaki, to drapieżniki.
3: Na dzwony się jeszcze nie skarżyły?
4: Żyją w symbiozie, także one swoim skrzeczeniem Opolan intrygują, ale dzwony jak najbardziej pasują.
3: Mamy pustułki na wieży naszej katedry, możemy je podglądać, natomiast miasta generalnie pełne są ptaków, których bardzo często nie dostrzegamy. Mamy także sporo drapieżników w miastach. Łukasz Berlik, ornitolog. Jest ich aż tak dużo?
5: Możemy oczywiście zobaczyć w mieście pustułkę, czyli naszego najpodpoliczego sokoła. Mamy też na przykład uszatkę, gatunek sowy. Widzimy też wiele innych drapieżników w miastach, także przedstawicieli szponiastych, przy czym one w ścisłych centrach raczej nie polują, raczej jedynie przelatują, natomiast w trakcie przelotu można je zobaczyć i myślę, że dla wielu jest to dość zaskakujące, że można na przykład zobaczyć bielika czy myszołowa nad centrum Opola.
1: To jeszcze dodajmy, wieża katedry w Opolu mierzy około 73 metrów wysokości, więc mniej więcej właśnie na takiej wysokości mieści się ta budka lęgowa, w której zamieszkały pustułki. Projekt Fundacji Siedlisko Silesia, dodajmy, sfinansował samorząd województwa opolskiego. Zresztą to teraz takie popularne, żeby podglądać ptaki w internecie. Są przecież takie kamery podglądowe z gniazd na przykład wspomnianych sokołów wędrownych. No, trzymamy kciuki za ptaki, bo na teraz są w bardzo takim pracowitym okresie. Niektóre jajka już się wykluły i są młode, niektóre ptaki jeszcze wysiadują te jajka. Oby wszystko przebiegło tak, jak powinno. My kończymy naszą pracę dziś. Program zrealizował Dariusz Kuzera. Ja nazywam się Marzena Śmierciak i polecamy się jutro w reporterskim obrazie dnia między 14 a 15. Do usłyszenia. Przyjemnego popołudnia.

0: gadamy, już nie gadamy. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dyrektor Politechniki Opolskiej, profesor Marcin Lorenc. Dzień dobry, panie rektorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Można powiedzieć, że to już taka coroczna tradycja, że gdy zbliżają się matury, wraca dyskusja, czy matma powinna być na maturze obowiązkowa.
2: Panie redaktorze, pyta pan człowieka, który skończył tę uczelnię techniczną. Bezwzględnie powinna być.
1: A trzeba mieć maturę z matematyki, żeby studiować na uczelni technicznej dzisiaj?
2: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. No, matematyka jest królową nauk i bez nauki, bez matematyki trudno rzeczywiście studiować na uczelniach technicznych.
1: Ale w dobie sztucznej inteligencji to naprawdę jest konieczne. Przecież wiadomo, że i wszyscy o tym mówią, że sztuczna inteligencja wszystko załatwi, wszystko rozwiąże, wszystko napisze.
2: Sztuczna inteligencja, jak każde narzędzie, może być bardzo pożyteczne, ale też może być bardzo szkodliwe. Jeżeli my przy sztucznej inteligencji uczymy się, to jest bardzo dobrze, czyli dalej centrum wiedzy jest w naszym umyśle, a sztuczna inteligencja pozwala nam na przyspieszenie tej nauki, na kondensację. Natomiast jeżeli my traktujemy sztuczną inteligencję jako zewnętrzne takie źródło wiedzy, nie muszę się tego uczyć, bo mam to w AI-u, włączę sobie komórkę czy włączę komputer i tam, no to jest duży błąd, bo to prowadzi po prostu do atrofii naszego myślenia.
1: A ci młodzi ludzie, którzy do pana trafiają po zdaniu matury, mają tego świadomość, że jednak
2: naszą
1: trzeba
2: rolą
1: się
2: jest,
1: uczyć?
2: Naszą rolą jest nauczycieli akademickich, aby, przepraszam, aby zwracać na to uwagę, że ja pozwolę sobie taki żart, który jest często powtarzany, że jak student przychodzi do profesora i mówi: panie profesorze, po co mam się uczyć, skoro mam wszystko w AI-u? Na co profesor odpowiada: bo jeżeli prądu braknie, to ja dalej będę profesorem. Więc no, tą wiedzę trzeba mieć jednak w głowie. Natomiast rzeczywiście AI jak należy wykorzystywać? Należy wykorzystywać w ten sposób, że jeżeli mamy jakieś powtarzalne rzeczy, które nas nie rozwijają, to zlecamy do AI-a. Na przykład, przykładowo może być to zmniejszenie formatu jakichś tam kilku tysięcy zdjęć. No trudno, żebyśmy my to klikali, zlecamy AI-owi. Ale jeżeli mamy się czegoś nauczyć i rozwiązać jakiś problem, bezwzględnie, jak najbardziej, korzystamy z AI-a i tak powinno być. Natomiast my musimy się przy tym uczyć, musimy się rozwijać. I to nas nie zwalnia wcale z obowiązku posiadania wiedzy. Jeżeli ktoś tak podchodzi, no to zapłaci duży rachunek w przyszłości.
1: A czy polskie uczelnie techniczne przygotowują właśnie do wykorzystywania sztucznej inteligencji jako narzędzia takiego, które będzie chyba w coraz większą rolę w naszym życiu odgrywało?
2: No, zdecydowanie tak, bo to jest rzecz, która zmieni nasze zasady gry. Tak jak zmienił internet, tak również zmieni w tej chwili AI. I to już widać. To się dzieje. Natomiast tak, my jako Politechnika Opolska no, wdrażamy nowe kierunki studiów. Mamy na przykład, jeżeli z wykorzystaniem AI-a, to jest sztuczna inteligencja na Wydziale Informatyki, czyli tam będziemy uczyć tego, jak budować LLM-y, jak budować w ogóle tą sztuczną inteligencję, czyli to jest taka głębsza wiedza. Ale z drugiej strony mamy też drugi biegun, czyli na przykład analitykę danych w biznesie, gdzie będziemy już gotowe narzędzia uczyli nasze studentki, studentów uczyli, jak wykorzystywać, aby optymalizować procesy, aby je przyspieszać i tam, gdzie jest powtarzalna praca człowieka, żeby zastępować właśnie maszynami. Bo to już, ten proces już jest dawno widoczny, że człowiek odchodzi od takiej pracy algorytmicznej, takiej powtarzalnej, na rzecz pracy kognitywistycznej, czyli myślenia. I tego od przyszłych absolwentów uczelni wyższych się będzie wymagało, aby oni używali swojego umysłu, jak zmieniać tą rzeczywistość.
1: Ale ucząc o tych nowoczesnych narzędziach, no trzeba nimi dysponować. A to nie są, że tak powiem, kolokwialnie tanie rzeczy.
2: Nie aż tak drogie. Nie aż tak drogie, jeżeli mówimy. W tej chwili my musimy... Co się w tej chwili dzieje? No bo przy AI to jest, ładnie to się określa, demokratyzacja wiedzy. Czyli coraz mniej czasami potrzebując tej wiedzy takiej pogłębionej, możemy wprowadzać bardzo fajne, bardzo ciekawe rozwiązania, które kiedyś były niedostępne. Na przykład mówimy o tworzeniu oprogramowania, tak? Oczywiście musimy też pamiętać o bezpieczeństwie cyfrowym, ale to jest też, mamy przebudowany kierunek studiów informatyka, gdzie bardzo mocno stawiamy właśnie nacisk na bezpieczeństwo cyfrowe, bo to jest duża odpowiedzialność w tej chwili. Natomiast wracając do sedna sprawy, czyli my już mamy dzisiaj takie narzędzia, narzędzia low-codowe, zero-codowe, które pozwalają kontekstowo z wykorzystaniem AI-a budować bardzo ciekawe rozwiązania, bardzo ciekawe aplikacje, które kiedyś kosztowały rzeczywiście bardzo duże pieniądze.
1: Nie? No ale to zaplecze w postaci tego tak zwanego hardware'u, czyli baz danych, bardzo szybkich, mocnych komputerów, nie jest potrzebne?
2: Jest potrzebne, ale tu znowu mamy dwa rozwiązania, bo z jednej strony oczywiście my jako uczelnia też budujemy i korzystamy z własnego sprzętu, ale z drugiej strony za kilkanaście dolarów możemy mieć dostęp do bardzo dużych mocy obliczeniowych, gdzie są firmy Google, inne duże organizacje, mają dostęp, możemy sobie wykupić dostęp do naprawdę dużych mocy obliczeniowych i wtedy za kilka dolarów. Coś, co kiedyś było zupełnie niemożliwe, żeby mieć takie dostęp do takich mocy obliczeniowych. Więc ta rzeczywistość się znowu mocno zmieniła również w tym zakresie, ale to już mieliśmy wcześniej.
1: Natomiast takim problemem, z którym borykały się w ostatnich latach, była demografia, niże demograficzne. W tym roku no, wyjątkowo półtora rocznika zdaje matury.
2: Tak, w tym to, i w przyszłym roku rzeczywiście.
1: To dobrze z waszego punktu widzenia? Takie wahadło, takie skakanie tego wykresu?
2: Jeżeli popatrzymy na liczbę szkół wyższych w Polsce, których jest publicznych i niepublicznych, jest ponad 380, to my jesteśmy w stanie na dwukrotną liczbę w tej chwili absolwentów szkół średnich, maturzystów przyjąć. Więc ten potencjał rzeczywiście jest. No, nie jest tajemnicą, że mówi się, że uczelni w Polsce po prostu jest w tej chwili za dużo. Nie? Jest w tej chwili za dużo i tutaj od dawna już słyszymy zachęcanie ministerstwa do tego, aby uczelnie się łączyły, żeby jednak zmniejszać tą liczbę uczelni i pewnie tak trzeba będzie zrobić.
1: To dotyczy również Opola?
2: Ja jestem daleki od tego. Ja tu widzę bardzo silną i bardzo mocną rolę zarówno Uniwersytetu Opolskiego, jak i Politechniki Opolskiej. I ja tutaj jestem, o Opole jestem spokojny. My mamy swoje argumenty do tego, aby kandydatów na studia zapraszać tutaj do Opola. Zaczynając od samej kompaktowości Opola. No, Korki na przykład. To Korki największe to są 20 minut. To w dużych akademickich miastach, tej wielkiej piątce miast polskich, no to wygląda zupełnie inaczej. Koszty utrzymania są zupełnie inne. Bliskość, to jest ważny argument, bliskość uczeń-mistrz, czyli student. My swoich studentów znamy rzeczywiście de facto po imieniu. Naprawdę. Współpraca jest zupełnie inna. Kontakt jest bardzo szybki. Standardy akademików, jakie mamy. No to nie są standardowe rzeczy.
1: Tylko panie profesorze, z punktu widzenia studenta liczy się ten efekt końcowy, czyli zdobycie wykształcenia gwarantującego dobry start w dorosłe życie. Czy te nasze opolskie uczelnie, myśli pan, dają taką gwarancję?
2: Zacznę od Uniwersytetu Opolskiego. Popatrzmy na wyniki, jakie są osiągane przez studentów, czy już absolwentów medycyny. One są jedne z lepszych w Polsce. Popatrzmy, wracam na Politechnikę Opolską, gdzie rzeczywiście Politechnika w Politechnice Opolskiej, no studenci, jeszcze studenci, a już mają zatrudnienie w firmach i rzeczywiście przedsiębiorcy chwalą sobie naszych absolwentów.
1: Czyli to jest tak, że nawet zakończenie uczelni, która nie jest na pierwszym, drugim, trzecim miejscu w rankingu w kraju, daje dzisiaj gwarancję dobrej pracy?
2: Ja nie będę się wypowiadał każdemu? Za inne uczelnie. Ja nie będę się wypowiadał za inne uczelnie i nie będę się wypowiadał za każdego absolwenta. Oczywiście to jest różnie, natomiast dla tych osób, które chcą rzeczywiście przepracować, uczciwie przepracować, mówię o studentach, uczciwie przepracować okres studiów, no to mają świetną bazę do tego, aby się rozwijać.
1: A pytam o to dlatego, panie profesorze, bo coraz częściej i głośniej słychać taką dyskusję, że no nie tylko uczelni jest u nas być może za wiele, ale też i absolwentów tych uczelni, co prowadzi do pewnej deprecjacji dyplomu.
2: Tak, ale ten błąd, myślę, że od tego zaczęliśmy. Czy matematyka potrzebna jest na maturze? No, matematyka jest potrzebna. Mieliśmy okres, kiedy nie było. I niekoniecznie trzeba być, będąc też humanistą, niekoniecznie trzeba być technicznym, posiadać techniczny, czy chcieć posiadać techniczne wykształcenie, ta matematyka potrzebna jest zawsze, nie? Natomiast no, widzimy nieraz takie pytania do polityków, ile to jest 9 razy 7. To są trudne pytania. One nie powinny być trudne. To powinny być oczywiste odpowiedzi.
1: Pytanie rzeczywiście bywa, że zaskakujące. Za chwilę rozszerzymy ten temat. Zazdrości pan trochę Uniwersytetowi sukcesów Unii Opole?
2: Tak, czy zazdroszczę, znaczy kibicuję, bo to jednak cały czas wzmacniamy Opole, nie? A my musimy pracować jako miasto akademickie, bo akademickość w miastach to jest siła napędowa tego miasta. Proszę popatrzeć, jeżeli czy Uniwersytet Opolski, czy Politechnika Opolska zachęci do studiowania, a warto zwrócić uwagę, że studentek i studentów spoza Opola i województwa to jest ponad 50%. Mhm. Czyli to są młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają już gotowi praktycznie wejść za chwileczkę na rynek pracy, a nawet już są na rynku pracy z jednej strony. Z drugiej strony, jak oni przyjeżdżają do Opola, to oni konsumują, mają swoje potrzeby i bardzo się z tego powodu cieszę, że właśnie zakładają rodziny. I teraz przez sport, gdzie
1: sport
2: akademicki, o tym mówię, AZS, Politechniki Opolskiej, to jest druga siła, jeśli chodzi o całą Polskę, o liczebność. Tutaj rzeczywiście świetnie organizowane imprezy. To buduje rozpoznawalność samego Opola i sukcesy Unii Opole jak najbardziej również. No my mamy swoich koszykarzy, w tej chwili mają troszeczkę kryzys. Jeden taki nasz główny koszykarz po tym sezonie odchodzi, ale wierzę w naszą kadrę, że tutaj zbudują kolejny dobry zespół i będziemy...
1: Może wśród nowych studentów znajdzie się jakaś gwiazda.
2: I to jest siła właśnie naszego AZS-u, bo w dużej części to byli zawsze studenci Politechniki Opolskiej i tak samo teraz właśnie ten odchodzący skończył studia i idzie w Polskę.
1: Rektor Politechniki Opolskiej Marcin Lorenc jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy zobaczą Państwo oczywiście w internecie na stronie internetowej Radio Opole. Zachęcamy. Cała rozmowa na radio.opole.

0: Tak, dojeżdżamy do tej godziny szóstej. Muszę ci się, Jacku, Jacku Rudniku,
1: dzień
0: do czegoś
1: dobry,
0: przyznać.
1: Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry.
0: Zawiodłem słuchaczy.
1: No, zamieniam się w słuch.
0: Bo wczoraj obiecałem deszcz. I sam też nie podlałem ogródka, bo mówiłem im, nie podlewajcie ogródka, ale bo będzie padać.
1: Troszkę popadało.
0: To nie, może nie u ciebie na wiosce, drogi kolego.
1: Nie było tak źle w nocy, nie były to jakieś opady specjalnie nawalne, intensywne, ale jednak.
0: No gdzie, u mnie było sucho, nic nie było.
1: Nie, coś tam pokropiło. Jest okej, okay, cieszmy się z drobnych rzeczy. Nie przychodzą w ogóle do nas także.
0: To nie dość, że ich zawiodłem wczoraj, to dzisiaj mam ich okłamywać, że mnie napadało.
1: Nie będzie źle. Nie wygląda to źle, coś jeszcze może się podczas dnia pojawi.
0: Ale będę miał złe informacje pogodowe, jeżeli chodzi o temperatury, ale to po wiadomościach, bo teraz godzina szósta.
1: Zaczynamy. W nich trzy firmy zainteresowane przebudową terenu po tak zwanym ruskim targu w centrum Opola. Od języka angielskiego. Dziś początek egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Sportowo PSG awansuje do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. A w ekonomicznym otwarciu dnia między innymi stopy procentowe. Bez zmian.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły przedstawi nam Jacek Rudnik.
1: Teraz jeszcze dzień dobry. Rozpoczynamy od kierowców. Możliwych komplikacji w ruchu na Krajowej 46 Opole-Nysa na wysokości miejscowości Ścibórz. Jak wynika ze zgłoszenia, samochód ciężarowy z naczepą wypadł z drogi, zjechał do rowu. Służby docierają na miejsce zdarzenia. Na razie nie ma informacji, czy ktokolwiek został w nim poszkodowany.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, kolejnictwo i gospodarka morska zdominowały rozmowy ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z amerykańskim sekretarzem transportu Seanem Duffym w Waszyngtonie.
3: Przyjechałem jako przedstawiciel państwa, które w ostatnich 30 latach jest drugim na świecie najszybciej rozwijającym się gospodarczo państwem, które przeznacza prawie 5% PKB na zbrojenia, które jest największym placem budowy w Europie, które rozpoczęło budowę najnowocześniejszego lotniska na świecie i które buduje kolej dużych prędkości najszybszą w Europie.
1: Podczas trwającego ponad godzinę spotkania ministrowie uzgodnili także powstanie całej listy polskich i amerykańskich firm, które podejmą współpracę.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Kilkaset zrzutów wody z samolotów gaśniczych wykonali piloci maszyn na Lubelszczyźnie. Wspierają ich także załogi śmigłowców. Poważnym wyzwaniem dla lotników są wysoka temperatura, susza i silny wiatr.

0: Na miejscu był Maciej Szefer.
1: Dla lotników silny i ciepły wiatr jest szczególnie niebezpieczny, mówi Maciej Lewandowski, pilot samolotu Dromader z leśnej bazy lotniczej w Kremsku pod Piłą.
2: Do zrzutu tą bombą wodną do pożaru trzeba zejść nisko.
1: A niewielki Dromader może zabrać jednorazowo nawet ponad 2 tony wody. Załadowany wymaga jednak szczególnej uwagi podczas lotu. W gaszeniu pożaru na Lubelszczyźnie strażaków wsparła też policja. Wysłano tam 2 śmigłowce Black Hawk.
0: Dziś początek egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Plan jazdy jest następujący. 9 język angielski, o 14 historia muzyki. To jest początek egzaminów dodatkowych. Każdy maturzysta musi wybrać minimum 1 przedmiot na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminów będą znane 8 lipca. 3 firmy zainteresowane przebudową terenu po tzw. ruskim targu w centrum Opola. Mieszkańcy od wielu lat czekają na przebudowę pozostałości po targowisku przy ulicy Rejmonta zlikwidowanym w 2013 roku. Miejsce spotkań z ławeczkami, roślinnością i na przykład też placem zabaw będzie gotowe w przyszłym roku.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: PSG awansowało do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Bayernem Monachium na Allianz Arena. Paryżanie dostali się do finału 2 raz z rzędu. Na ich drodze do zdobycia trofeum stanie w Budapeszcie Arsenal, który zagra w finale elitarnych rozgrywek po raz pierwszy od 20 lat.
3: Światowe agencje informują.
0: Dron uderzył w magazyn paliwa na Łotwie w pobliżu granicy z Rosją. Informują agencje. Wcześniej łotewska armia przekazała, że 2 bezzałogowce wleciały w przestrzeń powietrzną tego kraju od strony Rosji i rozbiły się. Peter Medjern ma dziś rozmawiać z premier Włoch Giorgio Meloni. Do spotkania lidera zwycięskiej partii na Węgrzech dojdzie w Rzymie. Jak wskazują media, może ono otworzyć kompletnie nowy rozdział w relacjach między Budapesztem a Rzymem.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
4: Joanna Matlak, dzień dobry. W pierwszym kwartale bieżącego roku grupa Tauron osiągnęła blisko 1 000 000 000 zł zysku netto, dokładnie 979 milionów złotych. Wynika z szacunkowych danych opublikowanych w środę przez spółkę Tauron Polska Energia. Nakłady inwestycyjne spółki wyniosły 1 150 milionów złotych, najwięcej w segmenty dystrybucja i OZE. Transformacja energetyczna nie jest już tylko planem, ale faktem, wskazuje prezes Grzegorz Lot. Stopy procentowe bez zmian, ale część kredytobiorców będzie płaciła niższe raty. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, czyli 3,75%. Analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski powiedział, że niektórzy kredytobiorcy dopiero teraz odczuwają efekty wcześniejszych obniżek stóp. Dodał, że najbardziej skorzystają osoby, które w maju będą miały aktualizację kredytu powiązanego z WIBOR-em 6M.
5: Jeżeli weźmiemy taki przykładowy kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to rata po takiej aktualizacji spadnie o 123 zł, a jest to wynik tego, że właśnie po raz ostatni ta aktualizacja odbywała się 6 miesięcy temu.
4: Zmieniamy temat. Poczta Polska rozszerzy swoją działalność o budownictwo mieszkaniowe i deweloperkę. Czytamy na portalu wnp.pl. 9 kwietnia Poczta Polska złożyła do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zmianę statutu, który znacząco poszerza profil działalności spółki. Obok tradycyjnych usług pocztowych w statucie pojawiły się m.in. realizacja inwestycji mieszkaniowych, przygotowanie terenów pod osiedla czy działalność deweloperska. Poczta Polska odpowiedziała portalowi, że nie chodzi o porzucenie dotychczasowej działalności, ale o bardziej efektywne wykorzystanie posiadanego majątku.
3: Pogoda.
6: Na termometrach mamy teraz 13 stopni, a co to będzie z tymi opadami deszczu? No według synoptyków jest taka szansa, 35% na to, że popada dzisiaj w ciągu dnia nawet tak. No ale nie wiem, zaraz zobaczę swoje super mapy deszczowe i wtedy będziemy wiedzieć więcej. Maksymalna temperatura dzisiaj to 17 stopni, ale jutro już dużo chłodniej, bo 13, w sobotę maksymalnie 15, a będziemy zaczynać w sobotę od 4 stopni. No mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu nie będzie tak, jak teraz zapowiadają synoptycy.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A nie powiem, jak zapowiadają synoptycy. Nie, na razie to zostawiam, bo jeszcze mam nadzieję, że zmienią zdanie. Kacper Śniegórski przy mikrofonie, Paweł Oliwa ten program realizuje, a The Weeknd dla nas śpiewa 6 minut po godzinie 6.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: No i nie mam zamiaru cię gonić, jak będę jeździł po polskich drogach, bo nie ma co się śpieszyć, dlatego że dzisiaj mamy kolejny piękny, przyjemny dzień. Trochę mniej tego słońca będziemy mieli. 7 dzień maja to czwartek, coraz bliżej piątku jesteśmy. Imieniny dziś obchodzą Róża i Gizela, Jan, Piotr, Florian też się mogą pod to wszystko podpiąć. I mamy Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej i Światowy Dzień Hasła. Także będziemy dzisiaj przypominać, że hasło w stylu 1, 2, 3, 4, 5 to nie jest jednak najlepsze hasło. A jakie byłoby lepsze? Ten temat na pewno jeszcze dzisiaj poruszymy. Przysłowie na dzisiaj: Gizela, święta zimy nie pamięta. No właśnie, coś ta pogoda w tym roku jest taka i w przyszłym tygodniu znowu ma być tak zimno o poranku, że ta Gizela to ma coraz lepszą pamięć, muszę przyznać. Wschód słońca dawno temu mieliśmy, chociaż tego słońca nie było widać, a zachód będziemy mieli około godziny 20:10, także startujemy z kolejnym przyjemnym dniem, ale jednocześnie patrzę na te mapy pogodowe i okej, po polu za bardzo nie pada teraz, ale z tego co widzę, to okolice Namysłowa, Wołczyna, Brzegu, tam powinno padać. Jeżeli jesteście z tamtych miejscowości, no to dajcie znać, czy pada u was, czy nie pada u was. Jak to wygląda? 774-541-541. No bo to w Brzegu to nawet takie solidne opady deszczu powinny być. Kasia Sienkiewicz, kojarzycie tę panią? No to bardzo dobrze, bo mamy dla was premierę jej utworu Były Momenty.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: 20 minut mamy po godzinie 6. Słońce w znaku byka wzeszło o godzinie 4.55. Zajdzie o godzinie 20.11. Dzień potrwa 15 godzin i 16 minut. Bardzo dobry wynik, ale przypominam tylko, że tak jeszcze te dni będą coraz dłuższe przez miesiąc i jakieś 13 dni. Potem będą coraz krótsze, ale spokojnie, cieszmy się z tego, co mamy. Co się wydarzyło 7 maja? 1391 rok. Książę Władysław Opolczyk bez zgody króla Polski Władysława II Jagiełły oddał w zastaw krzyżakom zamek w Złotorii nad Drwęcą. Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny między księciem a królem. To 635 lat temu było. W 1824 roku w Hofstetter w Wiedniu odbyło się prawykonanie 9. symfonii Ludwika van Beethovena. Kompozycja ta, znana także jako Symfonia Radości, została spopularyzowana dzięki finałowej kantacie od słów Ody do Radości. 1867 roku rodził się Władysław Reymont, pisarz, publicysta, przedstawiciel nurtu realistycznego w prozie młodej Polski, także w Opolu na Reymonta można podejść i poświętować. Alfred Nobel w 1867 roku otrzymał brytyjski patent na wynalezienie rok wcześniej dynamitu. Wynalazł także detonator i zapalnik, żeby detonacja lasek dynamitu była w ogóle możliwa. Swoją ostatnią wolą ustanowił Nagrodę Nobla, czyli wyróżnienie przyznawane od początku XX wieku za wybitne zasługi dla ludzkości, naukowe, literackie lub w dziedzinach działaniach na rzecz pokoju. No i ostatnia, bardzo ciekawa data. W 1911 roku urodził się Ishiro Honda. Co wynalazł Honda? Nie, właśnie nie to. Bo to japoński reżyser, scenarzysta i aktor filmowy, twórca, uwaga, między innymi Godzilli. A nie Hondy. A i zmyłka.
1: Reklama społeczna.
2: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
3: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
6: czują się bezpieczne i kochane.
7: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
8: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
9: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
6: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
8: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
5: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
12: Serio? Ale jak?
11: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
13: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
14: Kaplica. Zaufanie na lata.
15: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
16: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
15: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
17: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
18: Po reklamie.

0: i wszyscy razem. No a skoro już pośpiewaliśmy z Roxette, no to możemy wyjechać na opolskie drogi razem z Kubą Bielę.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Już myślałem, że też mam śpiewać. Drodzy kierowcy, dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy od utrudnienia i to sporego na DK46 w miejscowości Ścibórz na odcinku Paczków Nysa. Około 5.19 samochód ciężarowy uderzył tam w bariery na moście, całkowicie blokując przejazd w obu kierunkach. Na szczęście nikt nie został ranny, na miejscu działają służby. Uszkodzone zostały bariery ochronne i te utrudnienia według wstępnych szacunków mogą potrwać mniej więcej do godziny 7.19-7.20. Jeżeli chodzi o zagęszczenie ruchu w tej chwili, to jest znikome, choć zaczynają się pojawiać czerwone punkty na mapie, głównie w okolicach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w Opolu, a także na wlocie od strony Zawady. Autostrada w porządku.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Strażacy wciąż walczą z pożarem Puszczy Solskiej w powiecie biłgorańskim, gdzie ogień objął około 500 hektarów. Cel numer jeden to uniemożliwić przedostanie się płomieni do oddalonego o kilka kilometrów tylko Józefowa. W środę na miejscu pracowało około 400 strażaków, wspomagały ich także śmigłowce Black Hawk. Około 4 miesięcy potrwa przebudowa ulicy Zamkowej w sąsiedztwie Muzeum Ziemi Kozielskiej. Poza nową nawierzchnią, chodnikami i oświetleniem będzie tam też zmodernizowane skrzyżowanie z ulicą Kraszewskiego, co będzie kosztować łącznie około 1 000 000 zł.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: PSG awansowało do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Bayernem Monachium na Allianz Arena. Paryżanie dostali się do finału drugi raz z rzędu. Na ich drodze do zdobycia trofeum stanie w Budapeszcie Arsenal. Ten zagra w finale elitarnych rozgrywek. Po raz pierwszy od 20 lat. O 7 zapraszam. Porodówka szpitala powiatowego w Głubczycach zawiesza działalność.
4: Otrzymaliśmy informację, że umowy o pracę rozwiązuje dwóch lekarzy.
3: O 7 także początek sprzedaży biletów na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach teraz mamy, bo tak się spokojnie będzie rozkręcał ten poranek. 13 stopni, maksymalnie 17 stopni możemy się spodziewać i według synoptyków i MGW to jest wiele miejsc w regionie, szczególnie na północy, kiedy teraz możemy spodziewać się opadów deszczu, ale dajcie znać, jak to wygląda w waszych miejscowościach. Pada tam, czy nie pada? Bo wczoraj mówiłem, że będzie padać i w Opolu na przykład średnio padało.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 7745415415 potrzebuje od was konkretnych informacji pogodowych. No bo tak patrzę, brzeg Namysłów, to tam powinno lać, ale tak nie do końca właśnie jestem pewien. Za 28 minut będziemy mieli godzinę 7 i słuchacie poranka w Radiu Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 21 minut będzie godzina 7 i wczoraj mieliśmy kolejne matury. Tym razem to były matury z... Właśnie tak się zastanawiam, z czego to było. Z języka angielskiego, tak, dokładnie. No i trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o maturzystów, to oni raczej są z siebie dumni, są pewni tego wszystkiego. No a to pozostaje nam tylko jedna wielka radość z tego wszystkiego. Zresztą posłuchajcie, jak się wypowiadali chociażby na Facebooku Radio Opole.
2: Wszystkie praktycznie próbne, jakie robiłem wcześniej, były gorsze. Nie było żadnych strasznych zadań, właśnie strasznie łatwo było.
3: Zaskoczyło mnie to, że nie było żadnej optymalizacji. Nie wiem, typowy arkusz Nisyła mnie zaskoczyło.
4: Uważam, że było fajnie. Taka podobna jak próbna, ale na pewno trudniejsza niż te poprzednie majowe, ale była fajna.
1: Ja miałem tak, pewnie wy też tak macie, że jak były zbyt łatwe pytania, to człowiek zaczął się zastanawiać, czy to nie jest były jakieś pytania podchwytliwe. No, ale ostatecznie poczekacie na wyniki, zobaczycie, chociaż jeżeli chodzi o te matury podstawowe, no wczoraj mieliśmy z angielskiego, no to zdawalność tych matur jest niezwykle wysoka, także spokojnie powinno wam się udać i trzymamy za was bardzo mocno kciuki. A jak piszecie w komentarzach, że jeżeli chodzi o te języki w szczególności, no to sprawdźcie lepiej, czy dobrze poszła matura z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, bo jest bardzo dużo stron, na których możecie wejść i sprawdzić waszą wiedzę właśnie i jak wam ostatecznie poszło, jeżeli pamiętacie te odpowiedzi, które dawaliście w trakcie tej matury. No i jeszcze Christine dodała powodzenia na maturze i dodała takie zdjęcie czterolistnej koniczyny. Nie wiem, czy ona pomoże, ale warto próbować.

0: W Radio Poleca Kwadrans będziemy mieli godzinę 7. To moment, że łączymy się ze studiem Newsroomu. Tam Jacek Rudnik.
1: Na miejscu dzisiaj. Jestem, tak, dzień dobry.
0: Oglądałeś coś wczoraj?
1: Z grubsza tak tylko migawki widziałem.
0: No to ta ręka była czy nie była?
1: Trudno powiedzieć. Niestety najwięcej komentarzy odnośnie tego przecież spotkania, w którym pierwszą rolę powinna grać piłka.
0: Tak.
1: Sport dotyczy niestety decyzji sędziowskich, które mogły delikatnie mówiąc wypatrzyć bieg wypadków, no i ostatecznie zdecydować też o tym, kto zagra w tym finale.
0: No, bardzo to smutne było, że wszyscy byli skupieni na arbitrze tego spotkania, natomiast tak, ręka, to że dotknął ręką, to jest absolutnie 100% pewne, bo to widać na milionie powtórek. Natomiast tam jedni piszą, że jeżeli zawodnik z twojej drużyny kopnie i ty masz nienaturalnie ułożoną rękę, to wtedy tej ręki niby nie ma. A potem jeszcze tam sprawa drugiej żółtej kartki. No ale tak jak mówisz, no szkoda, że sędzia wielka jest głównym bohaterem.
1: Wielka szkoda. Jest od tego VAR, by dokładnie wszystko zweryfikować. To nie jest kwestia jednej głowy, tylko ta odpowiedzialność, która no zwykle jeszcze kilka lat temu spoczywała w zasadzie no arbitralnie właśnie na decyzji jednej osoby, która jest w polu gry. Teraz ma cały sztab tam ludzi pracujących na monitorach. Jest tych głów co najmniej 5, z którymi warto jest skonfrontować decyzje, które ważą o przebiegu tego spotkania.
0: No, tym bardziej, że to duże pieniądze są tam w tej
1: pieniądze,
0: całej piłce nożnej.
1: Prestiż, no...
0: Wszystko.
1: Mamy PSG, mamy Arsenal. Radość wielka Londyńczyków po raz pierwszy chyba od 20 lat. No. Wcześniej wywalczyli sobie awans do tego finału w Budapeszcie. 30 maja czekają nas wielkie emocje. No będzie piłka, wierzymy na to, że będzie po prostu piłka na najwyższym europejskim poziomie, a nie... No dobrze, nie będę już w tym sędzić.
0: To Marcinkiewicza powinni.
1: Zostawmy w tym.
0: To wtedy nie byłoby problemu.
1: Sprawy.
0: A co tam wiadomość?
1: Zapraszam na 7. Porodówka szpitala w Głubczycach zawiesza czasowo działalność. Są poważne problemy kadrowe. Mamy dramatyczną walkę strażaków z pożarem Puszczy Solskiej. To powiat biłgorajski. Jest niestety ryzyko utraty w zasadzie bezcennych przyrodniczo terenów. W południe początek sprzedaży biletów na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Muzycznie także na Zamku w Mosznej. Tam koncertem muzyki barokowej zespołu Sanssouci rozpoczyna się muzyczne święto kwitnących azalii. Sporo zatem rzeczy. Zapraszam za 12 minut.
0: No i mamy konkret i komplet informacji o tym, co wydarzy się dziś w wiadomościach. Dzięki bardzo, Jacek Rudnik.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: I mam aktualizację utrudnień na DK46. Przypominam, Ścibusz to odcinek paczków Nysa. Ciężarówka, która nad ranem uderzyła w bariery na moście, nadal powoduje utrudnienia w ruchu. Co prawda policja wprowadziła ruch wahadłowy w obu kierunkach, ale trzeba uważać się właśnie w Ściborzu. Na miejscu pracują służby, uszkodzone zostały bariery ochronne. W tym zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Jeżeli chodzi o pole, to wolniej na skrzyżowaniu Niemodlińskiej z Wrocławską. Tu już widoczne zagęszczenie. Krótki fragment Oleski do Chabrów. Wolniej także na Domańskiego. Poza tym, okej.
5: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: Dzisiaj mamy Światowy Dzień Hasła. 7 dzień maja to czwartek. Czas na najnowsze wiadomości z kraju, z regionu i ze świata.
8: Porodówka szpitala w Głubczycach zawiesza czasowo działalność. W południe początek sprzedaży biletów na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na Zamku w Mocznej też muzycznie. Pierwszy koncert w ramach muzycznego święta kwitnących azalii. Sportowo PSG z awansem do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów.
4: Wiadomości Radia Opole.
7: Szczegóły przedstawi Jacek Rudnik.
8: Rozpoczynamy od służby zdrowia. Oddział ginekologiczno-położniczy szpitala powiatowego w Głubczycach z powodu braku obsady zawiesza od czerwca czasowo działalność.
9: W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, że umowy o pracę rozwiązuje dwóch lekarzy, natomiast kolejny jeden lekarz jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W związku z tym nie jesteśmy w stanie na ten moment zapewnić odpowiedniej obsady lekarskiej zarówno w ordynacji podstawowej, jak i w ordynacji dyżurowej.
8: Informuje dyrektor głubczyckiej placówki Violetta Magiera. Przerwa ma potrwać 2 miesiące. Alternatywą dla pacjentek pozostaną oddalone o ponad 30 kilometrów szpitale w Kędzierzynie, Koźlu i Raciborzu.
4: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
8: Południe. Rozpoczyna się sprzedaż biletów na 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Przypomina z redakcji kultury Katarzyna Zawadzka.
10: Wśród gwiazd w tym roku są m.in. Justyna Steczkowska, która wystąpi ze swoim recitalem. Natalia Przybysz, Anna Maria Jopek, Anna Wyszkoni, Doda, Michał Szpak i wielu, wielu innych artystów. W tym roku Telewizja Polska stopniowo odsłania karty i podaje program festiwalu. Będzie także koncert hip-hopowy Jedno Podwórko Vol 2. Sprzedaż biletów ruszy w czwartek o godzinie 12 w kasie i na stronie internetowej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, a festiwal odbędzie się w dniach 4-7 czerwca.
8: Strażacy wciąż walczą z pożarem Puszczy Solskiej w powiecie biłgorańskim. Tam ogień objął około 500 hektarów. Cel numer 1 – uniemożliwić przedostanie się płomieni do oddalonego kilka kilometrów Józefowa.
11: No strawi to, co mamy najcenniejsze. Puszcza Solska dla nas, to jest oczkiem w głowie. Chwalimy się nią na wszystkich uroczystościach, na Festiwalu Kultury Ekologicznej, na różnych uroczystościach związanych z ochroną środowiska. No w tej chwili płonie. Puszcza Solska płonie.
8: Tyle burmistrz Józefowa Roman Dziura o niezwykle cennych przyrodniczych obszarach, które...

0: mogą być zniszczone. Na miejscu pracuje około 500 strażaków, między innymi z regionów łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: PSG awansowało do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Bayernem Monachium na Allianz Arena. Paryżanie dostali się do finału drugi raz z rzędu. Na ich drodze do zdobycia trofeum stanie w Budapeszcie Arsenal. Ten zagra w finale elitarnych rozgrywek po raz pierwszy od 20 lat. Najwięcej komentarzy po tym półfinale nie dotyczy jednak samej gry, a kontrowersyjnych decyzji sędziowskich, które delikatnie mówiąc mogły wpłynąć na bieg wypadków i wynik oraz to, która drużyna wystąpi właśnie w finale. Czwartek, 7 maja.
1: To przyniesie dzień.
0: Doroczna gala strażacka z uhonorowaniem najaktywniejszych jednostek i strażaków z całego regionu. Rusza o 17 w Opolance w Opolu. Na miejscu także formalne przekazanie promes na zakup 17 wozów strażackich. Na Zamku w Mosznej początek muzycznego święta kwitnących azalii. Koncerty pod patronatem Radia Opole z muzyką klasyczną w otoczeniu kwitnących azalii w każdy czwartek maja. Dziś na dobry start 19 koncert zespołu barokowego Sanssouci. 10.30 na opolskim rynku przed wejściem do ratusza konferencja prasowa w sprawie nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. To tak trochę równolegle do rozpoczynającej się właśnie sprzedaży biletów na 63. Opole.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Na termometrach teraz mamy 13 stopni, maksymalnie 17 stopni. Możemy się spodziewać jutro od 8 do 13, w sobotę od 4 do 15. Natomiast jeżeli chodzi o te opady deszczu, które mają dzisiaj występować, no to jest całkiem spora szansa na nie. No ale już nic nie obiecuję. Słońce się przebija.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Pewne jest to, że mamy 4 minuty po godzinie 7 w Radiu Opole. Kacper Śnigurski przy mikrofonie, natomiast program realizuje dzisiaj Paweł Oliwa. Zostańcie z nami co najmniej do godziny 10.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: W Radio Opole mamy 11 minut już po godzinie 7, a za maturzystami. Już 3 dni egzaminów, język polski, matematyka i język obcy. To wszystko już za nimi na poziomie podstawowym. Natomiast taki bardzo ciekawy fragment znalazłem. Ponad 5 tysięcy osób pisało egzamin dojrzałości na stadionie Legii w Warszawie. Trochę nie kumam, o co chodzi, ale wiem, że to absolwenci szkoły w chmurze.
2: Dlaczego wybrałyście szkołę w chmurze?
3: Daje nam dużo wolności. Mogłyśmy się, jeśli chodzi przede wszystkim o ten rok, to skupić po prostu na przygotowaniach do matury, bez tych zbędnych wszystkich innych przedmiotów, które nas nie interesują.
4: Chciałem po prostu uciec trochę od tej systemowej szkoły i mieć trochę więcej czasu na swoje pasje.
5: Morach pięknie zorganizowała wszystko. Jest 5 tysięcy ludzi, rodzice 2 tysiące, takie małe miasteczko, nie odczuwa się, że są tłumy. Rodzice są zaopiekowani też bardzo.
6: Ja jako mama odbieram to, że rozwój syna jest najważniejszy i może robić wiele innych rzeczy, ucząc się w chmurze.
7: Muszę jeszcze napisać WOS, filozofię i rozszerzony angielski.
2: A jakie później plany?
7: O, to zależy. Ja bardzo lubię wystawy międzynarodowe, więc może coś z tym. To jest maskotka wystawy międzynarodowej Expo 2025, Osaka Kansai Japan.
1: No to muszę przyznać, że jestem już takim boomerem top klasa, bo nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Dziś początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. O 9 język angielski, a o 14 historia muzyki. A wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca. Trzymamy za was kciuki, czy to w chmurze, czy nie w chmurze. Boże.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: Ja tak wielokrotnie obiecywałem, że w końcu zerknę na te moje profesjonalne prognozy pogody, co z tymi opadami deszczu. Wczoraj obiecywałem, że deszcz będzie padał, no to teraz też wam będę obiecywał, że będzie deszcz padał. Ale według synoptyków to okej, w nocy gdzieś tam popadać mogło w Namysłowie, w Wołczynie, w okolicach Kluczborka czy w Brzegu. Natomiast według synoptyków to teraz taką chmurę deszczową mamy nad Opolem. Ale to według synoptyków, bo według moich oczu to nie mamy tej chmury deszczowej. Natomiast później w ciągu dnia faktycznie te opady deszczu mają pojawić się w całym naszym województwie i bardzo solidnie ma padać w Niemodlinie, w Tłowicach, w Korfantowie, w tamtych okolicach już o godzinie 13. Później te deszcze będą się przenosić przez całe województwo, aż wyjdą z naszego regionu około godziny 21. Tak mówią synoptycy, to nie są moje słowa, proszę mnie nie rozliczać z tego.
0: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl.
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
8: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
7: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
0: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Cześć sąsiad, jak firma?
14: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
13: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
14: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
13: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
14: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
19: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
6: Po reklamie.

0: Radio Opole powoli zbliżamy się do godziny 7:30, więc wyjeżdżamy teraz na opolskie drogi z Kubą Bielem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: A trzymając się klimatu piosenki, powinienem zacząć ciao tutti ciao na DK46 w Ściborzu. Na trasie Paczków Nesa, przypominam, rano w tym miejscu miała miejsce kolizja ciężarówki z barierami ochronnymi i ruch w tym miejscu nadal odbywa się wahadłowo. Policja kieruje nim od 6:20 mniej więcej. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak uszkodzone zostały bariery na moście. Przewidywany czas utrudnień wydłużono do około 3 godzin, czyli jeszcze z godzinkę tam będą problemy. W Opolu zaczyna się robić ciekawie. Wrocławska i Niemodlińska do Nysy Łużyckiej, Spychalskiego i Piastowska, Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego, a jeżeli chodzi o wlotówki, to od Zawady. Tu już długi sznur, a także lędziny. Tu mniejszy, ale też oczekiwanie na przejazd przez obwodnicę. Na czwórka w porządku.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Działania na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie oraz stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie, to są tematy numer jeden podczas audiencji polskiego premiera u papieża Leona XIV w Watykanie. To nie jedyny punkt wizyty delegacji z Warszawy w Rzymie. Donald Tusk spotka się także z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Głośny protest przeciwko obecności Rosji na Biennale w Wenecji, deklaracja wsparcia dla Ukrainy. W dniu otwarcia polskiej wystawy w Wenecji szefowie resortów kultury z krajów bałtyckich, Polski i Ukrainy wyrazili swoje oburzenie w związku z powrotem Rosjan na europejskie salony kultury. Noc muzeów 16 maja to szansa poznania także Radia Opole od kuchni. W tym roku nasza rozgłośnia po raz pierwszy współorganizuje to wydarzenie. Chcemy pokazać Państwu przede wszystkim zmiany techniczne w systemach nadawania, stąd w planie oprowadzenie po studiach nagraniowych, realizatorskich, także wizyta w naszym małym Muzeum Techniki. Mamy takie. O 8:00 zapraszam. Ostatni dzień zgłaszania projektu w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nyskiego. Przypomnijmy zasady. A w porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8:00. Dziś u nas posłanka koalicji Dorota Łoboda. Na wokandzie tematów trzecie podejście do ustawy o kryptowalutach i ambicje prezydenta, by zmieniać konstytucję.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pogodowo teraz 14 stopni na termometrach, czyli prawie maksimum, którego dzisiaj możemy się spodziewać, bo maksymalnie dzisiaj 17 stopni, jutro od 8 do 13 i jutro zdecydowanie więcej słońca niż dzisiaj, no ale tak rześko. W przyszłym tygodniu, na przykład we wtorek, to ma być od 4 do 11 stopni, ale wiadomo, to jest tak daleka przyszłość, jeżeli chodzi o prognozy pogody, że nie trzymałbym się tego na razie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A jak wygląda ta pogoda w waszej miejscowości? Dajcie mi koniecznie znać pod 774541541. W skrócie, pada u was czy nie pada? Bo dzisiaj na tych opadach deszczu.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 22 minuty będzie godzina 8 i wiele osób się zastanawia, o czym wy gadacie tak poza anteną. No to możemy zdradzić, że rozmawialiśmy o dosiewaniu trawy, bo jestem amatorem, a specjalistą w tym temacie jest Jacek Rudnik i Irek Prohera.
2: Bardziej chyba Jacek Rudnik. Dzień dobry państwu.
1: Tak, no bo ja teraz jestem na etapie dosiewania trawy. I tak, już mi powiedziałeś, że nie mogę kosić jej tam, dopóki mi nie wyrośnie, i muszę non stop podlewać.
2: No tak, a trawa nie wyrośnie, jak nie pada i nie jest wilgotno. Niestety wszyscy czekamy na to, że spadnie trochę deszczu, również martwiąc się o nasze trawniki. Rozmawiałem ostatnio z takim specjalistą, który się rzeczywiście zna na tym, i on ostrzegał przed tym, by nie kosić trawy, gdy nie ma wilgoci, gdy ona jest sucha, bo wtedy on mówi, no patrzę na mój trawnik, nie koszę od tych 2 tygodni, moja trawa zielona, gęsta, a u sąsiadów żółte placki.
1: No tak, ale z drugiej strony ja się wtedy wybieram na Itaka Arenę. Tamto mają trawnik, powiem ci. Tamto jest tylu graskiperów. O, jak oni dbają o tę trawkę, jak to wszystko tam pięknie wygląda, tylko że oni po każdym meczu od razu wyjeżdżają i to koszą.
2: Koszą, ale też i podlewają regularnie. No i... a to nie jest nic dobrego, bo już teraz pewnie ci, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach, zauważyli, że jak przychodził wieczór i odkręcało się kran, to ta woda miała ciśnienie takie właśnie.
1: Takie siakie.
2: A to oczywiście powodowane jest tym, że no, ludzie starają się podlewać swoje rośliny w ogrodach, no i tej wody jest po prostu mniej.
1: Ale z tego co wiem, to nie będzie temat porannej rozmowy.
2: Nie, dzisiaj poważniejsze tematy, proszę państwa. W porannej rozmowie odwiedzi nas posłanka Dorota Łoboda, która proponuje, by powołać przy samorządach Rady Kobiet. Tak jak to jest w Opolu, będę pytał, czemu miałoby to zaradzić. Pojawi się też temat małżeństw jednopłciowych i kłopotów, jakim znalazły się przez niepolskie urzędy. Będziemy też rozmawiali o kryptowalutach. Nie powiem, że to temat na deser, bo dla tych, co na nich mocno stracili, to z pewnością danie małostrawne.
1: Dlatego przypominamy, że poranna rozmowa w Radiu Opole rozpocznie się kwadrans po godzinie 8, a poprowadzi ją Irek Prohera. Dzięki bardzo.
2: Dziękuję.
1: A teraz na zegarach mamy już godzinę 7:40 i jeszcze pytajesz, co z tym deszczem. No według synoptyków popada dzisiaj. To nie podlewamy?
2: No, zaryzykujmy może.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 10 minut będziemy mieli godzinę 8 i mamy już pierwsze informacje od naszych słuchaczy, jak to wygląda w naszym regionie pod 774-541-541.
2: U nas biały przestało padać. W tej chwili wychodzi słonko ładne.
1: No to elegancko, bo słonko w Opolu sobie już poszło, więc ewentualnie poszło do was.
3: Nowy Bogacicy nie padą, nie będzie padać chyba, bo słońce wychodzi. A też jest tak potrzebny, że...
1: Że głowa mała, zdecydowanie tak. A jak to u was wygląda, dajcie znać pod 774-541-541, bo według synoptyków dzisiaj lać powinno nawet w całym regionie.

0: Za 3 minuty będzie godzina 8 i wtedy najnowsze wiadomości w Radio Opole, ale przed nim jeszcze sprawdzimy sytuację na opolskich drogach, także zostańcie z nami.
1: Słuchaj nas na 105.1.

0: węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775-006-006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: Przypominam o utrudnieniach na DK46 w Ściborzu. To trasa Paczków-Nysa. Tam bladym świtem właściwie doszło do zdarzenia, w którym to samochód ciężarowy uderzył w barierki. No i początkowo zablokował drogę. Później policja udrożyła ten ruch, jest ruch wahadłowy, ale utrudnienie nam wydłużono do około 3 godzin, czyli mniej więcej do godziny 8.30. Natomiast taka godzina, czyli 8, że w Opolu największe utrudnienia, Krapkowicka, Wrocławska, Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego, Leska do Chabrów, tutaj duże problemy. No i oczywiście na plotówkach zawada Czarnowąsy, Lędziny, długie sznury na każdym wjeździe, a czwórka w porządku.
5: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych, Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: Jeżeli wasze hasło to 1, 2, 3, 4, to pora je zmienić, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Hasła. 7 dzień maja to czwartek i 8.
8: Wiadomości, a w nich paser samochodowy zatrzymany przez policjantów z posterunku w Wołczynie. Ostatni dzień zgłaszania propozycji w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nyskiego. Cieplejsze dni sprawiły, że na ulicach Kędzierzyna-Koźla ponownie pojawiły się patrole rowerowe.
4: Wiadomości Radia Opole.
7: Szczegóły przedstawi Jacek Rudnik.
8: Pasera samochodowego zatrzymali policjanci z posterunku w Wołczynie podczas działania o nazwie TOR, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wokół linii kolejowych i zapobieganie potencjalnym aktom samotężu. Do zatrzymania doszło w trakcie sprawdzania pustostanu po byłym budynku PKP w jednej z miejscowości gminy Wołczyn, mówi nam starszy aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskich policjantów.
9: W rejonie obiektu zauważyli mężczyznę przebywającego na zewnątrz. Podczas legitymowania ustalili, że jest to 28-letni mieszkaniec gminy Wołczyn. Mężczyzna po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazał się być osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku. 28-latek miał do odbycia karę 1 roku pozbawienia wolności za przestępstwa paserstwa samochodowego.
8: 28-latek jest już w zakładzie karnym, gdzie spędzi najbliższy rok.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
8: Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, kolejnictwo i gospodarka morska zdominowały rozmowy ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z amerykańskim sekretarzem transportu Seanem Duffym w Waszyngtonie.
10: Przyjechałem jako przedstawiciel państwa, które w ostatnich 30 latach jest drugim na świecie najszybciej rozwijającym się gospodarczo państwem, które przeznacza prawie 5% PKB na zbrojenia, które jest największym placem budowy w Europie, które rozpoczęło budowę najnowocześniejszego lotniska na świecie i które buduje kolej dużych prędkości najszybszą w Europie.
8: Podczas trwającego ponad godzinę spotkania ministrowie uzgodnili także powstanie listy polskich i amerykańskich firm, które podejmą współpracę.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
8: W porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8 Ireneusz Prochera i jego gość.
11: W porannej rozmowie odwiedzi nas posłanka Dorota Łoboda, która proponuje, by powołać przy samorządach Rady Kobiet, tak jak to jest w Opolu. Będę pytał, czemu miałoby to zaradzić. Pojawi się też temat małżeństw jednopłciowych i kłopotów, jakim znalazły się przez niepolskie urzędy. Będziemy też rozmawiali o kryptowalutach. Nie powiem, że to temat na deser, bo dla tych, co na nich mocno stracili, to z pewnością danie mało strawne.
8: Do słuchania porannej rozmowy z dużym apetytem jednak wierzymy, będą mogli państwo przystąpić w kwadrans po godzinie 8. Dziś ostatni dzień zgłaszania propozycji w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nyskiego, w którym na pomysły mieszkańców przygotowano łącznie 350 tysięcy złotych. Są ważne założenia, wartość jednego

0: Tego projektu nie może przewyższać 20 tysięcy. Dla każdej z 9 gmin powiatu przewidziano inne dostępne dla projektów kwoty. Warto sobie to sprawdzić na stronie samorządu, tam też szczegółowy regulamin całego budżetu. 3 firmy zainteresowane przebudową terenu po tzw. ruskim targu w centrum Opola. Mieszkańcy od lat czekają na przebudowę pozostałości po targowisku przy ulicy Rejmonta zlikwidowanym w 2013 roku. Miejsce spotkań z ławeczkami, roślinnością i placem zabaw będzie gotowe w przyszłym roku. Z powodu przedłużających się prac przy przebudowie przepustu drogowego na odcinku drogi powiatowej Magnuszowice-Gracze to gmina Niemodlin, zamknięcie drogi, przypominamy kierowcom, dla samochodów i pieszych także, przedłużono do jutra. Cieplejsze dni sprawiły, że na ulicach Kędzierzyna-Koźla ponownie pojawiły się patrole rowerowe. Straż Miejska ruszyła w teren na 2 kółkach, dzięki czemu funkcjonariusze mogą dotrzeć tam, gdzie dojazd radiowozem jest utrudniony albo w ogóle niemożliwy. Patrole rowerowe będą pełnić służbę do końca sezonu letniego.
1: Światowe agencje informują.
0: Polska i Litwa widzą to samo zagrożenie, które jest dla nas oczywiste, mówił prezydent po ćwiczeniach Brave Griffin. Odbyły się one wczoraj w pobliżu polskiej granicy. Karol Nawrocki obserwował manewry wraz z litewskim przywódcą Gitanasem Nausedą. Louvre zapowiada ponowne otwarcie sal, w których w zeszłym roku doszło do spektakularnego włamania. Galeria Polla, z której zniknęły warte kilkadziesiąt milionów euro klejnoty, ma być udostępniona zwiedzającym latem. Wciąż nie wiadomo jednak, co stało się ze skradzionymi eksponatami.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Będzie padać. Najprawdopodobniej według synoptyków, a wszyscy dzisiaj spoglądamy w niebo w poszukiwaniu właśnie tego deszczu. I takie opady deszczu mogą wystąpić już po godzinie 12-13. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę, 14 stopni teraz, maksymalnie 17. Jutro już zdecydowanie chłodniej, od 8 do 13 maksymalnie. W sobotę 15. Potem niedziela cieplutka, 20. W przyszłym tygodniu ma się to wszystko zepsuć, ale jeszcze nic nie mówię, bo może zmienią zdanie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Już za 10 minut, czyli kwadrans po godzinie 8, poranna rozmowa Radia Opole, także zostańcie z nami. Kasper Śniegórski przy mikrofonie, Paweł Oliwa ten program realizuje, a telefon do nas to 774-541-541, dzwońcie w każdej sprawie.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
6: Warsztaty, festyn, a może koncert?
5: Wystartował marszałkowski budżet obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
7: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
8: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.

0: Mamy kwadrans po godzinie 8. A co to oznacza? Że pojawi się Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościnią porannej rozmowy Radio Opole jest posłanka Dorota Łoboda, reprezentująca Koalicję Obywatelską. Dzień dobry, pani poseł.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: A pani przyjechała do Opola, żeby promować pomysł na ustawowe wzmocnienie roli rad kobiet. No wydawać by się mogło, że już naprawdę zrobiliśmy, jeśli nie wszystko, to prawie wszystko, żeby pozycja społeczna kobiet w polskim społeczeństwie była mocna, a przynajmniej tak mocna jak mężczyzn.
3: To prawda, robimy dużo i społeczeństwo się zmienia, ale cały czas, kiedy patrzymy na indeks równości płci, to jesteśmy na 18. miejscu w Unii Europejskiej. To umówmy się, że nie ma się za bardzo czym chwalić. I jednak pewne rozwiązania systemowe są ciągle konieczne. Wciąż na stanowiskach kierowniczych w biznesie, wciąż w parlamencie, wciąż jeśli chodzi o prezydentów dużych miast, mamy zdecydowaną przewagę mężczyzn i ten męski punkt widzenia jednak dominuje. Dlatego też, jeśli są aktywne kobiety, jeśli chcą działać, jeśli chcą doradzać, a takim doradczym ciałem są właśnie rady kobiet, jeśli przy samorządach takie rady powstają, to dlaczego ich nie wzmacniać? Jeśli mamy ustawowe rozwiązania dla rad seniorów, one są umieszczone w ustawie. Jeśli mamy ustawowy nakaz tworzenia rad młodzieżowych, to dlaczego nie rad kobiet, jeśli są kobiety, które chcą działać i widzą tę przeszkodę, bo są samorządowcy, nie tak jak tutaj w Opolu, gdzie powstała pierwsza w województwie Rada Kobiet, gdzie prezydent tej radzie jest przychylny, ale są też tacy włodarze miast czy gmin, którzy nie wyrażają zgody na utworzenie takich rad i tam potrzebne jest wzmocnienie ustawowe i wpisanie po prostu do ustawy samorządowej tych rad kobiet jako kolejny podpunkt obok rad seniorów i rad młodzieżowych.
2: Ale czy to nie byłoby takie kolejne ciało, powiedzmy, no, dekoracyjne, tak to nazwijmy, czyli nie mające jakichś kompetencji, które by się przekładały na realne działania. Bo mamy już właśnie, wymieniła pani cały długi szereg tych rad. Czy pani jest zadowolona z tego, jak one funkcjonują?
3: Tak, uważam, że to, że mamy na przykład Rady Młodzieży, ja akurat więcej współpracuję z Radami Młodzieży niż z Radami Seniorów, choć też oczywiście doceniam ich rolę, jednak ta perspektywa różnorodna jest nam potrzebna, bo my bardzo często myślimy o młodzieży stereotypowo, że należy im zapewnić dobrą edukację, że jeśli rozmawiamy o transporcie, to oni muszą mieć dobry transport, żeby dojechać do szkoły i w zasadzie tyle. A oni mówią, nie, my chcemy mieć wpływ również na to, jak będą kursowały autobusy, kiedy będziemy chcieli po szkole pojechać do miasta, nawet na imprezę i móc bezpiecznie wrócić. My chcemy mieć wpływ na budżety obywatelskie, my chcemy mieć wpływ na zieleń, na infrastrukturę, na kulturę i rzeczywiście wysłuchanie tego głosu jest istotne, bo on nam pokazuje zupełnie inną perspektywę. I podobnie jest z kobietami. To kobiety bardzo często mówią, gdzie są luki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To kobiety wypowiadają się też w zakresie na przykład obrony cywilnej. My nie wypowiadamy się wyłącznie na temat edukacji i opieki nad dziećmi czy osobami niesamodzielnymi, ale również o tym, jak budować system obrony cywilnej, bo to często kobieta będzie decydowała, gdzie i kiedy uciekać, jak spakować dziecko, co mieć w plecaku ucieczkowym i jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. I warto jest tego głosu również wysłuchać, kiedy planuje się rzeczy związane chociażby z bezpieczeństwem.
2: Byłby to element pewnych zmian społecznych, szerszych zmian społecznych, którym nasze społeczeństwo podlega. Ostatnio głośno jest chociażby o kwestii związanej z wpisywaniem do polskiego rejestru małżeństw zawartych za granicą, jednopłciowych małżeństw, dodajmy. Jakie jest pani zdanie na ten temat? Bo na razie większość urzędów odmawia takich wpisów.
3: Tak, i tutaj widzimy kolejną historię z cyklu państwo i prawo nie nadąża za zmianą społeczną, bo ponad połowa polskiego społeczeństwa jest za jednopłciowymi związkami partnerskimi. Tu nie ma wielkiego oporu społecznego. Natomiast rzeczywiście nasze prawo jest do tego niedostosowane. Wciąż w parlamencie nie mamy większości do tego, żeby uchwalić ustawę o związkach partnerskich. Pracujemy i wkrótce wyjdzie z Sejmu ustawa o statusie osoby najbliższej w związku. Trafi do prezydenta Nawrockiego. Wątpliwe jest, czy prezydent takie rozwiązanie podpisze, a jednocześnie toczą się postępowania przed polskimi i międzynarodowymi sądami dotyczące transkrypcji aktów małżeństwa. I tak widzimy ten problem, że urzędy stanu cywilnego nie mają w tej chwili możliwości wpisania czy transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, bo po prostu system informatyczny jest na to niegotowy. On widzi po PESEL-u, że wpisujemy dwóch mężczyzn albo dwie kobiety i odmawia po prostu przyjęcia tych dwóch PESEL-i, pokazując, że to jest jakiś błąd. Ale już wkrótce będziemy mieć pierwszą transkrypcję, która dokona się w Warszawie, bo mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dwóch mężczyzn przeszło całą procedurę i kiedy tylko dokumenty z sądu wrócą do warszawskiego ratusza, prezydent Rafał Trzaskowski jasno zapowiedział, że Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokona tej transkrypcji. Mamy kolejne wyroki sądów i kolejne urzędy stanu w Lublinie, ale mamy też w Gorzowie Wojewódzki Sąd Administracyjny również nakazał transkrypcję. Mamy też przede wszystkim, bo to są wyroki indywidualne, ale mamy też orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozszerza to prawo na wszystkie osoby, które zawarły związki małżeńskie poza granicami Polski, pary jednopłciowe i oczekuje od państwa polskiego, że rozpozna te osoby jako małżeństwo i dokona transkrypcji aktów ślubu. Nad tym pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czekamy na te rozwiązania systemowe. Na razie mamy jednostkowe, a czekamy na zmianę systemową.
2: Pani poseł, no bo ja już słyszę te argumenty i pytania. A czy to jest zgodne z konstytucją?
3: Oczywiście, że to nie szkodzi polskiej konstytucji, dlatego że my nie wprowadzamy do polskiego prawa instytucji małżeństwa osób tej samej płci. Ja już nie chcę wchodzić w te dywagacje, dlatego że kwestie dotyczące artykułu 18, który mówi o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega i rodzina podlega specjalnej ochronie państwa, według konstytucjonalistów, według prawników, według chociażby Ewy Łętowskiej, nie wyklucza małżeństw innych niż kobiety i mężczyzny. Ono zakłada, ten artykuł zakłada, że małżeństwo i rodzina, kobieta i mężczyzna są pod szczególną ochroną państwa. Ale w to nie wchodźmy, bo w ogóle te transkrypcje nie zmieniają polskiej konstytucji, nie zmieniają polskiego prawa. To tylko potwierdza, że te osoby zawarły małżeństwo poza granicami Polski i są małżeństwem. I to chroni również nas tutaj w Polsce, bo zapobiega chociażby bigami.
2: No tak.
3: Dlatego, że osoba, która zawarła małżeństwo poza granicami Polski, w świetle polskiego prawa, tak jak ono teraz funkcjonuje, jest kawalerem albo panną i tak naprawdę mogłaby wejść w związek również tutaj w Polsce. Tak, nie powinno to działać. Pomijam już to, że wszyscy powinniśmy mieć równe prawa i ja jestem tego zdania, że po prostu związki partnerskie już dawno powinny być taką cywilizacyjną normą, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej.
2: Wspomnieliśmy o konstytucji. Jaka będzie decyzja koalicji w sprawie tej rady dotyczącej, która ma zajmować się pracami nad nową konstytucją, a powołanej przez prezydenta?
3: To jest bardzo dziwny ruch pana prezydenta. My trochę oceniamy to jako próbę odwrócenia uwagi od chociażby afery Zonda Krypto, która ciągle się przetacza przez polską opinię publiczną, przez polskie media. Rada Konstytucyjna, która powstała w Pałacu Prezydenckim, po pierwsze składa się z osób, które zasłynęły raczej z niestosowania polskiego prawa, tak jak na przykład Julia Przyłębska, co do której są bardzo poważne zastrzeżenia. To jest rada złożona z bardzo wiekowych osób i to nie chodzi o to, żeby takie osoby nie pracowały nad konstytucją, ale jednak potrzebne nam jest też świeże spojrzenie i taka różnorodność również perspektyw. Nie wygląda to na radę przyszłości, ale przede wszystkim jest jedna i kluczowa sprawa. My nie mamy w tej chwili ani momentu konstytucyjnego. Nie usłyszeliśmy, co tak naprawdę w obecnej konstytucji przeszkadza panu prezydentowi, oprócz tego, że pan prezydent chciałby mieć większą władzę i że chciałby zmienić ustrój Polski na taki, w którym prezydent mógłby na przykład rozwiązać parlament. No i pytanie, czy polskie społeczeństwo chciałoby takiej konstytucji?
2: No chyba nie, bo są sondaże sugerujące, że raczej ten model, który w tej chwili obowiązuje, jest tym
3: jest odpowiedni,
2: optymalnym dla
3: więc tutaj nie ma potrzeby społecznej, która by stała za próbą zmiany konstytucji. Ale co najważniejsze, nie ma w polskim parlamencie większości i od bardzo wielu lat nie było w polskim parlamencie większości, która byłaby w stanie zmienić konstytucję. Więc to jest taka praca, trochę sztuka dla sztuki. Bardzo długą perspektywę czasową pan prezydent założył, bo chyba słyszałam, że jakieś gotowe efekty miałyby być w roku 2030, więc to jest dość odległa perspektywa. Czy wtedy będzie większość, która mogłaby konstytucję zmienić w polskim parlamencie? Nie sądzę. Nasza scena polityczna jest podzielona jednak równo na pół i do większości konstytucyjnej każdej ze stron będzie brakowało głosów.
2: Może Koalicja Obywatelska zmieni zdanie do tego 2030 roku?
3: Z całą pewnością nie będziemy chcieli wzmacniać ponad miarę władzy prezydenta. Nie tylko z uwagi na to, że to jest prezydent nie z naszego obozu, ale dlatego, że mamy system parlamentarno-gabinetowy i on się sprawdza, jest dobrze funkcjonującym systemem w demokratycznym państwie. Zmiana na system prezydencki nie jest chyba przez nikogo oczekiwana. Mamy naprawdę parlament z silnym mandatem społecznym, parlament, który jest różnorodny, w którym toczą się spory, ale w którym jednak ostatecznie musi dojść do demokratycznego głosowania, a nie do jednoosobowej decyzji, taką, jaką mógłby podejmować prezydent. Więc myślę, że zostańmy przy naszym systemie, choć oczywiście rozmowa o konstytucji, kiedy mamy już blisko 30 lat od jej uchwalenia, być może jest konieczna, być może powinniśmy coś, jakieś modyfikacje wprowadzić, no ale na pewno nie wywracać ustroju państwa do góry nogami.
2: Posłanka Dorota Łoboda jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy zobaczą państwo oczywiście w internecie na stronie internetowej Radia Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: w Radio Opole. Za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na opolskich drogach. Już powinno być spokojnie, ale co ja tam wiem, Kuba Biel więcej o tym.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Cały czas mamy jednak utrudnienia na DK46 w Ściborzu na trasie Paczków-Nesa. Ruch w miejscu polennej kolizji ciężarówki z barierami ochronnymi nadal odbywa się wahadłowo. Policja kieruje ruchem już od 6.20. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia. Jeżeli chodzi natomiast o zagęszczenie ruchu w Opolu, to jest ono mniejsze niż jeszcze 30 minut temu, ale jednak są punkty, w których stoimy nieco dłużej. Niemodlińska do Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego czy Ozimska do Katowickiej. To w centrum, poza centrum, no to jeszcze drogi blotowe i właściwie tyle.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Jeśli chodzi o indeks równości płci, to wśród krajów Unii Europejskiej jesteśmy dopiero na 18. miejscu, przypomniała w porannej rozmowie Radia Opole posłanka koalicji Dorota Łoboda, odnosząc się do pomysłu ustawowego wzmocnienia roli rad kobiet. Pewne rozwiązania, mówił nasz gość, systemowe są konieczne wciąż na stanowiskach kierowniczych, w biznesie czy nawet w parlamencie. Mamy przewagę mężczyzn. Powoływanie rad kobiet powinno być w ocenie naszego gościa wpisane do ustawy samorządowej jako kolejny punkt obok Rady Seniorów czy Rady Młodzieżowej. Cały obszar objęty pożarem w powiecie biłgorańskim jest pod kontrolą, zapewnił przebywający na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zagrożenie dla budynków znajdujących się w pobliżu płonącego lasu jest już znacznie mniejsze. To za sprawą opadów deszczu notowanych już w części powiatu. W sporcie o 9:00 zapraszam PSG po remisie z Bayernem Monachium. Melduje się w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy 14 stopni, maksymalnie 17 stopni. Dzisiaj możemy się spodziewać i możemy spodziewać się również opadów deszczu. Tak od dawna je obiecujemy, ale dzisiaj synoptycy tak prawie przysięgają.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dzisiaj to słońce ma się przebijać tylko momentami, ale raczej chmury będą królować. Jutro zimniej, ale więcej słońca.

0: kto chciał, zdawał wczoraj język angielski, kto chciał, zdawał sobie wczoraj język francuski. No to my zrobimy teraz lekcję języka francuskiego, bo piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. Środowy rewanżowy mecz półfinałowy z Bayernem Monachium zakończył się remisem 1-1, ale w dwumeczu paryżanie zwyciężyli 6-5, dzięki czemu po raz drugi z rzędu zagrają w finale z nadzieją na obronę tytułu, ale były wielkie kontrowersje w tym spotkaniu. No to teraz posłuchamy relacji naszego francuskiego korespondenta. Jednocześnie będziemy starać się wypowiadać te zwroty tak, jak on to robi, bo to nie jest PSG i nie strzela Mbappé. Zresztą posłuchajmy se.
1: Choć paryżanie szybko objęli prowadzenie po golu Ousmana Dembele w 3. minucie, przez niemal całe spotkanie musieli odpierać ataki rywali. Bawarczycy dopięli swego dopiero w ostatnich sekundach gry, gdy do siatki trafił Harry Kane. Francuska prasa podkreśla przede wszystkim heroiczną postawę piłkarzy PSG w defensywie i szczególnie chwali Williana Pacho oraz Warrena Zaire-Emeriego. Pochwały zbiera także Chwicza Kwaraczelia, wyraźny lider ofensywy PSG, który skutecznie przełamywał szyki obronne rywali. Nie do zatrzymania, natchnieni, heroiczni. Tak postawę paryżan podsumowuje Le Figaro. Dziennik, podobnie jak inne francuskie media, ocenia, że żadna drużyna w Europie, nawet przyszły rywal w finale, Arsenal, nie jest w stanie powstrzymać zespołu Luisa Enrique. Są nie do pokonania, pisze Le Parisien, zapowiadając wielki marsz po końcowy triumf. Już wiadomo, że na finał, który zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie, tłumnie wybierają się fani PSG i to za wszelką cenę. Jak informuje L'Équipe, ceny biletów na platformach odsprzedaży na mecz z Arsenalem nie spadają poniżej 6 tysięcy euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: No i dziękujemy za tę relację. Od razu mi się przypomniał legendarny komentarz Mateusza Borka.
2: Mbappé, Marquinhos dla PSG, Choupo-Moting w 37 minucie dla Bayernu.
0: Coś pięknego. Czyli w skrócie, Le Figaro zadowolą z gry PSG i golu Dembélé.

Jamal, Policeman w Radio Pole. 11 minut brakuje nam do godziny 9 i jednocześnie pojawiło się ostrzeżenie przed burzami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zjawiska te mogą występować w południowo-wschodniej części kraju. Także możemy odsapnąć, bo u nas burz nie będzie, a na te opady deszczu to liczymy i czekamy cały czas.

0: 3 minut brakuje nam do godziny 9, a to oznacza, że wtedy posłuchamy najnowszych wiadomości w Radiu Opole. Przed nimi jeszcze po raz ostatni wyjedziemy na opolskie drogi. Zostańcie z nami.
1: Dzień dobry z Radiem Opole.
2: Reklama. Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcam.

0: Oferta 2021-2027.
1: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia! Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
3: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Od samego rana informujemy o zdarzeniu, do którego doszło w Ściborzu, to odcinek drogi krajowej pomiędzy Paczkowem a Nysą. Tam ruch nadal odbywa się wahadłowo po porannej kolizji ciężarówki, która uderzyła w bariery na obiekcie mostowym. Na miejscu cały czas pracują służby. Trwa w tej chwili neutralizacja wycieków płynów eksploatacyjnych. Przewidywany czas utrudnień nam wydłużono po raz kolejny do około 7 godzin, więc tam na pewno będą utrudnienia. W Opolu utrudnienia są, ale bliżej centrum, na ulicy Ozimskiej, tu mamy spowolnienie przed skrzyżowaniami. Drugi punkt, gdzie coś się dzieje, to Częstochowska do Witosa. Autostrada w porządku.
4: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
6: Dzisiaj Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej, Światowy Dzień Hasła, 7 dzień maja, czwartek i godzina 9.
7: Jest ważne przełamanie w akcji gaśniczej w powiecie biłgorańskim, informuje z miejsca prowadzonych działań minister Kierwiński. W południe początek sprzedaży biletów na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W sporcie PSG po remisie z Bayernem melduje się w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Jacek Rudnik.
7: Cały obszar objęty pożarem w powiecie biłgorańskim jest pod kontrolą, zapewnił na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zagrożenie dla budynków w pobliżu płonącego lasu, mówi, jest już znacznie mniejsza.
8: Jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby lasów państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie, choć cały czas podkreślam, że ta sytuacja może być dynamiczna. Cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Jeśli chodzi o indeks równości płci, to wśród krajów Unii Europejskiej jesteśmy na odległym 18. miejscu, wskazywała w porannej rozmowie Radia Opole posłanka koalicji Dorota Łoboda, odnosząc się do pomysłu ustawowego wzmocnienia roli rad kobiet. Pewne rozwiązania, wyjaśnił nasz gość, systemowe, są konieczne wciąż na stanowiskach kierowniczych, w biznesie czy w parlamencie. Mamy przewagę mężczyzn.
9: I ten męski punkt widzenia jednak dominuje. Dlatego też, jeśli są aktywne kobiety, jeśli chcą działać, jeśli chcą doradzać, a takim doradczym ciałem są właśnie rady kobiet, jeśli przy samorządach takie rady powstają, to dlaczego ich nie wzmacniać? Jeśli mamy ustawowe rozwiązania dla rad seniorów, one są umieszczone w ustawie. Jeśli mamy ustawowy nakaz tworzenia rad młodzieżowych, to dlaczego nie rad kobiet, jeśli są kobiety, które chcą działać i widzą tę przeszkodę, bo są samorządowcy, nie tak jak tutaj w Opolu, gdzie powstała pierwsza w województwie Rada Kobiet, gdzie prezydent tej radzie jest przychylny, ale są też tacy włodarze miast czy gmin, którzy nie wyrażają zgody na utworzenie takich rad.
7: Powoływanie rad kobiet powinno być wpisane do ustawy samorządowej jako kolejny punkt obok Rady Seniorów czy Rady Młodzieżowej, konstatował nasz gość, posłanka Dorota Łoboda.
4: Tu są wiadomości Radio Opole.
7: Południe, początek sprzedaży biletów na 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, przypomina z redakcji kultury Katarzyna Zawadzka.
10: Wśród gwiazd w tym roku są m.in. Justyna Steczkowska, która wystąpi ze swoim recitalem, Natalia Przybysz, Anna Maria Jopek, Anna Wyszkoni, Doda, Michał Szpak i wielu, wielu innych artystów. W tym roku Telewizja Polska stopniowo odsłania karty i podaje program festiwalu. Będzie także koncert hip-hopowy Jedno Podwórko Vol 2. Sprzedaż biletów ruszy w czwartek o godzinie 12 w kasie i na stronie internetowej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, a festiwal odbędzie się w dniach 4-7 czerwca.
7: Muzycznie także na Zamku w Mosznaj, tam inauguracja muzycznego Święta Kwitnących Azalii, koncerty pod patronatem Radia Opole z muzyką klasyczną w otoczeniu kwitnących azalii w każdy czwartek maja. Dziś o 19 na dobry start koncert zespołu barokowego o nazwie Sanssouci.

0: Noc Muzeów 16 maja to szansa poznania Radia Opole od kuchni. W tym roku nasza rozgłośnia po raz pierwszy współorganizuje to wydarzenie. Chcemy pokazać Państwu trochę zmiany technologiczne w nadawaniu. Stąd w planie będą oprowadzenia po studiach nagraniowych, studiach realizatorskich, a także zwiedzanie naszego małego Muzeum Techniki.
1: Światowe agencje informują.
0: Bez porozumienia zakończyły się nocne negocjacje przedstawicieli unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Nad rozmowami unosi się groźba Donalda Trumpa dotycząca podwyżek ceł na samochody, co byłoby złamaniem wcześniejszych uzgodnień z lipca zeszłego roku. Nie ma rozejmu między Ukrainą i Rosją. Rosjanie uderzyli w Dniepr, a Ukraińcy wysłali bezzałogowce w kierunku Moskwy i kilku innych regionów centralnej Rosji. Kijów, przypomnijmy, ogłosił bezterminowy rozejm od 6 maja. Moskwa zapowiedziała, że powstrzyma się od działań zbrojnych od piątku.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 minuty po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
2: I jeszcze wiadomości sportowe. Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. Wczorajszy rewanżowy mecz półfinałowy z Bayernem Monachium zakończył się remisem 1-1. Bramkę dla PSG zdobył już w trzeciej minucie Ousmane Dembélé. Wyrównał w dodatkowym czasie gry Harry Kane. W dwóch meczu Paryżanie zwyciężyli 6-5, dzięki czemu po raz drugi z rzędu zagrają w finale z nadzieją na obronę tytułu. Broniący tytuł Paryżanie w finale zmierzą się z Arsenalem Londyn, który dzień wcześniej wyeliminował Atletico Madryt. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin przegrali z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 1-3 w czwartym meczu finału siatkarskiej Plus Ligi. Goście w rywalizacji do trzech zwycięstw doprowadzili do remisu 2-2. Najlepszym graczem spotkania był atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź, który zdobył 22 punkty. Piąty decydujący mecz finału zostanie rozegrany w niedzielę w Sosnowcu. W innym meczu siatkarze Projektu Warszawa pokonali na wyjeździe Resowie 3-0, wygrali serię 3-1 i zapewnili sobie brązowe medale. Przeciwniczką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na ziemnych kortach w Rzymie będzie Katie McNally. Amerykanka, 63. zawodniczka listy światowej, pokonała w pierwszym pojedynku w imprezie reprezentującą Australię Darię Kasatkinę 6-2, 6-3. Mecz Świątek-McNally odbędzie się w piątek. W środę w spotkaniach pierwszej rundy w Rzymie grało troje Polaków i wszyscy zeszli z kortu pokonani. Magdalinet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Ealą 0-6-6-3-4-6, a Hubert Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6-6-7-2-6. Hokejści Buffalo Sabres wygrali z Montreal Canadiens 4-2 w spotkaniu drugiej rundy playoff Ligi NHL. W rywalizacji do czterech zwycięstw Sabres prowadzą 1-0. W innym meczu rozegranym dziś w nocy Vegas Golden Knights ulegli Anaheim Ducks 1-3 i w rywalizacji jest remis 1-1.
1: Pogoda.
3: 14 stopni mamy na termometrach, maksymalnie dzisiaj 17 stopni. Jeżeli chodzi o opady deszczu, to spokojnie, według synoptyków oni są pewni, że będzie padać. Nasze trawniki na to czekają, aby się doczekały. Jutro zdecydowanie chłodniej, 13, maksymalnie w sobotę 15.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Tylko coś... Wtorek w przyszłym tygodniu tak wygląda dziadowsko, bo ma być od 4 do 11 stopni, ale pożyjemy, zobaczymy. Synoptycy lubią zmieniać zdanie w takich kwestiach. Natomiast do końca tego tygodnia jeszcze słońce się pojawi, to obiecuję. Kacper Śniegórski, Paweł Oliwa i 7 po 9.

0: Radio Pole 16 minut mamy po godzinie 9. Dziś 7 dzień maja, czwartek światowy, dzień hasła i więcej o tych hasłach na pewno usłyszycie dzisiaj w duecie na fali zaraz po godzinie 10. Natomiast ja teraz tak, odpaliłem swój telefon, wpisałem hasło 1234, potem zalogowałem się do swojego maila wpisując admin 1, bo chciałem być niezwykle przebiegły. I co na to wszystko Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego?
1: Zmiany, natychmiast zmiany. Jeżeli takie są hasła, których używacie tak państwo słuchacze jak ty, to należy je jak najszybciej zmienić. My mamy takie przekonania, że źli hakerzy, którzy siedzą gdzieś w piwnicach, łamią nasze hasła, a tak naprawdę my po prostu ułatwiamy im zadanie. Wiele z naszych haseł to często spotykane malinka 17 albo daty urodzin. Bardzo, bardzo, bardzo silnie sugeruję, żeby nie mieć tego samego PIN-u do telefonu, do aplikacji bankowej, do odblokowania karty bankomatowej. Bardzo wiele osób stosuje ten sam PIN do wielu tych samych miejsc. To jest bardzo, bardzo zły pomysł.
0: No to ja oczywiście żartowałem, rzecz jasna. Ja, jeżeli chodzi o moje hasła, to są wymyślone nieistniejąco słownikowo nazwy. Do tego mam tam spacje i różne takie dziwne znaki. To już brzmi lepiej?
1: Brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Ja przez wiele lat się wpatrując w ten temat, pierwszym podejściem były oczywiście te hasła, które wszystkim chyba nam pogarszają humor, czyli 8, 4, H duże, A małe, B średnie. Nie, to jest bardzo trudne do przekazania, trudne do zapamiętania, oczywiście o ile nie mamy menedżera haseł, co jest oddzielnym tematem, który bardzo polecamy, bo to jest jedno z najlepszych rozwiązań, ale niektóre hasła musimy zapamiętać. I kiedyś takie podejście było, żeby jak najdłuższe ilość tam znakowe ze specjalnym znakiem, ze literką, cyferką, no zazwyczaj to się kończyło tak, że mamy malinka 17, wykrzyknik małpa do się najszybciej klika. Więc dzisiejszym takim sprytnym podejściem, które wydaje mi się, że może ułatwić wielu słuchaczom życie, to jest tak zwany passphrase. Zamiast password, czyli słowa klucza naszego hasła, to mamy frazę, która jest naszym hasłem. Na przykład konie atakują czołgi. No, jest to łatwe do przekazania, łatwe do zapamiętania, a bardzo trudne do zgadnięcia przez różnego rodzaju tęczowe tablice, listy haseł, więc to daje nam jakiś naprawdę solidny poziom bezpieczeństwa. No i jednocześnie zaznaczam, nie używamy tekstów z piosenek, utworów literackich, nic z tych rzeczy.
0: To wszystko, co jest
1: kreatywnego wymyślić.
0: Łatwe do znalezienia w internecie, jest złe, jeżeli chodzi o nasze hasło. Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego był dziś moim gościem. Dzięki bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I przypominam, że równiutko za godzinę gościem duetu na fali będzie Tomasz Turba, także zachęcam do tego, żeby pozostać więcej na temat haseł i nie tylko, na pewno pojawi się jeszcze dzisiaj w Radiopole. 20 minut mamy już po godzinie 9:00.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 25 minut mamy po godzinie 9 w Radio Opole. No to bardzo ważne informacje mam, bo już niedługo odbędzie się pierwszy w Polsce w ogóle, to tym bardziej pierwszy w naszym regionie, piknik droniarza na Toropolu 9 maja. Kto chciałby się tam pojawić, czego będziemy mogli się tam nauczyć i co będziemy mogli tam wygrać, o tym wszystkim opowiem na pewno w Radio Opole już za chwilę, także zostańcie z nami.
0: Radio Opole. Chwila dla Ciebie.
2: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.

0: Dobry z Radiem Opol.
1: W Radiu Opole za 28 minut będzie godzina 10, natomiast 9 maja w sobotę na Toropolu piknik droniarza i o tym pikniku porozmawiam teraz z Kacprem Kwiatkowskim i Piotrem Kolasą. Cześć panowie, witam was serdecznie.
2: Cześć.
1: Jak tradycyjnie przyszliście z toną sprzętu tutaj do tego studia, bo ile mamy tutaj tych dronów? 5, 6, 7?
2: Tyle, ile się zmieściło w plecaku.
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: 10 dronów i każdy do czego innego służy. Mi najbardziej się podoba ten taki najmniejszy, którym jesteśmy w stanie nawet latać w tym pomieszczeniu, tak?
3: Tak.
1: No to jest dosyć niezwykłe, jak to wszystko się rozwija, ale dzięki temu, że tak się rozwija, to możecie też organizować coś takiego jak piknik droniarza. Co to takiego?
3: To jest piknik skierowany głównie dla ludzi z zewnątrz, dla ludzi, którzy nie mają styczności z dronami, ale też i dla pilotów, bo my piloci mamy się w planach super bawić. Mają być zawody dla pilotów w lataniu po lodowisku, no i też dla wszystkich odwiedzających. Każdy będzie miał możliwość wygrać nagrody. Udało nam się dużo sponsorów załatwić, udało nam się dużo nagród załatwić i to naprawdę są bardzo fajne nagrody.
1: Między innymi Sodry Opole widzę, że są zaproszenia, tak, na mecze?
3: Tak, wejściówki na mecze mamy poduszki, mamy koszulki od naszego znajomego, który prowadzi kanał na YouTubie prosto o dronach, mamy kurs driftu, mamy wejściówki na strzelnicę.
1: Także krótko mówiąc, bardzo ciekawa sprawa, a w ten sposób chcecie zachęcić ludzi, żeby co, nie bali się tych dronów?
2: Chcemy troszkę otworzyć tak świat dronów na wszystkich jakby niezwiązanych z dronami. Pokazać, że to nie jest takie straszne.
1: Że nie latacie po to, żeby podglądać kogoś.
2: Tak jest, nie latamy po to, żeby podglądać, nie latamy po to, żeby w coś wlecieć, bo to tak często jest, że proszę mi tu nie latać, bo w coś pan mi wleci, w szybę czy coś, a to tak naprawdę droniarze im dłużej latają, tym bardziej są profesjonalni. To tak troszkę można przyrównać do Formuły 1. Bo każdy może pojechać Formułą 1, ale nie tak szybko.
1: Kacper, to jest mało miejsca, a ty już gogle masz na swojej głowie przygotowane. A propos tego profesjonalizmu, czy ty jesteś w stanie wystartować tutaj dronem teraz i tak polatać?
3: Tak.
1: No to dawaj. A czy jak te śmigła wlecą mi w głowę, to zakończę swoją przygodę w Radiu Opole?
3: Nie. Najwyżej może się tfu, nie daj Bóg, we włosy wkręcić, ale no takich rzeczy raczej nie przewidujemy, bo staram się jak najbardziej ostrożnie latać.
1: No to dawaj, fruń, odpalaj go. Kacper teraz założył gogle, no to Piotrek, ty możesz komentować to, co on teraz robi.
2: Teraz nie mogę komentować, musi być skupiony. Jak ma tutaj się zmieścić, to tak naprawdę musi być skupiony.
1: Mam nadzieję, że słychać, ale faktycznie dron wystartował gdzieś, lata teraz za mną, ale on jest też tak, Piotrek, pięknie oświetlony z tego, co widzę.
2: Tak, to jest taki sygnał, który można wykorzystywać na jakichś, powiedzmy, eventach, spotkaniach, koncertach. On jest oświetlony po to, żeby go było widać.
1: Kacper zdmuchuje wszystkie gadżety, które przynieśliśmy gdzieś, lata teraz nad moją głową. A ty umiesz, Kacper, wyfrunąć teraz z radia? Tam ci okienko otworzyłem teraz. I dron zawrócił, leci nad naszymi głowami, ale to jest taki dosyć mocny dron. O, już poleciał sobie gdzieś hen teraz. Jak taka mucha gdzieś sobie pofrunął. Dobra, to my wracamy za chwilę do tej rozmowy i czekamy, aż dron do nas powróci. Zostańcie z Radiem Opole.
0: Z nami wstaje cały region.

0: Radio Opole opowiadam dzisiaj o pikniku droniarza, który już 9 maja w sobotę na Toropolu. To jest przy współudziale miasta i Mosiru. Impreza, na którą może wejść absolutnie każdy, a o tym dzisiaj rozmawiam z Kacprem Kwiatkowskim i Piotrem Kolasą. Każdy, kto będzie chciał, po prostu idzie na Toropol 9 maja. Od której godziny?
1: Od godziny 10 do godziny 14.
0: I może sobie wejść, może zobaczyć, może poznać ten świat.
1: Tak, tak. Może wejść. Ogólnie przed wejściem na lodowisko będą sportowe samochody, będą driftowozy, ponieważ jednym z sponsorów nagród jest ekipa Michael TV. Będzie do wygrania kurs driftu. Mhm. Później wchodząc dalej, no będą przeróżni wystawcy. Tep Edukacja, będą atrakcje.
0: Tak, ale to właśnie najciekawsze jest to, że tam będziemy mogli poznać ten świat dronów.
2: Poznać swoją drogą, ale każdy, kto będzie chciał, będzie mógł się przelecieć w goglach dronem FPV. Mhm. Takim maluszkiem jak ten.
0: On jest wielkości dłoni.
2: Tak, to jest mniej.
1: Małej dłoni, malutkiej dłoni.
2: 85 mm ma w wymiarach. 85x85 to jest maleństwo. Ale takim dronem będzie można mógł każdy się przelecieć. Oczywiście my podejrzewamy, że będą do tego kolejki. Mhm. Więc najlepiej się stawić jak nie wcześniej, jak jeszcze nie będzie takiego tłumu. Ale no to jest takie chyba przełomowe dla takich spotkań, no bo takimi dronami latają zaawansowani piloci. A my mamy takie drony, mamy szkołę FPV, startujemy FPV, przyjeżdżając z Krakowa specjalnie tutaj i oni mają takie drony, którymi, no powiedzmy, bez ogródek można się troszkę porozbijać, także każdy będzie mógł spróbować.
0: No bo to jest taki dron, on jest w 100% bezpieczny, jak coś tam się, bo widzę, że ma nawet na te wirniki, ma takie założone.
2: To są prop guardy tak zwane, to ten dron jest taki mały, że ja w tym roku na swojej wigilii latałem między karpiem a pierogami.
0: Także, i babcią.
2: Tak, no wkręciłem się szwagierce we włosy, ale no to jeden włosek straciła, no to tyle, no a to się zdarza w takich małych przestrzeniach.
0: Rozumiem. Szwagierka się nie obraziła?
2: Nie. To gorzej z dronem, bo bardzo, bardzo twarde włosy ma i ledwo co wydostałem z silnika.
0: Ale jakie jest główne założenie tego waszego pikniku droniarza?
1: Dla pilotów dobra zabawa, a dla ludzi takich z zewnątrz pokazanie, na czym polegają drony, jakie są klasy dronów. No i też, że to jest przyszłość, bo nie oszukujmy się, ale w chwili obecnej drony są już nawet rolnicze, drony są używane w pracy, jest bardzo duże grono ludzi, która używa po prostu zarobkowo dronów. Też będziemy mieli stoły, na których będą wystawione różnego typu drony i każdy będzie mógł podejść, dotknąć do ręki, zobaczyć jak to wygląda z bliska.
0: I poznać ten świat dronów. Przypominam, 9 maja, sobota, Toropol, piknik droniarza od 10 do 14. Kacper Kwiatkowski, Piotr Kolasa. Dzięki panowie za wizytę w studiu.
1: Dzięki bardzo.

0: Za 5 minut będzie godzina 10. Widziałem, jak Krzysztof Rapp teraz wpisał swoje hasło. Krzychu 11.
1: Dokładnie tak, tak. Ala Makota.
0: Ala Makota.
1: No to od podstawówki używam, bo taka ala była i zostało.
0: Ale właśnie temat haseł z Iwoną Tokarską się pojawi.
2: Oczywiście, że tak. Będzie u nas ekspert Tomasz Turba, który to wyjaśni, dlaczego nie powinniśmy sobie nadawać naszych haseł od naszych imion, plus do tego używać kombinacji 1, 2, 3, 4.
1: No tak, ja już raz spamowałem i prosiłem o blika Messengerem, także no przypomnijmy tę historię, nie wiedząc o tym oczywiście,
0: faktycznie,
1: będąc hakowanym.
0: Ale tak, wiele osób ci zgłaszało, ja też zadzwoniłem do ciebie.
1: No tak, tak, kilka kont na Kajmanach się otworzyło wtedy. Żartuję oczywiście, to w ogóle była makabra i nikomu nie życzę takiego stresu.
0: No to dobrze, to ja zachęcam do tego, żeby zostać z Radiem Opole. Duet na fali zostaje, a ja za dzisiaj dziękuję. Kacper Śnigurski, Paweł Oliwa, program zrealizował. Do usłyszenia.

0: Wodorowe technologie, OSE, bezpieczeństwo, instalacje elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
2: Po reklamie.
3: Zbliżamy się do 10:00, słuchacie Radio Opole w czwartek, to już 7 dzień maja. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i regionu.
4: Polska Grupa Zbrojeniowa, najpoważniejszym beneficjentem unijnego programu pożyczkowego na obronność SAFE, jutro podpisanie dokumentów w Warszawie. Przed nami ostatni dzień przyjmowania projektów do budżetu obywatelskiego powiatu nyskiego. Przypomnimy najważniejsze zasady, a w kulturze muzyka barokowa na początek muzycznego święta kwitnących azalii.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: A przed mikrofonem Jacek Rudnik.
4: Najpierw kierowcy, przypominamy o komplikacjach w ruchu na Krajowej 46 Paczków Nysa na wysokości Ściboża po porannym zdarzeniu z udziałem auta ciężarowego, które uderzyło w barierki na obiekcie mostowym. Ruch odbywa się tam cały czas naprzemiennie, tak może być jeszcze przez kilka godzin. W ciągu ostatniej godziny natomiast doszło też do kolizji auta osobowego z ciężarowym w samym Głogówku. Działania służb w tym miejscu i już praktycznie zakończony także przejazd bez większych problemów.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: 123 osoby zatrzymane przez policję w ramach antypedofilskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod kryptonimem Hellfire. Funkcjonariusze zabezpieczyli 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. Część plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. W akcję zaangażowano 500 policjantów i żandarmerię wojskową. Sytuacja w Puszczy Solskiej powoli się stabilizuje. Ogień już się nie rozprzestrzenia. Strażakom sprzyja padający od rana w powiecie biłgorajskim deszcz. To mówił na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Choć pożar jest pod kontrolą, mówi cały czas, są też takie miejsca, które wymagają stałej interwencji.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: Teraz posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda z porannej rozmowy Radia Opole o powołanej przez prezydenta Radzie Konstytucyjnej, która ma przygotować zmiany w ustawie zasadniczej.
6: To jest bardzo dziwny ruch pana prezydenta. My trochę oceniamy to jako próbę odwrócenia uwagi od chociażby afery Zonda Krypto. Rada Konstytucyjna po pierwsze składa się z osób, które zasłynęły raczej z niestosowania polskiego prawa, tak jak na przykład Julia Przyłębska, co do której są bardzo poważne zastrzeżenia. Jest jedna i kluczowa sprawa. My nie mamy w tej chwili ani momentu konstytucyjnego. Usłyszeliśmy, co tak naprawdę w obecnej konstytucji przeszkadza panu prezydentowi, oprócz tego, że pan prezydent chciałby mieć większą władzę.
4: Zbrojeniówka zarobi na pożyczkach z programu SAFE, pisze Rzeczpospolita. Według dziennika na kontraktach finansowanych z unijnych pożyczek najwięcej zarobią spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Formalne podpisanie umowy w sprawie SAFE w piątek w Warszawie. Polska będzie pierwszym z 19 krajów Unii Europejskiej, który wchodzi do programu, na podstawie którego będziemy mogli sfinansować ponad 120 projektów obronnych.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
4: Dziś ostatni dzień zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego powiatu nyskiego. W tym na pomysły mieszkańców przygotowano 350 tysięcy złotych. Wartość jednego projektu nie może przewyższać 20. Dla każdej z 9 gmin powiatu nyskiego przewidziano inne dostępne kwoty. Warto sobie to sprawdzić na stronie samorządu. Tam mają państwo także szczegółowy regulamin budżetu. Z powodu przedłużających się prac przy przebudowie przepustu drogowego na odcinku drogi powiatowej Magnuszowice-Gracze, to gmina Niemordin, przypominamy, zamknięcie drogi zarówno dla samochodów, jak i pieszych zostaje wydłużone do piątku.
0: Światowe agencje informują.
4: Wielka Brytania ruszyła do urn. Od rana przed lokalami wyborczymi ustawiają się kolejki. Mieszkańcy Anglii, Szkocji i Walii wybierają lokalne władze, burmistrzów oraz przedstawicieli regionalnych parlamentów. W głosowaniu biorą udział także tysiące Polaków mieszkających na wyspach. Do brutalnych zamieszek doszło w nocy w Paryżu. Świętowanie awansu stołecznego klubu Paris Saint-Germain do finału piłkarskiego.

0: Ligi Mistrzów przerodziło się niestety w starcia z policją i uliczne walki. Władze przekazały o dziesiątkach zatrzymania oraz rannych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 po 10.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
2: Już dziś pierwszy koncert w ramach Święta Kwitnących Azalii. Jego tytuł to Barok to brzmi dumnie. Początek o godzinie 19 na Zamku w Mosznej. O wszystkich koncertach w ramach Święta Kwitnących Azalii przeczytacie na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty. Dzisiaj także inauguracja Tygodnia Bibliotek. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarządu Okręgu w Opolu zaprasza do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Tam o godzinie 13 wręczenie statuetki Opolski Bibliotekarz Roku i wystąpienia zaproszonych gości. A tegorocznym hasłem przewodnim Tygodnia Bibliotek jest Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. Placówki w całym regionie organizują liczne wydarzenia. Na przykład Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza w piątek czytelników na spotkanie z pisarzem Jakubem Małeckim, początek w piątek o godzinie 17. Profesor Marek Szyryk otworzy jutro wystawę pod tytułem Gra w czerwone, to w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Autor jest wykładowcą, profesorem zwyczajnym, prorektorem Szkoły Filmowej w Łodzi. W ekspozycji odnosi się do kodów wizualnych reklamy. To ona stała się impulsem do zacytowania i przetworzenia tego języka na świat malarski. Początek wernisażu w piątek o godzinie 18 w Galerii Zamostek MBP w Opolu.
1: Pogoda.
3: O, jest pochmurno i czekamy na te burze, które są przez synoptyków zapowiadane już od wczoraj. Od 13 do 17 stopni dzisiaj w naszym regionie. Podczas burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. No i ma popadać. Czekamy na ten deszcz, bo wczoraj były szumne zapowiedzi, a spadło kilka kropel dosłownie. No i przez to auta nadal brudne.
4: Z wielkiej chmury mały deszcz był.
3: O, dosłownie. Nocą od 8 do 10 stopni, jutro od 14 do 16 stopni. W weekend będzie bardzo ładnie cieplej, w sobotę 18 stopni, w niedzielę już powyżej 20.
4: No i bardzo fajnie, jeśli chodzi oczywiście o weekend, niech sobie pada, ale niekoniecznie może te burze. 16 stopni, tyle teraz pokazują termometry w Opolu, no i nigdzie więcej, nie ma 16. Natomiast najchłodniejszy Kluczbork, tam zaledwie 14 stopni jeszcze teraz, a przepraszam, jeszcze w Namysłowie też tylko 14, 15 stopni w Brzegu, a dwa najcieplejsze z kolei miasta, teraz to Nysa i Kędzierzyn-Koźle, tam mamy po 17 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Ale lubię tę piosenkę.
4: Ja też, no.
3: Mojo Lady. Już teraz w Radio Opole. Witają się w duecie na fali Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rab, cześć i czołem, a program realizuje Paweł Oliwa.
3: Poczekaj,

0: Radio Opole. Radio dla wszystkich.
1: Reklama.
2: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
3: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
3: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
4: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
5: Kaplica. Zaufanie na lata.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Duet na fali.
2: A my zapraszamy Was na jubileuszowy koncert Opole Mystic 30, który to uświetni tegoroczne Dni Opola. Zapraszamy Was konkretnie na piątek, to 15 dzień maja o 21:00 w opolskim amfiteatrze. Wystąpią Artur Andrus, Czesław Śpiewa, Fisz, Siczka, Maria Peszek, Tomasz Organek, Spięty Bela, Piotr Rogucki, no i Tomasz Organek, nie wiem czy wcześniej wspominałam. Wykonają swoje najważniejsze utwory, a na widowni musicie, możecie zasiąść Wy.
3: Tak, i będzie Tomasz Organek. Bo chyba pominęłaś. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, żartuję już 3 razy powiedzieliśmy, bo myślą, że mamy jakieś konszachty z Tomaszem. Jeśli chodzi o pytanie, wyzwanie dziś konkursowe dla Was, to chcemy nawiązać do Światowego Dnia Hasła. Dziś zresztą za chwilę będziemy o tych hasłach, no tych komputerowych, internetowych, pocztowych, rozmawiać z fachowcem, ale jakiś czas temu przy okazji tytulików przypomniałem, jak to kiedyś w świetnej komedii Rozmowy Kontrolowane było takie hasło: żyrafy wchodzą do szafy, odzew na to, pawiany wchodzą na ściany. No to dziś zadanie dla Was, uwaga, podajcie nam odzew na hasło. Nawet z oddali słucham Duetu na fali. 774-541-541. Jaki odzew na hasło? Nawet z oddali słucham Duetu na fali.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: duet na fali.
1: Za nami Morfeusz von Dobenhausen w utworze Happiness. A za minutkę będzie w pół do 11:00. No i w naszym studiu długo wyczekiwany i zapowiadany pierwszy gość Tomasz Turba, czyli specjalista od cyberbezpieczeństwa Securak.pl. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: No to na początek oczywiście w tym światowym dniu hasła chciałem ciebie zapytać, czy mógłbyś podać takie przykłady rażące, kłujące w uszy, takich haseł, które natrafiłeś w swojej karierze, takie banalne, takie, no nie chcę powiedzieć idiotyczne, ale infantylne, banalne do zhakowania na przykład.
3: Mamy na przykład teraz maj, więc hasło maj 2026 bardzo powszechne. Albo 1, 2, 3, 4, 5, to było do 2025 roku. No i zgadnijcie, jakie jest w 2026. Oczywiście 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Naprawdę tak? Ludzie dalej to robią.
3: Tak, tak, niestety tak. Ta świadomość jest dalej bardzo mała, a w ogóle hasła dzisiaj to jest tak naprawdę przeżytek, szczerze mówiąc, nie? Bo żeby zgadnąć takie hasło, to szczerze mówiąc, no włamywacz nie musi wiele robić, taki przestępca, nie? Mhm. Niech wejdzie na nasze profile społecznościowe, które są na przykład publiczne. My o tym nawet nie wiemy, że na Facebooku czy na innych portalach mamy profil taki nie tylko dostępny dla naszych znajomych, tylko...
1: Nie odhaczyliśmy ptaszka dawno temu.
3: Dokładnie. Tak. No i na przykład chwalimy się, że właśnie pijemy drinka na Bora Bora. Tak, dokładnie w tym momencie. W innym poście, dokładnie w konkretnym dniu ktoś nam składa życzenia. Tutaj pokazujemy, to jest moja wnuczka, na przykład Iwonka, a tutaj jest mój synek Krzysio i tak dalej. No i jak my dzisiaj te hasła budujemy w dalszym ciągu? Iwonka na przykład 2004, tak? Bo i moja kochana wnusia Iwonka urodziła się w 2004 roku, tak? Albo syn Krzysiu ma datę ślubu jakąś tam 2015. No i w ten sposób niestety się buduje hasła. Dlaczego? Po to, żeby je pamiętać. A przestępca przecież to wie, że z psychologicznego punktu widzenia ludzie w ten sposób budują hasła, no i będzie próbował. I co więcej, on nie musi dzisiaj sam budować tej listy, tylko idzie do modelu sztucznej inteligencji i mówi, wejdź tutaj na profil tej pani, przejrzyj wszystkie posty, przejrzyj wszystkie zdjęcia i zrób mi listę przykładowych haseł. I to, co kiedyś hakerzy cyberzbóje robili powiedzmy w parę godzin, dzisiaj mają to na pstryknięcie palców w 2 minuty.
1: Żałuję, że zadałem mu to pytanie, z pozoru takie błahe. Matko,
4: aż się zestresowałam,
1: to straszne, co ty mówisz.
4: Aż w ogóle zaczęłam w głowie kombinować, czy ja mam takie hasła gdzieś, które mogą faktycznie być bardzo szybko złamane. Ale Tomek, takie przewrotne pytanie dla ciebie. Czy ty też kiedyś, jak startowałeś w ogóle ze swoim zainteresowaniem z programistyką, czy ty też miałeś takie proste hasła?
3: Tak, oczywiście. I nawet była taka sytuacja, jak byłem dzieckiem. Nie wiem, ile mogłem mieć lat z 10. Nie, więcej, przepraszam, to już było na pewno ze 13 lat. No i nagle komputer mi zaczął wolno działać. Ja nie wiedziałem, co to znaczy, że on się nie uruchamia albo pokazują mi się jakieś takie brzydkie treści dla dorosłych nagle na tym komputerze. No i wyobraźcie sobie, że w wieku 13 lat, tak, ja też byłem ofiarą właśnie ataków hakerskich. Ściągnąłem jakieś oprogramowanie, no i haker oczywiście w sposób automatyczny przejął mi wszystkie treści, jakie miałem na komputerze i zaczął serwować bardzo brzydkie treści dla dorosłych, nie? Później oczywiście
4: Ale też miałeś takie imię i raz, dwa, trzy, cztery?
3: No jasne, że tak, jasne. Nawet miałem prostsze, bo jak dobrze pamiętam, to miałem wtedy ulubioną bajkę po prostu jako moje hasło. Aha. Wiadomo, że wtedy nie było portali społecznościowych, ale jak miałem tam wpisane, wiecie, generał Daimos jako hasło, nie? I jakbym dzisiaj miał na przykład na profilowym zdjęcie takiego bohatera, no to przestępca od razu by to próbował.
4: Jasne.
3: Tak.
4: Tomek Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, jest naszym gościem. Za chwilę jeszcze do tego szyfrowania naszych kont wrócimy.

0: Światowy Dzień Haseł. Rozmawiamy o naszym bezpieczeństwie w sieci. W studiu gości Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. I Tomek tutaj przed chwilą obśmiewał te wszystkie hasła, które stosowaliśmy będąc dziećmi, nastolatkami, bo i nam się włamywały różne osoby na komputery, na nasze konta, ale teraz jesteśmy mądrzejsi. Jak to właśnie robić w obecnych czasach bezpiecznie i w firmie, i w domu, żeby nikt nam się nie włamał?
1: Przede wszystkim hasło dzisiaj to za mało. Możemy mieć piękne, znakomite hasło, na przykład jestem szczęśliwym mieszkańcem Opola od 30 lat. No hasło, które ma powyżej 50 znaków, nie? No,
0: wpisz to bez błędów.
2: Ale łatwe do zapamiętania, nie? Wiesz. Łatwe, dodasz jakieś wykrzykniki, cyferki na koniec, nie? I tak będzie jest. Różne znaki.
1: Tak jest. I dzisiaj najważniejsza jest ta długość, nie? Im hasło jest dłuższe, powyżej 15 znaków, to teoretycznie nie będzie do złamania. No ale jesteśmy w przeddzień komputerów kwantowych, więc zaraz będzie taka sytuacja, że każde hasło będzie do złamania, nie? I hasło dzisiaj, pamiętajmy, że może wyciec w postaci gołego tekstu. Czyli przykładowo, hakerzy włamują się na jakiś portal, gdzie mieliśmy to super złożone hasło, nie? Oni mają tę bazę wycieków, mają nasze imię i nazwisko, PESEL-e, adresy, maila, no i właśnie to hasło na przykład. No jeżeli taki administrator dołożył dodatkowe metody zabezpieczeń, to to hasło wychodzi w postaci dziwnych krzaczków. Jakieś tam ABXG792, metoda szyfrowania, tak? Ale może się zdarzyć, że jeżeli taki portal nie dołoży starań do zablokowania tego, to hasło nagle to jestem szczęśliwy mieszkańcem Opola wycieknie w postaci takiego tekstu gołego. Mm-hmm. I co robi przestępca? Kopiuj, wklej i jest na naszym koncie.
2: No tak,
1: dokładnie. Więc to jest za mało. To, co dzisiaj musimy mieć, to jakąś formę dodatkowego uwierzytelniania. To się tak formalnie nazywa. Dwuczynnikowe bądź wieloczynnikowe uwierzytelnianie. I co to może być? Logujemy się do naszej skrzynki pocztowej, logujemy się do naszego banku, do konta firmowego, nagle przychodzi SMS, przepisz kodzik. Albo mamy nawet darmową aplikację na naszego smartfona.
0: Potwierdź, że to ty.
1: Tak, tak samo, dokładnie. Potwierdź, że to ty. Jak się dzisiaj logujemy każdy z naszych słuchaczy i my do banku, to przecież jest coś takiego. W aplikacji mobilnej jest potwierdzenie logowania.
2: Tak.
1: Albo wykonania operacji, transakcji, przepisz kodzik. To właśnie to jest to dwuczynnikowe uwierzytelnianie.
2: I w social mediach też to jest.
1: Tak jest.
2: Co ważne, bo Krzysztof się przekonał na własnej skórze przecież w ferie.
0: Ja to mówiłem,
2: ale tak, no rzeczywiście, no ja będąc sobie na nartach niczego nie świadom, nagle zaczęli do mnie ludzie dzwonić i SMS-y przysyłać, że chyba ktoś mnie zhakował, bo proszę o blika na Messengerze.
1: No właśnie.
2: Ja o niczym kompletnie nie wiedziałem, wiadomo, żadnego blika nie prosiłem. I jejku, odkręcanie tego, spróbowanie w ogóle wejść na swojego Messengera, kiedy mnie wywalało ci hakerzy, którzy przejęli moje konto, no ja nie mogłem tam dojść do tych zmian hasła. Znajdźcie ludzie nagle w panice, tak, na szybko.
1: Właśnie.
2: Gdzie to się w ogóle zmienia? Która to jest zakładka? Jak to zrobić szybko, sprawnie? No naprawdę.
0: Ale
2: to
0: tutaj
2: jest duży
0: muszę
2: kłopot.
0: Pochwalić wszystkie osoby, które były w kręgu znajomości Krzysia.
2: Prawda to.
0: Że wszyscy zareagowali prawidłowo, to znaczy i pisali, i dzwonili od razu do ofiary tego ataku.
2: Tak, gorąca linia
0: że coś
2: była
0: się
2: długo.
0: Wydarzyło.
1: Tak, Krzychu na pewno by nie przelał blik.
2: Zostańcie koniecznie z nami, bo za chwilę jeszcze zapytamy o pewną taką nową metodę, ja nie wiem, nazwę ją roboczo na pendrive'a. Też bardzo niebezpieczne zachowanie takich chyba cyberprzestępców. Zostańcie z nami. Za chwilę będziemy ostrzegać o tym.

0: duet na fali.
1: Lady Gaga za nami, już tylko 11 minut do godziny 11. Wracamy do cyberbezpieczeństwa, do tego tematu. Tomasz Turba nadal w naszym studiu. Ja teraz chcę zapytać, bo usłyszałem, że jest taka nowa, nie wiem, może i nie nowa metoda. Ja o niej pierwszy raz usłyszałem. Tak nazwałem roboczo na pendrive'a, czyli na przykład jest jakaś korespondencja do firmy, w której coś tam, nie wiem, ktoś cię gdzieś na coś zaprasza albo coś proponuje i na przykład tam jest dołączony też pendrive, gdzie się opisuje, że tam są jakieś dodatkowe dane, jakieś tam ważne informacje dla ciebie i żebyś sobie tam sprawdził, prawda?
2: Tak, to jest...
1: Oj, trzeba chyba uważać.
2: To jest nowy wektor ataku w Polsce, bo on za granicą już tak funkcjonuje mniej więcej 3 lata i zaczęło się od tego, że pewna firma, która współpracowała z zagraniczną firmą kurierską, nagle dostała: dziękujemy, że jesteś naszym klientem na tym oto tutaj pendrive'ie, i on miał normalnie branding tej rzekomej firmy kurierskiej. Oczywiście to było sfałszowane, ale wyglądało wszystko realnie, nie? I na tym pendrive'ie jest specjalna promocja, kod rabatowy, że jak zarejestrujemy się tam na jakiejś stronie, to od razu możemy skorzystać. I to było takie bardzo, miało być lukratywne, zachęcające, bardzo duży rabat, no gdzie praktycznie każdy by skorzystał, nie? No i w tym momencie podpięcie takiego pendrive'a w firmie, normalnie taki, jaki wektor ataku znamy, to byłoby, że zaraz infrastruktura jest zainfekowana. Ale to się dzisiaj nie dzieje, bo administratorzy, informatycy na większości komputerów blokują te pendrive'y, że tam się nic z niego nie uruchomi. Ale jeżeli włożymy takiego pendrive'a do komputera firmowego, on zostanie przeskanowany i nie ma tam infekcji. Dostaniemy z systemu. Ale tam jest plik PDF, specjalna oferta. I w tym PDF-ie jest link. I link dopiero, jak otworzymy, kieruje do złośliwej strony, która będzie wyglądała identycznie. Domena, na przykład zamiast tam jakiś sklep obuwniczy, będzie miała jakąś literóweczkę, że prawie tego nie zobaczymy. A będzie idealnie to wszystko wyglądało i będzie od razu formularz: zarejestruj się, podaj swoje dane, podaj hasło. Więc jeżeli już użyjemy takiego samego hasła, jak mamy na przykład w koncie służbowym albo innym prywatnym, albo w banku, no to już przestępcy to mają. Po rejestracji dodaj kartę, tak? Karta debetowa, jak dodamy z bankowości elektronicznej, to ten numerek CVV, tam jest 3 cyfry do potwierdzenia transakcji. Przestępca już to ma, prawda? No i teraz w zależności, jaki mamy limit na karcie, czy do transakcji do 100 zł nie musimy tego potwierdzać, a może do 5 tysięcy, to przestępca po prostu...
3: Wyczyszczone,
1: pozamiatane.
2: Tak. Czyli to jest taki atak bardziej psychologiczny niż techniczny, nie? Że tutaj dziękujemy, że jesteś z nami, dziękujemy za współpracę, takie pendrive'y przychodzą. W Polsce to jest jeszcze rzadkość, ale rzeczywiście obserwujemy, że to do naszego kraju wchodzi, więc tutaj zalecamy ostrożność.
3: No a czy zalecamy pęk kluczy do generowania haseł?
2: Koniecznie, koniecznie. Tutaj Iwona, pęk kluczy jako metoda na iPhony, na MacBooki, to jest znakomite rozwiązanie, które przychodzi z tym urządzeniem. Tak, na Androida mamy Google Authenticator. Darmowa aplikacja do ściągnięcia na smartfona. Dodajemy nasze konta, moi drodzy, i nagle, nawet jak przestępca ma nasze cudowne hasło, na przykład uwielbiam być w programie Iwony i Krzysia, tak? Hasło też ponownie nie do złamania, ale jak on to widzi, kopiuj, wklej, nie zadziała, no bo nie ma naszego smartfona, czyli nie przepisze tego kodzika. Nie ma potwierdzenia, więc on może znać to hasło, my dostaniemy powiadomienie, że tam logowanie z jakichś Chin i tak dalej, my sobie to hasło zmienimy, a on i tak się nie włamie.
3: No a ja już wiem, co będę dzisiaj jeszcze popołudnie robić. Mam jeszcze trochę czasu do pozmieniania. Owszem, już korzystam z tego pęku kluczy i stosuję go coraz częściej, ale tak po tej dzisiejszej rozmowie myślę, że jeszcze mam nad czym popracować. Dzięki bardzo. Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, był gościem Radio Opole. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
1: Dzięki za wizytę w studio.
0: Radio Opole. Gramy dla kierowców.

0: misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu w programie Piknik Rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11. Przypominam, mamy już czwartek, to 7 dzień maja, Światowy Dzień Hasła między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju i w regionie?
4: 4 ministerstwa pracują równolegle nad przygotowaniem projektów obronnych realizowanych w ramach unijnego programu SAFE. Od tego rozpoczniemy. Około 4 miesięcy potrwa remont ulicy Szkolnej, to Strzelce Opolskie. Na bezpieczeństwie tego nowego traktu skorzystają w największym stopniu uczniowie.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Jacek Rutnik.
4: Służby podległe MSWiA zdeterminowane do realizacji projektów, które miały pierwotnie być finansowane z programu SAFE. To zadeklarował na antenie radiowej Trójki wiceszef resortu Czesław Mroczek. Już jutro mogą być zaprezentowane szczegóły dotyczące naszego rządowego planu B. Wiceminister MSWiA powiedział, że nad realizacją projektów, z których w największym stopniu skorzysta Polska Grupa Zbrojeniowa, pracują jednocześnie 4 resorty. Obrony Narodowej, Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji i także resort infrastruktury.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: Znajomość historii regionalnej trzeba stale pogłębiać o nowe wątki, by stawała się pełniejsza. Mówiła na naszej antenie naczelnik opolskiej delegatury IPN, doktor habilitowana Joanna Lusek, odnosząc się do dzisiejszego pokazu filmu dokumentalnego Górny Śląsk, fotopanorama Krzysztofa Glondysa.
5: A myślę właśnie, że okres przedplebiscytowy związany bardzo mocno przecież z 3 powstaniami śląskimi, co dotyczy zarówno województwa opolskiego, jak i województwa śląskiego, bo te są sklejone i jest niesamowicie ważny.
4: Premiera dokumentu Krzysztofa Glondysa zatytułowanego Górny Śląsk 1919-21 fotopanorama, godzina 16, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, bezpośrednio po tej projekcji panel dyskusyjny o znaczeniu powstań śląskich.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Około 4 miesięcy potrwa remont ulicy Szkolnej przy publicznej podstawówce nr 1 w Strzelcach Opolskich. Poza nową nawierzchnią pojawią się też dodatkowe parkingi. Prace ruszają w zasadzie lada moment, mówi nam burmistrz Jan Wróblewski.
6: Przy szkole podstawowej nr 1 tam zatrzymują się autobusy. Do tej pory ta droga była bardzo wąska. Tutaj po remoncie będzie znacznie szersza. Będzie 11 dodatkowych miejsc postojowych, jak również pełnowymiarowy chodnik.
7: Na pewno musimy spodziewać się utrudnionego przejazdu przez tą drogę, parkowania czy też ogólnego przemieszczania się ruchu pieszym, przy czym całość ruchu zostanie zachowana.
4: I jak dodaje Kamil Krus, to wykonawca prac, przebudowa drogi potrwa według szacunków około 4 miesięcy. Już za niespełna godzinę w południe początek sprzedaży biletów na 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Wystąpią na nim m.in. Doda, Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska czy Justyna Steczkowska. Będzie także koncert hip-hop, jedno podwórko, Volumin 2. Sprzedaż biletów będzie odbywać się równolegle w kasach i na stronie internetowej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, a festiwal od 4 do 7 czerwca. Doroczna gala strażacka z uhonorowaniem najaktywniejszych jednostek i strażaków z całego regionu opolskiego rozpocznie się o 17 w Opolance w Opolu. Na miejscu także formalne przekazanie promes na zakup 17 wozów strażackich. Jeszcze Opole. Trwa modernizacja dużego pasażu handlowego Dambonia. Harmonogram mówi o zakończeniu prac przed końcem roku. Pierwszy etap modernizacji za 1 300 000 zł finansuje spółdzielnia. To są konkretnie zyski wygenerowane przez lokale użytkowe.
0: Światowe agencje informują.
4: Choć jeszcze nie objęli władzy, ich poparcie społeczne cały czas rośnie. Węgierska partia TISO w najnowszym sondażu ma już 62% poparcia, co oznacza, że Węgrzy są zadowoleni z obietnic Péter Modior, które składa właśnie przed objęciem urzędu. Tak to na dziś wygląda. A wybory lokalne w Anglii oraz wybory do parlamentu w Szkocji i Walii, zdaniem analityków, mogą nie tylko przesądzić o losach premiera Keira Starmera, ale także zauważyć na przyszłości całego Zjednoczonego Królestwa, chociażby w kontekście relacji z Unią Europejską czy Stanami Zjednoczonymi. Will this be new opening? Czy to będzie nowe otwarcie? Zastanawia się dzisiaj brytyjska prasa. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości od południa będzie Państwu przekazywać.

0: klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: No mamy taką chwilową przerwę od tej ładnej pogody, od tych upałów. Dziś zachmurzenie duże, do tego przelotne opady deszczu. No były już takie upały.
2: Przesadzasz.
1: Były. 17 stopni dziś maksymalnie, a nie tam 20 parę. Od 13 do 17. No i jeśli chodzi o to, co po południu, no to uważajmy, bo mogą być rzeczywiście burze i mamy nawet ostrzeżenie przed takowymi. Wiatr będziesz... Tak, proszę, proszę.
2: Czy ja mogę zacytować?
1: No te ostrzeżenia.
2: Tak, ostrzeżenie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 14 do godziny 23 prognozowane są burze na terenie kilku powiatów województwa opolskiego, konkretnie Głubczyckiego, Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Strzeleckiego.
1: No proszę, no czyli to nie w kij dmuchał. A jeśli chodzi o to, jak będzie dmuchało, no to będzie mocny ten wiatr, do 60 km na godzinę i to tak najpierw z zachodu, później północnego zachodu, później północy. A w nocy też zachmurzenie duże, o burzach już nie ma, ale może pokropić. No i tak od 8 do 10 stopni.
2: A teraz aktualnie na termometrach 16 w Namysłowie i w Kluczborku, w Brzegu, w 17 w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie-Koźle po 18.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: To jeszcze dodam, że grad może dzisiaj spaść.
1: Ajajaj, no lepiej, żeby nie.
2: A na deszcz czekamy. Iwona Tokarska,
1: Krzysztof Rap i Paweł Oliwa. Cześć.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
8: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Po reklamie. We'll be right back.

0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Duet na fali.
2: A my dziś w konkursie, przypomnę, chcemy komuś wręczyć podwojną wejściówkę na jubileuszowy koncert Opole Mystic 30. Ten koncert uświetni tegoroczny Dni Opola. Odbędzie się 15 maja o 21 w opolskim amfiteatrze. No i przypomnę, rutynowo zestaw gwiazd, które wystąpią na tejże naszej pięknej scenie. Artur Andrus, Czesław Śpiewa, Siczka, połączyłem dwa. Maria Peszek, Tomasz Szorganek, o którym jeszcze nie wspominaliśmy ani razu, Spięty, Bela i Piotr Rogucki. I żeby wybrać się na ten koncert i z nimi pośpiewać, poszaleć dziś w Światowym Dniu Hasła, trzeba
3: nam powiedzieć, jaka może być odezwa na hasło "Nawet z oddali słucham duetu na fali" i wydzwonicie pod 774-541-541.
4: W jakiejkolwiek drodze oddali słucham zawsze radiowy duet na fali. Dziękuję. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiamy cię, Andrzeju.
2: Dzięki,
3: pozdrawiamy.
2: Dzięki. Szerokości, jak to mówią. No dobrze, to jeszcze jedna propozycja jest. Posłuchajmy.
5: Gdy jestem na dobrej fali, słucham duetu w oddali. I nic mi to nie przeszkadza, bo jestem dobra rada.
2: Już się bałem, że będzie biały rym, ale nie. Coś tam się udało to zamknąć w całość. Dobrze.
3: Nie, no chwalimy. Nasi słuchacze są fantastyczni.
2: Ale to,
3: cieszymy się z każdej odezwy na nasze hasło.
2: Zastosowali się do rad Tomka Turby, żeby hasło jest nie za łatwe, a odzew mam wrażenie jeszcze trudniejszy. Rzeczywiście. Przypomnę hasło, na które szukacie dziś odwetu. Nawet z oddali słucham duetu na fali. To tak na zasadzie, że żyrafy wchodzą do szafy, a pawiany wchodzą na ściany.
3: Ja grab.
2: Właśnie.
3: Tu Wisła, to
2: właśnie.
3: Wisła.
2: A najlepsze kasztany są na placu Pigalle.
3: 774-541-541. Jaka może być odezwa na hasło "Nawet z oddali słucham duetu na fali"?
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: bardzo ciekawe pokazy rowerowe, jazdy synchronicznej.
1: Tak.
0: Dokładnie, natomiast tam tych elementów jest dosyć sporo.
2: Rowerowy naprawdę, polonez.
0: Tak jest.
2: To brzmi nieźle.
0: Bardzo sprawny jak halupczuk.
2: Tak?
0: Tak.
2: To może być niezłe.
0: Szybki Robin Hood na rowerze, także dużo jest tych elementów przez tą grupę przygotowanych, która myślę będzie bardzo atrakcyjna, ale mamy również Opolskie Centrum Edukacji ze strefą aktywności dla dzieci. Edubus, edukacja na kółkach razem z wirtualną rzeczywistością promującą ideę lifelong learning. Zespół szkół medycznych w Kędzierzynie-Koźlu, Przychodnia Optima Medycyna z Kędzierzyna-Koźla, Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. Także tych elementów wystawców będzie sporo, pokazywać będą swoje dokonania.
1: Piknik
0: nie chcę
1: rodzinny.
0: O wszystkich konkretnie.
2: Zaraz jeszcze dopowiemy wszystko przy
0: ale naprawdę tych atrakcji bardzo, bardzo dużo, bardzo myślę ciekawych. Pogoda chyba też nie najgorsza się zapowiada.
2: Pogoda zamówiona, tak. Za chwilę wrócimy zatem do tematu tego pikniku. Przypominam, piknik rodzinny, tak, w Kędzierzynie-Koźlu już w tę sobotę. Maja Berdak zaprasza nas z Urzędu Marszałkowskiego. Za chwilę do tej rozmowy wrócimy, bo tam jeszcze kilka gwoździ w tym programie się znajdzie.

0: Słuchacie oczywiście Radio Pole Duetu na fali. Za 18 minut wybije godzina 12 w południe, a my wracamy do rozmowy z Mają Berdak, to dyrektorka Departamentu Wydziału Wdrażania Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim, i wspólnie zapraszamy Was na piknik rodzinny do Kędzierzyna Koźla, to już w najbliższą sobotę 9 maja, na tamtejszym boisku przy PSP numer 11. I mówiliśmy już o tym, że będzie i rajd rowerowy, i będzie dużo atrakcji takich sportowych, animacje dla dzieciaków.
1: I będzie siatkarz.
0: A, będzie siatkarz, tak. Widzę, że ten punkt Ci się bardzo spodobał.
1: Bardzo.
0: Ja natomiast chciałem powiedzieć, że będzie też musztra paradna w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna Koźla, i to jest i dla ucha, i dla oka niezły kąsek, prawda?
2: Tak, udało nam się wspólnie namówić i zorganizować tą musztrę paradną. Mam nadzieję, że wszyscy będą zachwyceni.
1: A ja myślę, że wszyscy się będą zachwycać Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu, bo oni właśnie nie dość, że fantastycznie grają, to właśnie ta ewolucja, ta musztra paradna, no to ona jest fenomenalna.
2: Grają pięknie, tak.
1: A jak długo mają grać, wiadomo? Przynajmniej pół godzinki?
2: Nie, myślę, że aż tak długo nie, ale myślę, że będzie to warte.
0: W okolicach 13:45, tak się ewentualnie, tak. Jeśli ktoś by chciał zobaczyć, to żeby się nie spóźnił, to niech będzie już o 13:30 na przykład. Taka moja rada.
1: To,
0: no dobrze.
1: To jest taki piękny support przed główną gwiazdą, którą jest... A w zasadzie będzie Gosia Andrzejewicz.
2: Tak, a przed nią jeszcze supportem będzie Rodzinna Jedenastka, program przygotowany przez Publiczną Szkołę Podstawową numer 11 w Kędzierzynie z występami młodzieży, a potem Gosia Andrzejewicz w ramach jubileuszowej trasy koncertowej swojego 20-lecia zagra nam koncert.
0: No to pięknie, no to mamy gwiazdę, mamy młode talenty też, mamy coś dla ruchu. Dodajmy jeszcze tak, to jest też właśnie przy współudziale funduszy europejskich, bo cała ta idea, jak już żeśmy wspomnieli, to jest też taka, żeby pokazywać, jak Polska na przestrzeni tych lat się zmieniła dzięki tym funduszom, prawda?
2: Tak, oczywiście. Rajd rowerowy jest po ścieżkach rowerowych współfinansowanych z funduszy europejskich. Dużo punktów informacyjnych, elementów pokazujących to, jak fundusze się przyczyniły do zmiany tego wszystkiego, a cała impreza dla Państwa z dostępem bezpłatnym jest współfinansowana również z funduszy europejskich i Urząd Marszałkowski.
1: A to ja jeszcze zapytam, czy trzeba się specjalnie wcześniej zapisywać, aby wziąć udział chociażby w tym rajdzie?
2: Chcielibyśmy, żeby się uczestnicy zapisywali, bo organizacyjnie nam to ułatwia po prostu pewne rzeczy, natomiast no, czekamy do ostatniej chwili, do tej 13:00 można oczywiście przyjść i zapisać się jeszcze na miejscu.
1: No to nie pozostaje nam nic innego.
0: Tak, ja jeszcze
1: zaprosić.
0: Tylko dodam jeszcze jedną rzecz, bo myśmy tu w międzyczasie, zdradzę Państwu, rozmawiali o tym, jak ważna jest też pierwsza pomoc i ta wiedza. No to a propos też tego pikniku, to od razu dodam, że będzie tam można na miejscu zmierzyć sobie ciśnienie, poziom glukozy, no ale także właśnie nauczyć się tej słynnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie, czyli no będzie fajny sprzęt, będą fachowcy i też będzie można z tego skorzystać.
2: Będą karetki, będzie można wejść do środka.
0: Proszę.
2: Także myślę, że dużo ciekawych rzeczy.
1: Ale najważniejsza rzecz, która ma być, to pogoda.
0: Zamówiona.
1: Maja Berdak, dyrektor Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zapraszała w Radio Opole na piknik rodzinny z Gosią Andrzejewicz w Kędzierzynie Koźlu. Dziękujemy.
0: Dziękujemy za wizytę w studiu.
2: Ślicznie, serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
0: Po reklamie.
3: Powolutku zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole w czwartek, to już 7 dzień maja. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i regionu.
4: Prezydent Karol Nawrocki chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Coraz mniej studentów wybiera kierunek budownictwo. To duży problem, o tym debatowano w Opolu.
5: Stąd już dzisiaj te porozumienia z politechnikami, żeby zachęcać studentów, a nawet wcześniej już licealistów.
4: Premier Donald Tusk spotkał się z papieżem Leonem XIV i zaprosił go do naszego kraju.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam. Najpierw informacja dla kierowców. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 46 w Ściborzu między Nysą a Paczkowem. Przypomnijmy, tam w godzinach porannych ciężarówka uderzyła w bariery na moście. Jak przekazała GDDKiA, nie ma osób poszkodowanych, droga jest przejezdna.
6: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
4: Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych, że zwróci się do Senatu w tej sprawie.
8: Chcę jasno powiedzieć. To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
4: A pytanie referendalne brzmiałoby, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Takie pytanie, a referendum miałoby się odbyć 27 września. Wracamy na Opolszczyznę. Jak zachęcić studentów do studiowania na kierunku budownictwo? Jak budować współpracę z przedsiębiorstwami? Jakie wyzwania stoją przed tym kierunkiem w kontekście współczesnych technologii, zwłaszcza w dobie AI? O tym rozmawiają przedstawiciele publicznych uczelni technicznych i wydziałów, które prowadzą studia na kierunku budownictwo, na specjalnej konferencji w Opolu organizowanej przez Politechnikę Opolską. Dyskutujemy tutaj o dydaktyce, nauce i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, mówi profesor Andrzej Marynowicz, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Opolskiej.
9: Wyzwania dla nas to takie, żeby nadążyć za rozwojem techniki, być po prostu na czasie. To jest nasze główne zadanie. Wyzwania, no przede wszystkim coraz mniejsza liczba studentów.
10: W tej chwili w dobie AI mamy, prawda, wiedzę na wyciągnięcie ręki. Nasze kształcenie, cała dydaktyka zupełnie się zmienia. Studenci muszą potrafić bezpiecznie z tego korzystać, z pełną odpowiedzialnością.
4: Dodaje prorektor do spraw kształcenia, dr inżynier Anida Stanik-Bessler. Widzimy potencjał do współpracy z uczelniami, zwłaszcza w obliczu braków kadrowych w tej branży, mówi Jolanta Malec z Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK.
5: Stąd już dzisiaj te porozumienia z politechnikami, żeby zachęcać studentów, a nawet wcześniej już licealistów, do wybierania tych niszowych kierunków kolejowych, które powoli umierają wręcz. Także razem musimy coś robić, żeby za kilka lat ta kadra jednak się pojawiła.
4: W konferencji uczestniczy 25 uczelni technicznych z całej Polski. Konferencja potrwa do jutra. Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Podkreślił, że jest poruszony i zbudowany spotkaniem z Ojcem Świętym. Premier w prezencie podarował papieżowi pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Donald Tusk przekazał również przesłanie papieża do Polaków.
0: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl, dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy i że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni.
4: Premier Donald Tusk wskazał, że nie ustalono daty wizyty papieża w Polsce, ale zaznaczył, że może do niej dojść w 2028 roku. Wcześniej Leona XIV do Polski zapraszali prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki. Chcieli, aby papież przybył do Giedrzwałdu w przyszłym roku w związku z obchodami 150. rocznicy objawień Matki Bożej, a potem zaproszenie ponowił episkopat.
11: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Dokładnie za 2 godziny w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu wystartuje Arka Dive 2026. To wydarzenie poświęcone oldschoolowym automatom zręcznościowym. Będą takie klasyki jak Mortal Kombat czy Tekken. O 14:00 rozpocznie się szkolenie pod tytułem Automaty na salonach, a następnie przez kolejne tygodnie w bibliotece dostępny będzie automat arcade z cyklicznie zmieniającym się zestawem gier. Warto wpaść do strefy gier.
11: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Dzisiaj, jeśli ktoś pragnął i czekał na to ochłodzenie, to faktycznie go doznaje, bo dzisiaj maksymalnie do 17 stopni w naszym regionie. Do tego od 14 spodziewamy się, że zagrzmi, do tego spadnie deszcz, a poza tym to jeszcze grad. Nocą od 8 do 10 stopni, jutro od 14 do 16 stopni i też spodziewamy się słabych, przelotnych opadów deszczu.
7: Deszcz, burze, grad, no daj spokój. Nie, ja mam nadzieję, że to się nie sprawdzi. Naprawdę,
3: deszcz
7: no niech sobie pokropi.
3: Jest,
7: niech sobie pokropi, ale ta cała reszta niepotrzebna do niczego. 18 stopni, tyle teraz pokazują termometry w Opolu. To już jest prawie maks. 18 jeszcze także w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu. 17 stopni mamy w Brzegu, a najchłodniej w tej chwili w Kluczborku i w Namysłowie. Tam po 16 stopni.
11: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A ja mam pomysł, jak przywołam deszcz. Umyję okna.
7: Czekaj,
3: na pewno
7: przecież
3: się pojawi.
7: No tak.
3: Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rappa, Paweł Oliwa. Cześć.

0: Cześć.
1: Reklama społeczna.
0: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Cześć, sąsiad. Jak firma?
12: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
11: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
12: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
11: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
12: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
13: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Duet na fali.
2: A za nami fantastyczna piosenka, nowość od Kasi Sienkiewicz. Natomiast my już teraz Was zapraszamy na fantastyczny koncert, który odbędzie się w Opolu 15 maja o 21 w Opolskim Amfiteatrze Opole Mystic 30, który to uświetni tegoroczne Dni Opola. Na scenie zobaczymy Artura Andrusa, Czesława Śpiewa, Fiszę, Siczkę, Marię Peszek, Tomasza Organka, Spiętego, Belle i Piotra Roguskiego. Oni wykonają swoje najważniejsze utwory, a najważniejsza informacja jest taka, że na publice, na widowni możecie zasiąść wy.
3: Tak jest, bo jak dobrze to wszystko rozegracie, to dostaniecie od nas podwójną wejściówkę na tenże koncert. A co trzeba zrobić w Światowym Dniu Hasła? No trzeba dzisiaj dać odzew na hasło, które wymyśliliśmy. To hasło brzmi: nawet z oddali słucham duetu na fali. Jaki mógłby być odzew? 774-541-541.
4: Nawet oddali słucham duetu na fali, a sąsiedzi za ściany bisów się domagali. I tak się rozkręcili przy tej fali, że nawet policjanci chwilę słuchali.
3: Ups, cóż, to tylko my.
2: To głośni być musieli.
3: No i dobrze, bardzo ładny odwet. Też taki długi, skomplikowany, żeby szpieg z Krainy Deszczowców nie mógł rozwikłać.
2: 774-541-541. Jaka może być odezwa na hasło? Nawet z oddali słucham duetu na fali.
5: Dzień dobry, tu Marcin z Opola. Olesna. W sprawie tej odezwy: nawet oddali słucham radia na fali, a całkiem z bliska dałbym im pyska.
3: Skądkolwiek jesteś, słuchaczu miły, to było
2: czy orzekające. Czy z Opola, czy z Olesna.
3: Bardzo
2: chodź,
3: ładnie.
2: Daj nam pyska.
3: Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pięknie dzwonicie. No dobrze, właśnie chodzi nam o poczucie humoru. Światowy Dzień Hasła dziś tak właśnie sobie świętujemy. No to dzwońcie dalej, bo jeszcze dużo czasu, jeszcze nie rozstrzygamy. O, 774-541-541, czyli odzew na hasło. Nawet z oddali słucham duetu na fali, wy podajecie, no i bilety wygrywacie.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: 28 minut po godzinie 12. Ja czekam, klikam.
1: A kółeczko się kręci.
0: F5, odświeżam stronę i nadal przekroczona liczba użytkowników. Nie można kupić biletów na tegoroczny festiwal, przynajmniej ja nie mogę i kolega mój też nie może, bo to przyznam się tutaj wam na antenie. Dawid Rajwa mnie poinformował, wysłał mi skryny i ona nie mogę kupić.
1: No bo prawda jest taka, że dzisiaj o 12 punktualnie tak, ruszyła sprzedaż biletów na, żeby było jasne, o czym my mówimy, na 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. No i ta sprzedaż oczywiście odbywa się
0: serwery
1: na stronie internetowej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i tak, ja w tej chwili oczyma memi widzę, jak się kręci i co, i witryna jest nieosiągalna. No na szczęście jest
0: Krzysiu,
1: też taki dopisek, że w kasach można też kupić te bilety, aczkolwiek nie wiem, czy pół godziny, co to położę, że ja kuchnę. Odśwież. Jak ci nie działa, to do informatyków zadzwoń. Włącz i wyłącz. Będzie działać. Nie, no tak to faktycznie jest. Chyba mam wrażenie, że dużo osób po prostu chciałoby pójść na te koncerty festiwalowe. Dokładnie. No to na pocieszenie powiem to, co wiadomo na pewno i to tutaj działa u mnie wszystko, to wam powiem, że już wiemy na pewno.
0: Co u ciebie działa?
1: U mnie działa mój prosty edytor tekstu, z którego teraz dam informację w świat, dalej przekażę, że następujące gwiazdy zostaną odsłonięte w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki.
0: Ty tam
1: odświeżaj w tym czasie, chuchaj.
0: Dobra, to powiedz, to zdradzim.
1: A ja szybko powiem, bo to nie jest wcale aż tak dużo nazwisk. Na razie na pewno będzie to Ewa Bem, Maria Szabłowska i Natalia Kukulska. To one odsłonią swoje gwiazdy właśnie. A w ogóle zgłoszeń to było, słuchajcie, aż 24, ale zespół w składzie. Jarosław Wasik, Jerzy Golczuk, Marcin Kusy, Marcin Wolniak, Magdalena Matyjaszek oraz Łukasz Śmierciak wybrali właśnie te artystki i
0: ale
1: one odsłonią gwiazdy.
0: Tam będzie jeszcze jedna niespodzianka. Specjalna statuetka trafi do tych, którzy tam co roku śpiewają, czyli do Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej.
1: Pięknie.
0: I mnie to szalenie cieszy, bo miałam przyjemność w ubiegłym roku rozmawiać z dyrygentką Ludmiłą Wodziel, która mi w podcaście zdradziła, że ona marzy o takiej nagrodzie. I o gwieździe, i nawet jeśli to jest statuetka, to myślę, że też będzie zaszczycona.
1: Będzie jej bardzo miło, na pewno ucieszy się. No to fajnie, to tyle wiemy, a jak
0: nie
1: tam
0: fajnie, nie jest fajnie.
1: Aha,
0: nie jest
1: dobra,
0: fajnie.
1: Odświeża się dalej. No.
0: Fajnie to teraz Roxy nam zaśpiewa z Fawstem, a tutaj nie jest dobrze.
1: Okay.
0: Nie jest dobrze.
1: Zadzwonimy do pani. Okay.
0: Ja bym chciała na ten hip-hop kupić bilety i co? Chyba znowu przejdą mi
1: koło nosa. Ja ci mogę porapować za chwilę. Prywatnie.

0: Duet na fali.
1: Ponoć było very difficult, ale jakoś poszło. Maturzyści z całego kraju zakończyli właśnie egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Choć ten egzamin nie jest obowiązkowy, to zdecydowało się go zdawać prawie 70% wszystkich tegorocznych absolwentów liceów i techników.
2: No i very, very good. Maturzyści ze szkoły w chmurze zostali przepytani. Pisali egzamin na stadionie, słuchajcie, warszawskiej Legii. No i podobno wychodzili z tego, że egzaminu zadowoleni.
3: Łatwiejsza była oczywiście podstawowa, ale rozszerzona też dobrze poszła. Rozprawka była całkiem prosta, bo było o komunikacji, o pociągach w Europie. Nie ma problemu, opisałem, czy podróżuję często, więc było prosto. I co, no, pozytywnej myśli jestem.
4: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
5: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
4: Wspaniale, super.
6: Widzę, że jesteś uśmiechnięta,
4: tak,
6: zadowolona.
4: Tak, lepiej niż podstawa, myślę, że mi poszło jednak.
7: Byłem pewien każdej odpowiedzi, czyli nie musiałem nic strzelać.
2: To jednak nie very difficult, to easy było. No dobrze, ale to nie koniec na pewno tej całej maturalnej przeprawy. O 14:00 kolejny egzamin z historii muzyki, no a w ogóle, uwaga, matury potrwają, aż do 30 maja.
1: A co to znaczy salt?
2: Salt. To był taki film z Angeliną Jolie. Mogę tak wybrnąć z tego trudnego pytania?

0: za 11 minut wybija nam godzina 13. Ważna informacja dla turystów i miłośników sztuki. Będzie można zwiedzać okradzione sale Luwru i to nie jest żart. Paryskie Muzeum zapowiada ponowne otwarcie sal, w których doszło w ubiegłym roku do spektakularnego włamania.
1: Galeria Apolla, z której to zniknęły warte kilkadziesiąt milionów euro klejnoty, ma zostać udostępniona zwiedzającym latem. Nadal nie wiadomo jednak, co tam się stało ze skradzionymi eksponatami.
2: Nowy dyrektor Luwru, Christophe Leribaud, poinformował na łamach Le Monde, że Galeria Apolla zostanie ponownie otwarta w lipcu. Nie będzie jednak można w niej oglądać klejnotów z kolekcji rodu Bonaparte. Te, które przetrwały kradzież, w tym uszkodzona korona cesarzowej Eugenii, zostaną tymczasowo przeniesione do innego skrzydła Luwru i pozostaną tam do czasu stworzenia odpowiednio zabezpieczonej przestrzeni. Władze Luwru zapewniają, że po włamaniu wzmocniły systemy bezpieczeństwa muzeum. Odnowiono bramy wejściowe, a w środku budynku uruchomiono mobilny posterunek policji. Szersze zmiany mają zostać wprowadzone w ramach wielkiego planu modernizacji muzeum. Szacowane na ponad miliard euro prace mają ruszyć w najbliższych miesiącach i potrwać do 2031 roku. Tymczasem odnalezienie skradzionych eksponatów wydaje się coraz mniej prawdopodobne. Czterech sprawców jest w rękach francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Jednak los klejnotów wciąż pozostaje nieznany. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: No wszystko ładnie, pięknie, ale tak, salę odnowiono, wprowadzono dodatkowe systemy bezpieczeństwa, ba, jak słyszymy, nawet dodano posterunek policji. No dobrze, pozostaje tylko jedno pytanie. Co my będziemy w tych okradzionych salach Luwru oglądać, bo tego akurat nie powiedziano.
1: Ach, cokolwiek by to nie było, nie będzie już łatwo tego ukraść.
0: A, no, czyli jednak, tylko te odnowione ściany.

0: samotność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
1: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu w programie Piknik Rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Po reklamie.
4: Już tylko sekundy dzielą nas od godziny 13. Przypominam, mamy czwartek, to jest 7 dzień maja, Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. A co ważnego w kraju, na świecie, w regionie?
5: Jest odpowiedź Senatu na propozycję zorganizowana referendum przez Karola Nawrockiego. Chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Mikroretencja sposobem na suszę. Będą specjalne szkolenia w naszym regionie.
6: Analizy zwiększenia retencji krajobrazowej, opracowanie sposobów zatrzymywania wody.
5: Muzyka barokowa wybrzmi na otwarcie święta kwitnących azali w Mosznej.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: A o szczegółach Joanna Matlak.
5: Senatorowie odpowiadają na propozycję prezydenta. Karol Nawrocki chce zorganizować referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Referendum dotyczyłoby jednego pytania. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Co na to Senat? O tym Michał Fabisiak.
9: Senatorowie koalicji rządowej zapowiadają, że nie poprą wniosku. Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej krytykuje treść pytania.
10: Pytanie jest tak tendencyjne, że organizacja takiego referendum byłaby parodią.
9: Przeciwny jest też senator Nowej Polski Wadim Tyszkiewicz.
11: To jest czysta manipulacja. Pan prezydent gra na emocjach ludzi.
9: Senacka większość przyznaje, że unijna polityka klimatyczna nie jest idealna, ale obecny rząd podejmuje działania zmierzające do jej zmiany. Poparcie dla referendum deklaruje PiS, bo jak mówi senator Krzysztof Bieńkowski, obywatele mają prawo wypowiedzieć się w tak ważnej sprawie.
12: Każdy płaci rachunki za prąd, więc będzie mógł się wypowiedzieć.
9: Referendum miałoby odbyć się 27 września. Do tego potrzebna jest zgoda Senatu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
5: Marszałek Senatu zapowiedziała, że Izba rozpatrzy wniosek na najbliższym posiedzeniu. Susza w rolnictwie i ogrodnictwie z roku na rok staje się coraz większym problemem, a ten może się tylko pogłębiać. Jak podkreśla Antoni Konopka, członek zarządu województwa opolskiego, aby zatrzymać wodę, a przy tym na przykład wpływać na zmniejszenie fali powodziowej w czasie obfitych deszczów, potrzeba długofalowych rozwiązań. W tym celu władze regionu ogłosiły konkurs pod hasłem Opolska Szkoła Mikroretencji. Chcemy wyłonić organizacje pozarządowe, które przeprowadzą szkolenie i warsztaty dla pracowników samorządów, gminnych spółek wodnych czy ośrodków doradztwa rolniczego, mówi Antoni Konopka, członek zarządu województwa.
6: Chcemy, żeby w trakcie tej szkoły wykorzystać naszą bazę, siedzibę Zespołu Polskich Parków Krajobrazowych Władzy. Mamy tam dobre warunki do właśnie szkolenia i w sposób praktyczny na dopływach rzeki Stobrawy przeprowadzić takie działania dotyczące analizy zwiększenia retencji, mikroretencji, opracowanie sposobu sposobów zatrzymywania wody.
5: Na konkurs dotyczący mikroretencji władze województwa przeznaczyły 80 tysięcy złotych. A jak alarmują eksperci, chwilowe ochłodzenie i opady deszczu nie wpłyną na suszę. Dziś i jutro występować mogą gwałtowne burze, ale jak tłumaczy synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska, woda będzie słabo wsiąkać w przesuszoną glebę.
3: Są to deszcze nawalne. Duża ilość deszczu spada gwałtownie w krótkim czasie na bardzo wysuszone podłoże. Ta woda nie ma szans wciągnąć. Ziemia nie przyjmuje tak przesuszona wody, ale dobrze, że w ogóle i to, bo naprawdę jest sucho.
5: A nadchodzące lato ma być upalne i suche, z gwałtownymi burzami, przede wszystkim ze względu na zjawisko El Nino. Spowoduje ono anomalie pogodowe. Z jednej strony fale intensywnych i długich upałów, a z drugiej gwałtowne burze i ulewy z gradem. Przez to mogą występować lokalne podtopienia i niestety powodzie.
7: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Na Zamku w Mosznej rusza dziś 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii. To wydarzenie, które łączy ze sobą muzykę, historię i przyrodę. Rozpoczynamy występem naszych muzyków, podkreśla dr Jakub Chrenowicz, wicedyrektor Filharmonii Opolskiej.
13: Na Zamku wybrzmią największe dzieła muzyki kameralnej. Otwarty zostanie festiwal koncertem o pięknym tytule Barok to brzmi dumnie, ponieważ szczególny akcent będzie położony na muzykę Francoisa Couperina. Można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny, nie zabraknie także muzyki Händla. Wykonawcy wykonają jedną z sonat triowych tych bardzo znanych wielkiego niemieckiego twórcy.
5: A koncert dziś o godzinie 19 w Galerii Zamkowej. Wstęp jest wolny, wymagana jest jednak rezerwacja miejsc na stronie Zamku w Mosznej. Koncerty będą odbywały się co czwartek do 28 maja, a Radio Opole jest patronem medialnym wydarzenia.
7: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Co prawda w samym Opolu jeszcze nie pada, ale chyba mocniej trochę wieje, widzę po drzewie za oknem, no i więcej chmur na niebie. Natomiast w prognozie mamy burze możliwe i przelotne opady deszczu po południu. Temperatury od 13 do 17 stopni, a jeszcze a propos tych burz, no to na pewno jest ostrzeżenie przed takowymi od godziny 14 dla powiatów Głubczyckiego, Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Strzeleckiego. Jeśli chodzi o wiatr, no ten to dzisiaj taki trochę szalony, chwilami mocniejszy, bo tak, najpierw wiał z zachodu, później północnego zachodu, a jeszcze kierunek północny przed nami, no i do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże może pokropić i tak od 8 do 10 stopni.
8: A propos jeszcze tej burzy, to ta burza się rozpętała w internecie, konkretnie na stronie NCPP.
4: Tak. Dalej się
8: bo
4: ładuje.
8: Dalej ta strona po prostu nie działa. A jeśli chodzi o temperatury, to po 16 mamy w Namysłowie i w Kluczborku po 17 stopni w Brzegu, w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Przed chwilą załadowała mi się na moment niedziela, ale kliknęłam i nic już tam nie było wolnego.
4: No i zepsułaś. No i zepsułaś.
8: Ach, ciężko jest kupić bilety na tegoroczny festiwal. To jest fakt. A witają się Iwona Tokarska,
4: Krzysztof Rap i Darek Kuzeratu, który ten program realizuje.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
2: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
4: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
5: Kapica. Zaufanie na lata.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron. Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: No i właśnie, 774-541-541 to jest telefon, pod który dziś dzwonicie i podajecie nam odpowiedź na pytanie, które za chwilę usłyszymy. Ale co można wygrać? Może ja przypomnę. Podwójną wejściówkę na jubileuszowy koncert Opole Mystic 30. To jest taki koncert z okazji tegorocznych Dni Opola. 15 maja się on odbędzie o 21 w opolskim amfiteatrze na scenie Plejada Gwiazd, czyli na przykład Artur Andrus, Czesław Śpiewa, Fisz, Maria Peszek, Tomasz Organek czy Piotr Rogucki. Ale tych gwiazd jest tam dużo, dużo więcej. No a teraz challenge dla was.
2: Pytanie do was. Jaka może być odezwa na hasło nawet z oddali słucham duetu na fali i wy do nas dzwonicie pod 774-541-541.
3: Odnośnie rymowanki. Nawet z oddali słucham duetu na fali. Kot uciekł z balkonu, bośmy za głośno śpiewali. Pozdrawiam.
1: Świetne.
2: Pozdrawiamy no kota, pewnie poszukać. Spadł na cztery łapy.
1: Oby.
2: 774-541-541. Jaka może być odezwa na hasło nawet z oddali słucham duetu na fali?
4: Odzew. Przecież każdy ich słucha, tylko się nie chwali.
1: Proszę się chwalić, my absolutnie nie zakazujemy. Chwalcie się, że słuchacie duetu na fali.
2: Niech się niesie pocztą pantoflową.
1: Tak jest, od ucha do ucha. To uśmiech i też słuchanie. Dobrze, w Światowym Dniu Hasła takie właśnie odzewy na hasło pytamy. Czyli ja jeszcze raz króciutko przypomnę. Nawet z oddali słucham duetu na fali. No i wy tutaj odzew 774-541-541. No macie jeszcze jakieś pół godzinki, żeby zadzwonić.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: Duet na fali.
1: To był Bruno Mars i The Lazy Song. W Radio Pol mamy 28 minut po godzinie 13 i przechodzimy do tytułów i rozpocznę właśnie od takiego tytułu, który wiąże się z leniuchowaniem, z odpoczywaniem, z opalaniem. Proszę bardzo. Kevin Mgley wrzucił gorące zdjęcie z Roxy z basenu. Fani: zakochańce, obściskiwańce.
2: No, ale nawet sympatycznie. A bywa, że jest gorzej. Ja mam tam gwiazdę zagraniczną. Słuchaj, tytuł. Orlando Bloom balował po Met Gali z młodszą o ponad 20 lat partnerką. Wyłonił się z autobusu i nawet na nią nie poczekał. No i młodsza to tam jakoś nadrobi, nie? A żale, że się wyłonił.
1: Ale żaden dżentelmen z niego.
2: Nie, no
1: w
2: pewnie.
1: Takim razie.
2: Absolutne faux pas.
1: Za to Magda ma dżentelmena. Magda Gessler dzwoni do Waldka o 3 nad ranem. Jak kocha, to słucha.
2: Dobra.
1: Jest gorsza niż budzik.
2: A jaki to w ogóle Waldek? Ja wiesz, ale dobra, ja nie wiem, ja nie znam jeszcze wszystkich segmentów. Madonna nie zawodzi nigdy, albo może bardziej tytuły o Madonnie. Uwaga, Madonna mknie na balet z wietrzącym klatę Lubym, młodszym od niej o 38 lat. Ma dobry gust do facetów, dopytuje portal.
1: Z wietrzącym klatę Lubym. Z wietrzącym klatę Lubym. To jest ogóle, nawet nie? Dobra dykcyjna rozgrzewka, wiesz?
2: Tak, proszę bardzo. Tak, łatwiej napisać niż powiedzieć, ale tak, napisali, a my powiedzieliśmy.
1: Ach, wygląda jak z Chinatown, a robi się sam. Kurczak Harsiu z piekarnika jest lepki, słodko, słony i błyszczący.
2: Sure. Ja wolę psolimon, jak mawiał pewien bohater.
1: A mam coś jeszcze w zanadrzu.
2: Ja mam jeszcze jeden.
1: Proszę.
2: Dobra, to ostatni ode mnie będzie taki. 10 par wygodnych butów na komunię i chrzciny. W różowych balerinach chodzi się jak boso. To ja na bazie tego szybko wymyśliłem sobie, to można tak wymyślać w nieskończoność, bo na przykład w tej sukience albo w tych spodniach czujesz się jak nago. Bo jak szaleć, to szaleć, czemu nie?
1: Ach, naprawdę, czasami niektórzy przechodzą samych siebie w wymyślaniu tych tytułów i to będzie kolejny i ostatni na dziś przykład.
2: Okay.
1: Sonia Bohosiewicz w mikroskopijnym kostiumie przeżyła chwilę grozy. Nie owija w bawełnę. Bokami wychodzi mi biust. No bo tam bawełny zabrakło, no.
0: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Nita Szerokości w Radio Pole. Za 21 minut będzie godzina 14. No a my zaglądamy na bocianie gniazdo i powiem tak, parafrazując klasyka z pewnego polskiego filmu, no nic się nie dzieje, nic się nie dzieje.
1: Jak kompletnie. To nic się nie dzieje?
0: Nic się nie dzieje.
1: Ja dostrzegłam. Ale
0: wiatru nie ma.
1: Zobacz, jaką ta samica ma kreskę na oku. Ja takiej nie potrafię wymalować. Teraz dostrzegłam. Zobacz, jaka precyzja. Mm-hmm. Ona teraz z jednej strony nam się prezentuje,
0: no tak,
1: z drugiej.
0: Co ona ma innego robić? Tak tylko siedzi i może make-upować.
1: Ale ja myślę, że ona podejrzewa, że miliony ludzi na nią patrzą. Dlatego tak się
0: stronę.
1: Wdzięczy do tej
0: wdzięczy
1: kamery.
0: Wdzięczy się prosto do nas. To faktycznie raz lewy profil, raz prawy. A to jest w ogóle ona czy on, przepraszam?
1: Ach.
0: No właśnie.
1: Myślę, że samiczka, że ta kreska
0: jednak
1: taka na oku to samiczka, tak. Po tym być może ją rozpoznaje. Ale słuchajcie, prawda jest taka, że w tych żywocicach, bo tam właśnie do gniazda zaglądamy, jest 5 jaj. I my każdego dnia teraz tam zaglądamy i czekamy na to pierwsze piskle, które ma się pojawić lada chwilę. Takie mamy sprawdzone informacje.
0: Tak, tak. I rozwiewamy też wszelkie możliwe informacje, bo ty jesteś ekspertką od bocianów. Czy to jest ona, czy on? Dlatego zapytałem, no bo tutaj wcześniej nasz realizator Darek się dopytywał, czy jak to jest z jedzeniem? No tak wiesz, całymi dniami tak siedzieć na tych jajach, na głodniaka, to słabo. Ktoś przychodzi, dokarmia jakieś, nie wiem, można gdzieś zadzwonić.
1: Wymieniają się. Dżentelmen nie dowozi niestety
0: tak
1: posiłków.
0: To jest. No to powiedzmy to tym, którzy nie wiedzą, tak? Czyli to jest raz on, raz ona.
1: Tak.
0: A wtedy to drugie sobie tam poluje.
1: No bo to drugie już tam jakby przyjemności wyczerpało w tym gnieździe. No i teraz poleciało w świat szukać dalej szczęścia.
0: Ja chciałem powiedzieć, że gdyby nie to drugie, to to pierwsze nie miałoby na czym siedzieć.
1: A no, to no, prawda.
0: No.
1: To prawda.
0: Tak,
1: niech
0: wiesz.
1: Im się wiedzie tam tej bocianiej rodzince, która to w Żywocicach przy ulicy Łąkowej 2 nam pięknie się rozwija. Czekamy na to, żeby się młode bocianiska pojawiły. Jak się pojawią, to oczywiście w Radio Pole poinformujemy.

0: sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: I już za chwileczkę dowiemy się, do kogo powędruje takie podwójne zaproszenie na jubileuszowy koncert Opole Mystic 30. Przypomnę, że dziś prosiliśmy właściwie o podanie odzewu na takie oto hasło. Nawet z oddali słucham duetu Na Fali. No i powiem szczerze, że to był faworyt od samego początku.
2: Dzień dobry, tu Marcin z Opola. Olesna. W sprawie tej odezwy, nawet oddali słucham radia Na Fali, a całkiem z bliska dałbym im pyska.
1: Dobrze, tylko nie wiemy, gdzie... Nie, dobrze, że my nie wysyłamy tych zaproszeń.
3: Dobrze, że nie wy.
1: Nie, ale dobrze, że my nie wiemy, gdzie to wysłać. Pan się zgłosi po prostu. My się dzwonimy, tak, i wszystko będzie jasne, bo ja nie wiem, dokąd wysłać, bo to dwa miasta tutaj padły.
3: Czy do Opola, czy do Lesa, tak, nieważne. Tak. Najważniejsze jest to, że pan Marcin po prostu chce dać nam pyska, więc zapraszamy i po odbiór biletów.
1: I ona nie może się doczekać.
3: Może na coś więcej.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: No dobrze, to teraz z czystym sumieniem już możemy rzeczywiście po tych uroczo spędzonych 4 godzinach powiedzieć wam do usłyszenia.
3: Dziękujemy bardzo. Kłaniają się sprzed mikrofonu Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rap, Darek Kuzera, który ten program dzielnie realizuje. Jeszcze zostanie za chwilę reporterski obraz dnia i Bogusław Kalisz pojawi się w tym studiu. Oczywiście wcześniej wiadomości Joanny Matlak. A my mówimy do usłyszenia do jutra.
3: I oby burza przeszła szybciutko i potem, żeby wyszło słońce. Dziękujemy wam bardzo. Spokojnego popołudnia i do jutra.

0: Na zegarach zbliża się godzina 14 w Radiu Opole. Czas na wiadomości.
1: W przyszłym tygodniu zaliczka z Safe trafi do Polski.
2: Sabotażystom nie udało się tego projektu wykoleić.
1: Ruszyła sprzedaż biletów na Opolski Festiwal.
3: Byłem pierwszy. Jak przyszedłem, jeszcze nie było nikogo.
4: Jestem bywalcem co roku.
1: Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją.
5: Wiadomości Radia Opole.
0: A na wiadomości zaprasza Joanna Matlak.
1: W przyszłym tygodniu Polska otrzyma zaliczkę z funduszu na dozbrajanie Safe, poinformował w Brukseli europoseł Andrzej Halicki. Chodzi o 6,5 miliarda euro. Deputowany Koalicji Obywatelskiej uważa, że prezydenckie weto do ustawy wdrażającej fundusz opóźniło pracę. Jego zdaniem rząd zdąży z wykorzystaniem pieniędzy. Do końca tego miesiąca Polska może sfinansować samodzielne inwestycje, te już rozpoczęte. Od przyszłego miesiąca pieniądze z funduszu będą przeznaczane na projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje.
2: Mamy wyścig z czasem. Sabotażystom nie udało się tego projektu wykoleić. Do końca maja zdążymy z kontraktami tymi najistotniejszymi dla Polski. 90% środków z tych prawie 200 miliardów złotych będzie wydane w Polsce.
1: Polska jest pierwszym krajem, który podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową na wykorzystanie pieniędzy z funduszu Safe. Ma to nastąpić jutro w Warszawie.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Samo południe ruszyła sprzedaż biletów na Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Rozchodzą się jak świeże bułeczki. Największą popularnością jak co roku cieszą się sobotnie koncerty, w tym jubileusz kabaretu Neonówka. Wielu chętnych zdecydowało się na tradycyjny zakup w kasach biletowych Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Pierwsza osoba w kolejce pojawiła się już o 8:00.
3: Byłem pierwszy. Jak przyszedłem, jeszcze nie było nikogo.
6: Dzisiaj akurat wyjątkowo przy 10:00 przyszłam. A kasa o 12:00.
7: Na sobotę, ale nie wiem co będzie.
8: Ze znajomymiśmy się umówili, którzy do nas przyjadą w ten dzień i też oni chcieliby akurat w sobotę.
4: Jestem bywalcem co roku.
1: Przypomnijmy, że bilety na festiwal można nabyć także online, jednak tuż po rozpoczęciu sprzedaży strona NCPP była przeciążona. A więcej o kolejce po festiwalowe bilety w reporterskim obrazie dnia.
5: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa wspólnie stworzą projekt pod nazwą Sprawdzam To. Jego celem jest porządkowanie medialnej rzeczywistości i skuteczna walka z dezinformacją. W siedzibie Telewizji Polskiej list intencyjny w tej sprawie podpisali Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej, Marek Błoński, dyrektor generalny Polskiej Agencji Prasowej i Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podziękował prezesom mediów publicznych za podjętą inicjatywę. To gwarancja tego, że w Polsce nie tylko o dezinformacji mówimy, ale i systemowo z nią walczymy, podkreśla Krzysztof Gawkowski.
9: Inicjatywa Sprawdzam To daje to poczucie odpowiedzialności, które w mediach publicznych zawsze było sednem ich działalności. Misja, a w czasach wojny hybrydowej, wojny cyfrowej, ta misja musi być sprzężona z odpowiedzialnością za prawdziwą informację. Gratuluję panom prezesom.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Prokuratura zarzuca mu dwa przestępstwa skarbowe. Zdaniem śledczych były prezes Orlenu dwukrotnie zaniżył swój przychód i nie zapłacił w sumie 1 000 000 zł podatku. Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej poinformował, że jeśli decyzja Europarlamentu będzie pozytywna, Danielowi Obajtkowi zostaną postawione zarzuty.
10: Prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi tych dwóch zarzutów karnych. Wobec faktu, iż Daniel Obajtek jest posłem do Europarlamentu, zachodzi konieczność uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Wobec powyższego został tego rodzaju wniosek złożony. Po przypadku pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku prokurator będzie mógł przedstawić te zarzuty.
1: Przypomnijmy, że to już trzeci wniosek skierowany do Parlamentu Europejskiego o uchylenie Danielowi Obajtkowi immunitetu.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia burzowo i deszczowo. Synoptycy wydali ostrzeżenie dla 3 opolskich powiatów: Głubczyckiego, Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Strzeleckiego. Prognozowane są tam burze z intensywnymi opadami deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie także opady gradu. W nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, początkowo na wschodzie także burze, temperatura od 7 do 9 stopni. Jutro chmury, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami słaby deszcz, temperatura od 14 do 16 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Po reklamie.

0: 12 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz, witam. Jak zwykle o tej porze rozpoczynamy popołudniowy magazyn reporterów Radia Opole. A dzisiaj w programie między innymi Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Coraz bliżej ruszyła sprzedaż biletów na koncerty. Na opolskim rynku pojawią się 3 nowe gwiazdy.
1: Jak co roku organizujemy różne wydarzenia okołofestiwalowe, których istotną częścią zawsze była Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki. Zaproponowaliśmy, żeby w tym roku swoje Aleje Gwiazd odsłoniły osoby zasłużone.
0: Ponad 12 milionów złotych na rewitalizację obiektów zabytkowych w województwie opolskim.
2: Bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że możemy w tym projekcie uczestniczyć.
3: Proces rewitalizacji to jest bardzo długotrwały proces. To nie jest tylko proces remontów.
4: To wszystko służyć ma temu, aby pewne dziedzictwo przywracać mieszkańcom.
0: W magazynie powiemy także o pomocy osadzonych i pracowników zakładu karnego w Nysie dla podopiecznych głuchołaskiego ZOL-u.
5: Taki gest ma bardzo duże znaczenie dla naszych podopiecznych.
6: Mimo tego, że jesteśmy właśnie zamknięci za murami, potrafimy pomagać.
0: Reporterski obraz dnia do godziny 15. Dariusz Kuzera, Bogusław Kalisz. Warto z nami zostać.

0: Prawie 5 milionów złotych dla zamku w Niemodlinie, ponad 4 miliony dla Fundacji Pałacu w Roskochowie. Urząd Marszałkowski przyznał kolejne unijne dotacje na rewitalizację obiektów zabytkowych i sportowych w województwie opolskim. Mają one odzyskać dawny blask i być bardziej dostępne dla mieszkańców. Szczegóły w relacji Kuby Biela.
1: Rewitalizacja to zawsze to są te projekty, które bardzo mocno mają związek z naszym otoczeniem i bardzo zmieniają tę rzeczywistość, która nas otacza. A dzisiaj ta rewitalizacja ma taki jeszcze wyjątkowy wymiar, bo spotykamy się w Pałacu w Roskochowie, który będzie jednym z beneficjentów rewitalizacji. Zazwyczaj to miasta i gminy są beneficjentami, natomiast w tym wypadku będzie Pałac w Roskochowie, zamek w Niemodlinie, poniekąd również Pałac, ale Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, no i LZS Tarnów Opolski. Tutaj boisko, trochę inny wymiar, ale to wszystko generalnie służyć ma temu, aby pewne dziedzictwo przywracać mieszkańcom, bo tutaj w Roskochowie dzieją się rzeczy bardzo fajne i bardzo ciekawe, choćby Rock and Palace, czyli festiwal muzyki i to takiej ostrej muzyki. W Niemodlinie dzieje się niezwykle dużo. W Korfantowie to miejsce, które jest fragmentem naszego Polskiego Centrum Rehabilitacji, ten park, który towarzyszy zabudowaniom pałacowym, też jest takim elementem, gdzie mieszkańcy Korfantowa i wszyscy, którzy przyjeżdżają do Korfantowa, po prostu najzwyczajniej w świecie będą mogli miło wypocząć. No i boisko w Tarnowie to obiekt sportowy, który również dla tej lokalnej społeczności jest niezwykle ważny.
2: Jeżeli mówimy o takich obiektach jak ten, jak o zamku w Niemodlinie, no to wiemy, że są to obiekty duże, historyczne, zabytkowe, a to jest równoważne z tym, że potrzebne są duże pieniądze i dziś te duże pieniądze trafiają do tych właśnie jednostek.
1: No tak, wartość tych czterech projektów, one są różne, ale w sumie to 18 milionów złotych, a dofinansowanie ponad 12 milionów złotych, czyli 12 milionów złotych pieniędzy europejskich trafi do tych czterech obiektów po to, żeby można było wesprzeć właścicieli w dbaniu o nasze dziedzictwo, wspólne dziedzictwo, a w dodatku jeszcze no przestrzeń publiczną, która będzie wykorzystywana przez mieszkańców. No lepiej nie można wydawać pieniędzy.
3: Grzegorz Wnęk, prezes Fundacji Pałacu Roskochów. To jest bardzo istotny zastrzyk dla nas i zaczynamy remont pierwszego skrzydła lewego pałacu, które było najbardziej zrujnowane i wymagające najszybciej tego remontu, gdyż więźba dachowa się tam po prostu rozwala. Więc bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że możemy w tym projekcie uczestniczyć. Już prace trwają, szybko przeprowadziliśmy wszystkie formalności i myślę, że z końcem roku będziemy się mogli już pochwalić wynikami tych prac. Remont zostanie ukończony.
4: Joanna Gardasińska, Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313. W przypadku Zamku Książęcego Niemodlin te środki pozwolą na wyremontowanie takiej naszej wewnętrznej osi północ-południe skrzydeł zamkowych, które już w chwili obecnej pełnią funkcje społeczne. Jest to dawna część kaplicy zamkowej. Ona jest zdekonsekrowana, ale już dzisiaj pełni taką funkcję sali koncertowej i my chcemy jej nadać właśnie tą pogłębioną funkcję z pełnym wyposażeniem, oczywiście w zachowaniu tych prac konserwatorskich, zrewitalizować ją. Dziedziniec wewnętrzny, który jest miejscem plenerowym już dzisiaj na kino plenerowe czy na wszelkiego rodzaju warsztaty, zostanie także zaadaptowany na te funkcje społeczne i w sale trasy piwnicznej bądź sala tak zwana kondygnacja zero, tam gdzie będą części warsztatowe, pracownie, gdzie społeczność lokalna będzie z tego korzystać. Proces rewitalizacji to jest bardzo długotrwały proces. To nie jest tylko proces remontów, to jest także włączanie tej społeczności lokalnej do tych różnych działań, czyli animowanie, organizowanie różnego rodzaju spotkań i my to już od lat robimy. Otrzymaliśmy kwotę dofinansowania, to jest 4 999 000, no prawie 5 milionów złotych. Nasz wkład własny to jest 1 320 000, natomiast sama wartość projektu to jest przeszło 7 milionów i to jest ogromny zastrzyk, natomiast nie poprzestajemy na tym. Kubatura zamku jest ogromna i to jest na chwilę obecną, można powiedzieć, taka kropla w morzu potrzeb.
0: A Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje, że do tej pory do realizacji wybrano 57 projektów o całkowitej wartości prawie 400 milionów złotych.

0: Reporterski obraz dnia. Głos reporterów Radia Opole i obraz wydarzeń z pierwszej ręki.
1: 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu coraz bliżej. Telewizja Polska powoli odkrywa karty, kto w tym roku wystąpi na opolskiej scenie. Tymczasem punktualnie o 12 ruszyła sprzedaż biletów na tegoroczne koncerty. Największą popularnością, jak co roku, cieszą się te sobotnie. W tym jubileusz kabaretu Neonówka.
2: Dzisiaj właśnie byłem pierwszy. Jak przyszedłem, to jeszcze nie było nikogo. To była godzina 8 rano.
3: A dlaczego na przykład nie próbował pan przez internet?
2: O to chodzi, że to jest o wiele pewniejsze. Ponieważ w momencie, kiedy jest dużo chętnych, zawieszają się, powiedzmy sobie, te transmisje miejsc tutaj. Lepiej jest przyjść osobiście. Absolutnie sobota mnie interesuje i jubileusz kabaretu Neonówka.
4: W miejscach w sektorze KL.
5: Powinno być.
4: Pan poprosił.
5: Karton.
3: Udało się te miejsce, które panu zależało?
2: Nie za bardzo, ale jestem zadowolony.
6: Drugi.
3: Od której pan stoi?
6: Godzina 8:35.
3: Po jakie bilety? Na który dzień czy na cały festiwal?
6: Na sobotę. No zawsze jeździłem w sobotę, kabareton, no i występy wcześniejsze, to mnie interesuje. Mam jeden nocleg tutaj, więc zostaję z soboty na niedzielę.
3: Który też będzie pana festiwal?
6: No piąty w tej chwili.
7: Dzisiaj akurat wyjątkowo przy 10:00 przyszłam, a kasa o 12:00.
3: Bilety na który dzień najbardziej interesują?
8: Nie na sobotę, ale nie wiem co będzie.
9: Bo ze znajomymiśmy się umówili, którzy do nas przyjadą w ten dzień i też oni chcieliby akurat w sobotę.
10: W zeszłym roku byliśmy na 3/4 Jacka Cygana, bardzo super, nam się podobało, ale teraz chcieliśmy pójść i tutaj nie ma tego programu. Tajemnica, idziemy na premierę albo na debiuty. Przynajmniej ktoś młody będzie występował. Jesteśmy tutaj w Opolu, mieszkamy, to jesteśmy stałymi bywalcami.
11: Poluję na piątek najbardziej, na premiery. Chociaż debiuty też super, tylko że nie dam rady czasowo, więc ten piątek, cała rodzina i idziemy wszyscy.
3: Stacjonarnie to większa gwarancja zdobycia tych biletów niż online?
11: Większa, no wiadomo. Tutaj właśnie wszyscy sobie czekają. Nie jest taka duża kolejka jakaś, a w internecie to się bardzo szybko rozchodzi. Tak przynajmniej słyszałam, ja zawsze tutaj.
12: To jest sektor F, rząd 8. Ja chciałem jak najbliżej sceny, bo zawsze siedziałem w sektorze H wysoko, więc akurat to odpowiada, jest dobrze.
1: Bilety na tegoroczny festiwal można już kupować, a za kilka minut zdradzimy, czyje gwiazdy zostaną odsłonięte w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki na opolskim rynku.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Ewa Bem, wokalistka jazzowa, Maria Szabłowska, dziennikarka muzyczna oraz Natalia Kukulska, wokalistka i kompozytorka, zostaną uhonorowane w tym roku w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki na opolskim rynku. O wyborze decydowała specjalna kapituła. Na konferencji prasowej władz Opola była nasza reporterka Katarzyna Dorostachoń.
2: Jak co roku organizujemy różne wydarzenia okołofestiwalowe, których istotną częścią zawsze była Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki. Chcieliśmy Państwa poinformować o tym, kto w tym roku odsłoni takie gwiazdy. Spotkaliśmy się w składzie kapituły, zespołu, który opiniował. Zaproponowaliśmy, żeby w tym roku swoje Aleje Gwiazd odsłoniły osoby zasłużone dla polskiej piosenki, niewątpliwie.
3: Mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
2: Ewa Bem to pierwsza z tych osób. Druga, Maria Szabłowska, od lat też związana dziennikarka muzyczna. I trzecia, Natalia Kukulska. Propozycja trzech gwiazd, żeby w okolicach festiwalu między 4 a 7 czerwca odsłonięcie tych gwiazd się dokonało.
4: Od 3 lat wspólnie prowadzimy kawiarenkę z gwiazdami na opolskim rynku, ale Maria to robi dla nas od lat 11. Natomiast z festiwalem związana jest od lat 70. Przyjeżdżała tu jako młoda dziennikarka. Była na chyba wszystkich najważniejszych koncertach. Ma ogromną wiedzę na temat piosenkarzy polskiej piosenki. Przypomnę tylko, że przez wiele lat prowadziła także programy telewizyjne, m.in. Wideoteka Dorosłego Człowieka.
3: Mówi Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki i rzecznik opolskiego festiwalu.
4: No, jeśli chodzi o Ewę Bem, to myślę, że tutaj nikt wątpliwości nie ma. Ewa Bem to jest niezwykle uznana artystka. Karierę zaczęła już w 1969 roku. Pierwszy sukces na festiwalu w Opolu to była Nagroda Dziennikarzy. No i najmłodsza z pań, Natalia Kukulska, której to festiwal towarzyszy od 3 dekad, a przyjechała pierwszy raz do Opola na festiwal w 1996 roku i zaśpiewała w koncercie z piosenkami Krzysztofa Klęczona.
3: O wyborze tegorocznych gwiazd w Alei decydował zespół opiniujący. O tym, kto wchodził w jego skład, mówi Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji w opolskim ratuszu.
5: Pan dyrektor Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, pan Jerzy Golczuk, współtwórca Fundacji Stolicy Piosenki Polskiej, pan Marcin Kusy, kierownik redakcji rozrywki programu Pierwszego Polskiego Radia, pan Marcin Wolniak, dziennikarz związany z radiem Złote Przeboje i serwisem Plotek.pl, pani Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz pan Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu

0: uroczystość. No, tę statuetkę projektuje artysta związany również z gwiazdami, tą uroczystością pan Andrzej Czyczyło.
1: Dodajmy, że Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca, oczywiście w Opolskim Amfiteatrze.

0: samba.
1: Ubiegłoroczna reforma dochodów samorządów nie spełniła wszystkich oczekiwań, a problemem nadal są wydatki oświatowe. Boryka się z tym m.in. gmina Głogówek, która prowadzi specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Jej władze rozważają wystąpienie do powiatu prudnickiego o wsparcie finansowe. Sprawą zainteresował się Jan Poniatyszyn.
2: Gmina Głogówek przejęła specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w 2018 roku. Argumentem było zapobieżenie jego likwidacji. Szkołę z internatem kupiono od powiatu za 2 miliony złotych. Do placówki uczęszcza 70 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
3: Na dzisiaj ta placówka generuje deficyt, a więc różnicę między subwencją a realnym kosztem na poziomie przekraczającym 1 milion złotych. Oprócz tego są ogromne potrzeby remontowe, które dotyczą przede wszystkim internatu, który jest takim bezwzględnie koniecznym elementem tego typu placówek, więc na pewno tych problemów jest sporo. Jeżeli coraz bardziej będzie nam się tutaj zwiększała ta różnica między subwencją a rzeczywistym kosztem oświaty, wtedy będzie to zagrażało w sposób znaczący płynności finansowej gminy. Niemniej istnienie tej placówki nie jest w żaden sposób zagrożone, natomiast jako większy element szerszej całości, a więc wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Głogówek, także i tu zastanawiamy się, jak obniżyć te dość znaczące koszty. W tej chwili nie mamy żadnego wsparcia finansowego ze strony powiatu prudnickiego. Jeżeli ta sytuacja będzie się pogarszała, rozważymy wystąpienie do władz powiatu o wsparcie finansowe w prowadzeniu tej placówki, co de facto jest zadaniem powiatu.
2: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Prudniku prowadzi powiat, a jego tegoroczny budżet wynosi około 12 milionów złotych, wylicza wicestarosta Janusz Siano.
4: Z tego 9 milionów to stanowi subwencja oświatowa, około 3 milionów to są środki, które wydatkujemy na utrzymanie tej jednostki z budżetu powiatu. Także to są duże środki, one nam się zdecydowanie przez ostatnie lata powiększały. Wynika to przede wszystkim z tego, że wynagrodzenia nauczycieli mocno wzrosły, szczególnie w roku 2024 ten skok był znaczący, bo około 15%. No i rygorystyczne przepisy, które dotyczą tworzenia grup z uczniami, którzy mają określone niepełnosprawności. To są grupy najczęściej 4-osobowe, 8-osobowe. Każdy taki oddział musi mieć jeszcze pomoc nauczyciela i to wszystko mimo wysokich wag przeznaczonych na tych uczniów, te oddziały stają się bardzo drogie. To jest prawie 50% wszystkich wydatków budżetowych powiatu prudnickiego, dodatkowych, które są przekazywane na oświatę w naszym powiecie.
2: A jak pan skomentuje takie działanie gminy Głogówek, która będzie się domagać zrekompensowania wydatków ponoszonych na specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w tym mieście?
4: Ta jednostka została przekazana na podstawie porozumienia. Jeżeli wpłynie takie pismo dotyczące wsparcia w zakresie finansowania tej jednostki, no oczywiście zarząd się pochyli nad tym tematem, przeanalizujemy ten temat. Natomiast to pokazuje, że wszystkie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na pewno są obciążeniem dla samorządu.
2: Reforma finansów samorządowych nie zlikwidowała tak zwanej luki oświatowej. Według różnych wyliczeń w ubiegłym roku samorządom lokalnym na realizację zadań oświatowych brakowało w sumie od 20 do 49 miliardów złotych. Z Prudnika Jan Poniatyszyn.

0: Reporterski obraz dnia. Sprawdzamy, o czym dziś mówi region.
1: Najpierw zbierali artykuły papiernicze, potem przygotowywali maskotki, a teraz poduszki w kształcie serca. Osadzeni pracownicy zakładu karnego w Nysie włączają się w liczne programy pomocowe. W ramach akcji Serce zza murów poduszki przekazano dziś podopiecznym ZOL-u w Głuchołazach. Była tam nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel. Reporter.

0: bardzo ładna akcja. Cieszy nas, że ktoś o nas pamięta, że nam coś tutaj przekazuje. To jest wielki plus dla nas i na pewno dla naszego ośrodka, nie? I to jest fajne, takie czujemy się dużo młodziej i jeszcze to, że nikt o nas nie zapamiętają. Nie zapominają o nas, no, a my mamy tyle swoich problemów zdrowotnych, że to cieszy nas.
1: Taki gest ma bardzo duże znaczenie dla naszych podopiecznych. Pacjenci tutaj mają swój drugi dom i wsparcie, pamięć o tych osobach przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ma bardzo duże znaczenie. Maria Kopaczyńska, kierownik zakładu opiekuńczo-leczniczego mieszczącego się w Szpitalu Świętego Józefa w Głuchołazach. Obecnie mamy 46 pacjentów, wszystkie łóżka możliwe mamy zajęte. Są to pacjenci z różnymi chorobami, to z wielochorobowością. Pacjenci są w przedziale wiekowym 51 do 99, powiedzmy.
2: Więc rzeczywiście taka pamięć o nich to jest ważne, że nie tylko wy jako tutaj medycy, jako pielęgniarki działacie i pomagacie im, ale też ktoś z zewnątrz.
1: Tak, taka pomoc właśnie ma bardzo duże znaczenie. Nie ukrywam, że pamiętają o nas przedstawiciele i szkoły znajdujące się tutaj w naszym mieście. Często, gęsto również osoby takie, o których nawet nie śniło nam się. Przypomnijmy świętej pamięci posła Łukasza Litewkę i jego team Litewka, na którego też mogliśmy liczyć.
2: Dzisiaj kolejna akcja osadzonych z zakładu karnego w Nysie. Tym razem jest to Serce za krat. Wcześniej było zbieranie artykułów papierniczych, maskotek. Teraz jest coś nowego dla chorych.
3: Tak, dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie w imieniu funkcjonariuszy i osadzonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Głuchołazach z poduszkami, które zostały wykonane przez osadzonych w ramach programu Razem dla Potrzebujących. Młodszy chorąży Agnieszka Bilisowska-Bielak, zastępca rzecznika prasowego dyrektora zakładu karnego w Nysie. My chcemy pokazać, że mimo tego, że jesteśmy właśnie zamknięci za murami, potrafimy pomagać, potrafimy wspierać osoby, które często są samotne, chore oraz opuszczone.
2: W czym to pomaga osadzonym? Bo wiemy, że tutaj pacjenci na przykład mają takie poczucie, że ktoś o nich pamięta, że są dla kogoś ważni, a dla osadzonych?
3: Osadzeni bardzo cieszą się, że mogą zrobić coś dla innych, czują się potrzebni i nie trzeba ich zachęcać do tego właśnie, żeby coś takiego fajnego zrobić.
2: Takie akcje, w czym wam pomagają? Bo wydaje mi się, że tutaj dobro jest z jednej i z drugiej strony.
4: Faktycznie, no taka pomoc, takie akcje, gdzie nam ktoś pokazuje, że on nas pamięta, jest naprawdę ogromnie ważne, bo to pokazuje, że nie jesteśmy naprawdę sami tutaj w tym wszystkim. Chylej Ptak Paulina z Głuchołazy, a mimo wszystko sytuacja szpitali na ten moment, szczególnie szpitali powiatowych, naprawdę nie jest łatwa. Także każda pomoc w takiej czy w jakiejkolwiek innej formie jest dla nas naprawdę ważna. Dlatego też my staramy się, żeby ci pacjenci tutaj na tym naszym ZOL-u naprawdę mieli warunki takie godne, bo chcąc, nie chcąc, no wiadomo, budynek jest dosyć stary, też wymaga pewnych nakładów. No nas jako zakładu tutaj niespecjalnie jest na to stać, tak? Ale tym, czym możemy, robimy właśnie to, żeby ci pacjenci mieli lepiej.
5: I to wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Radia Opole. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz. Reporterski

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
4: Przegląd sytuacji drogowej o 15:00. Zaczynamy, co oczywiste, od wejścia w drogowe oko cyklonu. Powroty z pracy do domu już się rozpoczęły i widać to po zagęszczeniu na ulicach Opola. Wrocławska do Nysy Łużyckiej, Piastowska na Zaodrze, Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego i dalej na Bohaterów, Monte Cassino do Zimskiej. To standardowe, doskonale znane kierowcom punkty miasta, w których są problemy. Dodatkowo ścisłe centrum i powoli także wylotówki, w szczególności na Oleskiej w kierunku wylotu na Kluczbork. Remonty DK45, ruch wahadłowy zaczyna się przed Węgrami, kończy w Jałowej. Również DK45, obwodnica Kluczborka, utrudnienie związane z remontem wiaduktu kolejowego, drogowcy zajęli połowę jezdni. Tu również ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną, a czwórka w porządku.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: Pierwszy popołudniowy autopilot to już za nami. Oczywiście Kuba Biel powróci za pół godziny. 15:00 na zegarach i czas na wiadomości.
6: 18 milionów złotych trafi na rewitalizację, między innymi do pałacu w Roskochowie czy do zamku w Niemodlinie.
7: No lepiej nie można wydawać pieniędzy.
6: Więźniowie z Nysy wsparli pacjentów z OLU w Głuchołazach.
8: Cieszy nas, że ktoś o nas pamięta.
6: A za chwilę także informacje ekonomiczne.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Joanna Matlak.
6: Pałac w Roskochowie, zamek w Niemodlinie, park przy Centrum Rehabilitacji w Korfantowie oraz boisko w Tarnowie Opolskim przejdą rewitalizację dzięki unijnemu wsparciu. Łączna wartość czterech projektów to 18 milionów złotych, z czego ponad 12 milionów to dofinansowanie unijne. Jak podkreślano podczas spotkania z władzami województwa w Roskochowie, rewitalizacja to coś więcej niż remonty. To działania, które mają zmieniać otoczenie i tworzyć nowe miejsca aktywności społecznej i kulturalnej, mówi Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
7: 12 milionów złotych pieniędzy europejskich trafi do tych czterech obiektów po to, żeby można było wesprzeć właścicieli w dbaniu o nasze dziedzictwo, wspólne dziedzictwo, a w dodatku jeszcze no przestrzeń publiczną, która będzie wykorzystywana przez mieszkańców. No lepiej nie można wydawać pieniędzy.
9: Bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że możemy w tym projekcie uczestniczyć. Już prace trwają, szybko przeprowadziliśmy wszystkie formalności i myślę, że z końcem roku będziemy się mogli już pochwalić wynikami tych prac.
6: Dodaje Grzegorz Wnęk, prezes Fundacji Pałacu Roskochów. Duże zmiany czekają też zamek w Niemodlinie. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rewitalizację dawnej kaplicy zamkowej, pełniącej dziś funkcję sali koncertowej, oraz na adaptację dziedzińca i przestrzeni warsztatowych.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Polak, kapitanem statku ostrzelanego przedwczoraj w cieśninie Ormus, pływający pod banderą Malty, kontenerowiec francuskiego armatora San Antonio, miał zostać trafiony irańskim pociskiem rakietowym podczas przepłynięcia przez akwen w pobliżu Omanu. Jak wynika z relacji armatora, niektórzy członkowie kilkunastoosobowej filipińskiej załogi są ranni. Statek jest uszkodzony i dryfuje. Polski kapitan nie ucierpiał. Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ był to 32. taki incydent od początku wojny.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: 15 osadzonych razem z funkcjonariuszami zakładu karnego w Nysie wykonało poduszki dla pacjentów pacjentów głuchołaskiego OZOL-u. W ramach akcji Serce z Zakrat w trakcie zajęć resocjalizacyjnych przygotowali materiały, a potem sami uszyli 50 poduszek. Dziś trafiły do seniorów. Pan Marian, pacjent głuchołaskiego OZOL-u, podkreśla, że to bardzo fajna i potrzebna akcja.
8: Cieszy nas, że ktoś o nas pamięta, że nam coś tutaj przekazuje. To jest wielki plus dla nas i na pewno dla naszego ośrodka, nie? I to jest fajne, takie czujemy się dużo młodziej.
10: Wsparcie, pamięć o tych osobach przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ma bardzo duże znaczenie. Obecnie mamy 46 pacjentów, wszystkie łóżka możliwe mamy zajęte. Są to pacjenci z różnymi chorobami.
6: Dodaje Maria Kopaczyńska, kierownik OZOL-u w Głuchołazach. Te poduszki zostały wykonane przez osadzonych w ramach programu Razem dla Potrzebujących, mówi młodsza chorąża Agnieszka Wilisowska-Bielak, zastępca rzecznika prasowego dyrektora zakładu karnego w Nysie.
11: My chcemy pokazać, że mimo tego, że jesteśmy właśnie zamknięci za murami, potrafimy pomagać, potrafimy wspierać osoby, które często są samotne, chore oraz opuszczone.
12: W czym to pomaga osadzonym? Bo wiemy, że tutaj pacjenci na przykład mają takie poczucie, że ktoś o nich pamięta.
11: Osadzeni bardzo cieszą się, że mogą zrobić coś dla innych, czują się potrzebni.
6: A Radio Opole inicjatywę Serca zza murów objęło patronatem medialnym. W ramach wystawy Odpukać w niemalowane już dziś o godzinie 18 odbędzie się wykład i spotkanie w Urban Labie w Opolu. Kuratorzy wystawy postanowili zaprosić specjalnego gościa, aby rzucić szerszy kontekst i znaczenie tematyce prezentowanych prac.
13: Zaprosiłyśmy Małgorzatę Goc, związaną z Opolem etnografkę, wieloletnią kustoszkę w Muzeum Śląska Opolskiego, która opowie nam o tym, dlaczego tak naprawdę z punktu widzenia etnografa, dlaczego potrzebujemy takich przesądów, dlaczego zaklinamy rzeczywistość.
6: Mówiła Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, która zorganizowała wydarzenie. Ekspozycja będzie dostępna do 10 maja.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
6: 4 minuty po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
14: Cezary Puzyna, zapraszam. Ceny paliw w dół. Minister energii podał maksymalne stawki na piątek. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,41 zł, czyli 5 groszy mniej niż dzisiaj. 98 nie będzie droższa niż 6,90 zł. Za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 7,17 zł. A tymczasem w 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce. Spółka Electromobility Poland wybrała partnera strategicznego tego projektu. To Foxconn, koncern z Tajwanu. Prezes Electromobility Poland, Cyprian Gronkiewicz, powiedział, że porozumienie z Foxconn gwarantuje rozwój technologii.
15: Gwarantuje nam budowę zakładu produkcyjnego pełnoskalowego od samego początku, czyli spawalni, lakierni, montażu baterii.
14: Jak poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, w pierwszej fazie mają być produkowane 3 modele samochodów. Natomiast nazwa jeszcze nie ustalona.
16: Będziemy oczywiście szukali nazwy. Zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
14: Inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Rusza modernizacja ulicy Zamkowej w Kędzierzynie Koźlu. Wykonawca przejął już plac budowy. Odcinek krótki, ale ma duże znaczenie dla mieszkańców. Powstanie m.in. nowa nawierzchnia, chodniki, oświetlenie czy kanalizacja deszczowa. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ulicą Kraszewskiego. Firma ma 4 miesiące na realizację prac, a ich koszt to 1 000 000 zł.
0: Pogoda.
5: Zachmurzenie w naszym regionie duże i miejscami przelotne opady deszczu. Na południu regionu meteorolodzy informują, że tam możliwe również burze. Chociaż trochę przejaśnień takich chwil, ze słońcem też dzisiaj było nam danych. Patrzę, tak przez cienkie chmury teraz prześwituje też jakby trochę w centrum Opola. Co do temperatur, to dzisiaj było prognozowane trochę mniej, ale mamy nawet 20 na termometrach w Kędzierzynie Koźlu. Podobna temperatura w okolicach Namysłowa, 19 w Opolu, w Strzelcach Opolskich i w Nysie, 18 na termometrach w Kluczborku i w Brzegu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Dodajmy, że w przypadku tych burz, o których wspominają meteorolodzy, też wiatr, prędkość wiatru będzie wzrastać. Dariusz Kuzera za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. W tym składzie zapraszamy, to twoje Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji Larsz jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji Larsz można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
5: czują się bezpieczne i kochane.
6: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
7: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
8: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
5: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
7: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
4: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
11: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
12: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
13: Warsztaty, festyn, a może koncert?
12: Wystartował marszałkowski budżet obywatelski. To 3 miliony złotych na wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
14: Zachęcam, Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
15: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
16: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
15: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
17: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Po reklamie.

0: Diabole.
1: Do tych, co jeszcze w pracy, dla tych, co już w domu. Mamy coś w programie Radio Opole, ale też dla tych, którzy w trasie. Przydatnych informacji związanych z ruchem nie zabraknie, choć i podpowiedzi dotyczące tego, co można na drodze, co może was zaskoczyć. Takie też przekazujemy, jako że sezon na jednoślady już się rozpoczął. Rowerzystów i osób przemieszczających się na hulajnogach coraz więcej, stąd takie właśnie apele jak ten. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji apeluje do kierowców o ostrożność i uczula kierujących. Na co policja zwraca uwagę?
2: Na zachowania kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego.
1: Choć doskonale wiemy, że wśród kierujących jednośladami nie brakuje tych, którzy przepisy mają za nic i sądząc po tym, jak jeżdżą rowerami czy przemieszczają się hulajnogami, to czasem niemal proszą się o wypadek. Nie zmienia to jednak tego, że kierujący samochodem powinien zrobić wszystko, co tylko może, by do takiego wypadku nie dopuścić. Smutnych statystyk nie chcemy przekazywać, a jeśli niepomyślne informacje, no to ewentualnie te związane z korkami czy remontami, czyli nie związane ze szkodami na mieniu lub zdrowiu. Takie wolelibyśmy ewentualnie przekazywać. Najświeższe dane o tym, co obecnie dzieje się na drogach naszego regionu, to już za 8 minut.

0: Zerkam na to, co w naszym newsroomie. Jest i on, jest też ona, znaczy Joanna Matlak, ale to Kuba Biel zacznie, bo w pierwszej kolejności informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Jak to w dowcipie było, teraz chodzę ja, cały na biało. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, no to potężnie nam się zagęściło. Wrocławska, Budowlanych, Nysy Łużyckiej w obu kierunkach, Piastowska na Zaodrze, Oleska od Płużaka w kierunku wylotówki. Na obwodnicy bardzo tłoczno. Jeszcze dwie informacje ważne dla kierowców. W poniedziałek 11 maja GDDK i ja rozpocznie remont kilometrowego odcinka na DK46. Prace będą prowadzone na odcinku obwodnicy Grabina w stronę Jakubowic na trasie Nysa-Opole. O kolejnych remontach też będę wspominał. Jeszcze tylko dodam, że A4 bez większych problemów, także szerokości do Wrocławia czy Katowic.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Po ugaszeniu pożaru Puszczy Solskiej pod Biłgorajem rozpocznie się szacowanie strat oraz inwentaryzacja pogorzeliska. Spłonęło ponad 300 hektarów lasu, a obszar działań Straży Pożarnej liczy ponad 10 km kwadratowych. Pożar dotknął obszary kluczowe dla ochrony cennych gatunków ptaków, bociana czarnego czy puszczyka uralskiego.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Zmiana warty na stanowisku dowódcy cyberwojsk. Szef MON wyznaczył na dowódcę komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generała brygady Mariusza Chmielewskiego. Oficer obejmie nowe stanowisko od lipca. Wojska cyberprzestrzeni pełnią służbę non-stop, monitorują cyberprzestrzeń i odpierają ataki wymierzone w wojskowe sieci.
1: To są wiadomości Radio Opole.
4: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nadal nie zostali dopuszczeni do pracy. Dziś pojawili się w siedzibie instytucji, aby przekazać prezesowi Trybunału decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a ten wydał zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: I czas na informację o pogodzie. Ciemne, burzowe chmury dziś już gromadziły się w okolicach Wołczyna, Kluczborka czy też Strzelec Opolskich. Mogą jeszcze się pojawiać nie tylko burzowe chmury, ale i burze, opady deszczu. Gwałtownych zjawisk wolelibyśmy uniknąć, no ale ten deszcz, on jak najbardziej się przyda.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: To jeszcze o tym, co obecnie na termometrach. 20 w Kędzierzynie Koźlu, 19 stopni w Opolu, w Nysie i w Namysłowie, a 18 stopni Celsjusza obecnie w Strzelcach Opolskich, Kluczborku i w Brzegu. A na zegarach 15:32.

0: Twoje Radio Opole.
1: O dawcach szpiku, o nich więcej ostatnio się mówiło przy okazji akcji, za którą stoi Łatwo Gang. Znacznie wzrosła liczba tych, którzy zapisali się do bazy dawców. To piękny przykład i zachęta do działania. Takim przykładem i zachętą mogą być też głosy tych, którzy już pomogli potrzebującym, a nawet, jak to się mówi, dali komuś drugie życie. Dominik Przybysz sam oddał szpik w sierpniu ubiegłego roku.
2: Po roku do mnie zadzwonili totalnie niespodziewanie. I potem już poszło z górki, bardzo szybko. Zostałem faktycznym dawcą, oddałem szpik, pojechał do Austrii, do mojego chłopca, także udało się komuś pomóc faktycznie.
1: Dodajmy, że w Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi. Dla ponad 800 osób rocznie jedyną nadzieją jest znalezienie bliźniaka genetycznego, czyli niespokrewnionego dawcy szpiku.

powódź. Ostatnia z tych, które miały miejsce w naszym regionie. Od niej sporo czasu już minęło, ale katastrofalne skutki wielkiej wody mieszkańcy niektórych rejonów odczuwają do dziś. Tak jest na przykład w Nysie i w okolicznych miejscowościach, ale więcej o tym mówić będziemy w wiadomościach Radia Opole. To o godzinie 16. Wcześniej oczywiście o tym, jak wygląda obecnie ruch na drogach w naszym regionie. O tym opowie Kuba Biel. A jeśli chcecie coś dorzucić, śmiało. 774-541-541. Tu możecie zostawiać informacje.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
5: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
6: Kaplica. Zaufanie na lata.
7: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.

0: daje wolność na bogato.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: No i rzucamy okiem na to, co dzieje się na opolskich drogach. Wrocławska, budowlanych do centrum. Tu problemy Nysy Łużyckiej zarówno na Zodrze, jak i do Opola Wschodniego i dalej przez Bohaterów do Ozimskiej. Piastowska na Zodrze, Rejmonta i Żeromskiego przy Galerii Handlowej w centrum, Plebiscytowa do Ozimskiej, a także Armii Krajowej do Mieszka I. Tutaj notujemy problemy, jeżeli chodzi o ruch w Opolu cały czas. Wylotówki Luboszycka i Oleska, te najbardziej zatłoczone. Na obwodnicy zwalniamy przy przebudowywanym fragmencie. Wspominałem o tym, że szykuje nam się remont na DK46, to teraz krótko o drugim. DK45, Kolanowice, Węgry. Tutaj będziemy mieli problem wyjazdu z DK45 w kierunku Węgier oraz Kolanowic. Tam te trasy będą zamknięte do sierpnia.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowej. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
10: To był autopilot kolejny za pół godziny, a teraz nie może być inaczej, skoro 16 na zegarach, to zapraszamy na kolejne dziś wiadomości Radia Opole.
11: Mieszkańcy Nysy chcą budowy tymczasowej kładki na rzece Biała Głuchołaska. Problematyczny pożar magazynu energii w Wielkopolsce.
12: Na pewno jest to jedna z pierwszych tego typu akcji w kraju.
11: Białoruscy sportowcy będą mogli startować na Igrzyskach Olimpijskich pod flagą narodową.
7: Wiadomości Radia Opole.
10: Na wiadomości tę przygotowała i przedstawi Joanna Matlak.
11: Mieszkańcy Nysy oraz okolicznych miejscowości apelują do władz o stworzenie tymczasowej kładki pieszo-rowerowej na rzece Biała Głuchołaska w okolicy Białej Nyskiej. We wrześniu 2024 roku podczas powodzi zniszczeniu uległ tamtejszy most pomiędzy Białą Nyską a Siestrzechowicami. Lokalna społeczność podkreśla, że od wielkiej wody minęło już 1,5 roku, a starostwo nyskie wciąż o nią nie zadbało. Cezary Kaszubski, mieszkaniec Nysy, podkreśla, że nowy most w tym miejscu, wedle tego co zostało podane do opinii publicznej, pojawi się dopiero w 2028 roku. Stąd też propozycja mieszkańców, aby powstała tymczasowa kładka.
13: Stąd ta inicjatywa społeczna, ponieważ sygnały, które dochodzą od grup rowerowych, pieszych, też z pogranicza czeskiego, od Czech i z miejscowości różnych tu przy okolicznych, które muszą korzystać z objazdu niebezpiecznego z Morowa do Białej Nyski i Koperniki. Tam jest droga teraz o trzykrotnie większym natężeniu.
11: A inicjatywę wsparł radny gminy Nysa Sławomir Siwy.
14: W grudniu ubiegłego roku występowałem z inicjatywy już mieszkańców o to, żeby przeprawę zrobić tymczasową, kładkę pieszo-rowerową mieszkańcy chcieli. No i mamy maj i to się wszystko tak ślimaczy, jeżeli chodzi o starostwo powiatowe.
11: Starosta Nyski Daniel Palimonka odpowiada, że nie może być tak, aby starostwo zaimplementowało dokumentację z Czech, czy też ją stamtąd przywiozło.
15: Musimy zaadaptować to do naszych warunków prawnych, formalno-prawnych, do naszych przepisów budowlanych. Inaczej tego się nie da. I też wchodzimy w obszar Natury 2000, uzgodnienia. Oszacowaliśmy, że proces przygotowania to kilku do kilkunastu miesięcy, później kilka miesięcy wykonalności i koszt około 500 000. Więc zasadność tych działań jest jakby negatywna.
7: Twoje radio, twoje wiadomości.
11: A teraz Wielkopolska. Akcja schładzania i gaszenia magazynu energii w powiecie ostrzeszowskim ma precedensowy charakter. Tak ocenia ją zastępca wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej. Starszy brygadier Tomasz Wiśniewski wyjaśnia, że strażacy mają do czynienia z odpowiednikiem pożaru ponad 2000 hulajnóg elektrycznych.
12: Na pewno jest to jedna z pierwszych tego typu akcji w kraju, jeżeli chodzi o tak duży bank energii. To z tego, co tu ustaliliśmy i wiemy od zamawiającego ten produkt, że jest to 2-megawatowe źródło energii, które zawiera 107 tysięcy ogniw.
11: Do tamtejszych mieszkańców wysłano alert RCB informujący o zagrożeniu. Działania straży rozpoczęły się wcześnie rano i mogą potrwać jeszcze wiele godzin.
7: Tu są wiadomości Radio Opole.
11: I wracamy do naszego regionu. Regularnie kradł kosmetyki i uchylał się od kary pozbawienia wolności. Policjanci z Brzegu zatrzymali 47-latka, za którym sąd rejonowy w Brzegu wydał list gończy. Teraz blisko rok mężczyzna spędzi w więziennych murach. Kryminalni wykonali szereg czynności, aby ustalić miejsce pobytu 47-latka, który na swoim koncie miał przestępstwa przeciwko mieniu, mówi aspirant sztabowa Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
0: W przeszłości wielokrotnie dopuszczał się kradzieży, wchodził do drogerii i marketów w Brzegu, zabierał towar z półek i opuszczał sklep bez płatności. W jego zainteresowaniu były przede wszystkim kosmetyki i drobny sprzęt elektroniczny. Funkcjonariusze kilka dni temu namierzyli go w jednej z firm na terenie Opola. Kiedy mężczyzna zobaczył policjantów, był zdziwiony, że do niego dotarli. Tłumaczył, że zapomniał o przewinieniach z przeszłości i zasądzonej karze pozbawienia wolności.
11: Z miejsca pracy 47-latek został przewieziony do brzeskiej komendy, a następnie do więzienia.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
11: Białoruscy sportowcy będą mogli startować na Igrzyskach Olimpijskich pod flagą narodową. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł restrykcje wprowadzone po ataku Rosji na Ukrainę, przeprowadzonego przy wsparciu Białorusi. Białoruscy sportowcy na letnich igrzyskach 2 lata temu i na zimowych tegorocznych występowali bez flagi i hymnu. Ja za dzisiaj dziękuję. Kolejne serwisy poprowadzi Katarzyna Plewnia.
7: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Patrzę na to, co na radarach, czy w naszym regionie gdzieś takie duże ogniska burzowe. Nie, na razie nie ma, ale może to się dziś jeszcze zmienić, informują meteorolodzy. Burze, a także opady deszczu mogą się pojawić. A na termometrach już mamy wszędzie właściwie poniżej 20 stopni. 19 notujemy w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu, 18 w Opolu, Strzelcach Opolskich i Kluczborku, a 17 na termometrach w Brzegu i w Namysłowie.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Natomiast na zegarach 5 minut po godzinie 16 to twoje Radio Opole. Dariusz Kuzera, Dawid Drajwa. Zapraszamy.

0: sąsiad? Jak firma?
1: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
0: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: daje wolność na bogato.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Nie ma miejsca jak dom i mrozu przed chwilą na falach Radia Opole. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy słuchają teraz Radia Opole, bez względu na to, czy w domu, czy pracy, czy w samochodzie, a może w plenerze, na słuchawkach. I do tych ostatnich teraz uwaga, bo dobrze jest Radia Opole słuchać, ale nie można tego robić ze słuchawkami ustawionymi zbyt na taki zbyt wysoki poziom. Każdy zbyt głośny dźwięk, a muzyki często głośniej lubimy posłuchać, może to źle wpłynąć na nasze zdrowie. Mogą też być problemy ze snem, nauką, koncentracją czy ogólnym poziomem stresu. Profesor Magdalena Lachowska, specjalista audiolog, podkreśla, że zwłaszcza dzieci i młodzież są szczególnie narażeni na uszkodzenie narządu słuchu ze względu na powszechne używanie słuchawek.
2: Zagrożenie ze strony słuchawek dousznych, tych wewnątrzusznych, jest takie, że wkładamy słuchawkę, zamykając praktycznie tym samym kanał słuchowy i tworzymy tubę rezonującą, która podbija niektóre rodzaje dźwięków i tym samym naraża ucho na jeszcze większy hałas. Ze względu na to, że troszkę nam dudni, robimy głośniej, żeby lepiej słyszeć dźwięki o wyższych częstotliwościach.
1: Specjalistka dodaje, że higiena słuchu polega na takim słuchaniu dźwięków, aby były zrozumiałe, ale nie za głośne.
2: Starajmy się nie słuchać zbyt głośno. Jeżeli coś jest na poziomie krzyku, to znaczy, że już jest za głośno. Słuchać muzyki na poziomie zwykłego natężenia mowy potocznej. Dawajmy również uszom odpocząć, żeby dźwięki były cichsze. Nie bombardujmy sobie uszu i głowy i naszego układu nerwowego cały czas nadmiarem dźwięków. To też nie jest dobre. To męczy, wpływa stresogennie.
1: Eksperci im przypominają, jak ważną rolę w rozwoju dzieci i młodzieży pełni cisza. To właśnie w niej układ nerwowy ma szansę się wyciszyć, uporządkować doświadczenia i wrócić do równowagi. I teraz pytanie, nie tylko do dzieci i młodzieży, ile tej ciszy w naszym życiu jest? Kiedy ostatnio byłam w takiej sytuacji, że mogę powiedzieć, iż była to cisza? Czas na odpoczynek, czas na różne przemyślenia. Warto zadbać o to, by w życiu mieć trochę wyciszenia. Choć tutaj chyba powinna teraz pojawić się gwiazdka i dopisek takiej treści. Nie dotyczy czasu spędzanego z Radiem Opole.

0: 16.30 się zbliża, to na zegarach, a co o tej porze dzieje się na drogach regionu, o tym teraz Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A dzieje się, cały czas się dzieje, bo dużo was oczekuje, chociażby na dojazd w kierunku centrum od strony ulicy Wrocławskiej. Właściwie ten sznur ciągnie się aż za kanał Ulgi, więc możemy sobie wyobrazić, ile to oczekiwanie trwa. Nysy Łużycki w obu kierunkach, zarówno na Zaodrze, jak i w kierunku Opola Wschodniego. Piastowska cały czas mocno zatłoczona, podobnie jak centrum. Zauważyłem również duże zagęszczenie na Partyzanckiej w kierunku wylotu na Sławicę, podobnie też w tych okolicach właśnie. Tam przebudowywany fragment na obwodnicy również bardzo gęsto. Utrudnienia na trasie do Kluczborka. Tutaj mamy wahadła w okolicach miejscowości Węgry, no a także na obwodnicy samego Kluczborka. Tam również musimy nieco poczekać, aż przejedziemy. A czwórka w porządku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Od poniedziałku, czyli od początku tegorocznych matur, unieważniono kilkadziesiąt egzaminów, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca lub wyniesienie na salę telefonów. Do jednego z takich incydentów doszło też w Opolskiem podczas matury z matematyki. Maturzysta wniósł na salę egzaminacyjną zabronione urządzenie telekomunikacyjne. Egzamin ucznia został więc unieważniony, a jutro dyrektor CKE podejmie decyzję w kwestii powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczaniem zdjęć arkusza egzaminów maturalnych w sieci. Z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja Władimir Putin mimo zaostrzonych środków bezpieczeństwa wygłosi przemówienie na Placu Czerwonym w Moskwie, poinformował Kreml. Moskwa postawiona została w stan najwyższej gotowości bojowej na wypadek ukraińskich ataków. Z tego powodu Rosja zapowiada ograniczenie dostępu do mobilnego internetu czy do wiadomości SMS. Zwiększona ma być również ochrona samego Putina. W zeszłym tygodniu Moskwa ogłosiła, że tegoroczna parada odbędzie się w okrojonej formie. W wiadomościach Radio Opole o 17.00 m.in. o 81. urodzinach OKS Odra Opole. Świętowanie obejmie obok jubileuszowego biegu ulicznego także turniej firmowy Odra Business Cup. Klub do wspólnej zabawy, integracji i sportowych emocji zaprasza wszystkich już w czerwcu.
4: To są te osoby, które przeżywają z nami piłkarskie emocje na co dzień przy ulicy Olejnika, które będą mogły wybiec na fantastyczną murawę przy ulicy Oleskiej i się po prostu zwyczajnie ze sobą zmierzyć.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No są takie przebłyski słońca, trochę tych chwil, kiedy promienie słońca do nas docierają, tak właściwie należałoby powiedzieć, jednak więcej, zdecydowanie więcej chmur na niebie, które nam ten dostęp do słońca przysłaniają i chwilami, miejscami mogą być to w naszym regionie jeszcze dziś nawet chmury burzowe. Opady deszczu, czy właśnie nawet burze niewykluczone. Termometry, ile nam teraz wskazują? 19 stopni w Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie, 18 w Opolu i Strzelcach Opolskich, 17 w Namysłowie, w Brzegu i w Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: To dodam jeszcze, że wiatr jest słaby i umiarkowany. On początkowo był zachodni, ale potem już tak zaczął skręcać na północno-zachodni i północny. Jeśli burze jeszcze pojawią się w naszym regionie, no to wtedy prędkość wiatru oczywiście może wzrastać nawet do 70 km na godzinę. Kolejna prognoza pogody po wiadomościach po 17:00 i wtedy też sprawdzimy, co czeka nas w nocy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wczoraj w naszym programie mówiliśmy więcej o programie Moje Zdrowie, a dziś też coś, co z naszym zdrowiem jest związane, a właściwie z tym, co zdrowie ma przywracać lub utrzymywać w takiej w miarę dobrej kondycji. O leki chodzi. I takie ciekawe pojęcie jak suwerenność lekowa. W przypadku kryzysu, takiego jak wojna czy pandemia, Polska może mieć problem z dostępem do leków. Według raportu opracowanego niedawno przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, suwerenność lekowa Polski wynosi zaledwie 32%. Oznacza to, że tylko taka część leków w aptekach pochodzi od krajowych producentów, podczas gdy reszta jest importowana. Prezes Krajowych Producentów Leków Krzysztof Kopeć zwraca uwagę, że Polska na tle wielu innych państw Unii Europejskiej w tym aspekcie wypada słabo.
2: Jest to współczynnik niestety dość mały, jak na te kraje, które w Europie funkcjonują. Widzimy, że inne kraje potrafią postawić mocno na produkcję i zwiększać ją. Takie kraje jak w ostatnim pięcioleciu, jak Grecja, Słowenia, Irlandia, to są kraje, które najmocniej wzrosły i które wielokrotnie przewyższają produkcją wielkość swojego rynku, czyli mają potencjał, żeby w momencie kryzysu zaopatrzyć swój rynek jako pierwszy i zrobić to kompleksowo, także w te leki krytyczne.
1: Krzysztof Kopeć podkreśla, że suwerenność lekowa Polski mogłaby się zwiększyć, gdybyśmy postawili na produkcję krajową, a nie import.
2: Wystarczyłoby postawić jedną fabrykę za, załóżmy, 2 miliardy złotych, zainwestować razem z producentami, postawić fabrykę substancji czynnych. Jeśli wyprodukujemy 100 substancji API z polskiej listy leków krytycznych, bo mamy taką, to wtedy bylibyśmy odporni. W tej chwili produkujemy tylko 0,5% substancji z tej listy i to pokazuje, że trzeba na to postawić.
1: Rozwój własnej produkcji leków ma też duże znaczenie w dobie trwających konfliktów. To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i niepewność rynkowa może spowodować problemy w łańcuchach dostaw. Własne fabryki mogłyby rozwiązać ten problem. I choć mamy nadzieję, że w najbliższym czasie nie przekonamy się o tych brakach na własnej skórze, no to trzeba o tym mówić z nadzieją właśnie na zmianę stanu rzeczy.

0: matury, kolejny maturalny dzień za nami. Emocje trochę opadły, choć chyba każdy z maturzystów ma jeszcze coś do zdania. Tu mówię o tych egzaminach, które w kolejnych dniach, a co można powiedzieć o tych, które już za nami? Zdecydowana większość czeka na wyniki, choć no niektórzy już wiedzą, jak ich egzaminy się skończyły. Wspominaliśmy już o tym, że od poniedziałku, czyli od początku tegorocznych matur, unieważniono kilkadziesiąt egzaminów. Poinformował o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów. Już pierwszego dnia matur, kilka minut po godzinie 9 w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych, zrobione najprawdopodobniej przez maturzystę. Jeśli komisja zobaczy zdającego, który wniósł telefon, może natychmiast wyprosić go ze szkoły. I tak się dzieje, powiedział Robert Zakrzewski.
1: Na tym etapie mówimy głównie o wniesieniu telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, dlatego że już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły, i to dyrektor szkoły, może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
0: Jutro dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmie decyzję w kwestii powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczaniem zdjęć arkuszy.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
4: Warsztaty, festyn, a może koncert?
3: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
5: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na

0: Jackpot daje wolność na bogato.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W SPZOS w Kędzierzynie Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
7: Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Po raz ostatni po południu spoglądamy na utrudnienia. Te wciąż występują. Wrocławska do centrum, Nysyłżyski w kierunku Opola Wschodniego i dalej do Ozimskiej. Piastowska wciąż w kierunku Zaodrza. Wylotówki to już luz. Dodatkowo trasa do Kluczborka, a także na obwodnicy Kluczborka. Tam problemy, ruch wahadłowy, no i drogowcy, którzy nam nieco przeszkadzają w swobodnym poruszaniu się. 11 maja w poniedziałek ruszy budowa ronda na skrzyżowaniu DK45 z drogą powiatową Kolanowice-Węgry. W związku z tym wyjazdy z DK45 w kierunku Węgier i Kolanowic będą zamknięte do sierpnia. Dojazd do miejscowości Węgry będzie możliwy przez ulicę Opolską i Oleską, a w stronę Kolanowic kierowcy dojadą przez Kępę i Luboszyce. Na odcinku DK45 w rejonie budowanego ronda będzie obowiązywał ruch wahadłowy. To ważna informacja.
8: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
10: Po naszym regionie, po jego czarnych asfaltach prowadził kierowców Kuba Biel. Dziękujemy bardzo. A teraz czas na wiadomości. 17 na zegarach.
11: Wzrosło prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych. Porodówka w Głubczycach czasowo zawiesza funkcjonowanie, bo brakuje lekarzy. 81 lat stuknie w czerwcu. Andrzej Opole już zaprasza do świętowania na sportową, ale nie tylko kibiców.
8: Wiadomości Radia Opole.
10: Zaprasza Katarzyna Pletnia.
11: Najpierw jednak polsko-włoskie stosunki oraz kluczowe wyzwania dla Europy. Wśród tematów rozmowy między premierem Donaldem Tuskiem a szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni w Palazzo Chigi rozpoczęło się spotkanie polskiej delegacji z przedstawicielami włoskich władz.
12: Politycy rozmawiają o najważniejszych obecnie zagadnieniach, a więc bezpieczeństwie, wsparciu Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki i relacjach między naszymi państwami, poinformował premier Donald Tusk.
13: Żeby nasze relacje z Włochami przypominały te relacje z państwami, z którymi mamy najwięcej wspólnego.
12: Spotkanie z włoską premier jest ostatnim punktem oficjalnej wizyty we Włoszech. Wcześniej premier został zaproszony do Watykanu na audiencję u papieża Leona XIV. Z Rzymu Agata Król, Polskie Radio.
11: Premier złożył też kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II w Watykanie. Stopy procentowe nie zostały zmienione, ale wzrosło prawdopodobieństwo, że zostaną podwyższone. Wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowy poziom stóp. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że kolejne decyzje będą zależeć od tempa wzrostu cen.
14: Tak jak dotychczas będziemy działać tak, by utrzymać średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie Rada prosiła, żeby zapewnić, że Rada się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie, czego nie można niestety wykluczyć.
11: Głównym powodem szybszego wzrostu cen jest konflikt na Bliskim Wschodzie, który podbija podbija ceny paliw. Adam Glapiński dodał, że podwyżki stóp będą konieczne, jeśli tempo wzrostu cen przekroczy cel inflacyjny, którego górna granica wynosi 3,5%. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.
8: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
11: Od czerwca na 2 miesiące porodówka w Głubczycach będzie nieczynna. Oddział ginekologiczno-położniczy w tamtejszym szpitalu powiatowym czasowo zawiesza działalność, bo brakuje lekarzy.
7: W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, że umowy o pracę rozwiązuje 2 lekarzy, natomiast kolejny 1 lekarz jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W związku z tym nie jesteśmy w stanie na ten moment zapewnić odpowiedniej obsady lekarskiej.
11: Mówiła dr Wioletta Magiera, dyrektorka głubczyckiej placówki, która podjęła już starania o pozyskanie nowych lekarzy. W okresie zamknięcia głubczyckiej porodówki pacjentkom pozostaną oddalone o ponad 30 km szpitale w Kędzierzynie, Koźlu czy Raciborzu, mówi Ryszard Rudnik, dyrektor Raciborskiego Szpitala.
15: Nasz oddział ginekologiczno-położniczy pracuje normalnie. Jesteśmy w stanie przyjąć wszystkie panie, które chciały u nas rodzić.
16: W naszym szpitalu są permanentne dyżury 2 lekarzy, także wykonanie jakiegokolwiek zabiegu położniczego jest możliwe natychmiast.
11: Dodaje Jacek Mazur, zastępca dyrektora szpitala w Kędzierzynie, Koźlu. Stewardesa linii lotniczych KLM trafiła do szpitala z podejrzeniem hantawirusa. Miała ona kontakt z chorą pasażerką statku wycieczkowego, która dzień później zmarła w Johannesburgu. Kobieta przebywa w izolatce w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Amsterdamie. Do szpitala została przyjęta z lekkimi objawami. Na razie lekarze nie potwierdzili, że zaraziła się hantawirusem.
8: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
11: Do 81. urodzin szykuje się Odra Opole. Z tej okazji klub przygotowuje 2 duże wydarzenia. Obchody rocznicowe rozpoczną się 13 czerwca 5. edycją Odra Business Cup, organizowaną wspólnie z Opolską Izbą Gospodarczą.
17: Chodzi o integrację, chodzi o to, żeby ludzie mogli się spotkać, ze sobą porozmawiać. To są te osoby, które przeżywają z nami piłkarskie emocje na co dzień przy ulicy Olejnika, które będą mogły wybiec na fantastyczną murawę przy ulicy Oleskiej i się po prostu zwyczajnie ze sobą zmierzyć w sportowej rywalizacji, ale zawsze na zasadach fair play.
11: Mówił Tomasz Lisiński, prezes Odry Opole, a w ramach obchodów odbędzie się też 5. bieg Odry Opole, organizowany przez Stowarzyszenie Kibiców Jedna Odra oraz Klub Biegowy Odry.
18: Ta impreza nie jest nastawiona na wynik, nie będziemy prowadzili pomiaru czasu, nie zachęcamy do tego, żeby bić rekordy życiowe, zachęcamy do tego, żeby wstać z kanapy, żeby się ruszyć, żeby się dobrze bawić.
11: Ten bieg 16 czerwca wieczorem wokół stadionu przy ulicy Olejnika. Pobiec będzie mogło 300 osób, a zapisy na stronie zmierzymyczas.pl.
8: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Rzut oka na radary, czy gdzieś burze w naszym regionie, nic na to przynajmniej na razie nie wskazuje. Co nie znaczy, że ta sytuacja się nie zmieni, bowiem to ostrzeżenie meteorologów nadal obowiązuje. Co na termometrach? 16 stopni teraz na termometrach w Kluczborku i w Namysłowie, 17 w Brzegu, Strzelcach Opolskich i w Opolu, 18 w Nysie, a 19 na termometrach w Kędzierzynie, Koźlu. Jeśli chodzi o Nysę, to tam coś trochę więcej chmur się w okolicach Nysy obecnie zgromadziło. Obiecałem informację o tym, co czeka nas w nocy. Zachmurzenie ma być duże, miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura w nocy od 7 do 9 stopni.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Oczywiście prognoza pogody na kolejny dzień w kolejnej prognozie. To po godzinie 18 po wiadomościach. Dariusz Kuzera za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem u nas w składzie, przynajmniej na razie bez zmian. Zapraszamy.

0: strona społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
11: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
10: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
11: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
10: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
12: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
18: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
17: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
19: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
20: Po reklamie.

0: twoje Radio Opole.
1: Czwartkowe popołudnia to w ostatnich tygodniach w naszym programie informacje związane z mobbingiem. Informacje przydatne, jeśli nie teraz, to mogą się przydać, choć oczywiście tego nikomu nie życzymy. Ale można też dowiedzieć się czegoś, co może być przydatne komuś z naszej rodziny, przyjaciół, znajomych. O mobbingu opowiada nam m.in. zajmująca się przypadkami mobbingu mecenas Justyna Kryczka-Derda, która już przed tygodniem trochę opowiedziała nam o zmianach związanych z mobbingiem, zmianach, które przynosi nam 2026 rok. Kilka już zostało omówionych. Co jeszcze niesie nam tegoroczna zmiana w prawie?
2: Doprecyzowuje nam również, które przejawy zachowań możemy za ten mobbing uznać. I wprost wskazane są zachowania takie jak upokarzanie lub uwłaczanie, zastraszanie, zaniżanie oceny przydatności zawodowej pracownika, nieuzasadniona krytyka tego pracownika, jego ośmieszanie, izolowanie lub całkowite wyeliminowanie go z zespołu. Jeżeli takie zachowania przyjmują postać uporczywego nękania pracownika, one są uznawane za mobbing. To doprecyzowanie to na pewno pomoże pracodawcom uniknąć sytuacji, w których pracodawcy są niesłusznie obciążani i niesłusznie pracownik wskazuje, że ten mobbing względem niego jest stosowany.
1: To powiedzmy jeszcze o tym gromadzeniu dowodów, bo w pewnym momencie, kiedy pracownik, tutaj na pracowniku się skupmy, zaczyna myśleć, jestem chyba ofiarą mobbingu i co powinien zrobić, w jaki sposób postępować, żeby te dowody zgromadzić. Mówiła pani wcześniej o tym, o tej korespondencji. To jest świetna sprawa, bo to zazwyczaj widać z datami, kiedy to się zaczęło. Są daty, są godziny, ale czy coś takiego jak na przykład nagrania poczynione bez zgody osoby nagrywanej, bo wiadomo, że inaczej by się wtedy pewnie mogła zachowywać. Czy takie coś jest, może być dowodem przed sądem?
2: Na pewno musimy pamiętać, że taki pracownik nie może zrobić czegoś takiego, że montuje na przykład podsłuch w miejscu pracy celem zdobycia właśnie takich dowodów, jak to, czy dana osoba, czyli ten pracodawca mówi w nieodpowiedni sposób o tym pracowniku. Czegoś takiego pracownik robić nie może. To jest całkowicie nielegalne w świetle prawa, w związku z tym takim dowodem w sądzie pracownik posłużyć się nie może. Natomiast jeżeli chodzi o nagrania rozmów, w których uczestniczy zarówno ten pracownik, który uważa, że względem niego są stosowane te zjawiska mobbingu, czy jest nieprawidłowo traktowany, i ta osoba, która w ten sposób tego pracownika traktuje, jeżeli tego typu nagrania, w których obie osoby uczestniczą, są wykonane przez pracownika, który chciał zdobyć jakiś dowód do postępowania sądowego, żeby udowodnić, że jednak w nieodpowiedni sposób został w pracy traktowany, niejednokrotnie tego typu dowody są wykorzystywane w sądzie.
1: Pod warunkiem, że nie budzą wątpliwości, jeśli chodzi o autentyczność.
2: Pod warunkiem, że nie są to rozmowy, które były zmanipulowane. Nie są to wycięte jakieś fragmenty rozmów, tylko jedna całość i cała rozmowa, która była przeprowadzona pomiędzy tymi stronami. Więc pod pewnymi warunkami jak najbardziej można tego typu dowody wykorzystać w sądzie.
1: Oczywiście jeśli dokona ktoś takiego nagrania, to musi zachować w oryginale, tak jak to wyglądało, i tak przedstawić sądowi, nie majstrować przy tym nic.
2: Dokładnie tak. Nie wycinać żadnych fragmentów, przedstawić to w całości i oczywiście ostatecznie to do oceny sądu należy, czy taki dowód ma walor autentyczny i czy rozmowa nie została zmanipulowana przez pracownika. Ostatecznie jakby tą decyzję podejmuje sąd.
1: Chciałbym dopytać jeszcze o te osoby, które zgłaszają się po pomoc do fundacji, bo tak sobie wyobrażam, gdybym przyszedł, to mógłbym usłyszeć takie pytanie, a co na to inni pracownicy? Gdzie, jak oni, czy oni są świadkami do takich sytuacji, gdzie doświadczasz mobbingu, czy reagują, czy mogą być świadkami w sądzie? Co wtedy można usłyszeć od takiej osoby, która doświadcza mobbingu?
3: Bardzo często jest tak, że taka osoba zostaje sama sobie lub może liczyć na wsparcie byłych pracowników. Bardzo często jest tak, że pracownicy aktualnie zatrudnieni w firmie nie chcą zeznawać w sprawie.
1: To już Marzena Sedlaczek z Dobrej Fundacji Pomagającej Ofiarom Mobbingu. A jakie jest uzasadnienie odmowy zeznań? No niektórzy może się domyślają, ale więcej o tym powiemy za chwilę. Kiedy to wrócimy do naszej rozmowy?

0: mam już z kim.
1: I powracamy do rozmowy związanej z mobbingiem. Marzena Sedlaczek z Dobrej Fundacji Pomagającej Ofiarom Mobbingu. Teraz może więcej o tym, jakie są powody odmowy, z jaką spotykają się ofiary mobbingu. Współpracownicy takich ofiar odmawiają zeznań, bo...
2: Bo się obawiają o utratę pracy.
3: To jest podstawa.
2: To jest podstawa, tak, tak w dużej mierze. I dlatego tak udowodnienie takich sytuacji jest trudne.
3: No jest to taki smutny wniosek, smutna konstatacja tutaj akurat, jeśli chodzi o to, że ktoś przychodząc do was, no jedno z pierwszych stwierdzeń to tutaj się pojawiło, że niejako zostaje sam. Wtedy na was spoczywa ogromna rola udzielenia wsparcia. Czy to można liczyć na pomoc jaką? To nie taką, że ktoś tam poklepie po ramieniu, ale na przykład, nie wiem, pomoc prawnika, pomoc psychologa.
2: Dokładnie tak. Zgłoszenie, które zostaje wysłane mailowo, bo taka forma jest, trafia do osoby, która się zajmuje taką interwencją kryzysową i ona już decyduje po kontakcie z osobą zgłaszającą, jaka pomoc jest jej potrzebna i taka jest udzielana. Natomiast bardzo mi zależy na tym i całej fundacji, żeby ta świadomość tego, jakie koszty są ponoszone przez wszystkie strony, jeżeli chodzi o takie sprawy mobbingowe, tak jak wcześniej już powiedziałam i przez całą firmę, że warto jest jednak nie zamiatać spraw pod dywan, tylko warto jest powiedzieć, że taka sytuacja miała miejsce i naprawdę świetnie by było, ale może to jest życzeniowe, żeby sprawy nie trafiały do sądów, tylko dałoby się je załatwić jeszcze na poziomie przedsądowym.
3: Bo jak trafiał do sądu, no to już potem są wyroki, są zasądzenia różnych kar na przykład, a jeśli jeszcze przed sądem się to zatrzyma i uda się to rozwiązać, to będzie to, może to być z korzyścią tak dla pracownika, który pozostanie w tym miejscu pracy i dla pracodawcy, który nie poniesie może, nie wiem, konsekwencji finansowych z tego tytułu wynikających, a jedyne co, no to będzie miał, że tak powiem, nauczkę na przyszłość, że no, trzeba pracownikom na przykład poświęcić trochę więcej czasu, kiedy oni się zgłaszają ze swoimi problemami, tak?
2: Tak, dodajmy do tego, że te sprawy nie trwają miesiąc, dwa. To są sprawy, które toczą się latami. I tak naprawdę jak taki pracownik, który na przykład nie wypowie umowy, tylko pracuje w tym środowisku na nadal, no to jest ogromne obciążenie i dla pracownika, i dla całego środowiska, jeżeli taka sprawa w sądzie trwa.
3: A jeśli taka sprawa do sądu trafia i zakończy się, że tak powiem, niepomyślnie dla pracodawcy, okaże się, że rzeczywiście w tym, a tym zakładzie pracy dochodziło do mobbingu, pracodawca nic z tym nie robił, to tak zapytam pod kątem ewentualnych przyszłych pracowników. Czy to gdzieś jest w jakiś sposób upubliczniane? Czy pracownik, który wybiera się do pracy, do konkretnego zakładu, chce złożyć papiery, chce wnioskować o pracę, czy on może gdzieś sprawdzić? Panie inspektorze, czy taki zakład, nie wiem, czy tam dochodziło do mobbingu?
4: Niestety tego typu informacje nie są upublicznione. Więc taka osoba raczej takich informacji nie będzie w stanie powziąć i uwzględnić w kontekście ewentualnego starania się o pracę w danym podmiocie. Natomiast odnosząc się jeszcze tutaj do pomocy, jaką można uzyskać i do tych wszystkich kwestii przedsądowych, tak to nazwijmy, ja bym tutaj apelował do słuchaczy, aby najpierw zgłaszać się do inspekcji pracy. To my często stanowimy ten złoty środek i inspektor pracy stara się pomóc w trakcie kontroli, między innymi prowadząc określone rozmowy z bezpośrednim przełożonym czy z pracodawcą lub osobami, które reprezentują dany podmiot. Niejednokrotnie okazuje się, że osoby odpowiedzialne za organizację pracy nie mają wiedzy na temat konfliktu czy tych niepożądanych zachowań w środowisku pracy. To dopiero wizyta inspektora pracy otwiera oczy na problem tym osobom i wspólnie udaje nam się wprowadzić takie zmiany, które jeszcze w zarodku

0: Minęła godzina 17.30. Czas na podpowiedzi związane z poprawną polszczyzną. Teraz Beata Granatowska i Ireneusz Prochera i bitwa dziś będzie.
1: Na końcu języka.
2: Zwracam się do ciebie jako miłośnika militariów. Czy bitwa może być stateczna?
3: Bitwa polega na tym, że coś się dzieje. Czyli albo do siebie strzelają, albo się okładają mieczami, albo innymi narzędziami śmierci. Ale bitwa
2: Stateczna, ale ja dlatego zaakcentowałem.
3: Absolutnie, no statyczna to rozumiem. Wojna pozycyjna, wojna okopowa, one były statyczne. Stateczny to może być starszy pan.
2: No nie tak dawno mówiliśmy o takich słowach, parach słów, które są bardzo podobne. Czasami mają jakieś punkty wspólne, ale nie mogą być traktowane wymiennie. I myślę, że w tym wypadku zachodzi taka sytuacja. Na kanale Niemilitarni pojawił się odcinek poświęcony bitwie u ujścia rzeki La Plata z grudnia 1939 roku, którą stoczył niemiecki pancernik admirał Graf Spee z brytyjskimi krążownikami, m.in. Exeter. Autor w pewnym momencie powiedział: początkowy przebieg bitwy był dość stateczny. Nie było przełomów ani zwrotów akcji. Myślę, że ten kontekst jest ważny, bo on dodatkowo wyjaśnia, że raczej nie o stateczność mu chodziło. Podejrzewam, że chodziło o słowo, które podobnie brzmi stateczny. Wyjaśnijmy znaczenie obu. Przymiotnik stateczny w odniesieniu do człowieka określa kogoś zrównoważonego, poważnego i odpowiedzialnego. Stateczny może odnosić się także do przedmiotu, na przykład łodzi czy samolotu, i wtedy oznacza, że mają one zdolność samoczynnego odzyskiwania równowagi po jej utracie, stąd statecznik. I wreszcie trzecia definicja, trochę z tą powiązana. Zachowujący swoje położenie mimo działających nań sił. Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego przymiotnik stateczny pochodzi od rzeczownika statek, który w staropolszczyźnie występował w znaczeniu uporządkowane działanie, porządek. W panu Wołodyjowskim Sienkiewicz użył także czasownika, gdy Krzysia Drohojowska karci Basię. Statkuj, moja Basiu, nie powiadaj byle czego, bo właśnie pan Ketling się przybliża. Natomiast stateczny to nieulegający zmianom lub będący w bezruchu, będący w stanie równowagi lub dobrze utrzymujący równowagę, dotyczący statyki, nauki o równowadze ciał. Wyraz przeniknął do polszczyzny albo z greckiego statikos, zatrzymujący, umiejący ważyć, albo z francuskiego statik. Dopasowując definicję obu wyrazów do kontekstu z przebiegiem bitwy, wydaje się, że autorowi chodziło o wyraz statyczny, a być może staropolski statek namieszał mu po prostu w głowie. Ale to nie koniec moich wątpliwości językowych co do trafności użycia słów w tym materiale, o czym opowiem następnym razem.
1: Na końcu języka.

0: Dezinformacja. Coś, z czym trzeba walczyć, niesie ona bowiem ogromne zagrożenia. I media publiczne łączą siły w tej walce, walce z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa zawarły porozumienie powołujące do życia inicjatywę Sprawdzam To.
1: Sercem inicjatywy będzie portal sprawdzamto.pl. Znajdą się w nim newsy, analizy i raporty oraz jakościowa publicystyka wyjaśniająca mechanizmy manipulacji w mediach. Za wspólną inicjatywę podziękował mediom publicznym wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: W czasach wojny hybrydowej, wojny cyfrowej ta misja musi być sprzężona z odpowiedzialnością za prawdziwą informację. Gratuluję panom prezesom.
1: Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher podkreślił, że w walce z dezinformacją ważna jest szybka i wspólna reakcja.
3: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować.
1: Portal ruszy jeszcze w maju.
0: O czym doniosła Dorota Piotrowska? A my z kolejnymi wiadomościami Radio Opole ruszamy już za niespełna 10 minut. Jeśli chodzi o pewne źródło informacji, o to, by dezinformacji nie ulegać, to proszę pamiętać, że możecie na nas liczyć. Radio Opole zarówno w eterze, jak i w sieci na www.radioopole.pl.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
4: Czwartek, 7 maja w kalendarzu dziś się świętują Gizela, Jan, Piotr, Róża i Wincenty. Najlepsze życzenia również od nas. Na zegarach 18.
5: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nadal niedopuszczani do orzekania. Głogówek przejął prowadzenie szkoły specjalnej, ale gmina finansowo na tym traci.
6: Jeżeli ta sytuacja będzie się pogarszała, rozważymy wystąpienie do władz powiatu o wsparcie finansowe.
5: Będzie też kultura, w niej m.in. o niedzielnym koncercie Czesława Mozilla w Opolu.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Wiadomości te przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
5: Godzinę spędzili w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego sędziowie, których prezes tej instytucji, Bogdan Święczkowski, nie dopuszcza do orzekania. Przyjechali do pracy po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by nie utrudniała sędziom wykonywania ich obowiązków. Wizyta w siedzibie Trybunału nic jednak nie zmieniła. Więcej na ten temat w relacji z Sylwii Białek.
7: Sędziowie nie zastali prezesa Trybunału. Przyjął ich jego zastępca Bartłomiej Sochański, który powiedział, że sytuacja sędziów się nie zmieniła. Zapewnił jednak, że przekaże Bogdanowi Święczkowskiemu pisma, które przynieśli, i przedstawi ich argumentację. Tak relacjonowała sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
8: I w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
7: Pytano o kolejne kroki, sędzia Krystian Markiewicz zaznaczył, że decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to nie jest kapuśniaczek, obok którego można przejść obojętnie. To sprawa bezprecedensowa, bardzo poważna, a z tego, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, polskie władze będą się musiały wytłumaczyć w Strasburgu do 20 maja.
5: W poniedziałku, czyli od początku tegorocznych matur, unieważniono kilkadziesiąt egzaminów. Poinformował o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca lub wniesienie na salę telefonów. Jeśli komisja zobaczy zdającego, który wniósł telefon, może natychmiast wyprosić go ze szkoły. I tak się dzieje, mówi Polskiemu Radiu Robert Zakrzewski.
9: Na tym etapie mówimy głównie o wniesieniu telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, dlatego że już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły, i to dyrektor szkoły, może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
5: Przynajmniej do jednego z takich incydentów doszło w Opolskiem. Podczas matury z matematyki maturzysta wniósł na salę egzaminacyjną zabronione urządzenie telekomunikacyjne. Egzamin ucznia został więc unieważniony.
0: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
5: Władze Głogówka chcą zwrócić się do powiatu prudnickiego o dofinansowanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Gmina placówkę przejęła w 2018 roku, aby zapobiec jej likwidacji. Do subwencji oświatowej od państwa dokładamy ponad 1 000 000 zł, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
10: Oprócz tego są ogromne potrzeby remontowe, dotyczą przede wszystkim internatu. Jeżeli coraz bardziej będzie nam się tutaj zwiększała ta różnica między subwencją a rzeczywistym kosztem oświaty, wtedy będzie to zagrażało w sposób znaczący płynności finansowej gminy. Jeżeli ta sytuacja będzie się pogarszała, rozważymy wystąpienie do władz powiatu o wsparcie finansowe w prowadzeniu tej placówki, co de facto jest zadaniem powiatu.
5: Głogówek jest jedną z niewielu gmin realizujących to zadanie oświatowe, natomiast specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Prudniku prowadzi powiat. Tegoroczny budżet tej placówki to około 12 milionów złotych, z czego 9 milionów złotych stanowi subwencja oświatowa, a około 3 milionów wydatkuje powiat, wylicza wicestarosta prudnicki Janusz Siano. Jak wskazuje, ośrodek w Głogówku przekazany został gminie na podstawie porozumienia.
11: To jest przekazane całe zadanie do realizacji przez gminę. Jeżeli wpłynie takie pismo dotyczące wsparcia w zakresie finansowania tej jednostki, no oczywiście zarząd się pochyli nad tym tematem, przeanalizujemy ten temat. Natomiast to pokazuje, że wszystkie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na pewno są obciążeniem dla samorządu.
5: Ubiegłoroczna reforma finansów samorządu terytorialnego nie zlikwidowała tak zwanej luki. luki oświatowej.
0: Światowe agencje informują.
5: Główny ukraiński negocjator Rustem Umierow przybył do Miami na rozmowy z przedstawicielami USA w sprawie zakończenia wojny z Rosją. Jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy, spotkania mają dotyczyć m.in. wymiany jeńców oraz dalszych działań dyplomatycznych na rzecz zawieszenia broni. Rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie. Główną przeszkodą pozostaje spór o ukraiński obwód doniecki. Rosja domaga się wycofania ukraińskich wojsk z części regionu, której nie zdołała zdobyć od 4 lat inwazji. Ukraina podkreśla, że nie odda kontrolowanych terenów. Ostatnia runda rozmów Ukraina-Rosja przy udziale USA odbyła się w lutym. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł dziś natomiast wszelkie ograniczenia nałożone na białoruskich sportowców, otwierając im drogę do powrotu do międzynarodowych zawodów, w tym do kwalifikacji do letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Decyzja o wdrożeniu zaleceń MKOL-u należy jednak do poszczególnych federacji sportowych.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
5: Niespełna 5 minut po godzinie 18.

0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
1: Katarzyna Zawadzka, Czesław Mozil z nowym programem wystąpi w niedzielę w Klubo Kawiarni Opo w Opolu. Oprócz piosenek znanych i lubianych pojawią się utwory z dwóch albumów wydanych w ostatnim czasie. Będą także piosenki premierowe szykowane na kolejną płytę artysty. Przypomnijmy, że Czesław Mozil jest absolwentem Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze w klasie akordeonu, laureatem 5 Fryderyków, festiwalu w Opolu i potrójnej platyny. Początek koncertu w niedzielę o godzinie 19.30. Szczegóły na stronie facebookowej Klubo Kawiarni Opo w Opolu. Profesor Marek Szyryk otworzy jutro wystawę pod tytułem Gra w czerwone, to w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Autor jest wykładowcą, profesorem zwyczajnym i prorektorem Szkoły Filmowej w Łodzi. W nowej ekspozycji odnosi się do wizualnych kodów reklamowych. Jak podkreśla, dały mu one impuls do zacytowania i przetworzenia tego świata na język malarski. Początek wernisażu w piątek o godzinie 18 w Galerii Zamostek MBP w Opolu. Uzbekistan, tam gdzie kiedyś wędrowały karawany, to jest tytuł jutrzejszego spotkania w filii numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Prelegentami będą Katarzyna i Adam Wojcieszkowie. Wyruszyli w podróż marząc o zobaczeniu miast jedwabnego szlaku. Jak czytamy w zapowiedzi, podczas spotkania zabiorą w trasę od pełnego zieleni Taszkentu przez gwarną i kupiecką Bucharę po legendarną Samarkandę aż do kameralnej magicznej Chiwy, która przenosi podróżników w czasie. Początek jutro o godzinie 18 w filii MBP przy ulicy Książąt Opolskich w Opolu.
0: Pogoda. Zacznę od tego, gdzie burze w naszym regionie, bo ten front burzowy przemieszcza się obecnie gdzieś tak między Zdzieszowicami, Strzelcami Opolskimi. Te okolice idzie w kierunku Zawadzkiego, Kolonowskiego, może Dobrodzienia. W Opolu tak bokiem trochę przeszło, ale też troszeczkę popadało, powiedziałbym tak symbolicznie, a szkoda, bo te opady są ciągle potrzebne. Burze niekoniecznie, ale popadać by nie mogło. Co w nocy nas czeka? Zachmurzenie ma być duże, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura w nocy od 7 do 9 stopni Celsjusza. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami okresowymi rozpogodzeniami i miejscami słabe przelotne opady deszczu na jutro są też prognozowane, a temperatura w piątek od 14 do 16 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jeszcze szybko o tym, co teraz na termometrach. 17 stopni w Kędzierzynie, 16 w Opolu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, Brzegu i w Nysie, a 15 na termometrach w Namysłowie. Na zegarze natomiast 8 minut po godzinie 18. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora Dawid Drive'a przed mikrofonem. Kłaniamy się nisko. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Czwartkowe popołudnie spędzacie z Radiem Opole. Popołudnie, które no jeszcze trochę i bardziej w wieczór będzie przechodzić. A stali słuchacze zapewne już czekają na kolejny stały punkt naszego programu. Chodzi o tematy związane z pracodawcami, z związkowcami, to już za chwilę. A kto będzie gościem Ireneusza Prochery? Wszystko wyjaśni się już za kilka minut.

0: Pracodawcy i Związkowcy. Wspólna sprawa.
1: Gościem programu Pracodawcy, Związkowcy i Wspólna Sprawa jest dzisiaj Dariusz Brzęczek, szef regionu opolskiego NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze.
1: Niemal 35 lat temu, 23 maja 1991 roku, została przyjęta ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, czyli akty określające zasady prowadzenia sporów między pracownikami a pracodawcami, dotyczących zarówno pracy, płacy, jak i świadczeń socjalnych. I co ważne, ustawa ta wprowadziła tryb rokowań, mediacji oraz arbitrażu. 35 lat to, myślę, dobry czas, żeby pokusić się o pewne podsumowania. Jak się sprawdza ta ustawa? Czy ona przystaje do naszych czasów?
2: Może tak. Ta ustawa jest bardzo ważną ustawą dla pracowników. Generalnie nie tylko dla związków zawodowych, oczywiście, które prowadzą spór zbiorowy z pracodawcą, ale dla pracowników. Jest to narzędzie, ono pewnie jest dalej w pewnym stopniu skuteczne, ono było bardziej skuteczne oczywiście w latach, kiedy ta ustawa wchodziła w życie i ona funkcjonowała przez wiele lat i na podstawie tej ustawy w dalszym ciągu prowadzone są liczne spory z pracodawcą. Spór zbiorowy to w zasadzie można powiedzieć w dalszym ciągu negocjacje oparte na przepisach prawa. I tak naprawdę to ta ustawa pozwala nam na to, jeżeli mówimy o pracownikach, o związkach zawodowych, na to, że niejednokrotnie pracodawca nie podchodzi do takich normalnych negocjacji, do takich wynikających z ustawy o związkach zawodowych, który na przykład artykuł 5 ustawy mówi o tym, że związki zawodowe czy strona społeczna współuczestniczy w tworzeniu poprawy warunków pracy i płacy w zakładzie pracy. Często jest tak, że na etapie tej negocjacji zdarza się doprowadzić do pewnych porozumień, które nie ma wtedy potrzeby mówienie o rozpoczęciu procedury wynikającej z ustawy o rozwiązaniu sporów zbiorowych. Natomiast jest wielu przypadków i coraz więcej jest przypadków, kiedy pracodawca na etapie negocjacji w ogóle nie chce przystąpić do rozmów.
1: Czyli to jest takie narzędzie zmuszenia go do tego.
2: Tak, to jest narzędzie zmuszenia. W tym mówię, jeżeli mówimy tutaj o tym etapie takich zwykłych negocjacji, to jest właściwie, polega to na dobrym dialogu społecznym, na dobrym partnerstwie między związkami zawodowymi i pracodawcy i tutaj nie ma problemu i nikt nawet nie myśli o tym, żeby korzystać z ustawy o sporach zbiorowych. Jest to narzędzie, które pozwala sformalizować negocjacje. I tutaj to, co pan, panie redaktorze, powiedział, nasuwa się wiele wątpliwości już czasowych, że ten czas, który już upłynął od wdrożenia tej ustawy, czyli mówimy tu o 35 latach, pokazuje nam, że należałoby dokonać zmian w tej ustawie. Zresztą Związek Zawodowy Solidarność, nie tylko związek, bo zespół kodyfikacyjny dotyczący prawa pracy już od 2002 roku rozpoczął jakby próby zmiany, nowelizacji tej ustawy albo zmiany ustawy. 2002-2006 rok to pierwsza próba, 16-17 druga i pojawia się projekt 2022-2023, projekt ustawy, który tak naprawdę jest w wielu miejscach akceptowany przez Związek Zawodowy Solidarność, pewnie przez inne związki zawodowe również, ponieważ wiele zapisów jest zgodnych z naszymi postulatami.
1: No właśnie, a co byście chcieli zmienić? No bo w roku 1991, gdy ta ustawa powstawała, to był zupełnie inny rynek pracy. Dzisiaj on wygląda inaczej, inaczej pracujemy, na innych umowach, w innych jest dużo mniej na przykład dużych zakładów pracy, prawda, a dużo więcej małych firm. To co wymaga zmiany?
2: No panie doktorze, przede wszystkim właśnie to, co pan wspomniał. 91 rok to były zakłady pracy, gdzie pracodawcy byli pracodawcami niekoniecznie byli formalnymi, ale też decyzyjnymi. Dzisiaj to się zmieniło. Dzisiaj wielokrotnie po przekształceniu wielu zakładów pracy, po przejęciu przez wielkie koncerny, jest sytuacja taka, że dyrektor w zakładzie pracy jest pracodawcą formalnym, ale bez podejmowania decyzji.
1: A właściciel jest na przykład za granicą?
2: Za granicą, ale nawet niekoniecznie. To jest ten przypadek jakby skrajny. Ale nawet i w Polsce, kiedy jest prezes koncernu, który decyduje tak naprawdę o podwyżkach płac, o funduszu świadczeń socjalnych w pewnym zakresie, o różnych innych warunkach pracy i płacy, w zasadzie prowadzenie rozmów z dyrektorem z tego zakładu właściwie osobom, znaczy formalnym pracodawcą jest nieskuteczne. I teraz w tym nowych zapisach, propozycjach tej wspomnianego projektu ustawy, o którym mówiłem, był wprowadzony taki, no był wprowadzony pracodawca dominujący, czyli ten decyzyjny. Czyli mówiliśmy o tym, że w zasadzie mówi się w tych propozycjach tych ustaw i w tych postulatach związków zawodowych o tym, że w zasadzie spory zbiorowe należałoby prowadzić właśnie z takimi pracodawcami decyzyjnymi, dominującymi. Bardzo taki fajny przykład, który mogę podać, to są na przykład prowadzenie sporu zbiorowego powinno się odbywać, jeżeli chodzi o jednostki budżetowe z właściwym ministrem, albo jednostki samorządowe, nie z dyrektorem muzeum, czy tam DPS-u, czy jakby inny, bo taka rzeczywistość. Natomiast powinniśmy jednak prowadzić ze starostą, czy prezydentem miasta, czy marszałkiem województwa, którzy tak naprawdę decydują o środkach finansowych, o warunkach pracy i płacy.
1: Tak faktycznymi właścicielami, można powiedzieć, tej instytucji. No.
2: I właśnie to się zmieniło. I mówimy też o koncernach. Mówimy tutaj o tej sferze tej prywatnej, w zakładach pracy przemysłowych i innych, ale o tej sferze prywatnej, ale też mówimy o sferze budżetowej i sferze rządowej. Ale też niewiele się zmienia i niewiele jest takiej chęci, że tak powiem, wprowadzenia na przykład takiego decyzyjnego pracodawcy w sferze publicznej w administracji. Tam te nowe projekty tego jakby nie wskazują. Też w nowych projektach jest brak w dalszym ciągu możliwości strajku w jednostkach publicznych na przykład. To się nie zmienia, ale wiele rzeczy o tym, co powiedziałem, ale też ramy czasowe, bo to jest bardzo istotna sprawa. Ten czas, który upłynął, jest potrzebny, ale doświadczenie, które z doświadczenia wynika to, że w zasadzie można powiedzieć dzisiaj, przy zapisach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, tak naprawdę on może ten spór zbiorowy trwać w nieskończoność. Nie ma ani ram czasowych w rokowaniach, ani w mediacji, ani tak naprawdę, w zasadzie może to być przeciągane przede wszystkim przez pracodawcę, ten cały proces, ale również przez związki zawodowe. Tutaj jednak propozycje związku zawodowego są wyraźne, żeby tam mówi się o 9 miesiącach, o roku, żeby ten spór zbiorowy został zakończony i żeby te ramy czasowe obowiązywały w poszczególnych etapach tego sporu, czyli w rokowaniach, w mediacjach. Też wielkimi takimi bardzo ważnymi pewnie postulatami związków zawodowych jest to na przykład, że kwestia mediatora, tak? Bo w tej drugim etapie, jeżeli chodzi o mediację, pojawia się osoba, która jest skazana przez właściwego ministra, która ma doprowadzić do zakończenia sporu zbiorowego. I

0: Tutaj widzimy wielką niekompetencję tych mediatorów. Ja jestem z doświadczenia związkowcem od wielu, wielu dziesiątek lat i ci mediatorzy naprawdę są nieprzygotowani, w zasadzie korzystają tylko z listy mediatorów, ale tak naprawdę nie doprowadzają w niektórych w dużych ilościach przypadków do zakończenia sporu zbiorowego.
1: A dlaczego? Bo nie mają kompetencji?
0: Nie mają kompetencji, nie doszkalają się. Po prostu znaleźli na liście i z tego punktu jakby patrzenia, z tego punktu siedzenia uczestniczą, są wskazywani. Często jest tak, że minister wskazuje osoby z danego województwa, żeby bliżej miał dojechać. I teraz też jest kwestia, że w tej nowym propozycji ustawy jest propozycja zmiany stawek tej z 2023 roku, o tym cały czas mówię. Jest zmiana stawek tych mediatorów, one są niskie. Ale też proszę się nie zwieść temu, co powiedziałem, dlatego że ci mediatorzy narzucali te stawki bardzo wysokie. I też musimy wiedzieć, że też chcielibyśmy jako związek zawodowy, żeby w tych kosztach uczestniczył również państwo. Natomiast w tej chwili uczestniczy w połowie pracodawca i związki zawodowe. Czyli proszę sobie wyobrazić, że mały związek zawodowy, który liczy tam kilkanaście osób, no nie jest w stanie zapłacić 15-20 tysięcy za 3 albo za 4 spotkania mediacyjne. Tak? To, oczywiście, ja mówię o tych stawkach. Stawki są bardzo niskie, tylko one w rzeczywistości nie przekładają się, że mediatorzy jakby korzystają z tej tabeli, tylko te stawki są jakby...
1: Ale to dlatego, że jest ich za mało być może, tych mediatorów?
0: Ja nie wiem tak do końca, czy ich jest za mało. Ta lista jest mało chyba aktualizowana. Ona w pewnym momencie jakby została na pewnym poziomie i na przykład w województwie opolskim to jest na palcach jednej ręki, jeżeli chodzi o mediatorów w tych sprawach.
1: To jest zaskakujące, no bo generalnie jest chyba taka dobra atmosfera wokół właśnie rozwiązywania czy sporów sądowych, czy sporów innych na drodze mediacji, a tutaj zaskakujące informacje pan przedstawia, bo to jakby wbrew temu w tej atmosferze.
0: No i ja z doświadczenia oczywiście to mówię, ale też mówię ze swojego doświadczenia, z doświadczenia moich kolegów, że często te mediacje nie przynoszą oczekiwanego efektu. Jeszcze drugim takim elementem jakby mediacji, ale to już nie jest mediacja, tylko arbitraż społeczny, o którym też ustawa przewiduje, też związek zawodowy, my jako związkowcy uważamy, że ona powinna być też skuteczniejsza. Czyli można powiedzieć, że arbitraż powinien jakby zakładać, że dojście do kompromisu powinno być realizowane. W tej chwili z tej starej ustawy niestety nawet kiedy dochodzimy do kompromisu w tym arbitrażu społecznym, który obydwie strony zgłaszają, można powiedzieć efekt końcowy i tak może być żaden.
1: No właśnie, bo niedawno obchodziliśmy Święto Pracy, a warto sobie przypomnieć, że od czego to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od strajków, czyli strajków, które były właściwie jedynym skutecznym wówczas, gdy walczono ten kształt przywilejów pracowniczych i praw pracowniczych, były strajki jedynym dostępnym narzędziem przymuszenia pracodawcy do czegokolwiek, do chociażby do poszanowania podstawowych praw pracowniczych. Dzisiaj mamy właśnie ustawy, ale te ustawy też zakładają możliwość przeprowadzenia strajku.
0: Ale panie redaktorze, właśnie chciałem powiedzieć, że ten strajk jest dalej, wydaje się, że to jest bardzo skutecznym narzędziem, tylko ja może podam przykład kopalni Silesia. To nie nasze województwo, to jest już województwo śląskie, ale strajk, przypominacie sobie państwo pewnie z mediów, strajk grudniowy, podziemny, kiedy to walczyli o miejsca pracy pracownicy, zostało spisane porozumienie. No dzisiaj został już miesiąc temu zwolniony przewodniczący tej organizacji zakładowej, który brał udział w tym strajku. Więc też strajk wiąże się dzisiaj jakby troszeczkę z innymi zasadami. Wcześniej ten strajk pracodawcy starali się rozwiązać na drodze właśnie takiej, żeby dojść do kompromisu i żeby dwie strony może były mniej zadowolone, ale dojść do kompromisu. Dzisiaj niekiedy łamie się porozumienia i to jest przykład łamania porozumienia właśnie dotyczącego porozumienia kończącego pewien spór. Pewien spór, bo strajk jakby był takim sporem. No strajk został uznany za nielegalny, więc z tego powodu. Legalność strajku to jest kolejny element, który tak naprawdę jest ważny i który warto by było, żeby w nowych ustawach, które pojawią się, został bardzo precyzyjnie określony.
1: No bo dzisiaj jest tak, że ten strajk powinien kończyć pewien cały proces, jeżeli po drodze się nie uda zawrzeć porozumienia, to wtedy jest, otwiera się prawo do strajku, tak? Ale no, jak pan mówi, można w nieskończoność przeciągać te negocjacje, te procedury, które są w tej chwili dopuszczone, więc być może to często jest i tak, że ten strajk jest takim aktem desperacji pewnej.
0: Desperacji to taki strajk pracowniczy, że tak powiem, nie wynikający z zespołu, bo często tak się zdarza, że pracownicy

0: niej. Jest to ustawa bardzo ważna. Bez tej ustawy podejrzewam, że rola związków zawodowych, ale też jakby możliwość pracowników do upominania się o swoje prawa pracownicze będzie gorsza. W tych nowych, tych nowych projektach ustaw, które pojawiają się, również rozszerzany jest przy aprobacie Międzynarodowej Organizacji Pracy, jest rozszerzany katalog tego sporu zbiorowego, bo dzisiaj mówimy o, wspomniał pan, o warunkach pracy, płacy, spraw socjalnych. Mówimy tutaj, wchodzą nowe elementy, mówimy o wszystkich jakby elementach zbiorowych pracowniczych, mówimy o sprawach gospodarczych i ekonomicznych, bo niekiedy jest sprawy gospodarcze czy ekonomiczne, gdzie pracownicy to widzą, również powinny być tematem sporu zbiorowego, ponieważ one mogą doprowadzić złe zarządzanie zakładem na przykład do sytuacji, kiedy te zakłady padają i my tutaj mamy ewidentnie prowadzenie źle zakładów pracy na województwie opolskim, które zakłady upadł, a to jest przykładem jest walcownia Rur Andrzej.
1: No ale właśnie, a co mówią o tym przepisy międzynarodowe i organizacje międzynarodowe zajmujące się prawem pracy? One są za wzmacnianiem właśnie, tak, rozszerzaniem tego katalogu, tak? Tak. A my mamy zawężony katalog.
0: Tak jest, mamy zawężony, jeżeli chodzi o Międzynarodową Organizację Pracy, ona jest w wielu punktach zbieżna z propozycjami, z postulatami Związków Zawodowych, Związku Zawodowego Solidarność. Czyli tutaj no też nie chcemy przewrócić świata, po prostu tutaj mówimy o pewnych rzeczywistych, o realnych rzeczach, które powinny nastąpić w tej kwestii.
1: A Unia Europejska zabiera w jakiś sposób głos w tej sprawie?
0: No w tej chwili ja nie znam takiej dyrektywy na przykład unijnej w tej sprawie. Mamy tutaj, wiecie państwo, niedawno na podstawie dyrektywy o układach zbiorowych doszło do stworzenia ustawy. Ona jest też słabo w Polsce realizowana, ale jednak będziemy dążyć do tego, żeby była.
1: No, ale były takie sygnały, że właśnie, że to stanowisko Unii Europejskiej jest takie bardziej propracownicze.
0: No to tak się zdarza, no bo mówię, te przykłady podałem, kilka tych przykładów, ten przykład przynajmniej układów zbiorowych, ale też innych rzeczy i innych dyrektyw, które musiały być implementowane w krajach unijnych, to jakby pokazują, że jeżeli chodzi o to prawo pracy, to nie jest tak aż tragicznie, że tak powiem, bo tutaj jednak idzie w kierunku, gdzie są te tematy zbieżne ze związkami zawodowymi. I tutaj na pewno ja bym nie chciał się wypowiadać, bo takich opinii jednoznacznej nie znam, ale rzeczywiście myślę, że tutaj jeżeli chodzi o rozwiązanie sporów zbiorowych, również to jest pewnie pole do współpracy.
1: Ale myśli pan, że jest taki opór przeciwko tym zmianom, o których pan opowiadał, ze strony pracodawców? Bo to chyba bezpośrednio w nich uderza trochę.
0: Tak, tutaj głównie chodzi o pracodawców, ale też wskazałem wcześniej tą sprawę tych pracowników samorządowych i jednostek budżetowych. I tutaj,
1: no tak,
0: tutaj mówimy już
1: o
0: państwowych instytucjach. Co do rozwiązania sporów zbiorowych, jeżeli mówimy, jest wiele blokad, też trzeba powiedzieć, bo przecież ustawa o rozwiązaniu sporów zbiorowych również jakby tworzy pewne zabezpieczenia, że jeżeli funkcjonuje układ zbiorowy pracy, to najpierw trzeba pewien punkt, na przykład płacowy, wypowiedzieć, żeby można toczyć spór zbiorowy. I teraz też związki zawodowe do tego dążą, żeby nikomu do głowy nie przyszło, że regulamin wynagrodzenia jest również prawem zbiorowym i że trzeba wypowiedzieć regulamin wynagrodzenia, żeby toczyć spór zbiorowy, a ku temu to trochę idzie, żeby po prostu, czyli w zasadzie pracownicy tracą wszystkie przywileje kosztem na przykład negocjowania podwyżki płacy. Więc jest to bardzo niebezpieczne i dlatego Solidarność przestrzega przed tym i wnosi w każdym projekcie o to, żeby było zdefiniowane, co to są przepisy prawa zbiorowego.
1: A jeżeli chodzi o potrzebę wprowadzenia tych zmian, to jest tak, że macie wspólny związkowy front, czy to poszczególne organizacje na własną rękę?
0: Nie, no tutaj tak oczywiście, bo to są tematy, które każdy związek wie, że to są bardziej dążące do skutecznego działania w tym obszarze. No i to tam nie ma żadnego tutaj w tym problemu. Zresztą związki zawodowe z natury mamy te same zdania, żeby tutaj nie było sytuacji takiej, że nie może być rozbieżnych spraw, jeżeli chodzi o sprawy pracownicze. Bo ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że związek zawodowy obojętny, który powstaje, nie dba o sprawy pracownicze. Zdarza się oczywiście, bo tutaj też, znowu wracając do ustawy, możemy powiedzieć, że kwestia reprezentacji związków zawodowych w sporze zbiorowym, ona jest taka sporna w tej chwili, dlatego że z jednej strony w tych nowych projektach ustawodawca by chciał tą reprezentację stworzyć po to, żeby nie tworzyć licznych sporów, bo wiecie Państwo, w niektórych zakładach zdarza się, że tych związków jest kilkadziesiąt, więc tutaj można powiedzieć, że może powstać kilkadziesiąt sporów zbiorowych. Natomiast stworzenie reprezentacji jednej powoduje, że ten spór zbiorowy jest jeden, ale to niesie za sobą również niebezpieczeństwa, dlatego,

0: że każdy związek może dbać o pewną grupę tylko pracowniczą i te rozbieżności pojawią się i dojdzie do takiego skłócenia jakby przez drugą stronę sporu. Więc to są bardzo delikatne sprawy i bardzo takie sprawy, które należy przedyskutować, ale też rzeczywiście te zmiany, ta ustawa wymaga zmian, ale jeszcze raz powtórzę, bez tej ustawy nie wyobrażam sobie jakby takiego pomocy pracowniczej.
1: No właśnie, wspomniał pan też o tym, że tutaj wątpliwości i dyskusje toczą się wokół rozszerzenia katalogu tych powodów do protestów związkowych. No często Solidarności zresztą zarzuca się, że zabiera głos w tych tematach takich ogólniejszych, dotyczących ekonomii, już nie tylko poszczególnych zakładów pracy, ale też i państwa, kraju, krajowej gospodarki. Zgadza się pan z tym zarzutem?
0: Zarzutem nie, ale z tym, że Związek Zawodowy Solidarność, dla mnie to nie jest zarzut. Dla mnie i dla całej Solidarności nie może to być zarzut, dlatego że Solidarność wychodzi spoza pewnych ram stricte pracowniczych, ponieważ to są uwarunkowania historyczne. Związek Solidarność, niezależnie założony Związek Zawodowy Solidarność powstał w roku 80. Państwo doskonale wiecie dlaczego. W obronie praw pracowniczych, godności człowieka, w obronie w dotyczących sprawach oświatowych, służby zdrowia i wielu innych. No, więc tutaj, jeżeli mówimy o wolności słowa, wolności wypowiedzi, jeżeli chodzi o wyznania i wiele w innych obszarach. Więc my tutaj dzisiaj może takiego szerokiego katalogu nie przedstawiamy, ale jednakże 27 postulatów, które były zawarte w porozumieniach sierpniowych, czy to gdańskich, akurat mówimy o 21 postulatach, wiele z nich nie zostało zrealizowanych. I tak naprawdę, jeżeli dzisiaj mówimy i dzisiaj chcemy protestować, dzisiaj chcemy manifestować w obronie zakładów pracy, likwidacji zakładów pracy, przeciwko wprowadzeniu tej polityce klimatycznej Zielonego Ładu, bo tutaj przecież tutaj od 20 lat związek o tym mówi, to oczywiście dochodzi wiele innych postulatów. Mówimy tutaj o służbie zdrowia, gdzie zarówno jest i pacjent, ale i pracownik w tej służbie zdrowia. Mówimy o edukacji, nauczyciel jest pracownikiem, ale nasze dzieci również są jakby w środku tych zmian albo tych kłótni ideologicznych, które powstają, na których się nie zgadzamy. Więc można powiedzieć, jako Solidarność, która zawsze dbała o Polskę, bo tak to mogę powiedzieć, i dalej idziemy pod hasłami dla Polski i dla Polaków i to jest głównym zadaniem. Natomiast niezmiennie jest to, że głównym elementem działalności NSZ Solidarność jest obrona praw pracowniczych i godności człowieka.
1: A 20 maja, podczas tej zapowiedzianej dużej demonstracji w Warszawie,
0: 20 maja,
1: hasłami będziecie się.
0: 20 maja głównym hasłem, panie redaktorze i proszę państwa, to jest wsparcie wniosku pana prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego w sprawie rozpisania referendum w sprawie Zielonego Ładu, w sprawie oddania głosu społeczeństwu, czy społeczeństwo jest za tym, aby ta energia elektryczna, która dzisiaj jest, która jest jedna z najdroższych, trzecia chyba pod względem drożyzny w Polsce. To jest pytanie po to, czy zgadzamy się na likwidację zakładów pracy, czy po wdrożeniu ETS-u 2 zgadzamy się na podniesienie, szczególnie dla ludzi mniej zamożnych, bo przecież Polska nie jest krajem wszystkich ludzi zamożnych. Jeżeli zgadzamy się na to, że musimy za wszelką cenę kredytów, innych rozwiązań, docieplać domy, wymieniać źródła ciepła, które za chwilę nie są ekologicznymi źródłami ciepła, to wtedy oczywiście państwo mają również zgodę na wypowiedź, że jesteście za tym Zielonym Ładem, za tym pakietem klimatycznym. Jeżeli jesteście państwo przeciwko tym sytuacjom, jest możliwość do wypowiedzenia się. Więc można powiedzieć, że głównym elementem tej manifestacji jest wsparcie tego wniosku i doprowadzenie do referendum w sprawie, nie znamy pytania, czyli nie wiemy do końca, czy to będzie całkowite zarzucenie tej ideologii przez Polskę, czy to będą głębokie rewizje na przykład w obszarze ETS-u 2, a zmiany w ETS-ie 1. Więc możemy tutaj powiedzieć, że to jest główny cel, ale to jest główny cel, ale on się wiąże z następnymi, czyli brak zgody na likwidację zakładów pracy, brak zgody na zwolnienia grupowe, brak zgody na działania w obrębie rolnictwa czy leśnictwa. Tam też pracują ludzie, ale też my dbamy o bezpieczeństwo swoje dla Polski żywnościowe. I to jest temat chyba, można powiedzieć, na długą...
1: Na następną rozmowę. Czy najbliższej okazji. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dariusz Brzęczek, szef Opolskiej Solidarności, był gościem programu Pracodawcy, Związkowcy, Wspólna Sprawa.
0: Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję państwu.
2: Pracodawcy i Związkowcy, Wspólna Sprawa.

Zbliża się godzina 19. O 19 oczywiście kolejne dziś wiadomości, a po 19 audiokracja, w której dziś będzie bezkompromisowo. Ale w jakim znaczeniu, to wyjaśni Wam już Tomek Wojtyłko. Po 20 na audycję Więcej Kultury zaprosi Was tym razem Mariusz Majeran. Jego gościem będzie Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Natomiast po 21 w wieczornym programie czeka nas spotkanie z Katarzyną Zawadzką. Dariusz Kuzera, realizujący program, jeszcze tu pozostaje, a ja udanego wieczoru i dobrej nocy życzę. Dawid Rajwa. Do usłyszenia jutro po 15.

0: Twoje Radio Pole za nami, przed nami Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Pole najświeższe informacje.
1: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję. Strażacy ochotnicy z całego województwa uhonorowani. Od jutra w Prudniku wystawa grafik Marka Szagala.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przedstawia Katarzyna Plewnia.
1: Łódzka policja zatrzymała 46-letniego Pawłaka, adwokata od trumny na kółkach. Był poszukiwany listem gończym. Został ujęty w powiecie chrubieszowskim w województwie lubelskim. List gończy za mężczyzną wystawił sąd rejonowy w Olsztynie po tym, jak 46-latek nie zgłosił się do odbycia kary 18 miesięcy pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Zaraz po wypadku zamieściły w mediach społecznościowych film, w którym stwierdził, że była to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. To cytat. I między innymi dlatego te kobiety zginęły, tak mówił. Wówczas to nagranie wywołało oburzenie.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
1: W Józefowie na Lubelszczyźnie na terenie pożaru zaczął padać deszcz. Według prognoz synoptyków opady w tym rejonie mają trwać kilka godzin. To moment, na który czekali strażacy walczący od wtorku z ogniem. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
3: Opady pomogą w gaszeniu pożaru i zwiększą wilgotność powietrza. To pomoże strażakom w walce z ogniem. Ci nie kończą swojej pracy. Co chwilę w rejon pożaru lecą kolejne samoloty gaśnicze. Wyjeżdżają też wozy strażackie, które co kilka minut uzupełniają zapas wody w pobliskich zbiornikach. Mieszkańcy Józefowa, oddalonego o kilka kilometrów od pożaru, są wdzięczni za ich pracę.
4: Strażacy dawali wszystko siebie.
5: Gdyby nie oni, no to no nie wiem, czy już byśmy gdzie indziej nie byli.
3: Teraz kluczowe są najbliższe godziny i to, ile deszczu spadnie w rejonie pożaru.
1: Nowe samochody strażackie, honorowe odznaki i wyróżnienia dla zasłużonych jednostek w Opolu świętują ochotnicze straże pożarne. Na co dzień działają dla swoich społeczności. Przekazujemy 17 promes na auta z 39, które w jednym projekcie dla OSP były przeznaczone, mówi Szymon Ogłaza, marszałek województwa.
6: A jak się zastanowić, ile w tej perspektywie, to proszę sobie wyobrazić, że aż prawie 100 samochodów strażackich trafiło dzięki pieniądzom europejskim, dzięki wsparciu samorządu województwa do naszych ochotniczych straży pożarnych. Jest to świętować.
7: Lekkie samochody ratownicze gaśnicze. To była moja idea wspólnie z byłym marszałkiem Andrzejem Bułą, żeby doprowadzić do tego, żeby w jednostkach, kiedy jest małe zdarzenie, złamane drzewo, zapalenie się koszy, czy wjazdy gdzieś, żeby tam mogły lekkie samochody wjeździć. Zależało nam na tym, żeby jednostki miały tego typu sprzęt.
1: Dodaje Andrzej Borowski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu. Charakter naszej pracy się zmienia, choćby w związku ze zmianami klimatu. Przybywa wyjazdów do zagrożeń miejscowych, podkreśla z kolei Janusz Sowa, prezes OSP Suchy Bór, która też otrzymała nowy wóz.
8: On jest przystosowany do gaszenia drobnych pożarów, bo ponieważ ma tylko 200 litrów wody i 50 litrów środka pianotwórczego. Całe jego wyposażenie stanowią agregaty prądotwórcze, pompy do przetłaczania wody, piły i inne środki do usuwania tras związanych z wiatrołomami.
1: A więcej o przekazanych strażakom, ochotnikom samochodach oraz o ich pracy usłyszą Państwo jutro w magazynie Reporterski Obraz Dnia.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych, że zwróci się do Senatu w tej sprawie. Włodzimierz Czarzasty, który był dziś w Zielonej Górze i Słubicach, powiedział Radiu Zachód, że wątpi, aby Senat zgodził się na propozycję głowy państwa.
9: Nie rozumiem pana prezydenta Nawrockiego. Myślę, że szuka jakiś efektu swojej pracy. Wątpię, żeby Senat się wyraził zgodę na przeprowadzenie tego referendum, bo to jest referendum, które wiele, myślę, w ostatecznym rozrachunku nie wniesie. W związku z tym, jeżeli się jest politykiem totalnie nieskutecznym, na którego coraz mniej poważnych ludzi zwraca uwagę, to się wymyśla na przykład referendum.
1: Zmieniamy tematykę. 21 grafik Marka Szagala pokaże Prudnicka Galeria Sztuki. Pochodzący z Rosji artysta o żydowskich korzeniach należy do najwybitniejszych twórców XX wieku. W 1948 roku na stałe osiadł we Francji. Zaprezentujemy drzeworyty, akwaforty Szagala. Powstały w latach 1958-81, mówi Magdalena Kokocińska z Muzeum Ziemi Prudnickiej.
10: W czasach powojennych zainteresował się grafiką. Można powiedzieć, że ta nasza wystawa to będzie takie 200%. Procent Szagala w Szagalu, ponieważ w tych grafikach zawarty jest cały Szagal, czyli wszystko to, do czego on w różnych dziedzinach sztuki powraca, czyli jego rodzinny Witebsk, Paryż oraz folklor żydowski, którym on cały czas żył i operował nim w swoich dziełach.
1: Piątkowy wernisaż grafik Marka Szagala w Prudnickiej Galerii Sztuki Hanny Bakuły-Noba rozpocznie się o 18, a wystawa ze zbiorów Epicentrum Art Gallery prezentowana będzie do 5 czerwca.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radio.opol. radiopole.pl. Pogoda.
0: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 14 stopni Celsjusza. W nocy temperatura może spaść do 9 stopni, a opady deszczu, które nam towarzyszyły w ciągu najbliższych godzin, jeszcze mogą występować mniej więcej do 22. Jutro w ciągu dnia 13 stopni słońce, sobota będzie pochmurna, no ale od niedzieli znowu się ociepli. Pod koniec tygodnia powyżej 20 stopni i słoneczna aura.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Zaczynamy audiokrację ze Stypą i nowym singlem. Na dzisiaj w audycji m.in. spotkanie z zespołem Babies z Berserk, także gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Bo w każdym z nich kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce. Bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historia zatacza koło w koło, w koło, w koło, w koło. Wybieram drogę, drugie siebie znowu nie stworzę. Kiedy przyjdzie w końcu ten moment, że wycisza opowieści rodowe. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historia zatacza koło, w koło, w koło, w koło, w koło.

Nikt, zespół LOR w audycji We Wszystkich Dźwiękach Ty. Zespół, który już istnieje na polskiej scenie muzycznej od 2015 roku. Tworzą go 4 kobiety, a zatem to wcale nie taki popularny skład. Piosenka Nikt wydaje mi się była bardzo ważnym utworem dla tego zespołu, bo to był pierwszy singiel nagrany po polsku. Niektórzy mówią, że dziewczyny tworzą taką muzykę blisko folku, stąd też nawet nazwa LOR, o której się mówi, że nawiązuje do słowa folklor, chociaż tutaj musielibyśmy mocno zagłębić się właśnie w charakterystykę tych słów, ale w moim odczuciu dużo tutaj takiej muzyki jednak z kategorii alternatywy polskiej, nawiązującej nawet do poezji. I w takim klimacie pozostaniemy, bo teraz powrócimy do takiego zespołu, który zawładnął niegdyś sercami publiczności ze swoim przebojem Graszka. Mowa tutaj o Domowych Melodiach. Osobiście wiele lat temu byłam też na koncercie tego zespołu nad morzem i pamiętam, że w ogóle nie znałam wtedy tego składu, tylko zaskoczyły mnie stroje tego zespołu, bo właśnie grupa, trio była ubrana w takie kostiumy, takie piżamy ogromne i to jakby wzbudziło moje zainteresowanie, ale potem okazało się, że właśnie muzycznie to bardzo interesujący projekt. Powiedziałam teoretycznie, dlatego że Jucho, czyli liderka zespołu Domowe Melodie, powróciła i teraz tworzy właśnie pod tym pseudonimem artystycznym i właśnie w audycji We Wszystkich Dźwiękach Ty chciałabym przypomnieć te dwie formacje, których właśnie liderką jest Justyna Jucho-Chowaniak, znana w środowisku muzycznym, naprawdę taka autorka, która ma głowę pełną pomysłów. Domowe Melodie.

0: żeni.
1: Justyna Chowaniak, którą znamy przecież z projektu Domowe Melodie, ale teraz tworzy pod tym pseudonimem swoje kolejne bardzo kreatywne kreacje, takie sceniczne, bo rzeczywiście Justyna dba o cały wizerunek w całości i jako autorka, wokalistka, kompozytorka, pianistka, też taka designerka w moim poczuciu. Wszystkie te szczegóły tutaj są ważne, nawet za czasów Domowych Melodii, przecież ta płyta debiutancka, charakterystyczna z tym kubkiem odciśniętym, no to też było bardzo oryginalne, no i absolutnie Justyna cały czas trzyma fason i możemy się spodziewać po niej bardzo różnych kreatywnych pomysłów. I w tym nurcie takiej poezji, nawet takiego popu alternatywnego pozostajemy i legenda, mogę też tak powiedzieć, już na polskiej scenie muzycznej, czyli zespół Micro Music, już teraz na antenie Radia Opole, w utworach Zostań tak, Biedronki w słoikach, najlepsza.

najlepsza mikromusic. Dzisiaj nasze spotkanie właśnie w stylu takiej alternatywnej poezji śpiewanej, ale tej nowoczesnej, w moim oczywiście odczuwaniu tej muzyki. I przed nami właśnie grupa, która przeszła z tej takiej sceny alternatywnej bardzo szybko do tak zwanego mainstreamu, czyli Kwiat Jabłoni, ale cały czas tworzą jednak w takim klimacie lekko folk, lekko pop alternatywny. No trochę powiedziałam tak bardzo potocznie, ale właśnie tak czuję. I przed nami teraz już Kwiat Jabłoni, Płachta Nieba, Nie ma czasu. Dzień dobry.

Dzień dobry, kwiat jabłoni. Drodzy słuchacze, ja powinnam już Wam powiedzieć dobranoc, bo powoli kończymy naszą audycję we wszystkich dźwiękach Ty i z tymi pięknymi dźwiękami alternatywnej, współczesnej poezji dzisiaj Was zostawiam. Dzisiaj to kobiece głosy miały tutaj bardzo duże znaczenie i zostawiam Was z projektem Sorry Boys, jadę do domu, taka oto piosenka, a ja również wybieram się do domu. Wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Dobranoc Państwu.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Rozpoczyna się debata o kulturze w Radiu Opole 2 Kultura. Dzisiaj będzie o tym, jak nie zwariować we współczesnym świecie, a to niełatwe, ponieważ poziom hormonu stresu, kortyzolu nam wzrasta, mamy coraz bardziej galopujące tempo życia, media społecznościowe, hałas, zanieczyszczenia środowiska, presję sukcesu, dużo szkoleń motywacyjnych, a jak tym wszystkim nie zwariować, nie zatracić siebie, zachować spokój i czy w ogóle warto? Doktor Marcin Pietrzak, wicedyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego i być może powinnam na początku przedstawić dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, profesora Grzegorza Francuza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No dobrze, no to macie jakąś receptę, żeby nie zwariować we współczesnym świecie?
2: Ja myślę, że podstawową zasadą jest coś takiego, żeby być w stanie się oddzielić od tego tempa, o którym właśnie była już mowa, czyli jakby odszukać w sobie jakiegoś takiego fundamentu czy też strefy spokoju, która jakby daje nam takie oparcie wewnętrzne. I to jest jakby już starożytna wiedza, bym rzekł. Mówi się dzisiaj dużo o tak zwanej uważności, czy sztuce właśnie powolnego życia. Pierwszy krok, jaki należałoby zrobić, to zatrzymać się i skupić się na oddechu. To jest bardzo banalna sprawa. Oddech. Zapominamy w tym biegu o oddechu, czy też po prostu się spinamy, napinamy mięśnie i w ogóle pędzimy. Ten stres właśnie, który się kumuluje, bierze się stąd, że zbyt przeciążamy siebie samych. A więc przystopować, zdystansować się, abym tak, ja tak dla siebie to nazywam, rozwijać sobie tak zwaną, to może tak zabrzmi zabawnie, sztukę olewania. To jest sztuka polegająca na tym, że nie we wszystkim muszę uczestniczyć, nie daje się, że tak powiem, pochłonąć tej rzeczywistości, bo rzeczywistość nas zawłaszcza ze wszystkich stron. I teraz chodzi o to, żeby po prostu być w stanie się wyłączyć z tego i zatrzymać się. To jest pierwszy punkt, taka pierwsza recepta. Drugi, mniej robić. Ludzie dzisiaj za dużo działają, za dużo aktywności. To była mowa o tych szkoleniach motywacyjnych. Po co one są bardzo często? Po to, żeby z nas więcej wykrzesać. Czyli stajemy się takimi trybikami, po prostu ciągle mało działamy, ciągle mało produkujemy, jeszcze bardziej powinniśmy efektywni być, a więc chce się z nas uczynić maszyny. I w związku z tym proponuję, żebyśmy sobie uświadomili, że jesteśmy istotami żywymi, a istoty żywe mają inny rytm niż maszyny. Tak bym to na początek ujął.
3: Ja to od razu wejdę w spór z tobą, Grzesiu.
1: Będzie z pozycji cynika.
3: No nie, właśnie nie cynika, tylko, a może i cynika, bo ty powiedziałeś o słynnej sztuce olewania. Pozdrawiamy naszego wspólnego nauczyciela, profesora Tadeusza Olewicza, który był człowiekiem, tym prekursorem tej naszej koncepcji. Ale mnie się też czasami wydaje, że my właśnie za dużo olewamy, to znaczy przywiązujemy wagę do takich rzeczy, które należałoby olać, a olewamy rzeczy najbardziej fundamentalne dla nas. Tracimy kontakt z tym, kim jesteśmy i powinniśmy się nauczyć właściwe rzeczy olewać. Takie, które są tylko powierzchnią. Bo wiesz, ludzie olewają... Ludzie, że tak powiem brzydko, to szczają na głębie.
2: Ja bym tak powiedział, że to, co mówisz, to w ogóle nie jest polemiką ze mną.
3: No,
2: bo
3: wiem.
2: Tu chcę dodać coś takiego, że trzeba wiedzieć, co jest ważne, a co nie jest ważne. Czyli posługując się tą naszą terminologią, trzeba wiedzieć, co olewać, czego nie. My nie wiemy, co jest, że tak powiem, fundamentem naszego życia. Jakby zatraciliśmy świadomość tego, na czym polega życie, na czym polega istota jakby funkcjonowania jako człowiek. Tradycje duchowe wskazują to, że gdzieś ta głębia jest poza tym takim codziennym biegiem, szaleństwem. Święta były, Nowy Rok się pojawia i zamiast wyciszenia ludzie znowu po prostu sobie nowe aktywności, nowe działania, czy też komercjalizują wszystko. Wszystko zostaje sprowadzone po prostu do towaru, nie? My sami nie tylko jesteśmy maszynami, ale i towarami, które i chcemy sprzedać. To jest to szaleństwo, bym powiedział, które nas dobija.
3: Bo to jest takie, to jest właściwie, to jest, skąd to się bierze, się zastanawiam. I tak na dzień dobry, to taka myśl mi przychodzi do głowy, że bierze się to stąd, że to, co jest, to, co my właśnie olewamy, czyli ta, jak ty powiedziałeś, głębia, czy jakaś tam otchłań w nas, my ją olewamy, ponieważ ona jest groźna. To jest taka rzecz, na którą nie panujemy. To jest nasze... To nie ma tu jakiejś takiej może wielkiej duchowości w tym, ale to są nasze potrzeby jako ludzi, nawet nasze zwierzęce potrzeby, nasze jakieś głębokie problemy, nasze głębokie potrzeby duchowe, społeczne. My je olewamy, ponieważ one są kłopotliwe i wymagają skupienia, wymagają oddzielenia się od rzeczywistości. A my je olewamy, wchodzimy w nurt rzeczywistości i pracujemy, zachorowujemy się, robimy tylko wszystko, żeby o tym nie myśleć. I jakimś tak, to nie jest, żeby to źle nie wybrzmiało, ale to nie jest recepta na szczęście, żeby się tam, że tak powiem, w te głębsze rejony udać, bo szczęście to jest taka rzecz dość nieuchwytna, ale trzeba się w te głębsze rejony udać, bo jak się tam nie udamy, to one przyjdą do nas pod postacią schorzeń psychosomatycznych, pod postacią podwyższonego kortyzolu. Człowiek, który ma sukcesy, prawda? Biznesmen, hajsu pełno, po kieszeniach poupychane, wielki dom. Patrzymy, a przecież wszyscy wiemy, jakie są często scenariusze. Rodzina się rozpada, alkoholizm wyższych sfer i jakieś takie smutne końce tego wszystkiego. Dlaczego? No bo sukces okazuje się być ucieczką od samego siebie. I ludzie budują jakieś takie pałace ze swojego życia, a w tych pałacach mieszkają tacy smutni królowie, których nikt nie cieszy. Jak, Grzesiu, oglądałeś Fisher King film, no. Król rybak. Mm-hmm. Ta bajka o tym królu, który siedział w swoim tym i nic nie mogło go uzdrowić. No nic cię nie może uzdrowić, bo ten pałac cię nie uzdrowi, nie? Trzeba się gdzieś odwrócić do kogoś.
2: Bo tu jest ta kwestia, że ludzie są przekonani, iż źródło spokoju, szczęścia jest na zewnątrz ich. Czyli gadżety, czyli to wszystko, co nas otacza i jakby jest takie poczucie, że o, jeszcze to będę miał, czy jeszcze ten osiągnę kolejny cel, to będę w końcu szczęśliwy. I to tak się, że tak powiem, eskaluje i coraz to tempo wzrasta, coraz szybciej. To mi przypomina taką opowiastkę o Kubusiu Puchatku, to z książki Ta o Kubusia Puchatka, polecam, gdzie Kubuś Puchatek się obudził z koszmarnego snu, śniły mu się uciekające garczki miodu. No i mówi po prostu przerażenie, bo i te uciekające garczki miodu w gruncie rzeczy są symbolem tego, jak my żyjemy. Po prostu jakby mamy kolejne cele. O, skończę studia, będzie pięknie. Ożenię się, wyjdę za mąż, będzie cudownie, dzieci super i tak dalej. A to jakoś nie przychodzi. Nie przychodzi właśnie to poczucie spokoju, spełnienia. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie okoliczności zewnętrzne i wszystko to, co daje nam świat, jesteśmy w stanie dopiero odpowiednio wykorzystać czy doświadczyć pozytywnie, jeżeli mamy właściwe nastawienie, właściwą filozofię. Tu docieramy do tego, co już jest od zarania wieków mówione właśnie, że sposób, jak patrzymy na świat, decyduje o tym, jak w tym świecie się czujemy. Seneka kiedyś mówił, głupiec to jest ktoś, kto ciągle sobie życie psuje i obrzydza, bo ciągle mu czegoś brakuje. Niczym się nie umie, wszystkiego pragnie, ale niczym się nie potrafi zadowolić. To jest właśnie ten problem właśnie, żeby umieć dostrzegać wartość w tym, co tu i teraz. O, to jest ta wyższa sztuka. I tak naprawdę wszystkie tradycje duchowe, zarówno wschodnie, jak i nasze zachodnie, mówią, że i żeby być szczęśliwym, nie potrzebujemy wiele. Już w tej chwili wszystko mamy. Wszystko. Wystarczy po prostu umiejętnie być w chwili obecnej. Chociażby ten oddech, o którym mówiłem, to jest banalna sprawa. Po prostu zatrzymać się i pobyć. My nie jesteśmy. My ciągle po prostu albo rozpamiętujemy przeszłość, albo skupiamy się na projektach przyszłości. Przeszłości nie ma, przyszłości też nie ma, czyli po prostu jakbyśmy nigdy nie byli. I człowiek pędzi. Albo i w wirtualnych, że tak powiem, światach żyje. I brakuje mu poczucia tego, jakby bym powiedział, zakorzenienia w istnieniu, w bycie, o tak filozoficznie powiem.
1: Ale to nie jest trochę tak, że jak się tak skupimy na tym byciu tu i teraz, to zaczynamy trochę za bardzo olewać inne sprawy, i zbyt dużo rzeczy traktujemy tak po prostu, przyjmujemy zgodę na wszystko, jakie jest, zamiast zmieniać rzeczywistość.
3: Jest jeszcze gorzej, niż myślisz. Jest jeszcze gorzej. Bo jak zaczniesz się zatrzymasz, zaczniesz liczyć swoje oddechy do 10 i znowu do 10 i znowu do 10, albo zależy jaką sama technikę, nie? Może być zdrowaśki ewentualnie, może liczyć.
2: To czy mantry.
3: Albo mantry, śpiewać. Tak. Mhm. To wtedy może się, to nie jest taka, że tak powiem, no... milusińska zabawa, w której się mogą pojawić rzeczy, które do tej pory przez te 30-40 lat swojego życia spychałeś gdzieś na boki i one się pojawiają nawet często w postaci gwałtownej jakiejś obecności, nawet można tak zaryzykować, które to ingerują w twoje życie i teraz trzeba się z nimi uporać. I tego się nie da odsuwać w nieskończoność. Kiedyś trzeba to zrobić, czyli trzeba przejść przez proces, jakby to powiedzieć, indywiduacji. To znaczy, w pewnym momencie swojego życia człowiek dochodzi do takiego punktu, w którym tak, już tak, w przedszkolu był. Nie? Nauczyli go, żeby tam nie hałasował, żeby jadł nożem, widelcem i tak dalej. W szkole był. W szkole go nauczyli, żeby był sumienny, żeby nie był leniem i tak dalej. Nie? Czyli tak, natura go już wychowała, kultura go już wychowała i co teraz? I teraz on się musi stać sobą. Czyli musi iść za tą radą, czy też nakazem raczej, który miał być podobno wypisany na bramie świątyni w Delfach, poznaj samego siebie. Ale poznanie samego siebie, jak się przez na przykład 30, 40, 50 lat siebie olewało, może być przykrym doznaniem. Bo na przykład patrzę na siebie i mówię, klęska, coś jest nie tak, jestem częściowy, jestem niepełny, jestem jakiś ograniczony. Nie? Ale trzeba w to wejść, przejść proces indywiduacji i wtedy pojawią się, z tym, że niestety tutaj, bo ty Kasiu zapytałeś, czy co zrobić, żeby nie zwariować. Niestety wydaje mi się, że trzeba zwariować. Bo często to przejście ma taki właśnie charakter, że człowiek normalnie żyje, no kiedy ktoś wariuje, prawda, normalnie żyje, zarabia pieniądze, zadowolony, tam chodzi do kościoła w niedzielę, prawda, żona w futro ubrana, czy tam mąż Mercedesem podjeżdża, nie? Dzieci w dobrej szkole, dom jest oczywiście, gdzie to w Kotorzu jest, prawda, dom blisko jeziora.
2: Albo w Wilanowie,
3: to zależy, gdzie mieszkamy, nie? Czy tam gdzieś, czy w dobrej jakiejś tam dzielnicy pod Opolem, ale jest garaż, jest wszystko. I taki człowiek wygląda normalnego, nie? I nagle zaczyna świrować, nie? Zaczyna mnie pasować, to zaczyna mu się w życiu zmieniać. No mówimy, on zwariował. No właśnie tak, zwariował. I to należało wtedy zrobić, w tym momencie zrobić. W pewnym momencie człowiek musi zwariować, chociaż przynajmniej trochę, nie?
2: Wezwanie do poznania siebie, ale mówiłaś o tej akceptacji. Otóż punktem wyjścia jest akceptacja, nie w tym sensie, że jakby godzę się z rzeczywistością, ale akceptacja znaczy tyle, że przyjmuję do wiadomości to, co jest, nie zaprzeczam, bo bardzo często, znaczy w ogóle nasza cywilizacja jest oparta na takim przekonaniu po prostu, że musimy zmieniać. Nie godzimy się po prostu na choroby, na śmierć, nie godzimy się na zmienność, starość po prostu jest skandalem i w ogóle wszystko, co jest naturalnym procesem, trzeba poprawiać. I człowiek ucieka od tego. I akceptacja polega na tym, że przyjmuję do wiadomości, że podlegam naturalnym procesom, i one po prostu mnie dotykają, po prostu jestem człowiekiem. To jest tradycyjna jakby szkoła też polegająca na tym, że ktoś, kto się nie godzi z rzeczywistością, to dla Greków był kimś, kto ulegał tak zwanej hybrys, czyli pysze, chce zmieniać rzeczywistość, człowiek chce rzeczywistość podporządkować sobie, a rzeczywistość prędzej czy później go dopada. W postaci kryzysu ekologicznego, w postaci kryzysu egzystencjalnego, w postaci chorób. Zatem jeżeli my przedkładamy swoje projekty i swoje pomysły ponad rzeczywistość i nie liczymy się z tą rzeczywistością, to prędzej czy później następuje konflikt czy starcie i doświadczamy cierpienia. I teraz to poznanie siebie i ta akceptacja to jest również akceptacja cierpienia. To jest normalna część naszego życia. Jeżeli człowiek chce uciec przed bólem, przed cierpieniem, to również ucieka przed radością. Jeżeli chcemy się odciąć od tych ciemniejszych stron życia, to wówczas po prostu odcinamy się od tych jasnych, bo się znieczulamy. I tu jest coś takiego, co się nazywa anhedonią. Po prostu nie doświadczam w ogóle żadnej radości, przyjemności. Dlaczego? Bo się opancerzam, po prostu nie chcę doświadczać po prostu nieprzyjemnych stanów, ale wtedy nie doświadczam nic. I wtedy czego potrzebuję? Mocnych wrażeń. Potrzebuję środków stymulujących, dlatego te uzależnienia, te wszystko właśnie pędzenie, ciągle pędza, czegoś potrzebuję, a nie mam spełnienia. I nie wypełnia mnie to. Jakby czegoś brakuje i to jest jakby to nienasycenie stałe. Tak bym to ujął.
3: To jest ten dziurawy dzban napełniany sitem, jak to powiedział Sokrates w Gorgiaszu. Dziurawy dzban napełniany sitem, tego się nie da wykonać. No właśnie.
1: No dobrze, ale ja spróbuję być trochę adwokatem diabła i zapytać o to, czy to nie jest czasem resentyment, takie stwierdzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. I myślę, że warto byłoby na początek też przypomnieć, czym w ogóle jest resentyment, a potem się zastanówmy, czy to sformułowanie pieniądze szczęścia nie dają do niego należy.
3: Resentyment, no to jest takie uczucie w człowieku, które się rodzi wtedy, kiedy jego moc jest zablokowana. Czyli każdy człowiek z natury dąży do, jak mówi Nietzsche, zwiększenia swojej mocy. Jeżeli ktoś jest słaby, no bo ludzie są silni i są słabi. I jak ktoś jest słaby i inni ludzie blokują jego ekspresję mocy, no bo są od niego silniejsi, to wtedy jakby rodzi się w nim taka blokada.
2: I uraza.
3: Uraza, tak, która sprawia, że zaczyna patrzeć na tych ludzi i wymyślać, zaczyna żyć w świecie wyobraźni. I ten świat wyobraźni jest zazwyczaj radykalnie różny od świata, który... Najprostszą formą takiego produkcji resentymentalnej jest na przykład ktoś, kto jest takim, powiedzmy, popychadłem, życiu słabeuszem, ale w swojej wyobraźni wyobraża sobie, że jest nie wiadomo kim, że kimś tam rządzi, że bije swojego szefa i tak dalej, i tak dalej. Nie? No to jest taki typowy przykład wyobraźnia. Szef się nam nie pokazał, a nie mój szef palcem. To jest dramat teraz.
2: Ja tylko chciałem tutaj dopowiedzieć,

0: zwolnić, należy odrzucić pieniądze, pieniądze szczęścia nie dają i tak dalej. Okej, to podejrzewam, że czasami coś takiego się dzieje. Ale bym powiedział tak, ja jestem za pieniędzmi, ale o co chodzi? Żeby umieć właściwie skorzystać z pieniędzy, to trzeba po prostu mieć odpowiednie nastawienie. Po prostu nie jesteśmy w stanie korzystać odpowiednio z majątku, z dóbr materialnych, jeżeli nie mamy właściwego podejścia do świata, do życia, jeżeli nie mamy po prostu odpowiedniej postawy, czy też filozofii, która pozwala nam w odpowiednim kontekście te dobra materialne umieścić. I można by rzec tak, że przykłady pokazują to z życia. Ludzie, którzy wygrywają na loterii, bardzo często sobie marnują życie. Nie? Okazuje się, że nie wystarczy mieć majątku, nie wystarczy mieć pieniędzy. No, cała masa jest przykładów ludzi, którzy wszystko mieli. Ja zawsze podaję taki przykład. Michael Jackson, znany człowiek, bo on właściwie wszystko miał, nie? Ale był nieszczęśliwy. Dlaczego? Bo w głowie było nieodpowiednio poukładane. A więc ład wewnętrzny decyduje o tym, że my potrafimy odpowiednio korzystać czy cieszyć się tym, co mamy. Ponadto ta postawa wewnętrzna pozwala nam określić miarę. Czyli po prostu kiedy możemy powiedzieć, o jest okej, okay, jestem zadowolony. I to nienasycenie wynika z czego? Po prostu, że jesteśmy we władzy takiego właśnie światopoglądu, który nakazuje o jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. I nigdy nie czujemy w środku takiego spełnienia, bym powiedział. I wtedy po prostu no, pędzimy. I tracimy, że tak powiem, oddech. Bardzo często ludzie przestają pędzić w momencie, kiedy coś ich dopadnie, jakaś choroba czy coś takiego. Tutaj się mówi często w tym kontekście też o tak zwanej narcystycznym sposobie funkcjonowania współczesnych ludzi. To, na czym polega ów narcystyczny model? Polega na tym po prostu, że my mamy pewne wyobrażenia wykreowane przez wychowanie czy przez kulturę masową i chcemy tym wyobrażeniom sprostać. I tak naprawdę to wyobrażenie, to widmo nas samych, kim jest jesteśmy, staje się dla nas rzeczywistością i my inwestujemy w to, ale to widmo to nie my jesteśmy, to jest obraz. Narcyz umarł, dlaczego? Bo się zakochał w swoim obrazie, czyli nie był w kontakcie z sobą jako istotą żywą, jako funkcjonującym po prostu żywym organizmem, tylko po prostu patrzył na obraz i w obraz inwestował i wtedy po prostu inwestowanie w obraz prowadzi do czegoś takiego, że ja bym to powiedział, jesteśmy wyobcowani od siebie, wyalienowani, po prostu tracimy kontakt z sobą. Te wyobrażenia, o których Marcinie mówiłeś, po prostu te wyobrażenia są dla nas rzeczywistością. Ludzie prowadzą życie po prostu na przykład na Facebooku i to, co na Facebooku jest, to jest dla nich ważniejsze niż to, kim oni są. On może być w swoim domu po prostu jakimś takim no, nieszczęśliwym, zakompleksionym, czy kimś tam człowiekiem, który po prostu no, jest całkowicie nie pasuje do tego obrazu. Tak samo media, celebryci bardzo często. No, bycie celebrytą nie jest łatwe, bo to trzeba po prostu inwestować w obraz. I to jest ważne, żeby być po prostu ciągle po prostu w takim modelu, który jakby prowadzi to, że musimy się pokazywać, musimy po prostu być na świeczniku i tak dalej. To męczy. I to też nakazuje jedną sprawę po prostu. Nie możemy odpuścić. A przecież bycie sobą to polega na tym, że czasami się czujemy lepiej, czasami gorzej. A ten obraz nakazuje nam po prostu bycie zawsze zadowolonym, uśmiechniętym. To jest bzdura być cały czas zadowolonym. Czasami po prostu człowiek źle się czuje, boli go coś, czy doświadcza po prostu nieprzyjemnych sytuacji. Kultura masowa, reklamy to na przykład wzmacniają. Na przykład mamy takie reklamy pod tytułem pij jakiś tam napój, nie będę wymieniał, bądź sobą. To jest ten nakaz, proszę zwrócić uwagę, że on jest po prostu sprzeczny w sobie. Bo jeżeli bądź sobą, nawet hasło bądź sobą jest głupie, bo nie można być na zawołanie sobą, nie? Nie może być nakazu być sobą po prostu. I kiedy człowiek jest sobą, to ma kontakt z tym, kim jest naprawdę. A naprawdę jesteśmy, no, po prostu, no, tacy, jacy jesteśmy.
1: No to jest...
0: Nie musimy tego pokazywać, nie?
1: Wspomniałeś o tym problemie tej miary właśnie, że tutaj trzeba trzymać miarę we wszystkim. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów

0: takie jest w sumie nudna książka, Dzieje Grecji Xenofonta, to nie jest tylko nudna książka, no ale takie dalsza część Wojny Peloponeskiej, tam jest taki fajny fragment, gdzie Xenofont opisuje bitwę Ateńczyków ze Spartanami i tam Ateńczycy wygrywają bitwę, Spartanie uciekają i Ateńczycy zaczynają ich gonić. I w tym pościgu zapędzają się za daleko, Spartanie się przegrupowują, uderzają na nich i wszyscy ci w pościgu giną. I Xenofont to podsumowuje takim zdaniem, nawet zwycięstwo ma swoją miarę. I tego, to jest, bo miara jest czymś niezwykle, bo są w życiu dwie rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Po pierwsze, właściwa miara każdej czynności, każdego działania, a po drugie, właściwy moment każdego działania. To są te dwie rzeczy, które nawet nie filozofowie, ale ci mędrcy, słynni Grecy, którzy byli przed filozofami, no to trzeba wskazać, tylko że ustawienie tej miary, złapanie tej miary jest rzeczą niezwykle trudną, a im jesteś bardziej energetyczny i więcej inwestujesz w zewnętrzność, tym to, co powiedziałeś, czyli mamy jeżeli już mamy tą kulturę taką narcystyczną, to wtedy tej miary w ogóle nigdzie nie ma.
1: No nie ma.
0: Żadnej miary nie ma, po prostu trzeba to ciągły sukces, wszystko musi być przekształceniem kolejnego sukcesu w kolejny sukces, żadnej miary w tym nie ma, a jak w tym żadnej miary nie ma, to takiej czynności nie należy wykonywać. Aristoteles mówi, są takie czynności, które nie mają swojej miary, albo jak to właśnie, dokładnie on to mówi tak, że nie mają swojego własnego środka. I na przykład zażywanie heroiny nie ma własnego środka. To znaczy nie ma czegoś takiego jak niedobór zażywania heroiny. Że można, jak się bierze heroinę, to nie ma środka, nie można złapać środka, nie można się w tym ustatkować w braniu heroiny. Nie? Więc heroiny w tym sensie brać lepiej jej nie brać, ponieważ nie można tego umiarkować w żaden sposób. Na przykład dla alkoholików, jak ktoś się już stał alkoholikiem, oczywiście picie alkoholu ma swoją miarę, ale jak ktoś się już stał alkoholikiem, to już dla niego to picie alkoholu nie ma żadnej miary. On wiadomo, że albo nie będzie w ogóle pił, albo będzie 2 tygodnie wyłączone, na przykład będzie pił non-stop. Więc takich czynności, które nie mają własnej miary, nie należy wykonywać, bo to jest groźne. I teraz, jeżeli żyjemy w świecie, gdzie większość czynności, które wykonujemy, nie ma własnej miary, nie ma jakiegoś takiego naturalnego końca, na przykład jestem, powiedzmy, biznesmenem, nie? Ile muszę zarobić, żeby to było wystarczająco dużo? Jeżeli nie postawię sobie jakiejś granicy, jakiegoś takiego, powiedzmy, metaforycznego płotu, który mnie tam powie, to już doszedłeś do końca i tu teraz czymś innym się zajmie, no to wtedy nic mnie nie zatrzyma już w tym pędzie i wpadnę po prostu w tym pędzie w przepaść. Więc trzeba szukać rzeczy, które mają miarę, no a niestety robienie pieniędzy miary nie ma.
1: Tylko, że jeszcze jest taki problem, że żyjemy w świecie takiej konkurencji i mamy poczucie po prostu, że jeżeli ja się zatrzymam, to inni mnie prześcigną. I jest ta walka.
0: To jest ten wyścig szczurów,
1: nie? I to jest to, że no ile bym zrobił, muszę więcej, muszę lepiej. I jeszcze mało i tak dalej, nie? I to jest to, że po prostu zabijamy się w tym wszystkim, nie mamy czasu po prostu dla siebie, dla rodziny, w ogóle dla wszystkiego, no ciągle i tak dalej.
0: To jest ten problem, jaki eksperyment, a po tych szczurów, o tych szczurach powiedziałeś, ta słynna metafora z 80. chyba to była ten metafora wyścigu szczurów. To takie eksperymenty robiono kiedyś, wiadomo, jak mamy jakiś labirynt, wsadzamy szczura do labiryntu i na przykład w tym labiryncie jakiś tam, stawiamy na przykład zapach sera, czy tam co tam szczur je, ale sera samego nie ma. No to jak szczur jest normalny, no to ten szczur po jakimś czasie przejdzie ten labirynt, zrezygnuje z szukania. Nawet jeżeli będzie czuł ten zapach, zrezygnuje z szukania, jakby zrozumie, że tego sera tutaj nie ma.
1: Jest rozsądny.
0: Tak, a potem zrobiono eksperyment, uszkadzano, już teraz nie pamiętam w jaki sposób, uszkadzano szczury mózgów. No nie szczury mózgów, tylko mózgi szczurów oczywiście uszkadzano. I takiego szczura wpuszczano w taki labirynt i ten szczur oczywiście nigdy się nie orientował, że tego sera tam nie ma. I szukał tego sera, i szukał, choć go tam jak ten puchatek. Co
1: się zaszukał na śmierć.
0: Jak to było z tym puchatkiem? Im bardziej...
1: Chodziło o te karczki miodu.
0: Tak. No więc jest taki Jacques Alain Miller, to jest taki psychoanalityk, trochę filozof francuski, bo już nie żyjący. Skomentował to w ten sposób, że natura ludzka jest właśnie naturą takiego uszkodzonego szczura, szczura uszkodzonym mózgu. Człowiek nigdy nie jest w stanie zrozumieć, że tego, czego szuka, nie ma. Może to się wiąże jakoś z naszą inteligencją, kto wie, z czym to się wiąże, ale coś takiego, to zresztą Jacques Lacan pisał, ten wielki nauczyciel właśnie Jacques Alain Millera pisał, jest w ludzkiej duszy takie zjawisko pod tytułem, że za każdym razem, jak coś osiągamy, pojawia się myśl, to nie to. To nie to, to nie to, to nie to.
1: Ja bym powiedział, wynika to z tego, że żyjemy w wirtualnej, kultura tworzy wirtualną rzeczywistość i te systemy znaczeń, sensu, które nam są narzucane, one w określony sposób nas modelują, nie? Może być taka kultura, która sprzyja pewnemu wyciszeniu, pewnemu, że tak powiem, skupieniu na sobie, a może być kultura taka napędzająca. Cywilizacja europejska, ona jest nastawiona na to, żeby ciągle zmieniać, poprawiać, nie? No oczywiście, kiedy zmieniamy, poprawiamy, jesteśmy skazani na to, że musimy ciągle walczyć, bo jeżeli już zaczęliśmy coś robić, to ingerujemy w pewną naturalny bieg i musimy podtrzymywać to, co zmieniliśmy, a więc po prostu musimy dbać o różne gadżety cywilizacyjne, miasta, domy, o siebie i tak dalej.
0: A czy zgodziłbyś się, że kultura jest w gruncie rzeczy takim labiryntem właśnie, w którym szukamy tego sera?
1: Tak, ale...
0: I że, bo to można tak powiedzieć, albo ten ser w tym labiryncie jest, kultura ma jakiś punkt dojścia, albo ten ser jest poza labiryntem. Czyli trzeba byłoby albo się z kultury wycofać, wyjść poza kulturę, to jest jedno z rozwiązań, to jest rozwiązanie takie, powiedzmy, kynickie, czy też cynickie. Wycofać się z kultury, wycofać się z tych wszystkich takich, powiedzmy, zobowiązań, które mamy w kulturze i wrócić do życia zwierzęcego. Albo, i to jest druga możliwość, kultura ma swój punkt dojścia, tylko trzeba ją przejść. I wtedy jesteśmy skazani na taką hermeneutykę kultury, czyli wchodzimy w kulturę, próbujemy znaleźć wyjście z labiryntu. Nie kolejna krytyka literacka, kolejne coś tam i tak dalej, tylko szukamy jakiegoś punktu wyjścia i tym punktem wyjścia, czy też dojścia, byłoby coś, co byłoby takim, co by jakaś forma duchowości, która by już kulturę przekraczała. Być może jakaś forma duchowości religijnej, może religia jest takim punktem wyjścia z kultury. Takim, gdzie przekraczamy jakieś takie po prostu jakieś wymagania, które nam kultura stawia i stajemy wobec czegoś, co jest radykalnie inne. Czyli jeżeli, bo teraz tak, no to jest pasmo kulturalne, nie? I tu chodzi o kulturę, więc to jest pewien kłopot z tą kulturą, nie? No bo teraz powinniśmy wyjść poza to pasmo kulturalne.
2: Nie,
0: ja bym
2: powiedział tak, że... wyjść poza kulturę.
1: No nie da się wyjść, ale możemy się dystansować wobec tego, co nam niesie kultura, czy po prostu jakieś różne dyskursy, narracje, które spotykamy, nie? I teraz my możemy być we władzy tych narracji, tych dyskursów, nie? I po prostu jakby podlegać im i być takimi, można powiedzieć, marionetkami, a możemy po prostu świadomie z nich korzystać i dystansować się. To wyjście, bym powiedział tak, należy być, powiem coś banalnego, świadomym użytkownikiem kultury, ale żeby być świadomym użytkownikiem, to trzeba znowu mieć tą busolę w środku, a dzisiaj busoli nie ma, dlatego, że my jesteśmy przeciążeni informacją. Chociażby media po prostu nas bombardują, my akurat jesteśmy w radiu, ale my jesteśmy nadmiernie, że tak powiem, obarczeni różnymi rodzajami wiadomości, informacji. Zmieniają się młody, zmieniają się teorie naukowe i tak dalej. I człowiek jest, bym powiedział, w takiej konfuzji. Właściwie nie wie, czego się trzymać, nie?
0: Grzesiek, bo ja już mam odpowiedź, co? Ja już wymyśliłem, jak odpowiedzieć na pytanie, jak nie zwariować. To chyba tylko to jest taka wieloznaczna odpowiedź, ale mi się wydaje, że po prostu jakaś dyscyplina duchowa jest potrzebna. Dyscyplina duchowa pojęta jako coś trochę poza kulturą właściwie. Coś, bo czasami jak ktoś za bardzo wejdzie w kulturę, to takim dobrym środkiem jest wycofać się całkiem. I taką to ci właśnie cynicy starożytni, czy też ci kynicy tak proponowali. Wycofać się całkiem. Sprawdzić, co jest rzeczywiście wartościowe. I to było to słynne, to się tłumaczy jako fałszować pieniądze, ale ostatnio mnie bardziej odpowiada tłumaczenie, zmień wartość pieniądza. To, co Apollon powiedział do Diogenesa. Zmień wartość pieniędzy. Czyli ktoś ci pokazuje coś, co jest w jego zdaniem wartościowe, na przykład pieniądze, wycieczki, dom w kotorzu małym, czy też wielkim kotorzu. I ty, wychodząc poza kulturę, z pewną dyscypliną duchową, możesz stwierdzić, to jest ważniejsze, a to jest mniej ważne. To jest właśnie taka rodzaj kultury takiej bazowej, bo zwróćcie uwagę, że mówimy o takiej kulturze rozbuchanej, jaką mamy, prawda, literaturę, jakieś książki, w ogóle te jakieś spotkania autorskie i tak dalej. Ale kultura ma też taki wymiar bardziej taki bazowy, bliski życiu. I jeżeli się wycofamy do takiej kultury bliskiej życiu, takiej, powiedzmy, kultury bardziej związanej jeszcze gdzieś z naturą, gdzieś takiej kultury, która się trzyma natury bliżej, to wtedy okaże się, że jedne rzeczy są ważniejsze, drugie są mniej ważne. Jak to powiedział, to był taki starożytny taki poeta jeszcze przedfilozoficzny, ale poeta, który tam takim nurcie właśnie ludowym greckim operował, on mówił tak, co jest cenniejsze, figi czy złoto? Zamknij człowieka w domu, zarygluj go w domu, nie daj mu wyjść, daj mu figi i złoto i zobaczymy za chwilę, co będzie bardziej przydatne. Więc to jest takie otrzeźwiające, prawda? Takie otrzeźwiające spojrzenie na kulturę i na to, co nam daje, bo kultura jest takim rodzajem takiego właśnie labiryntu, gdzie są wybory jakieś.
1: Zwróćcie uwagę, że są modne takie survivale różne, no że właśnie. Tak powiem, oderwanie się, surowe życie, bo ludzie jakby chcą doświadczyć tego, co jest jakby takie bardziej naturalne, nie? Czy doświadczyć granic siebie, nie? Czy jakby poczuć, że żyją, nie? Na co dzień my nie jesteśmy otoczeni przez artefakty, przez przedmioty. Właściwie nie ma wokół nas życia, nie? Mówi się o kryzysach ekologicznych, ale moim zdaniem jakby takim źródłem kryzysu ekologicznego jest to, że my sami zatracamy świadomość bycia istotami żywymi. Nie mamy poczucia swojego życiowego rytmu. I dopiero sobie człowiek uświadamia, że żyje po prostu jak zachoruje na przykład, bo przeciąża. Ja bym powiedział, że miarę, nasz organizm ma naturalną miarę. Żołądek jest czasami mądrzejszy od nas, bo daje znać, kiedy go przeciążamy, nie? Kiedy jak robimy coś nadmiernie i gdybyśmy się wsłuchiwali w to, ale żeby to wracam do tego, co było na samym początku, żeby się wsłuchiwać w siebie, trzeba zwolnić. Należy po prostu mieć czas dla siebie i bym powiedział mniej robić. Ja prowadzę takie zajęcia, kurs ogólnouczelniany, jakby szczęśliwy, medytacja, filozofia, coaching dla studentów. Dosyć dużo ludzi przychodzi i zawsze mnie pytają, co będziemy robić? Ja mówię, uczymy się jak nic nie robić, jak po prostu być. To jest bardzo ważna umiejętność dzisiaj, żeby po prostu być, nie mieć takiego, bo na przykład jak siedzimy i nic nie robimy i skupiamy się na oddechu, to wtedy się pojawia w umyśle takie poczucie, a to tam projekt, a to muszę tam zrobić, tego nie zrobiłem tam i tak dalej. I już nie tylko w myślach to się pojawia, ale też to napięcie w ciele. Siedzę i czuję już po prostu, że się mobilizuję do aktywności. I to, co właśnie mówiłaś na początku, to napięcie, ono po prostu objawia się w postaci chronicznego stresu. Bo sam w sobie stres nie jest wcale zły, tylko że stres powinien po prostu mieć ujście, nie? W działaniu, czy w jakiejś aktywności. A w momencie, kiedy my mamy ciągle ten stan napięcia, to wówczas po prostu to kumuluje się, te hormony po prostu, które mobilizują nas do ucieczki czy ataku, a nie ma po prostu odreagowania. Nie? Tak bym to ujął. I w związku z tym doświadczamy właśnie nieprzyjemnych stanów. Nie? Czyli to poznanie siebie jeszcze by było związane z tym, że doświadczam w sobie tego i konfrontuję się z tym, czego tak naprawdę nie lubię. I mam prawo to mieć w sobie. Nie? I to jest znowu ten kult właśnie dobrego samopoczucia. To jest też co niszczy. Mamy prawo po prostu się źle czuć, mamy prawo po prostu być słabi. No ludzie dzisiaj po prostu najczęściej odreagują w ten sposób, że uciekają w choroby. Nie? Uciekają w choroby i wtedy po prostu mają alibi. Nie? No, jestem chory, mogę się wyłączyć. Nie? Tylko czasami to, ta ucieczka w choroby jest taka bardzo, że tak powiem, radykalna. Nie? Że mężczyźni wysiadają w pewnym wieku sercowo i tak dalej, albo różne tam kwestie związane z poważnymi dolegliwościami.
2: Dobrze, to teraz spróbujmy podsumować, jak nie zwariować. Padła nawet taka odpowiedź, żeby jednak zwariować i spojrzeć z pewnym dystansem na własne życie. To co, jeśli już się zatrzymamy, złapiemy oddech, odkryjemy swoje prawdziwe, inne potrzeby, co dalej? Jakie to są te potrzeby właśnie, te nasze głębokie potrzeby prawdziwe?
0: To nie tylko potrzeby, ale to część naszej osobowości, których normalnie nie jesteśmy w stanie użyć, że tak powiem. Każdy z nas ma osobowość jakoś tam częściową. Gdzieś jest jakieś światło, które pada na naszą osobowość i zawsze się pojawia się jakaś sfera cienia, która jest nieoświetlona. I z tym się trzeba też skonfrontować. Jak człowiek z takim czymś się skonfrontuje, to ma szansę, że po jakimś czasie będzie pełniejszą osobą, stanie się właśnie jednostką, stanie się tym jaźnią taką jungowską, a potem to już umrze, nie? I zobaczymy, co będzie później. Nie? Bez przesady, tą perspektywę też trzeba mieć przed oczami. Jest jedną z takich technik duchowych, takich właśnie dyscypliny duchowej, to jest, bo w tym późnym antyku pojawiła się już definicja filozofii, ale jedna z taka była definicja meditatio mortis, medytacja nad śmiercią. To jest niezwykle ważna technika duchowa, żeby sobie uświadomić to, że umrzemy, że nasze ciało się rozpada, że nasze ciało się starzeje Jak to sobie, a teraz no jest to niezwykle trudne oczywiście, bo żyjemy w świecie, który no niestety nie mogę nazwać go właściwym jego mianem, ponieważ jesteśmy przed 22 godziną, więc powiem tylko, że zwariowanym świecie żyjemy, gdzie się nam wmawia, że będziemy, że możemy, że śmierć jest tylko naszą winą, bo nie dbaliśmy o siebie, prawda? Umarł, no bo nie dbał o siebie, prawda? Umarł, bo nie poszedł do lekarza na przykład, nie? Nie, umarł, bo żył. Po prostu taka jest konsekwencją życia jest śmierć i to też trzeba zaakceptować i choroba jest częścią życia i nieszczęście jest częścią życia i to jest, na tym trzeba medytować. I jak człowiek na tym będzie medytował, to może się w nim pojawić takie poczucie, że nie ma na to wpływu żadnego. A jak się takie poczucie pojawi, to może uskutecznić to, co Nietzsche nazywał amor fati, miłość do losu. To, co Seneca mówi, czy to już nie wiem, przed Seneką, że nawet stoicy mówili, że ten, kto chętnie idzie za tym, ten, kto chętnie idzie za głosem losu, ten tego los prowadzi. A ten, kto wierzga, tego los ciągnie za włosy. Tak, to
1: się włóczy, nie?
0: Włóczy, tak, no. tak. I jak najbardziej, Krzysiek, chciałbym, żebyś to powtórzył, bo Krzysiek kiedyś tam takie mamy korespondencję, mieliśmy wewnątrz instytutową i taki piękny cytat z Epikteta, tam o tym rzeczy, która ma dwa, to jest taki piękny cytat właśnie.
1: Każda rzecz ma dwa uchwyty, za jeden się nie da unieść, a za drugi da się unieść i to jest to, zresztą to dzisiaj w tak zwanym pozytywnym myśleniu często to się pojawia, te stoickie mądrości. Czyli można powiedzieć odpowiednie nastawienie, to jest pierwsza sprawa, nie? Nastawienie. Druga sprawa, w momencie, kiedy skupiam się na sobie, na tym oddechu i jestem tu i teraz, to pojawia się to, co mówiłem właśnie, takie to napięcie, czy ten impuls, żeby znowu po prostu skoczyć, działać, czy pojawia się coś, co mi nie pasuje, co nie pasuje do tego obrazu, który ta dominująca kultura nam narzuca, wytrzymać i zostawić. Chodzi o to właśnie, żeby umieć nie działać, wytrzymać to i tylko obserwować. I ja bym powiedział, to jest paradoks zmiany. Paradoks zmiany polega na tym, że tak naprawdę po prostu zmieniamy się wtedy, kiedy nie ma tego napięcia, tej potrzeby zmiany, kiedy nie chcemy się zmienić, tylko po prostu pozwalamy temu, co jest, być. I wtedy jakby następuje wyciszenie, bo bym powiedział, to jest takie spojrzenie. Mówiłaś właśnie o tej akceptacji. Ja bym powiedział, to jest takie spojrzenie z afirmacją, czyli z przyzwoleniem na świat. Bym powiedział, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to może sobie wyobrazić po prostu, że Bóg patrzy i nie ocenia, tylko po prostu patrzy i gdyby tak umieć spojrzeć na swoje życie, na to, co się dzieje wokół nas, to wówczas po prostu okazuje się, że można mieć poczucie zachwytu nad istnieniem samym. To czasami się zdarza ludziom, kiedy po prostu są w dobrym stanie, czy po prostu dobrze się bawią i tak dalej, nie? I kultywować ten właśnie stan, właśnie bym powiedział, zachwytu istnieniem, po prostu byciem. Od czasu do czasu właśnie dotknąć tego. Bez tej potrzeby poprawiania.
2: A to mówił profesor Grzegorz Francuz, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, który odwiedził nasze studio razem z doktorem Marcinem Pietrzakiem, wicedyrektorem tegoż instytutu. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie w Kulturze Radia Opole 2. To była debata o kulturze. Dziś poruszyliśmy temat, jak nie zwariować we współczesnym świecie. Dziękuję za uwagę. Kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dobry wieczór, tu Opole. Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj będzie o literaturze, o badaniach literackich, o podróży śladem Andrzeja Stasiuka i jego książki pod tytułem Jadąc do Babadak. Gościem programu będzie za chwilę profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany Adrian Gleń z Instytutu Nauk o Literaturze. Będziemy rozmawiać o tym, czym podróż u Andrzeja Stasiuka jest w jego książkach, jak można podróżować śladem literatury i dlaczego kino w Solcu jest miejscem bardzo inspirującym zarówno dla Andrzeja Stasiuka, było w książce Jadąc do Babadak i stało się też takim miejscem dla naszego dzisiejszego gościa, czyli profesora Adriana Glenia. To za moment, a teraz jak to zwykle bywa w audycji Dobry Wieczór, tu Opole, przegląd informacji. Sztuka jest ważnym narzędziem resocjalizacyjnym. W Areszcie Śledczym Warszawa Grochów dziś i jutro odbywa się koncert pod tytułem Współczesna muzyka włączająca Fundacji Dom Kultury. W programie jest utwór Kryplec Symetrii Mortona Feldmana. Rzeczniczka prasowa aresztu Agata Piekalska mówi, że muzyka jest dla więźniów namiastką normalności.
2: Pokazać przede wszystkim to, że można spędzić czas w trochę inny sposób niż większość z nich pewnie miała do tej pory.
3: To jest coś wspaniałego,
4: mówi osadzona Madlena.
3: Dziewczyny chętnie przyszły, może nie wszystkie są fankami muzyki, ale po prostu sam fakt usłyszenia pianina zawsze jest to taka normalność.
1: W koncercie wziął udział ponad 200 przebywających w areszcie. Zmieniamy temat, przenosimy się na Lubelszczyznę. Teraz będzie o radości z tego, że spadł upragniony deszcz w gminie Józefów. Strażacy dogaszają pożar, który od kilku dni trawił Puszczę Solską. Chyba w żadnym innym rejonie Polski nie cieszono się tak bardzo z tego deszczu jak na Roztoczu.
5: Pięknie pada.
6: Inaczej się oddycha. Wczoraj o 21 jeszcze nie można było przewietrzyć nic. Pełno dymu, nawet i przez szczeliny kominowe do domu się wdzierało.
7: Deszczu dawno było, tak. Tak dawno nie cieszył jak dzisiaj. No niech to dogasza, tak? Jeszcze tam ludzi jest pełno. No przecież to wiadomo, że tak szybko nie zgaśnie.
8: Niebiosa sprzyjają. Już te dwa dni, które były, to naprawdę były pełen obaw i strachu. Realne zagrożenie i to poważne było. Samozapłon to na pewno nie był. Co by się tu mogło zapalić? Ja się skłaniam ku podpaleniu.
1: Obecnie w działaniach gaśniczych bierze udział około 180 strażaków. A teraz przenosimy się dalej do Luwru. Ten zapowiada ponowne otwarcie sal, w których doszło w ubiegłym roku do spektakularnego włamania. Galeria Apolla, z której zniknęły warte kilkadziesiąt milionów euro klejnoty, ma zostać udostępniona dla zwiedzających latem. Nadal nie wiadomo jednak, co stało się ze skradzionymi eksponatami.
9: Nowy dyrektor Luwru, Christophe Leribaud, poinformował na łamach Le Monde, że Galeria Apolla zostanie ponownie otwarta w lipcu. Nie będzie jednak można w niej oglądać klejnotów z kolekcji rodu Bonaparte. Te, które przetrwały kradzież, w tym uszkodzona korona cesarzowej Eugenii, zostaną tymczasowo przeniesione do innego skrzydła Luwru i pozostaną tam do czasu stworzenia odpowiednio zabezpieczonej przestrzeni. Władze Luwru zapewniają, że po włamaniu wzmocniły systemy bezpieczeństwa muzeum. Odnowiono bramy wejściowe, a w środku budynku uruchomiono mobilny posterunek policji. Szersze zmiany mają zostać wprowadzone w ramach wielkiego planu modernizacji muzeum. Szacowane na ponad miliard euro prace mają ruszyć w najbliższych miesiącach i potrwać do 2031 roku. Tymczasem odnalezienie skradzionych eksponatów wydaje się coraz mniej prawdopodobne. Czterech sprawców jest w rękach francuskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak los klejnotów wciąż pozostaje nieznany. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: I tak kończymy przegląd informacji. Przypomnę, że za moment zapowiedziana już wcześniej rozmowa o podróży śladem książki Jadąc do Babadak Andrzeja Stasiuka z profesorem Adrianem Gleniem z Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego.

0: Gościem programu jest teraz profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany Adrian Glein z Instytutu Nauk o Literaturze, literaturoznawca. I teraz będzie trochę o takich literackich badaniach terenowych, inspirowanych książką Jadąc do Baba Dag Andrzeja Stasiuka. Ale może zacznijmy w ogóle od tego, że kiedy w dziedzinie literaturoznawstwa mówi się o badaniach, to też jest... Też trzeba wziąć pod uwagę, że to są badania bardzo właściwe tej materii, z którą się pracuje.
1: Bardzo właściwe, czyli bardzo niekonwencjonalne, można powiedzieć, bo w zasadzie literatura, jakkolwiek jest bardzo wdzięcznym tematem do badań, to nie wiem, czy koniecznie to słowo, którego tutaj używamy, które jest jakimś wykładnikiem naszej audycji, w pełni się do refleksji o literaturze może stosować, bo faktycznie chyba nie badamy literatury w tym sensie, że zajmujemy się w nią jakoś obiektywnie, staramy się prześledzić formę, język, styl, konwencje. Takie badania były uprawiane oczywiście, ale jakieś mniej więcej 50 lat temu, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że już wyczerpaliśmy jakby limit refleksji tego rodzaju i że chyba niespecjalnie taka refleksja o literaturze, samej tej literaturze i nam samym służy. To, czym ja się w ostatnim czasie zająłem, wydaje mi się odpowiadać chyba temu, co jest najważniejsze przy obcowaniu z literaturą, która jest jakimś dialogiem z człowiekiem stojącym za tekstem, jakkolwiek go nie widzimy i możemy go sobie jedynie wyobrażać, to przemawia on do nas tak, a nie inaczej. I tym, do czego literatura nas zaprasza, no, do takiej właśnie głębokiej zażyłości ze światem, który pisarz powołał do istnienia i w jego ramach chciałby, żebyśmy się poruszali. Więc myślę o literaturze jako o pewnym dialogu, jako o rozmowie, głębokiej rozmowie, którą właśnie literatura umożliwia. W ostatnim czasie dość mocno zajęła mnie twórczość Andrzeja Stasiuka i po napisaniu książki, w której starałem się przedstawić to, w jaki sposób pisarz traktuje o rzeczywistości, w jaki sposób wypowiada najgłębszą tajemnicę tego świata, mianowicie to, jak zagospodarowujemy lęk przed śmiercią, przed umieraniem, w jaki sposób staramy się dzielnie trwać w tym świecie i gdzie szukamy jakiegoś oparcia i drogowskazu. Temu wszystkiemu starałem się jakoś odpowiedzieć. Przyszło mi do głowy, że może najlepszą odpowiedzią jest próba poszukania pewnych śladów, tropów, które wiodły samego autora do tego, aby pewną rzeczywistość tak, a nie inaczej opisać. Stąd liczne moje wyprawy do miejsc, które Andrzej Stasiuk opisał. Poszukiwanie ludzi, poszukiwanie takich cudownych załuków, załomów świata, które w tej prozie zostały zapisane, z jakąś nadzieją, że w ten sposób po pierwsze pogłębi się moja lektura tych fragmentów, że nasyci się ona jakimś konkretem, jakąś miazgą rzeczywistości i że będzie można odtworzyć ślad tego, co niepochwytne, a co działa także poprzez tę literaturę. Jedną z takich historii mogę za chwilę opowiedzieć.
0: Wiem, że zainspirował cię opis kina w Solcu w książce Jadąc do Baba Dag Andrzeja Stasiuka. Dlaczego właśnie to kino i to miejsce jakoś tak mocno na ciebie oddziaływało?
1: To jest absolutnie piękna scena. Właściwie cała ta książka, która jest jedną wielką peregrynacją po rubieżach Europy, nazwanej przez Andrzeja Stasiuka środkowo-wschodnią. Trochę było to przekleństwo samego autora, że wymyślił z Jurijem Andruchowiczem tę swoistą kategorię myślową. Potem wszyscy chcieli w Andrzeju Stasiuku widzieć specjalistę od tego, gdzie są granice tej Europy Środkowo-Wschodniej, co sprawia, że możemy czuć pokrewieństwo z Węgrami, Słowakami, Czechami i wszystkimi tymi narodami, które w tym pasie się znajdują. W tej książce, która jest jedną wielką włóczęgą, w której mieszają się krajobrazy z wielu różnych przestrzeni i podróży Andrzeja Stasiuka, spotykamy na końcu opis właśnie opuszczonego kina. Do tego kina bohater tej powieści zdąża, nie wiedząc właściwie dlaczego, nie wiedząc co jest takiego magnetycznego w tym miejscu i dlaczego ma tam akurat stanąć w pewien zimowy wieczór. Kino zapewne działało jeszcze w końcówce lat 90. i na początku lat pierwszych. Fotografię tego kina, która stała się inspiracją dla całej podróży, Andrzej Stasiuk zapewne musiał zobaczyć podczas jednej z wystaw światowej sławy fotografa Wojciecha Prażmowskiego, który w 99 roku u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej objechał nasz kraj na motorynce i robił zdjęcia różnych zapomnianych miejsc. Między innymi właśnie tego dziwnego budynku, który stoi tak, wydaje się, pośród drewnianych chałup w małej miejscowości Solec-Zdrój. To zdjęcie było zapewne źródłem inspiracji do tej podróży. Może sięgniemy do fragmentu tej książki i spróbujemy poprzez nie zbliżyć się do tajemnicy tego miejsca. Stanąłem dopiero pod kinem. Wyglądało tak jak na fotografii. Istniało i nie istniało zarazem. Nie do końca umarłe i już niezbyt żywe. Tak jakby materia naśladowała świat duchów. Może było nawet bardziej martwe niż na zdjęciu. Nadchodził wieczór i w powietrzu czułem przymrozek. Mogłem sobie wyobrazić, jak w jego ciemnym wnętrzu mróz ścina przejrzyste obrazy z dawnych filmów. Tak, są takie miejsca, w których dopada nas pewność, że coś jest za nimi, że coś zasłaniają, coś skrywają, ale jesteśmy bezradni, zbyt głupi, zbyt tchórzliwi, a może nie dość starzy, by znać sposób przejścia na drugą stronę. Stałem tam jak palant, marzłem i wyobrażałem sobie, że otwierają się koślawe, dwuskrzydłowe drzwi, wchodzi się i dalej jest przesmyk, którego wszyscy i zawsze szukali. A tam zaczyna się po prostu Solec, Sulejów, Huszi, Lubienice i biegnie tam linia kolejowa ze Stróż do Tarnowa i jadą czerwone wagony z Koszyc. Jest tam wszystko, co już było, lecz trwałe, niezniszczalne i bez końca. To zdanie jest bez końca, zresztą jest taką jedną wielką wliczanką tych wszystkich pejzaży, które zostały zobaczone, tak jakbyśmy przeszli przez jakieś czarodziejskie drzwi wiodące do Narnii, do jakiegoś świata, w którym te wszystkie cudowne miejsca, które tak nas urzekały podczas podróży, będą teraz naznaczone obietnicą wieczności i trwałości. Więc to miejsce opisane jest w tej prozie trochę tak, jak w słynnym opowiadaniu Borgesa, Alef, w którym skupiają się wszystkie inne zobaczone już wprzódy wcześniej z różnych ukosów, z różnych perspektyw. Miejsce będące bramą do rzeczywistości, w której uwolnieni zostaniemy od przemijania i śmierci. Trudno było nie ulec jakiejś magiczności, jakiejś tajemnicy tego miejsca. Pamiętam, że w końcówce lutego, kilka lat temu, też właśnie stanąłem w tym miejscu, wprzód dowiadując się, że na planie tego budynku posadowiona została teraz restauracja, w której urządzona została kawiarnia artystyczna. To też niezwykła historia, która z tym się wiąże.
0: No dobrze, Jak zadziałało na ciebie to miejsce? Jak dzisiaj to kino w Solcu wygląda? Jak funkcjonuje tamtejsza kawiarnia? Czy pamięta się o tym, że było tam dawniej kino?
1: Tak, właśnie to bardzo mocno mnie zaskoczyło, że właścicielka, która jest wspaniałą osobą, którą poznałem i z którą się tak tymczasowo zaprzyjaźniłem na ten czas, kiedy tam pomieszkiwałem w Solcu. Oczywiście bardzo dobrze kojarzy ten ustęp z jadąc do Babaga Andrzeja Stasiuka. Książka Stasiuka jest zawsze na kontuarze tego miejsca. Nazywa się ono dzisiaj Kafe Artystyczna. Mieści się w nim prywatna galeria sztuki, połączona z bardzo gustowną restauracją. Najważniejsze jest to, że cała ta podróż, którą odbyłem, była właściwie tak samo jak podróż pisarza, podróżą absolutnie nieznane, podczas której okazało się, że miejsce to jest już i czymś innym i przemawia w zupełnie inny sposób, ale takie poczucie, że jakiś geniusz tego miejsca, jakiś duch tego miejsca w dalszym ciągu jest z nim stale obecny, przez cały czas mnie prowadziło i towarzyszyło. Miałem takie poczucie, że mam coś istotnego do wykonania, że tekst Stasiuka otwiera jakby nową perspektywę dla tego miejsca, że to miejsce za sprawą właśnie tego literackiego opisu no nie tyle staje się to jest czymś innym i czymś, co można na nowo wypowiedzieć, bo ono funkcjonuje równie dobrze bez mojej tam obecności, bez mojego opowiadania o tym miejscu. Ale de facto jest tak, że literatura popycha nas jakby do tego, aby śledzić dalsze losy i bohaterów i miejsc, które zostały w literaturze sportretowane. A to, jak cudowna jest historia związana z restauracją tego miejsca, z jego odnowieniem, to jest rzeczywiście piękny temat na osobny tekst.
0: Ale tekst powstał pod wpływem odwiedzin w tym miejscu. Czy on jest takim zapisem poetyckiej ekspresji, czy reportażem?
1: Trudno powiedzieć, trudno powiedzieć. Może tego, co brakuje, tego, czego brakuje mi we współczesnej refleksji nad literaturą, no to właśnie doświadczenia tajemnicy, otwartości, niespodzianki, tego, co literatura zawsze ze sobą niosła. Wydaje mi się, że dzisiejsze tak zwane badania nad literaturą są bardzo mocno sprofilowane pod dyktando pewnych mód intelektualnych. Interesuje nas to, jak literatura wyraża nasz stosunek do przedmiotów, do zwierząt, do także nas samych w świecie cyfrowym. Te wszystkie współczesne, ważne oczywiście zwroty humanistyczne i posthumanistyczne pozwalają pokazać, że literatura jest ważnym świadectwem, rezerwuarem naszych doświadczeń. Ale w tym wszystkim wydaje mi się coraz mniejszą rolę pełni właśnie literatura. Że ona sama już jest jedynie jakimś nośnikiem poszczególnych treści, wartości. Oczywiście nic w tym złego, raz jeszcze to powtórzę. Natomiast może niekoniecznie tego typu refleksja interesować tych wszystkich, którzy dalej literaturę kochają. Opowieść o tym kinie trudno mi jest, która powstała i z którą de facto nie za bardzo wiem jeszcze co zrobić, bo ona się trochę wyłamuje spod haram dość sztywnych literaturoznawczego pisania. Zapewne czymś pomiędzy reportażem, jakąś impresją, próbą analizy lektury konkretnego fragmentu z Jadąc do Babadak Stasiuka, której próbuję dokonać w konfrontacji z tym, co jeszcze w tym miejscu pozostało i jak to miejsce się zmieniło. Mam głęboką nadzieję, że tego rodzaju, nazywam sobie to prywatnie, badania terenowe, będą jakiegoś rodzaju przyszłością refleksji nad literaturą. Oczywiście to nie jest też myśl jakaś specjalnie nowa. już Goethe powiedział, że jeśli chcesz poznać pisarza, to musisz się wyprawić do ziemi, którą zamieszkuje albo którą odwiedzał. I tutaj spełnia się taka myśl, którą współcześnie wypowiada jeden z najważniejszych dla mnie humanistów XX wieku, Kenneth White, który pisał o konieczności łączenia swojej wrażliwości języka z tym, co podpowiada ziemia. Nazywał to geopoetyką. Wydaje mi się, że pisarstwo Andrzeja Stasiuka jest czymś takim właśnie, głęboko wyrastającym i wrastającym w określone przestrzenie. Takie zresztą, którym coś dolega, które są lekko wadliwe, koślawe, niedokończone, albo się rozpadają. Takie, którymi nikt się nie interesuje, które pozostają gdzieś na rubieżach naszej wrażliwości i zainteresowania. Jest zapewne też w tym geście pisarza jakiś akt etyczny, zajmować się tym, co drobne, zmarginalizowane, o czym się nie mówi, nie pisze, co wydaje się niewarte zająknięcia. Więc wydaje mi się, że literaturoznawca to ktoś taki, kto trochę towarzyszy pisarzowi, stara się, że nie tyle powtórzyć, ile odtworzyć na nowo, jakby opowiedzieć historie, które związane zostały z miejscami, jakie pisarz odwiedzał. Ktoś w rodzaju takiego wiernego towarzysza, może trochę sługi, kogoś, kto jak Sancho Panza towarzyszy pisarzowi w jego podróżach.
0: Ciekawi mnie, czy spotkanie z tym kinem, nie tylko w literaturze, ale też właśnie na miejscu w Solsu, kiedy tam docierasz pod wpływem książki Andrzeja Stasiuka, jest dla ciebie doświadczeniem estetycznym, a jeśli tak, to czy to doświadczenie jest czymś po prostu, co się przydarza i nie ma się na to wpływu? Czy jest to takie doświadczenie, na które trzeba się trochę nastroić, które trzeba się trochę świadomie wprowadzić, poprowadzić siebie do niego?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Może zacznę od tego, że z pewnością jest to doświadczenie estetyczne. Jeśli rozumieć za doświadczenie estetyczne coś, co prowadzi nas do jakiegoś spotkania z pięknem, a pod nim rozumiem przede wszystkim to doświadczenie, kluczowe doświadczenie wzniosłości. Oczywiście to są takie rzadkie chwile, kiedy doświadczamy niezwykłej ulotności i kruchości, także samego siebie, samych siebie, pod wpływem tego, jak literatura wymodelowała to doświadczenie. To jest takie stanięcie oko w oko, z taką nagą prawdą o tym, że umrzemy, że w związku z tym trzeba protestować. Chyba tym jest właśnie pisanie Andrzeja Stasiuka, jakimś wielkim protestem przeciwko śmierci, jakimś służeniem, jak to sobie tam napisałem, w szwadronie życia. I na przekór właściwie temu znikaniu, zanikaniu. I to pisanie Stasiuka i jakby moja także wędrówka jego śladami się odbywa. Więc z pewnością jest to doświadczenie estetyczne. Czy jest to coś, na co trzeba się nastroić? Myślę, że sama literatura właśnie jest już tutaj takim wehikułem, który wyzwala w nas taki specjalną aktywność tego polipa wrażliwości, powodującego, że tak, oto jest ten moment, kiedy jestem skłonny i gotowy na to, żeby skonfrontować się także z własnym poczuciem znikomości, nicości, poprzez to, jak ten literacki tekst domaga się także mojej odpowiedzi. Wydaje się mi się, że to jest chyba najgłębsza istota literatury, przynajmniej ja tak ją pojmuję, że ona jest jakimś rodzajem wezwania dla nas, dla każdego czytelnika. Oczywiście pisze się literaturę po to, żeby zdać sprawę z tego, jak widzi się świat, ale przede wszystkim także, żeby czytelnikowi podstawić lustro albo wziąć go pod ramię i przejść z nim kawałek, albo po to, żeby także stanął w takim, jak to mówili filozofowie egzystencjaliści, w takiej swojej bezosłonności, bez zasłon, pełną otwartością wobec tego, co przynosi taka na przykład podróż.
0: Jak doświadczenie kruchości, ulotności, znikomości życia może być też doświadczeniem piękna?
1: No myślę, na takiej zasadzie, na jakiej skonstruowane jest właśnie to życie, w którym jesteśmy zanurzeni. Ono być może właśnie w ten sposób nas ujmuje i dotyka, że ta kruchość i ulotność jest jakimś rewersem piękna, a może warunkiem jego istnienia po prostu. Oczywiście myślimy o pięknie jako czymś, co jest niezniszczalne i wieczne, ale to piękno nasze, na naszą ludzką miarę, na nasze zrozumienie, na nasze poczucie obecności, ono jest właśnie czymś, co uzmysławia nam to, że jesteśmy tacy krusi i nietrwali. I także z tego, wydaje mi się, płynie ten swoisty heroizm naszego tutaj bycia, dzielnego i mężnego stawania oko w oko z tymi przeklętymi pytaniami, które literatura znakomicie nam podpowiada. Oczywiście to dość niełatwe, bym powiedział, zadanie i może nie wszyscy się w tym chcieliby lubować i zanurzać. Ale wydaje mi się, że zwłaszcza w współczesnym świecie warto sobie co jakiś czas tego rodzaju pytania stawiać, w sobie je odtwarzać. No bo jak uczyli filozofowie, śmierć jest dla nas zadaniem, które ma nas poprowadzić do tego, żebyśmy żyli pełniej i piękniej właśnie.
0: Jakie inne fragmenty w twórczości Stasiuka, być może właśnie wiadąc to Baba Duck, bądź w innych jego książkach, są dla ciebie też tak szczególnie ujmujące, że mogą być zaproszeniem, inspiracją do własnej podróży?
1: Nie ukrywam, że dla mnie najważniejsza część tego pisarstwa Andrzeja Stasiuka to to, które rozgrywa się w ramach podróży, jakie autor przedsiębrał i zrealizował, zarówno tych po Europie, ale przede wszystkim po wschodzie. Moim zdaniem najważniejsze, najlepsze książki Andrzeja Stasiuka to te, które wpisały się w taki mocno autobiograficzny kod pisarza wagabundy, wędrowca, który wyrusza bez specjalnego planu, bez mapy, bez kompasu. No nie, bez mapy.

0: trudne zresztą do zaklasyfikowania gatunkowego, bo trudno powiedzieć, czy to jest proza podróżna, czy to jest rodzaj felietonu, a może reportażu, a może impresji, a może poetyckiego zapisu. Pewnie wszystko naraz tutaj się ze sobą miesza. Wiele rzeczy jest inspirujących. No przede wszystkim to, w jaki sposób Stasiuk myśli o tym, dokąd ta podróż, co ta podróż ma ze sobą przynieść. I to otwarcie właśnie na samo doświadczenie, które może nas zmieniać i modelować, jest, myślę, bardzo cenne, zwłaszcza w dobie podróżowania, które tak bardzo mocno skrojone jest na pewną miarę turystyczną albo zgodną z jakimiś modami podróżowania. Właściwie nie widzę sensu innego podróżowania, jak tylko takie, które się odbywa na własną rękę i w nieznane. U Stasiuka jest wiele kapitalnych uwag dotyczących tego, czym to podróżowanie jest. No, sięgnijmy do jednej z nich, no, na przykład. Znów otwieramy Jadąc do Pabadak. Nie liczcie na to, że o 8 rano w Tokaju coś zjecie. W przeszklonej knajpie przy Kosu Ter można pić kawę za kawą i patrzeć, jak deszcz spada na pusty plac. Bardzo ciekawe myśli przychodzą wtedy do głowy. Na przykład, czy wziąć sobie za wzór tych dwóch przy sąsiednim stoliku, którzy zamówili 2 razy po 300 aszu, czy też spokojnie zadawać sobie pytania w stylu, co ja tu właściwie robię? Czyli podstawową mantrę, czy też modlitwę każdego podróżnika. Bo właśnie w podróży, rano, w obcym mieście, zanim druga kawa zacznie działać, doświadcza się najmocniej dziwności własnego, pozornie banalnego bytu. Podróż jest po prostu stosunkowo zdrowym rodzajem narkotyku, powie pisarz. Ale tutaj chyba kluczowe jest to doświadczenie dziwności. To też jest, myślę, cenna lekcja dla jakiegoś dzisiejszego świata i człowieka, który chętnie chciałby widzieć siebie jako kogoś konkretnego, określonego, z jakimiś planami, ambicjami, tożsamością. Bardzo często okazuje się, że tego rodzaju projekty samego siebie są czymś, albo czego nie do końca chcemy, albo w czym nie czujemy się najlepiej. A takie poczucie, że my sami się wydarzamy, że jest to dla nas także niespodzianką, że jesteśmy otwarci na to, co przyniesie ze sobą podróż, droga, los, inny człowiek spotkany na drodze, że po prostu jesteśmy w tej drodze i otwarci jesteśmy na zmiany, na jakąś płynność także naszego myślenia o tym, kim sami mielibyśmy być. To wydaje mi się niesłychanie zajmujące, cenne i wyzwalające. Jakoś bardzo mi to pasuje w tej prozie, bo może czasem tego mi samemu brakuje.
1: Mhm. Pomyślałam sobie, że to podróżowanie Stasiuka to jest takie podróżowanie podpatrywania, przyglądania się z boku, nie wchodzenia w interakcje, takiego bycia trochę też w swoim świecie, pomimo że w tych innych miejscach odwiedzanych.
0: W tej prozie jest różnie. I tak, to znaczy jest trochę podpatrywania, ale jest też wiele zażyłości. W dzienniku pisanym później na przykład poznajemy cały katalog ludzkich typów postaci, z którymi pisarz jednak wchodzi w jakieś relacje mniej lub bardziej przygodne czy trwałe. Osobiście uważam, że nic zdrożnego w tym przypatrywaniu się ludziom. Jest tutaj wiele cudownych i pięknych fragmentów, w których to podpatrywanie nie jest, jak chcieli to widzieć niektórzy literaturoznawcy, takim podglądaniem sobie innego czy obcego i jakiegoś rodzaju jego stygmatyzacją i stabilizacją, lecz raczej przyglądanie się ludzkiej dzielności. Temu, jak ludzie, którzy znaleźli się gdzieś na marginesie życia, którzy nie zostawiają po sobie śladu i odchodzą cicho, ludzi z małych miasteczek, z prowincji, z zapadłych wsi, ludzi, którzy mają głęboką zgodę na to ubywanie, na to, że świat tak, a inaczej został urządzony. Z tego podpatrywania wypływa właśnie wiele piękna, wydaje mi się, w tej prozie. Jest to bardzo ujmujące.

0: ci bezimienni bohaterowie, którzy stoją tutaj przy drogach, którzy czekają na jakiś rodzaj, nie wiem, wyzwolenia, zbawienia, może, którzy są także pogrążeni czasem w rozpaczy, no nagle pod tym spojrzeniem nabierają po prostu piękna dzielności, tak bym to określił. Więc myślę, że nie ma w tym absolutnie niczego, co by tych ludzi krzywdziło, czy w jakiś sposób źle dotykało. Właśnie jest to pisanie raczej próbą utrwalania kruchego śladu obecności. Do tego także służy literatura.
1: Czy podróż może zmienić? Czy to jest jednak takie zbyt daleko idące założenie, zbyt jakaś romantyczna wiara w jakąś moc przemiany poprzez podróż?
0: Myślę, że nie. Myślę, że każda podróż zmienia w tym sensie, że lekko wytrąca nas z kolei, w których się znaleźliśmy. Pokazuje nam, że nasza perspektywa nie jest jedyną z możliwych, że najczęściej żyjemy w bardzo uprzywilejowanej stronie świata, że najczęściej nie mamy najgorzej. Ale przede wszystkim podróż przynosząca tę zgodę na pewne ryzyko, niespodziankę, na nieprzewidziane trudności, na także samotność w tej podróży jest takim dobrym ryzykiem, powiedziałbym. Jest sama w sobie czymś, co kwestionuje jakby naszą dotychczasową tożsamość. A już samo to zakwestionowanie, lekkie wzięcie w nawias może okazać się dla nas cenne, wyzwalające, a może stać się impulsem do w ogóle pewnej przemiany. Oczywiście to jest, nie upieram się, chyba myślę, że Stasiuk też nie, mówiąc zresztą w pewnym momencie, że wszystkie te podróże nie sprawiają, że staje się on jakoś mądrzejszy czy głębiej rozumiejący pewne sprawy, nie wiem, ludzi, którzy podróżują przez dworzec Budapeszt-Keleti, tylko jest właśnie w nim tego rodzaju zgoda i otwartość na to, że sam także mogę doznać jakiejś małej przemiany, a przede wszystkim, że mam do wykonania pewne zadanie. To myślę, każdy pisarz, podróżnik z tym chyba także się mierzy, jakkolwiek oczywiście pojawia się pytanie, no co ten pisarz może przynieść ze sobą, prawda? Tym wszystkim ludziom, których ogląda, że nie zmieni ich sytuacji materialnej, nie sprawi, że ci ludzie będą szczęśliwsi. Ale to jest ten rodzaj jakiegoś elementarnego wezwania, które każdego pisarza chyba prowadzi. Wezwania do tego, żeby dać głos tym innym ludziom, zaświadczyć o ich obecności, spróbować ich w jakiś sposób na naszą miarkę utrwalić, i pokazać, jak bardzo są piękni. Czy podróż może przynieść radykalną zmianę, taką metanoję, jakby powiedzieli filozofowie? Pewnie może, oczywiście, ale to nie takie podróże chyba są przedmiotem opisów tej prozie Andrzeja Stasiuka. Uczy tego, że właściwie każde wyjście ku nieznanej przestrzeni i drugiemu człowiekowi jest w pewnym sensie podróżą.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za tę podróż właśnie w tej rozmowie. Profesor Adrian Glein z Instytutu Nauk o Literaturze dzisiaj nam towarzyszył w audycji. Za uwagę także dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. To była audycja Dobry Wieczór, tu Opole. Do usłyszenia, dobrego wieczoru.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Terapeuci.
1: Dobry wieczór. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach i Krzysztof Dobrowolski. Zapraszamy do 23.
2: Dobry wieczór.
1: Na trop naszego dzisiejszego tematu trafiłem podczas pewnego spotkania towarzyskiego. Otóż trafiłem na taką rozmowę, poruszano problem uzależnień. Chodziło o to, kto mniej więcej jest najbardziej narażony na właśnie tego typu przypadłość. Przypomnę, że tydzień temu mówiliśmy o tym, co jest bardziej groźne, tak zwane narkotyki twarde czy tak zwane narkotyki miękkie. Marek Łabudziński jest zdania absolutnie jednoznacznie, nie ma czegoś takiego jak miękkie, twarde. Narkotyki to świństwo, które uzależnia, może zabić, koniec, kropka. A tymczasem osoby, które rozmawiały o tych uzależnieniach, jakby były zaskoczone, że pewne nawyki można zakwalifikować jako uzależnienie. Na przykład to, że wieczorem, kiedy żona kładzie się z dzieckiem spać, mąż wychodzi do drugiego pokoju za ścianą i zaczyna grę, taką mordowankę z kolegami w sieci do pierwszej, drugiej, trzeciej w nocy. I po pewnym czasie okazało się, że to dziecko, które ma parę miesięcy, ile razy ojciec siądzie po drugiej stronie ściany, płacze. Trudno jest jakoś naukowo udowodnić, którym zmysłem ono to odbiera, że ojca koło niego nie ma, ale jedno jest pewne, ten typ zachowania taty można zakwalifikować jako już zachowania kompulsywne, czyli uzależnienie. I wyobraź sobie, drogi Marku, że towarzystwo było zaskoczone i robiło wielkie oczy, że to jest jakieś uzależnienie. No nie, narkotyki to jest uzależnienie. No, papierosy to tak, ale jakieś zachowania, takie właśnie tak zwane kompulsywne, takie nawyki, które mimo wszystko negatywnie wpływają na życie rodzinne, nie, to nie żadne uzależnienie, to tylko taka gra po nocach. I dziś chciałem rozkminić coś takiego jak uzależnienia gorsze i uzależnienia mniej gorsze. Uśmiechasz się serdecznie, ale rozumiem, że mamy jeszcze sporo do pogadania, skoro ludzie takie robią sobie swoiste podziały.
2: No uśmiecham się, bo na to stwierdzenie, że gorsze i mniej gorsze, czy tam lepsze i gorsze, wiesz, z mojej perspektywy osoby, która pracuje z osobami uzależnionymi, to trudno by mi było powiedzieć, że jakieś są gorsze, jakieś są, nie wiem, no mniej gorsze, bo powodują mniej strat. No te straty są na różnych poziomach, w różnych obszarach.
1: Mam pewną hipotezę, skąd się to bierze. Po prostu narkotyki zabijają, rozumiesz? A już pozostałe to albo szkodzą, typu alkohol, albo jak gra, no może za jakiś czas coś poprzestawiają w rodzinie. No ale nie zabijają, no to nie ma o czym gadać. Jest takie uproszczenie.
2: No jest takie uproszczenie i to uproszczenie też było podstawą jakby tej naszej dyskusji sprzed tygodnia z tym podziałem na miękkie i twarde narkotyki tak zwane, tak, bo jedne uzależniają fizycznie, czyli generalnie można to zmierzyć, zważyć, tak, zbadać, zdiagnozować i mamy do czynienia z jakimiś tam zmianami takimi fizykalnymi organizmu, a drugie nie, czyli te objawy uzależnienia są mniej widoczne na pierwszy rzut oka z punktu widzenia jakby zdrowia takiego somatycznego. Jak mówisz o tych różnych uzależnieniach, ja rozumiem, że to jest gdzieś tam w takim społecznym rozumieniu, że jest taki podział na te uzależnienia takie szeroko mówiąc chemiczne, czyli te związane z używaniem substancji, w tym alkoholu, no i te niechemiczne.
1: A ja bym powiedział, że bierze się to z takiego klasyfikowania różnego rodzaju właśnie uzależnień, że są te jednak zabijające, typu narkotyki, później dopiero gdzieś daleko, daleko później alkohol i pozostałe, no takie, wiesz, no trochę to czasami przeszkadza, ale to nie zabija, stąd też jest właśnie taka mitologizacja, taka może tolerancja, liberalne podejście do tych pozostałych.
2: No ale to jest mit, no bo co to znaczy, że jakiś narkotyk zabija, to jak, on szybko zabija, wolno zabija, kiedy on zabija, inny nie zabija, no znam mnóstwo ludzi, którzy, że tak powiem, nie żyją dzisiaj z powodu uzależnienia i nie dlatego, że narkotyki ich zabiły bezpośrednio, w sensie zatruli się narkotykami, tylko dlatego, że pod wpływem narkotyków robili rzeczy, które były po prostu ryzykowne, niebezpieczne i generalnie doprowadziły do śmierci. Bo jak tak na to spojrzymy, no to większość ludzi, którzy na przykład używają okazjonalnie marihuany, powiedzą, że marihuana nie jest narkotykiem, który zabija. No ja znam setki przypadków zgonów pod wpływem tego właśnie narkotyku i nie dlatego, że to wynikało z przedawkowania, tylko właśnie z tego, że pod wpływem dużej ilości tego narkotyku no przychodziły do głowy takie pomysły czy takie zachowania, które same w sobie były niebezpieczne. Moja praca chyba nie polega na tym, żebym ja klasyfikował w ogóle poziom zagrożenia w zależności od tego, o jakiej substancji chemicznej czy jakim zachowaniu mówimy. Zagrożenia są i konsekwencje są zawsze w uzależnieniach. To jest, dla mnie to jest w ogóle domena uzależnień, to są konsekwencje. Bo popatrz, ludzie się uzależniają od pracy. Czy praca uzależnia?
1: Nie, to jest wręcz coś pozytywnego, szlachetnego, pożądanego, wartościowego w naszej cywilizacji.
2: Mnóstwo pracoholików. Ludzie uzależniają się od zakupów. No czy możemy nie robić zakupów? No nie możemy nie robić zakupów, a jednak ludzie się od nich uzależniają. Czy zakupy są złe? No trudno powiedzieć, że są złe, no ale mamy przypadki, całkiem sporo ludzi, którzy są uzależnieni od zakupów. No bardziej oczywiście od wydawania pieniędzy, ale generalnie w formie zakupów. Mamy ludzi uzależnionych od hazardu i mamy mnóstwo samobójców wśród hazardzistów. Czy uzależnienie behawioralne polegające na obstawianiu zakładów, graniu na maszynach czy w jakichś kasynach, czy ono zabija, czy nie zabija? No jak może kasyno zabić? No może zabić właśnie w taki sposób, że ludzie tracąc majątki odbierają sobie życie. Więc z mojej perspektywy każde uzależnienie, jeśli mówimy o uzależnieniu, nie o samym zachowaniu, czyli kupuję zdrabkę, idę do kasyna, nie wiem, wypijam lampkę wina wieczorem do kolacji. No czy to jest złe? Nie, samo w sobie nie jest złe. Jest ryzykowne, bo przekroczenie pewnej granicy nasilenia tych zachowań powoduje, że zaczynają one generować mnóstwo szkód. I jeśli się nie zatrzymam, to te szkody będą narastać i doprowadzę do takiego poziomu tych strat, tych szkód, tych konsekwencji, że w pewnym momencie przestanę to ogarniać i tak będziemy mówili i o alkoholu, i o narkotykach jakichkolwiek, i o różnych innych zachowaniach, które mają potencjał uzależniający, ale same w sobie są naszą codziennością. No przecież większość z nas, dorosłych Polaków, pije alkohol. Większość z nas robi to jednak właśnie na poziomie takim incydentalnym, okazjonalnym, raz na jakiś czas. Raczej się nie upijamy, raczej nie przekraczamy tego progu nietrzeźwości, nie zataczamy się, nie robimy głupich rzeczy po tym alkoholu, tak? Idziemy grzecznie do domu, żona nas kładzie do łóżka i jakby na tym się kończy, tak? Rano ewentualnie boli głowa i to już jest wskaźnik przekroczenia pewnej zdroworozsądkowej granicy. I to już jest z punktu widzenia medycznego szkoda, strata. Więc można by to zachowanie zakwalifikować do zachowania takiego wysokiego ryzyka, czy nawet problemowego. Ale to wciąż jeszcze nie jest uzależnienie, no bo tak na to patrząc, no to wszyscy ludzie, którzy robią zakupy, nie wiem, grają w lotto albo używają niewielkiej ilości alkoholu, traktowalibyśmy ich jako, nie wiem, no takich użytkowników problemowych, czy wręcz osoby, które mają z tym problem. Kłopot w tym, i to jest chyba najtrudniejsze, bo moim zdaniem tego się właściwie nawet nie da zrobić, żeby oszacować ryzyko uzależnienia. Czyli mamy na przykład przed sobą trzy osoby i ja mam jakiś katalog, jakiś zestaw, rozumiesz, czynników, cech tych ludzi, nie wiem, cech środowiska, w którym oni żyją i jestem w stanie z dużą precyzją powiedzieć, że tak, ty masz na przykład ryzyko uzależnienia w twoim wypadku, jak będziesz pił, nie wiem, tam piwo dziennie, to jest takie, a u ciebie to takie, u ciebie to takie. Nie da się tego zrobić. My mamy oczywiście, wiemy, jakie czynniki wpływają na zwiększenie prawdopodobieństwa uzależnieniem. I to wszystko jedno, czy to będzie uzależnienie od hazardu, od internetu, czy od alkoholu. Ponieważ uzależnienie jakiekolwiek pełni bardzo podobne funkcje w życiu człowieka. I dla jednego bardziej skuteczne będzie picie alkoholu, dla innego internet. Ale my wiemy jako specjaliści, że różne formy uzależnienia zazwyczaj się przenikają, one chodzą parami. To nie ma tak, że człowiek jest uzależniony na przykład od jakiejś jednej czynności. Bardzo często bywa tak, że jak ta czynność zostaje zablokowana z jakiegoś powodu, to pojawia się inna forma zachowania, które zaczyna pełnić taką samą funkcję i z czasem doprowadza też do uzależnienia. Czyli raczej byśmy mówili o pewnej tendencji konkretnego człowieka, konkretnej jednostki, konkretnego Jasia, do tendencji do uzależniania się, czyli jakby na ile on jest podatny w ogóle na uzależnienia.
1: Ja pamiętam, że nasz gość Marek Łabudziński kiedyś powiedział coś takiego, nie ma znaczenia jakiego typu uzależnienie, ważne jest co ono robi każdemu człowiekowi, czyli coś mu załatwia, robi mu dobrze. Ja celowo przytoczyłem ten kolokwializm, żeby na chwilę odpiąć od ciebie tytuł i etykietę terapeuty tych uzależnień specjalisty od narkotyków w kontekście na przykład ośrodka Stowarzyszenia Monar w Graczach, tylko żeby ludziom uświadomić, że każde uzależnienie jest po pierwsze niebezpieczne, po drugie szkodliwe, a po trzecie może pociągnąć jeszcze inne uzależnienia. Jeżeli okaże się, że to pierwsze uzależnienie jest szkodliwe, ktoś na przykład partner życiowy na nie wskazuje, no sam zainteresowany zaczyna to już odbierać jako coś negatywnego, czyli na przykład żona zburzyła mężowi komfort bawienia się w te nocne gry, no to on już ma, jak ty mówisz, dyskomfort i już wie, że to jest nie tak, że coś nie halo. No a wtedy, skoro nie halo, no to on zacznie na przykład to poczucie dyskomfortu neutralizować sobie, jak ja to mówię, znieczulać na przykład piwkiem. No i się zaczyna.
2: Już myślę, że naturalną tendencją człowieka, jest każdego z nas, jest to, żeby szukać sobie sposobów na odreagowanie, mówiąc kolokwialnie, na robienie sobie dobrze. Jak jest nam źle, to chcemy, żeby nam źle nie było. Szukamy sposobów, jak to zrobić. No i tutaj mamy do dyspozycji między innymi te zachowania, od których można się uzależniać. Wspomniałeś o panu, który jak żona kładzie dziecko, to on idzie grać. No, czy to jest złe zachowanie, albo negatywne zachowanie, albo zachowanie, które już by stanowiło, czy świadczyło o jakimś problemie uzależnieniowym? No, z mojej perspektywy niekoniecznie. No, jeśli oni się tak umówili, to jest taki sposób, że on sobie tak, nie wiem, odreagowuje dzień, stres, nie ma innego sposobu, lubi to robić i robi to, ale nie przynosi to żadnych konsekwencji, nic to nie powoduje, może sobie na to pozwolić, no to oczywiście jest to zachowanie, jeśli to się powtarza systematycznie i tak dalej, jest to zachowanie jakiegoś rzędu ryzyka uzależnieniem, ale to jeszcze nie stanowi o uzależnieniu. Popatrz, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko. Jak mówimy o alkoholu w Polsce i większość osób dorosłych używa tego alkoholu, to jakby sobie tak różnicujemy natężenie tego używania alkoholu. Nie, że są ludzie, którzy używają rzadko, są abstynenci, tacy, którzy używają rzadko, trochę częściej. No a ten, co pije codziennie jedno piwo, no to zdania uczonych już są podzielone, nie? Czy to jest może już jakiś problem, czy może jeszcze nie znam. Przecież on właściwie to nawet nie czuje tego piwa, nie upija się ani nic, kończy się na jednym. No niektórzy dwa, no dwa to może już więcej niż jedno. Rozumiesz? I takie dywagacje, na ile to jest szkodliwe, na ile nie. No a później długo, to się jeszcze rozwija i na końcu jest alkoholik. W przypadku narkotyków podział jest raczej taki dychotomiczny. Ćpasz, to jesteś ćpłon, a nie ćpasz, to okej, to w porządku. W związku z tym, jak większość z nas nie ma doświadczeń z narkotykami, no to tak ten świat postrzegamy. Dalej, jak ktoś sobie kupuje zdrabkę albo wysyła kupon lotto dwa razy w tygodniu, no to mówię, no lotto, no to każdy gra w lotto, nie? No ale jak już pójdzie do kasyna, no to samo pójście do kasyna już jest właściwie, no to już jest taki gruby hazard, nie? To już jest tak na grubasa. Albo jakiś tam, nie wiem, trading w sieci, albo jakieś takie epizody giełdowe, jakieś próby, nie? No na ile to jest zagrażające, a na ile nie? Albo zakupy. No dla większości ludzi, no to są, ludzie mówią, no ale jak to się można uzależnić od zakupu? No ja codziennie robię zakupy i nie jestem, ja bym wolał, aby nawet nie pójść na te zakupy. No ale są ludzie, którzy jednak się od tego uzależniają. Z mojej perspektywy to trochę wygląda tak. Wiele zachowań ma potencjał uzależniający. Wiele zachowań, nawet takich zachowań, o których nie rozmawiamy na co dzień. Ty użyłeś takiego sformułowania zachowania kompulsywne. No oczywiście to jest gdzieś tam w pobliżu, ale ja bym to jednak rozdzielił. Ja bym powiedział, że te zachowania, które mają potencjał uzależniający, to te zachowania, które robią mi dobrze, które generalnie powodują albo są dla mnie przyjemne. Czyli one wprowadzają mnie w taki stan, który jest dla mnie pewną odskocznią, jest czymś, za czym trochę tęsknię, czego mi brakuje, nie, odstresowują mnie i tak dalej, albo powodują, że się sam ze sobą czuję lepiej, albo stanowią narzędzie do tego, żeby się budować, żeby się stawać w swoim rozumieniu, nie wiem, bardziej wartościowym człowiekiem, albo budować pozycję moją i tak dalej. I tu się pojawiają dwa takie tematy. Jeden temat to zachowanie będzie miało tym większy potencjał uzależniający, im bardziej będzie wyizolowane. To znaczy im mniej będę miał innych zachowań, które dają mi to samo. Jeśli ja będę miał tylko to, no to ja najprawdopodobniej z tego będę bardzo często korzystał i nie będę miał czym tego zamienić. To jest jeden temat. A drugi temat, ważniejszy nawet, to taki, że jeśli mam takie zachowania i wszystko jedno, jakie one są, czy związane z chemicznymi substancjami, czy z jakimiś behawioralnymi, takimi czynnościowymi sprawami, to jeśli ja zauważam, że zaczyna mi to, oprócz tej przyjemności wspomnianej, zaczyna mi to przynosić straty, zaczyna to wpływać na moje funkcjonowanie w różnych rolach, które pełnię w życiu. Nie wiem, ojca, matki, syna, ucznia, pracownika, kogokolwiek.
1: Dobrze, że to podkreśliłeś, dlatego że tego typu zjawiska negatywne bardzo często nie są kojarzone ze stratami, bo strata to jak zgubi pieniądze albo przepije. Natomiast jeżeli tam żona pokrzywi się albo coś tam nie zrobi w domu, jaka to strata? No nie miał kiedy albo no nie mógł.
2: Ale jeśli to moje zachowanie wpływa, zaczyna mieć wpływ na moje życie, oczywiście taki negatywny wpływ, to już jest lampka kontrolna. To już się powinna zapalać dzwoneczek, kurczę, uważaj, uważaj, uważaj, bo to może pójść za daleko. I jeśli przekroczysz pewną granicę, zaczniesz olewać, lekceważyć te szkody, które się zaczynają pojawiać, a na początku oczywiście mózg podpowiada, że to nie jest związane z tym moim zachowaniem, że to, nie wiem, żona się uparła, to, tamto, pogoda nie taka, tak? To taka tendencja do lekceważenia, takie iluzoryczne patrzenie na to swoje zachowanie, ono oczywiście jest. Tu jest mnóstwo mechanizmów psychologicznych, które działają i generalnie one służą temu, żeby to swoje zachowanie usprawiedliwiać.
1: I trochę wypieramy, usprawiedliwiamy się, że to nie jest tak, jak żona mówi, a w ogóle to ona trochę przesadza, a w ogóle kobiety to się czepiają i robią zwykłe widły.
2: Trochę racjonalizujemy, trochę usprawiedliwiamy siebie przed samym sobą, bagatelizujemy te negatywne konsekwencje, bo to wynika z faktu, że my lubimy to zachowanie. Jeśli im bardziej będę to bagatelizował, im bardziej będę się zamykał na sygnały z zewnątrz, bo ludzie naokoło widzą już to, że coś się ze mną dzieje, że zawalam różne rzeczy, nie wiem, spóźniam się do pracy, nie wyrabiam się, zapominam, tak, obiecuję, nie dotrzymuję słowa, miałem przyjść, nie przyszedłem, tak, albo w przypadku alkoholu to dotyczy wielu, przecież do dojrzałych, dorosłych facetów wstają rano i się zastanawiają, czy mogą pojechać samochodem, bo nie wiedzą, czy wydmuchają, czy nie wydmuchają, tak, stąd jakby kupują sobie alkomaty, żeby się mierzyć rano, czy mogą samochodem do roboty pojechać, czy może jednak tramwajem. To są zachowania wskazujące na już przekroczenie pewnej granicy, która jest po prostu niebezpieczna.
1: Bardzo rozsądnie, racjonalnie to tłumaczysz. Zrozumiale, prosto. Natomiast uważam, że jest ogromna luka gdzieś takiej przestrzeni publicznej w mediach, że się właśnie nie mówi o tych, nazwijmy cudzysłowie, pozostałych zachowaniach poza narkotykami i alkoholem. Bo te dwa są jednoznacznie negatywne. Narkoman, to już samo to słowo, dyskwalifikuje, pijus, pijak, menel, patologia. To już jest dwa. Natomiast właśnie chociażby to granie po nocach z chłopakami w te zabijanki, strzelanki albo inne tam gry, czy właśnie ryzykowne zachowania giełdowe różnego rodzaju, no w zasadzie ruska ruletka, to jest jakby w ogóle niekwalifikowane do tych zachowań, którymi się powinien zająć terapeuta uzależnień albo przynajmniej dobry psycholog. Jest to bardzo lekceważone. Owszem, coraz częściej się mówi, ale jak tak spotkasz się i rzucisz gdzieś na rybkę ten wątek, to przynajmniej ludzie z pokolenia 50+, nie łapią, o co chodzi. Oni uważają, że ktoś tam sobie gra. Górnolotnie mówiąc, jest niski poziom świadomości ryzyka tych wszystkich zachowań pozanarkotycznych, pozaalkoholowych. Dlatego tak bardzo chciałem o tym z tobą porozmawiać właśnie z człowiekiem, który nieraz ma taki miks różnego rodzaju uzależnień, uzależnionek. No i to wszystko spotyka się na przykład w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach, gdzie ten narkotyk to jest jakby góra ta lodowa, ten sam czubek, a na to składało się wiele, wiele czynników dużo, dużo wcześniej, zanim on się, mówiąc potocznie, stoczył.
2: Z mojej perspektywy to chyba wygląda jednak trochę inaczej, no ale to wiesz, z perspektywy terapeuty, który przyjmuje ludzi uzależnionych albo właśnie mających problem z jakimiś tam zachowaniami, więc ja od dawna pracuję z osobami, które są uzależnione od hazardu, od dawna pracuję z osobami, które są uzależnione od sieci i myślę sobie, że ich jest mniej więcej tak samo dużo jak tych, którzy są uzależnieni od narkotyków czy od alkoholu.
1: Widzisz, bardzo dobrze, że to powiedziałeś, a mnie się wydaje, że taki mit, pewnego rodzaju stereotyp społeczny to jest taki, że te piusy, narkomany, lumpy, przepraszam, ja cytuję tu oczywiście te określenia, że to jest dominujący, taki najgroźniejszy jakiś efekt społeczny tego typu uzależnień. A ci, co tam sobie grają po nocach, po kątach, no wiesz, to taka zabawa, rozrywka.
2: No wiesz, ale to mówisz o jakiejś w ogóle historii całej, no bo to jest przecież proces pokoleniowy, tak? No bo zaczynaliśmy mówić o alkoholu, bo był problem alkoholowy jeszcze za głębokiej komuny. Później pojawiły się Dzieci Kwiaty, pojawiła się polska heroina, pojawił się Marek Kotański, pojawił się Monar, zaczęliśmy mówić o narkotykach. Później weszły nowe substancje psychoaktywne, otworzyły się granice, że tak powiem, tolerancja taka narkotykowa wzrosła, później pojawił się internet, jeszcze nie było zagrożeń takich sieciowych, nie było YouTube'ów, mediów społecznościowych i tak dalej, pojawiły się dopalacze w 2010 roku, znowu zmiana ogromna, przecież jakościowa. Teraz mówimy, szczególnie po COVID-zie, mówimy o bardzo poważnym uwikłaniu szczególnie młodych ludzi właśnie w takie zachowania ryzykowne sieciowe związane z nadużywaniem sieci. Wszystko jedno, czy tu komputery, czy telefony, czy tablety, to nie ma znaczenia, i czy gry, czy filmiki. Chodzi o to, że korzystanie z sieci tak samo, że tak powiem, pomaga radzić sobie z emocjami, z którymi nie potrafię sobie radzić, jak alkohol czy narkotyki. To jest dla naszego mózgu jeden czort, co to jest, tak? A jest podobnie skuteczne. O hazardzie też się sporo mówiło po zmianach ustrojowych, tak jak się zaczęły pojawiać giełdy, wolny rynek, no to też pojawił się hazard, choć oczywiście kasyna były wcześniej, ale one były dla wybranych.
1: Tak, ale to dalej hazard to jednak takie niszowe zajęcie dla tych, którzy mają pieniądze i mogą przegrać. Tymczasem mało się mówi, że hazard to jest bardzo powszechne.
2: Bo patrz, jak ty mówisz hazard, to co ty masz w głowie?
1: Kasyno, jakieś gry publiczne. Tak jest stereotyp, Marek. Naprawdę ludzie tak na to patrzą.
2: Ja jak mówię o hazardzie, to ja mówię o tym, z czym ludzie do mnie przychodzą. Do mnie rzadko przychodzą ludzie z kasynem, bo to jest inna liga. Do mnie przychodzą ludzie ze zdrapkami, do mnie przychodzą ludzie z maszynami wrzutowymi, gdzie się wrzuca tam, nie wiem, 2 złote czy 5 złotych. Do mnie przychodzą ludzie, którzy obstawiają zakłady buchmacherskie w internecie, gdzie można zapłacić blikiem. To jest hazard, od którego ludzie się uzależniają. Do mnie przychodzą małolaty przyprowadzone przez rodziców, bo zaniedbują szkołę, stają się opryskliwe, zamykają się w pokojach, izolują się, zaczynają się samookaleczać, bo są uwikłane w sieć, w oglądanie TikToków, tak, YouTube'ów, albo w granie na komputerze po nocach i rano nie mogą wstać. I o tych dzieciakach się mówi, ale nie mówi się już o ich rodzicach, którzy mają dokładnie taką samą tendencję i tak samo nadużywają sieci i robią to dla rozładowania napięcia, bo innej funkcji to nie ma i potrafią na to poświęcić kilka godzin dziennie, normalnie pracując, prowadząc dom i mając dzieci na wychowaniu. I to dotyczy sporej grupy społeczeństwa polskiego. Ja to widzę oczywiście, ale też zdaję sobie sprawę, jakie są stereotypy. Popatrz, jeszcze niedawno, nie wiem, pół roku temu, parę miesięcy temu rozmawialiśmy w audycji na temat badań pani psychiatry dotyczących alkoholu na stacjach paliw.
1: To pani doktor z Gdańska, która jest za tym, żeby prowadzić absolutnie zakaz sprzedaży wszelkich towarów alkoholowych na stacjach paliwowych, bo są twarde badania potwierdzające, że jakiś odsetek, i to poważny, ludzi, którzy kupują w nocy, wsiadają do auta, łykają sobie puszeczkę piwa i jadą. I ci ludzie anonimowo przyznają się, że są uzależnieni, przyznają się, że jadą po wypiciu tego piwa. Po prostu to jest zgroza.
2: Tak, tylko ja próbuję wyłapać ten moment, czy ten proces mózgowy, który zaszedł, że oto Krzysztof Dobrowolski znalazł w sieci czy gdzieś tam jakieś badania jakiejś pani z Gdańska, prowadzi taką audycję, zastanowił się nad tym, zapytał Marka Łobdzińskiego, co on na to. I popatrz, musiało się coś takiego odbyć, żeby w ogóle zahaczyć o temat, jakim absurdalnym pomysłem jest sprzedawanie alkoholu na stacjach paliw między miejscowościami przy autostradzie nocą.
1: Jest to szczyt hipokryzji, w ogóle oksymoron, powinien być logiczna konstrukcja nie do przyjęcia. Alkohol i stacja paliwowa. No, przepraszam, ale po co? Na drugi dzień sobie kupuje, rano wstanie, do sklepu pójdzie.
2: No tak, ale popatrz, to wynika z faktu, że ten alkohol jest tak głęboko kulturowo, że tak powiem, zakorzeniony w naszych głowach, że my na parę rzeczy nie zwracamy uwagi.
1: Podobnie jak na przykład na leki znieczulające czy przeciwzapalne, które, nie wiem, w takiej liberalnej Holandii są nie do kupienia w zwykłym sklepie albo na stacji paliw. Typu kwas acetylosalicylowy, czyli, no nie będę tu reklamował nazwy handlowej.
2: Ale jest mnóstwo takich zachowań, czy takich substancji, czy nawet takich zjawisk, na które nie zwracamy uwagi, ponieważ one są, że tak powiem, no przyzwyczailiśmy się do nich. Ja uważam, że to był strzał w kolano z tymi tak zwanymi dopalaczami, czyli z nowymi substancjami i zamiennikami tradycyjnych, że tak powiem, narkotyków. I ten cały boom medialny, który się zadział w tym 2010 roku, z mojej perspektywy osoby, która siedzi i rozumiesz w gabinecie albo jest w ośrodku, to nam napędziło klientów, bo ludzie się, że tak powiem, bo to było nowe. Nowe ciekawi, nowy obczekuwał uwagę. Tak samo boom sieci, tak? Jak nagle pojawiły się badania, że młodzi ludzie nadużywają komputera, nadużywają ekranu, zaraz się pojawiły poradniki, podręczniki dla rodziców, jak wychowywać, ile można w tej sieci, ile nie można, a godzina to dużo, a półtora to niedużo. Co naukowiec, co specjalista to miał coś do powiedzenia w tym zakresie. No a ja tak siedziałem z tymi swoimi dziećmi i tak się zastanawiałem, cholera, czy ja dobrze robię, że im pozwalam albo że im nie pozwalam, tak? I sam zachodziłem w głowę, no ale okej, no gdzieś jest granica jakiegoś zdrowego rozsądku. Czy ja jestem w stanie wychować swoje dzieci bez korzystania z komputera albo wyizolować je od alkoholu? Czy ja jako rodzic jestem w stanie w ogóle stworzyć taki świat, w którym moje dziecko będzie pod tym względem bezpieczne? Nie jestem w stanie stworzyć takiego świata, moje dziecko będzie z tym obcowało. A moim zadaniem jest nauczyć swoje dziecko korzystać z tego rozsądnie. Między innymi własnym przykładem. No bo ja nie wiem, jak to zrobić, bo zdaję sobie sprawę, że tłumaczeniem to niewiele, bo parę rzeczy mogę wytłumaczyć, ale to moje dziecko i tak się spotka za chwilę z rzeczywistością rówieśniczą, zacznie dojrzewać, zacznie olewać to, co ja mam do powiedzenia i tak będzie słuchało bardziej kumpli niż mnie, tak? W związku z tym moim zadaniem jest zbudować fundament, żeby moje dziecko potrafiło podejmować rozsądne i racjonalne decyzje w świecie, w którym przyjdzie mu żyć. A moje dzieci będą żyły w świecie, gdzie będą korzystały na co dzień ze sztucznej inteligencji, internetów i innych rzeczy, których ja nie miałem, będąc w ich wieku. Ale świat się zmienia. I ja jako terapeuta też się muszę do tego dostosowywać. Natomiast wracając do tych kwestii uzależnieniowych, od których zaczęliśmy, mam wrażenie, że taka świadomość społeczna różnego rodzaju zachowań, które powodują uzależnienie, które doprowadzają do uzależnień, że ona jednak mimo wszystko się zwiększa. To jest kwestia jednak ilości tych informacji, szybkości przepływu tych informacji i tak dalej. Ludzie się dowiadują, ale to, co mnie chyba niepokoi, to, że po pierwsze, to my się do niektórych rzeczy przyzwyczajamy jako ludzie, a no już tak jest, no to zawsze tak było, no tam marihuana, no ja też kiedyś paliłem, to no to nic takiego, nie? A po drugie, że my się tak strasznie fiksujemy na jakichś nowościach i uważamy, że to jakieś nowe zjawiska, chyba bagatelizując trochę takie stare, normalne, życiowe prawdy, że jeśli czegoś jest za dużo, no to po prostu to będzie generowało problemy. I tyle. No tak ja to przynajmniej widzę. Ja pamiętam taką konferencję, która dotyczyła przemocy rówieśniczej w sieci, czy w ogóle tych zjawisk takich przemocowych w wersji online. I wyszedł profesor Pużalski na mównicę i powiedział coś takiego: czy państwo uważacie, że hejt w sieci, taka przemoc rówieśnicza w sieci, to jest nowe zjawisko, nie?